0: elektronicznych, bez tego, żeby nauczyciel przygotował mnóstwo różnych rzeczy, to niektórzy mówią, że to jest taka zwykła lekcja, no to w ogóle się nie przygotował. A to tak wcale nie jest. Nauczyciel musi przede wszystkim stworzyć dobrą atmosferę. To jest jego zadanie, że on musi stworzyć dobrą, przyjazną atmosferę podczas lekcji. Czasem te lekcje są z tymi przysłowiowymi fajerwerkami.
1: Ale w oparciu o to, co mówisz, no to w zasadzie poczucie humoru byłoby tutaj w sam raz.
2: To
1: tak
2: znaczy,
1: mi się
2: poczucie
1: wydaje.
2: Humoru oczywiście jest, pozwolę się wtrącić, ale tylko po stronie ucznia. Moja koleżanka, fantastyczny matematyk, zażartowała, jak dzieciak uparcie ze szkoły średniej pytał, czy zaliczyłem, czy zaliczyłem, czy zaliczyłem. Zwykły żart. Pani powiedziała, bardzo słabiutko. No i w tym momencie niestety dzieciak, że tak powiem kolokwialnie, się odpalił, tak? Już tam poszło, że porozmawia z nauczycielką na przerwie i on jej tu i to i tamto. Oczywiście dostał piątkę, tak? Moja koleżanka chciała zbyć natręta. Ale natręt później uważał, że w ogóle to nie było śmieszne. Niech pani uważa, jak sobie żartuje. Ja myślałam, że on położy uszy po sobie i jeszcze przeprosi, tak? Natomiast nie, pani nie powinna była tak zażartować, a pani po prostu, jako że praca była bardzo dobra, chciała na chwilę ucieszyć natręta, który cały czas pytał, co dostał, co dostał, co dostał. I to się rzeczywiście obiło również o rodzica. Nie wolno nam żartować.
0: Ja myślę, że w ogóle my mamy, patrząc na nasze społeczeństwo, my mamy w ogóle jakiś taki kłopot z tym, żeby z czegoś się nawet tak po ludzku ucieszyć. Kiedy ktoś nas za coś pochwali, kiedy ktoś nas doceni, kiedy ktoś zauważy coś u nas, to nawet takiego zwykłego dziękuję często nie słyszymy. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że może być coś udane i pogodne. Więc w kwestii żartów, oczywiście te żarty nie mogą przekraczać granic, ale to tak jak w życiu codziennym. Nie możemy żartować w ten sposób, że dotkniemy kogoś za jego pochodzenie.
1: Ale
0: nie
1: proszę ci, Bogusiu, no słowa słabiutko albo pluszowy rekin, no to tutaj, przecież to jest śmieszne, że my coś takiego do tego podchodzimy
0: właśnie doszliśmy,
1: bez wyczucia. Doszliśmy
0: do takiego momentu, gdzie rodzice też są bombardowani w różnych mediach poprzez komunikatory, nawet na różnych grupach rodzicielskich. Wyszukują wręcz spraw, które mogłyby być potraktowane jako niewłaściwe w zachowaniu nauczyciela. Ale weźmy pod uwagę to, że no dla jednego coś może być delikatną przekroczeniem granicy, a dla drugiego będzie naprawdę dobrym żartem. Najważniejsze jest to, że jeśli nauczyciel naprawdę, i nie wierzę w to, że robią to złośliwie, że wyzywają jakoś uczniów w taki sposób, który mógłby być obraźliwy. Jeśli coś takiego się stanie, to rolą nauczyciela też jest po prostu stanąć przed uczniami, nie wstydzić się i powiedzieć, przepraszam, że cię to dotknęło. Bo my w ten sposób też wychowujemy te dzieci. I my uczymy je, że no, jeśli komuś wyrządziliśmy jakąś przykrość, to musimy stanąć w prawdzie i powiedzieć przepraszam. Natomiast tutaj no, kwestia, która została przytoczona, pluszowego rekinka. No ja mogę tylko westchnąć.
1: Trudno, prawda? Nawet
0: ja mogę tylko westchnąć, bo tak naprawdę w moim tutaj gdzieś czar prysł z tego, że dzieciaki pamiętały o tym, że to było były jakieś urodziny, że dokonały jakiegoś wyboru, że była to jakaś akcja, żeby tej dziewczynce zrobić tę przyjemność. No ten czar prysł.
1: No kompletny brak wyczucia jakiegoś humoru. To znaczy zaniepokoiło mnie to, że my coraz bardziej właśnie wyszukujemy, może dlatego, że tutaj nauczyciel był kontrowersyjny w ogóle, uważany za dość ostrego nauczyciela. W związku z tym taki rekin może być tak de facto pretekstem do tego, żeby gdzieś się za niego wziąć po prostu, prawda?
0: Ja przypominam sobie taką sytuację teraz z mojej pracy. W klasie bodajże czwartej albo piątej lekturą była książka Rodzina Niziołków.
1: Bardzo lubiana skądinąd przez
0: No ja miałam dosyć dużo trudności przez to, że nauczyciel wybrał tę lekturę. Dlatego, że któregoś razu przyszedł tata bardzo rozłoszczony. nie pozwalający mi dojść do głosu i żądający zwolnienia nauczyciela. Okazało się, że już w międzyczasie miał przygotowanie

0: i kontekst tej lektury był taki, to właśnie było takie sympatyczne, to było takie ciepłe w tej rodzinie, mamulec i tatulec. Więc przywołując teraz w pamięci tę sytuację, no też możemy się głęboko zastanawiać, jak daleko się przeniosły granice naszej wrażliwości. Tu nie było żadnego obraźliwego słowa, tam nie ma żadnej, w tej książce tam nie ma żadnej takiej sytuacji, która by budziła jakieś takie zatrwożenie. A tutaj spotkałam się i musiałam...
1: Szukamy pretekstu może, tak na dobrą sprawę.
0: Tak, trochę to tak wyglądało i dużo czasu nam mnie zajęło. Nie wiem, czy ten tata raczej chyba nie wyszedł przekonany, że to nic nie jest złego, jeśli dziecko mówi do niego tatulec.
1: No myślę, że są gorsze rzeczy w życiu, rzeczywiście.
0: Ja myślę, że może tak być, że wielu rodziców chciałoby, żeby w taki ciepły sposób dzieci się do nich zwracały. No ale to mi właśnie też uświadomiło, jak bardzo przesuwają się granice. Nie możemy też być w drugą stronę bardzo smutni, zasadniczy i bardzo poważni, bo wtedy spotykamy się znów z takim określeniem, że jesteśmy niedostępni.
1: Aha.
0: Oziębli.
1: No to ciężko będzie balansować gdzieś pomiędzy.
0: Tak, jesteśmy, pani jest niedostępna, z panią się trudno rozmawia. Pani jest taka bardzo poważna, pani jest taka bardzo zasadnicza, pani jest taka bardzo wymagająca. I teraz w jednej ręce trzymamy ten ciężar zasadnicza, poważna, wymagająca, a w drugiej ręce trzymamy ten ciężarek. Chcę być po prostu, chcę wprowadzić nastrój radości, uśmiechu podczas tej lekcji. Tego, żeby ten proces dydaktyczny też tak troszeczkę podkręcić w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Ty, Joanno, jesteś chyba mistrzynią podkręcania, prawda? Ty lubisz trochę podkręcać tak na lekcjach.
2: Lubię, dlatego że ja wychodzę z założenia, jeżeli dzieci mnie lubią i młodzież, to też będą lubili mój przedmiot. Ja akurat, no, pozwalam sobie na różne żarty, ale nie ukrywam, że gdzieś tam czuję tą intuicyjną granicę, tak? Że mam świadomość tego, co potrafią sobie zrobić nastolatkowie, że również robią zdjęcia mnie, przerabiają to, tak? I dla nich to jest śmieszne.
1: To ci nie przeszkadza?
2: Słucham?
1: To ci nie przeszkadza, że oni potrafią zrobić tobie zdjęcie, nie wiem, coś tam dorobić i wrzucić?
2: Przyzwyczajam się do tego. Ja im zawsze po prostu tłumaczę, jakie są reperkusje karne, czegoś takiego, że dopóki w ich telefonie jest moje zdjęcie i mają taką potrzebę, żeby je mieć, trudno, ale jeżeli wyślą komuś to zdjęcie, no to jest to już czyn, który po prostu łamie zasady RODO. Oni tego nie rozumieją, mi się wydaje, że to jest ultra śmieszne. Ja lubię coś takiego robić jak Fredro, bawić, żeby i bawić i uczyć, tak? Bo uważam, że inaczej polski byłby tak nudnym przedmiotem, że wszyscy by mi zasypiali. A to polega na tym, że oni mają się fantastycznie bawić. Nawet jak, nie wiem, mówimy o Potopie, Lalce czy innych lekturach, które dla dzieci, no, bez takiej wesołej narracji wcale nie będą jakby interesujące. I mówię to naprawdę jako polonista. Trzeba się namęczyć, żeby dzieci zachęcić zarówno do tego, że niezwykłym przystojniakiem jest młody Olbryski, i żeby wzięli to pod rozwagę. Ciągle mówić o tym, że Oleńka miała wysokie czoło i dlatego ludzie wychodzili z kina, bo inaczej by posnęli, tak? Natomiast staram się nie personalnie. No wiem, do kogo można powiedzieć żart, a do kogo absolutnie nie.
1: No ale mówisz do całej klasy, więc...
2: Ale mówię wtedy już tylko indywidualnie, że wiem, że mówię do jednej osoby, tak? I to jest osoba, która posiada dystans. Tym bardziej, że teraz jest coraz więcej dzieciaków, które nie chcą się ujawniać, że uważają, że to jest problem, że mają na przykład spektrum Aspergera albo autyzm, tak? I oczywiście jest takie przekazanie, jest pozwolenie na to, że te dzieci mogą wszystko, czyli nie mają hamulców, mówią to, co czują, tak? Nie znają normy społecznej.
1: Mają dokument na to, że mogą.
2: I mają taki dokument, że mogą. Mogą wstać i powiedzieć, pani jest złą nauczycielką, nienawidzę pani, trzasnąć drzwi, wyjść. Natomiast my nie mamy prawa jakby jakiegoś niefortunnego zdania powiedzieć w stronę takiego dziecka, bo ono żartu nie rozumie. Więc tu jest problem, że... my jesteśmy zablokowani, bo gdzieś jest dokument, dziecko może wszystko, a my nie mamy prawa w stosunku do takiego dziecka, a często nawet nie wiemy, że to dziecko jest orzeczeniowe, bo na przykład na kolejny etap edukacyjny nie przyniosło dokumentu, bo nie chce być stygmatyzowane.
1: Powiem wam, że to niełatwo, mam wrażenie, działać w takiej rzeczywistości.
0: Ale też tutaj powiem, tak

0: taki żart, nawet też sytuacyjny, myślę, że...
1: Nie wszyscy zrozumieją.
0: Ale wszyscy, powiem tak, ale wielu, ja znam wielu nauczycieli, którzy wręcz wyszukują jakichś takich smaczków, które mogą tematycznie wykorzystać na swojej lekcji. I myślę, że gdyby polonista mojego dziecka zachęcił klasę w ten sposób, w jaki ja zachęciłam swoje własne dziecko do przeczytania Lalki. I gdyby powiedział, no to wszyscy by się rozbawili. Ja moje własne dziecko powiedziałam, ja mówię tak, że musisz przeczytać Lalkę. A on mówi, ale no, prawda, Lalka taka, on woli obejrzeć.
1: No tak.
0: Ale dlaczego? Ja mówię, dlatego, że to jest fantastyczna powieść o tym, jak można, mając górę pieniędzy, zmarnować sobie życie, dokonując niewłaściwych wyborów. I ty musisz to przeczytać. Jak można sobie zmarnować życie, tak?
1: I przeczytał.
0: I jeszcze nie, ale myślę, że w wakacje to zrobi, bo to jest praca wakacyjna. Ale gdzieś tam, prawda, no gdzieś tam zasiałam to, o co chodzi. Na tej prowokacji można bardzo dużo ugrać podczas lekcji.
1: Ja, wiecie, tak sobie pomyślałam, że... Powiedziałyście o tym zresztą, że rodzice, uczniowie też czasem szukają pretekstu w gruncie rzeczy. No ale jeszcze gorsza sytuacja jest wtedy, kiedy pojawia się prowokacja i tych prowokacji też nie jest wcale mało w szkole i one są często organizowane przez uczniów. Ja nie wiem do końca, jakie były konsekwencje w tej chwili sprawy ze szkoły w Kielnie, bo wciąż ta sprawa gdzieś tam mnie w głowie siedzi też, czyli sprawa krzyża, ale tam mieliśmy, zwróćcie uwagę, sytuację, w której dzieci umieszczają taką dekorację halloweenową bez zgody nauczycielki. Tam między innymi ten słynny krzyż plastikowy jako ozdoba halloweenowa, tak? Ta nauczycielka, która wchodzi w ramach tej prowokacji, po prostu wszystkie te ozdoby zdejmuje i wyrzuca do kosza, specjalnie podejrzewam, nie analizując tego, co ona wyrzuca. I wokół tego pojawia nam się temat krzyża, ktoś wyskakuje z tym, że tu został wyrzucony krzyż na śmieci, pojawia się, prawda, krucjata krzyżowa pod szkołą, episkopat zabiera głos. No, doprowadzamy do obłędu przez jedną jakąś prowokację uczniów. Ale... Ja podejrzewam, że takich prowokacji może być bardzo dużo, po to tylko, żeby nauczyciel, no nie wiem...
0: Ale tutaj zabrakło, tutaj został już...
1: Przekroczona jakaś granica?
0: Znaczy tutaj już została postawiona diagnoza sytuacji bez wysłuchania wszystkich stron. Ci, którzy byli nieobecni, nie wiedzieli na zasadzie, jedna pani, drugiej pani, ktoś tam coś dopowiedział i wszyscy już powiedzieli, co tak naprawdę się wydarzyło, jakie granice zostały przekroczone, a nikt nie dał czasu. Dzień, dwa, trzy, na to, żeby porozmawiać ze wszystkimi stronami, z tymi, którzy zostali, którzy to widzieli i z tymi, którzy, i z tą samą nauczycielką, żeby trochę, nie było takiego wysłuchania. Ja myślę, że często jest tak, bo różne sytuacje się dzieją w szkołach. Zanim zostanie coś wyjaśnione do końca, to już znajdą się tacy, którzy potrafią zasądzić jakiś wyrok. Wskazać, kto jest winny, czego się dopuścił i jaką powinien ponieść karę.
1: Ale błyskawicznie robi się ten szum wokół takich wydarzeń.
2: Ale trzeba bardzo uważać, to ja mówię ze swojej strony jako polonista, jeżeli chodzi o krzyż, jeżeli chodzi na przykład o stosunek do Żydów. Ja kiedyś omawiałam w szkole średniej, omawialiśmy opowiadania obozowe, tak? Mnie rzeczywiście, ja się bardzo szybko wzruszam, a też chciałabym, żeby moje dzieci się wzruszyły. Więc ja miałam łzy w oczach, tak? Może zbyt przyjaźnie opowiadałam, jakie to niesprawiedliwe, tak? Że ofiary Holokaustu, że tyle. I nagle po prostu zostałam zawezwana do ówczesnej pani dyrektor, która mi powiedziała, że rodzice piszą, że jestem żydofilem.
1: Aha.
2: Dlatego, że wydawało mi się, że opowiadania obozowe Borowskiego są po prostu tak napisane, że trudno nie być żydofilem, jakby czytając, tak? Oczywiście również z narracją, że to nie tylko Żydzi ginęli w komorach. Natomiast od razu było następnego dnia informacja zwrotna, że jestem żydofilem. Także jeżeli chodzi o wiarę, jeżeli chodzi o jakby krzyż, że trzeba bardzo uważać w szkole, bo nagle i o płeć teraz. To jest taka nowość. Rzeczywiście dzieci teraz jakby nie są, są binarne, niebinarne i trzeba bardzo uważać, żeby kogoś nie obrazić. Wobec powyższego lepiej mówić ogólnie. No ja akurat obchodzę to tym, że mówię koty. Koty to koty. Nie mają płci ani męskiej, ani żeńskiej. Moje koty to moje koty. Ale jak mówiłam, no moje panie albo moi panowie, jakby doceniając, że to już są dorośli ludzie, no to było... A dlaczego pani mówi panowie? Bo ktoś mógł nie czuć się panem.
0: Ja tutaj w trakcie tej rozmowy myślę, że to jest okazja do tego, żebym też powiedziała o tym, że wypaczone zostało słowo dobrostan. Na pewno w szkole dobrostan ucznia. To już nie jest, właściwie jaka jest definicja tego dobrostanu? Dobrostan to nie jest to, żebyśmy dzieci otoczyli tylko...
1: Zagłaskali na śmierć.
0: Zagłaskali na śmierć, otoczyli samym dobrym, takim ciepłym i puchatym. Dobrostan to niesie w sobie bezpieczeństwo, niesie w sobie odwagę, niesie w sobie możliwość właśnie odnalezienia się w jakiejś trudnej sytuacji. Ja staram się często rodzicom mówić, że w którymś momencie, oni teraz tego nie są świadomi, ale w którymś momencie no, zaczną te dzieci dorastać i my życia za nich nie przeżyjemy.
1: Wybierzecie na siebie te 4 lata powiedzmy, tak? Czy 8?
0: Tak.
1: A reszta... To już jest na barkach rodziców.
0: My tutaj też niesiemy ze sobą, spotykają się nauczyciele z tym, że bajki są okrutne, które mają czytać. Już o Czerwonym Kapturku, czy o Jasiu i Małgosi, to już w niektórych miejscach krążyły całe legendy. A z drugiej strony, no to jest taka okrutna bajka, a tutaj z drugiej strony na Jasia i Małgosi w Teatrze Wielkim trudno dostać bilety, bo wszyscy z dziećmi na tę bajkę na ten chcą pójść, tak? Pewno, że są to okrutne bajki, ale znowuż z drugiej strony no z jakimś morałem, z jakimś przesłaniem. A czy wszystkie bajki... manty, czy wszystko inne, z czym dzieci spotykają się w internecie, o czym tak naprawdę rodzice nie wiedzą. Czy to jest bezpieczne? My nigdy nie nadążymy nad tym, żeby obejrzeć odcinek każdego serialu, żeby każdej kreskówki, żeby nawet sprawdzić, jakie są kreskówki na świecie, bo dziś na kliknięcie można obejrzeć kreskówki z całego świata. Bo świat stoi przed dziećmi otworem i my musimy je nauczyć.
1: Ale zagrożeniem będzie Jaś i Małgosia.
0: Tak, a i dlatego my musimy je po prostu uczyć. No jak oddzielać to ziarno od plew? Jak stanąć realnie w życiu? To jest ta trudność. Nie zapewnimy im dobrostanu wtedy, kiedy będziemy ich zamykać i mówić, moje dziecko na pewno nie ogląda, moje dziecko na pewno w tym nie uczestniczyło. Jeśli uczestniczyło, to z tego trzeba wyciągnąć wnioski, że w czymś uczestniczyło. To ma być jego lekcja na przyszłość.
2: Tylko tu, Bogusia, ustalasz inne w ogóle wartość semantyczną słowa dobrostan niż myślą dzieci i rodzice, bo dla dzieci i rodziców dobrostan to są zdecydowanie dobra materialne i na przykład ja mam ogromny dystans do siebie, mnie trudno jest obrazić, ale na przykład jak chłopaki w liceum przyjeżdżali dobrymi samochodami, to mówili, pani tą skarpetą swoją to nie stoi koło nas, bo rdza przejdzie, albo chce się pani raz w życiu korbnąć dobrą furą? No więc mówiłam, to żeś chłopcze kluczyki, no to się kormnę dobrą furą, a że jestem piratem drogowym, to dziecko żałowało, że dało mi się przejechać. Natomiast myślę, że w dużej mierze dobrostan to nie jest poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania.
0: Dobrostan niesie dużo, dużo w siebie, ale to jest na dzień dzisiejszy dobrostan w moim przekonaniu.
1: Tak, ale to jest takie
0: wypaczonym
1: słowo, które jest ostatnio odmieniane rzeczywiście przez wszystkie przypadki. Bardzo się dużo mówi o dobrostanie, nie tylko w szkołach, ale też w pracy późniejszej, po to, żeby ten wypoczynek i tak dalej, żeby to gdzieś...
0: Jest określenie o pokoleniu, które teraz wchodzi na rynek pracy, że są
1: alfa.
0: To... Znaczy, powiem, alfy to będą teraz, to byli milenialsi, ale też płatki śniegu. Płatki śniegu, czyli ludzie, którzy...
1: Roztopią się.
0: Bardzo szybko, każda sytuacja, coraz więcej sytuacji zaczyna ich przerastać. Nie wierzą w swoje możliwości, nie wierzą w to, że potrafią pokonać jakieś trudności. Szybko rezygnują. I my w ten sposób właśnie no będziemy tylko coraz bardziej ich utrudniać im to życie w dorosły świat. Teraz w szkołach, do szkół wchodzą właśnie dzieci z pokolenia alfa, dzieci milenialsów. Różnica jest taka, że milenialsi pamiętali jeszcze te czasy takie trochę niedobre, kiedy brakowało. I teraz w ten, pamiętając to, starają się zrobić wszystko, żeby ich dzieci miały zapewnione wszystko. No tyle tylko, że pomijają to, że dziecko też musi się nauczyć pokonywać trud osiągnięcia jakiegoś celu.
1: Jasne.
0: I przez to, że one są dzieci, które przychodzą do szkoły, mają już niektóre, co tak krótką koncentrację, że nim nauczyciel dokończy polecenie, on już nie potrafi powiedzieć, co było na początku. Bo w grze, w kreskówce, w telefonie wszystko dzieje się dużo, dużo szybciej. Jest akcja, reakcja. A tu trzeba dokonać tego wysiłku. Więc to, czy my żartujemy, czy my rozluźniamy, czy jest ta atmosfera podczas lekcji i to, że właśnie pracujemy z tymi dziećmi z pokolenia alfa, to jest bardzo złożony proces. Nie jeden socjolog, nie jeden psycholog miałby...
1: Poległby.
0: Poległby, być może tak, poległby po prostu. A tak na co dzień to z tymi uczniami są ci, których pierwszym zadaniem było nauczanie. A dla tych uczniów właśnie nauczyciel musi być terapeutą, powtórzę to, terapeutą, mediatorem, animatorem, psychologiem, opiekunem socjalnym niejednokrotnie, wszystkim, ale też, i to z przykrością mówię, są takie dzieci, dla których nauczyciel jest jedyną osobą, która poświęca jemu tak dużo uwagi i wsłuchuje się w jego potrzeby albo w jego trudności. Bo każdy w domu jest ze swoim telefonem i każdy jest zajęty swoimi sprawami, swoimi znajomymi i brakuje tego
1: jesteśmy
0: czasu.
1: Jesteśmy nieuważni, po prostu jesteśmy na siebie nieuważni. No i tak jak mówicie, to co was spotyka, to mamy całe multum orzeczeń, mamy kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży, mamy temat niebinarności, mamy przebodźcowanie, to wszystko się gdzieś ładuje w szkole, aż trudno sobie wyobrazić, jeszcze do tego dodajmy ten brak jakiegoś poczucia humoru u dzieci, jakieś szukanie pretekstów do tego, żeby się z kimś rozprawić. Mam wrażenie, że to się robi bardzo, bardzo trudny zawód, nauczyciel, że chyba nigdy nie był tak trudny jak w tym momencie, takie mam wrażenie. A tutaj jeszcze musimy dodać temat dziennika elektronicznego, który z kolei jest taką zabawką często dla rodziców. On jest, no myślę, że dosyć często nadużywany.
2: Oczywiście, ale są rodzice, którzy potrafią nam naprawdę odpisywać no, w sposób niezwykle arogancki, a później jeszcze robią sobie screeny i wysyłają po znajomych, żeby się pochwalić, jak odpisali pani takiej i takiej. Wiem, bo nawet czasami moje koleżanki zapominają kompletnie, że jestem nauczycielką i pokazują mi, jak ona napisała tej, takiej, owakiej. Natomiast my też jesteśmy zobligowani, bardzo często szkoły nas proszą, żebyśmy dawali swoje numery telefonów, tak? Ja na przykład, jeżeli jestem pedagogiem i wychowawcą klasy, powiedzmy, że okej, ja swój numer podaję jako taki numer alarmowy i to, że mi ktoś na Librusie napisze o 24, to dla mnie to nie jest żaden problem, dlatego, że ja i tak o tej godzinie już dawno śpię i w życiu nie zobaczę tej wiadomości. Ale to, że rodzic potrafi zadzwonić o 23, bo on akurat teraz znalazł czas i chciałby sobie porozmawiać i nie rozumie,
1: i
2: dlaczego
1: wyżalić.
2: Ja nie odbieram. No na przykład chciałby się wyżalić na dziecko, chciałby porozmawiać o swoim potomku, bo akurat już potomek zasnął, więc może. To jest dla mnie zabawne, bo dopóki to jest taka gierka na Librusie, ja też jestem dobra w słowa. Więc wymieniam się po prostu
1: no
2: jak
1: jako polonistka, to oczywiście, że tak.
2: Wymieniamy się jak w ping-pongu, tak? kto wygra, ale przychodzi taki właśnie moment, że albo lecą od razu do pana dyrektora, jak przegrywają rodzice, albo właśnie zaczynają dzwonić i wtedy nie ma dla nich granicy. Ja rozumiem, że świat się kurczy, że wszyscy wiszą na telefonach i na jakichś multimediach i nie sypiają w nocy, ale ja na przykład bardzo dbam o sen, bo żeby dobrze nauczać, muszę spać 8 godzin dziennie i rano w pracy być wyspana, żeby jakby dać z siebie wszystko. Więc dla mnie to jest kuriozalne, że ktoś do mnie dzwoni 23:24 w jakiejś intencji tyczącej mojej pracy, bo zakładam, że do tej osoby nikt z pracy o tej godzinie nie dzwoni, ale waham się, żeby się zapytać, bo to mogłoby być odebrane jako afront.
1: Telefon to już w ogóle, ale ja myślę, że ten Vibrus to jest takie narzędzie, które dało rodzicom bardzo duże możliwości.
0: Ja pamiętam, że chyba 2 lata temu, a może i 3 w swojej pracy, napisałam taki dosyć obszerny list do rodziców, w moim przekonaniu bardzo grzeczny, ale też wyjaśniający taką kwestię, że Librus to jest tylko jedno z narzędzi, którymi posługuje się nauczyciel. I że do godziny 20, jeżeli coś po godzinie 20 ktoś napisze, to musi liczyć się z tym, że otrzyma odpowiedź w pierwszym możliwym terminie, ale na pewno nie po godzinie 20. Wymagało to też rozmów z rodzicami. Ja wtedy pozwoliłam sobie na to właśnie, mówię tak, proszę państwa, a jeśli stomatolog odchodzi od fotela dentystycznego, to potem co? Jak państwo nawet do niego napiszecie, to on wróci do tej pracy? Murarz też zostawia te cegły i swoją pracę. No każdy gdzieś w którymś momencie kończy pracę. I Librus jest bardzo dobrym narzędziem, bo ja jestem wielkim zwolennikiem dziennika elektronicznego, ale należy rodziców uświadamiać, że to jest jedno z narzędzi. I ono nie może być tak, że na każde piknięcie telefonu już jesteśmy gotowi. Trzeba po prostu rozmawiać.
2: Znaczy, komunikacja jest na pewno bardzo ważna, ale nie oszukujmy Bogusia się. Nadal jakby my, nauczyciele, funkcjonujemy jako te osoby, które pracują 18 godzin w tygodniu i mają 2 miesiące wakacji. I ludzie, którzy nie przeżyliby za nasze pensje nawet tygodnia, a my żyjemy cały miesiąc, i tak utyskują, że ten Belzebub, wstrętny nauczyciel, ma 2 miesiące wakacji i jeszcze śmie nie odpisywać na Librusie.
0: To działa troszeczkę w dwie strony. Librus też jest narzędziem takim, który mobilizuje w dzisiejszych czasach też rodziców do zainteresowania się dziećmi, bo żyjemy w takich czasach, że wielu rodziców uważa, że no co to, 10-latek to już po prostu, a już 15-latek to już dorosły człowiek, tak? On już może wszystko sam zupełnie, może decydować i właściwie zarządzać swoim czasem, swoimi pieniędzmi i całą naszą rodziną.
1: No chyba, że go ktoś zastrasza pluszowym rekinem, wtedy interweniujemy. Ostatnio, słuchajcie, głośno stało się o Rzeczniku Praw Uczniowskich. Kilka dni temu, chyba kilka dni zaledwie, prezydent zawetował ustawę, no ale nauczyciele uznali, że to jest wyraz nieufności względem nich. Nie wiem, czy wszyscy, ale prawda, sporo takich głosów było.
0: Ale prawda jest taka, że wiele zawodów ma swoje izby. Jest izba pielęgniarek i położnych, jest izba lekarska, jest izba sędziowska, jest, nie wiem, czy to się też nazywa izba, ale w strukturach kościelnych. Nie ma izby nauczycielskiej. Nie ma takiego organu, do którego nauczyciel mógłby sam się odwołać. Wobec nauczycieli mogą się toczyć postępowania dyscyplinarne wtedy, kiedy nauczyciel w domniemaniu popełni jakieś wykroczenie. Dyrektor w takiej sytuacji musi nauczyciela zawiesić w czynnościach na czas postępowania tej komisji. Czasem to się toczy bardzo, bardzo długo.
1: Czy w związku z tym czuliście niepokój, że uczniowie będą mieli reprezentanta, a wy nie? O to chodzi?
0: Nie, to nie o to chodzi.
1: Że byłoby to niesprawiedliwe względem
0: nauczycieli? Uczniowie mają cały czas reprezentanta w szkole. I mają do kogo przyjść. Wszystko to, co jest zapisane w prawach ucznia, jest zapisane w statucie szkoły. Uczniowie mówię tutaj o mojej szkole, w szkole, którą kieruję, jest zapisane, jaka jest kolejność podejmowania, taka hierarchizacja podejmowania działań. Najpierw, jeżeli to dotyczy nauczyciela, nauczyciel, wychowawca, psycholog, pedagog, wicedyrektor. Ja jestem już tą taką ostateczną instancją, która się zajmuje tą sprawą. Ale to wszystko jest opisane i to wszystko się dzieje. Nasze obawy były związane z tym, że każdy przepis będzie konsekwencją tego przepisu ogromna papierologia. Bo prawda jest taka, języka w żaden dokument się nie włoży. Wszystko musi być opisane, wszystko będzie musiało być ułożone, schowane do segregatora. No tylko kto to będzie robił? Bo jeśli rzecznikiem praw ucznia, który, nie mówię, mógłby być taką instytucją działającą w szkole, ale on powinien mieć tylko i wyłącznie takie zadania. A to nie może być tak, że nauczycielowi, który ma te 18, 20 czy 22 godziny, ma w związku z tym swoje zadania, bo on tę lekcję każdą musi przygotować. Dodatkowo nauczyciele mają w swoich obowiązkach dokształcanie się i samodokształcanie się, udział w takich czynnościach, o których rodzice nie wiedzą.
1: Ale co to wszystko, o czym mówisz, ma wspólnego z tym rzecznikiem praw
0: uczniowskich? No właśnie to, że nie możemy temu nauczycielowi, który ma tyle obowiązków, dołożyć jeszcze obowiązków rzecznika praw, bo dla niego 24 godziny, doba 24-godzinna będzie za krótka. Którąś część swojej pracy zawali. Albo będzie niedobrym rzecznikiem, albo przestanie być dobrym nauczycielem.
1: A nie było obawy, że to będzie jakaś taka trochę nagonka na nauczycieli przy okazji?
0: Tak naprawdę przecież sygnalista cały czas obowiązuje w szkole. Jest ustawa o sygnalistach, więc po co powielać coś? Jeżeli coś by się działo, można to załatwić ustawą o sygnalistach. Każda szkoła, każda instytucja miała obowiązek wprowadzić w życie działanie tej ustawy. Więc po co drugi byt?
2: Tak, ale tutaj też chodzi o to, Bogusia, że generalnie za chwilę będzie tak, że dziecko, uczeń będzie miał więcej praw niż nauczyciel i my będziemy się wręcz bali krzywo spojrzeć na niektórych.
1: Oceny.
2: Postawić ocenę, bo to będzie wykorzystywane, tak? Bo jak postawię jedynkę, bo dziecko mi dało pustą kartkę, pani się wzięła. No jak ja mam udowodnić, że dziecko po prostu nic nie napisało, albo napisało, żeby nie było, że jestem leniwy, to piszę, nie umiem napisać rozprawki i podpisany petent i kotek narysowany, no coś zrobił. Mhm. Ale jak na 18-latka, to niewiele.
0: Poza tym jeszcze jedna kwestia, o której chcę powiedzieć. Te obawy, że zostaniemy zasypani jakimiś tam właśnie sprawami, mogłyby doprowadzić do absolutnej niewydolności. Dlatego, że jedna osoba w szkole, no oczywiście we współpracy z dyrektorem, tak, nie byłaby w stanie, cudzysłów, obrobić tego wszystkiego na czas. Byśmy po prostu utonęli w tych sprawach. Poza tym mówmy jeszcze o bezstronności. No przecież każdy z nas jest żywym człowiekiem, a nie robokopem. Tak? I każdy z nas jest w różnych też relacjach i żyje, czuje, widzi, że to dotyczy jego koleżanki, jego kolegi, albo to dotyczy...
1: No i będzie stronniczy z automatu.
0: Tak, i będzie dotyczy ucznia, którego on, z którym on się za chwilę spotka na lekcji, albo dotyczy ucznia, o którym on nie ma w ogóle, no mijają się tylko na korytarzu na przysłowiowym dzień dobry.
2: Właśnie. Znaczy ja mam przyjemność bycia wychowawcą klasy, ja bardzo sobie zawsze chwalę bycie wychowawcą i wydaje mi się, że tak naprawdę to ja i tak przez cały ten okres edukacyjny jestem takim mini rzecznikiem moich uczniów, tak? Bo przecież wiadomo, że oni zgłaszają problem do mnie, a już ode mnie to zależy, żebym ja to naprawdę szybko jakby załatwiła, tak? I no, nie lubię, jak ktoś robi krzywdę moim dzieciom, bo bez powyższego ja jestem takim jednoosobowym rzecznikiem swojej własnej klasy, ale też innych dzieciaków.
1: No, ale być może, że będzie się zdarzało inaczej. Być może ty jesteś takim przykładnym wychowawcą, a być może, no, że będą się zdarzać.
2: Ale wydaje mi się, że jeżeli będzie po prostu jakby osobna persona, która będzie się tym zajmować, to dojdzie do nadużyć takich właśnie dzieciaków, tak? Które naprawdę czasami nie czują granicy między nami, że on jest dopiero na początku swojej drogi, dopiero jakby się edukuje, a my jesteśmy już dorosłymi ludźmi, którzy pokończyli studia, mają ileś tam fakultetów i są po to, żeby uczyć. Właściwie teraz młodzieży to się wydaje.
1: Ale w ogóle mam wrażenie, że coraz więcej się od was wymaga jako nauczycieli, a coraz więcej młodzi ludzie dostają praw i chyba trochę tak jest.
0: Rzecznik, wracając tutaj do tego, rzecznik też nie mógłby, musiałby wszystkie sprawy traktować równo. Nie ma spraw ważnych i ważniejszych. Mhm. Więc w taki sam sposób musiałby się zająć naprawdę sprawą, którą no, nauczyciel, nie wiem, no, zapędził się, czegoś nie... naprawdę coś stało się niepokojącego albo coś stało się niedobrego, nie dopatrzył. Ale z równą ważnością musiałby się zająć sprawą pluszowego rekinka, i z równą ważnością musiałoby się zająć sprawą, że rodzic by czasem mówi tak, bo pani krzywo spojrzała na mojego ucznia.
2: No to się
0: zależy
2: zarzut.
0: I zależy się zapytać, a jaki jest właściwy kąt spojrzenia?
2: No i ten zarzut, który jest zawsze do nas kierowany, my nauczyciele mamy takie głosy. To jest jakby no, takie skrzywienie zawodowe. Jak mówię, to krzyczę, bo wiem, że po prostu na co dzień muszę po prostu dotrzeć do całej klasy i zawsze po prostu jest. A co pani na mnie krzyczy?
0: Ale to też nie jest krzyczenie.
2: Mówię, że mam taki głos. To niech pani go zmieni.
0: Po 40 latach pracy, jak sobie porównam, to ja właściwie mówię nie swoim głosem. Aha. To jest po 40 latach pracy ciągłego gadania w różnych. Ja wiem, że to nie jest mój głos, bo on się zmienił, no zdrowotnie się po prostu zmienił, bo jest tak wykorzystywany.
1: Chyba można odnieść takie wrażenie, może się mylę, że między nauczycielami a uczniami toczy się w tej chwili jakaś taka gra, w której właściwie nikt do nikogo nie ma zaufania. Czyli krótko mówiąc, ja ci nie wierzę, że ty piszesz samodzielnie pracę, bo prawdopodobnie piszę za ciebie czat. Ty mi nie wierzysz, że ja cię nagrywam na przykład. No generalnie, tak jakbyśmy nie grali do tej samej bramki. Trochę na pewno.
0: A ja tutaj, tu jest trzeci uczestnik. Ja najbardziej w swojej pracy ubolewam i ubolewać będę nad tym, że sprawy, które powinny być wyjaśniane pomiędzy dorosłymi osobami, są wyjaśniane, komentowane, czasem w obraźliwy sposób, mówię tutaj o nauczycielach, przez rodziców w domu. Jeśli ja widzę, że czuję, albo jestem niepewna, albo coś mnie naprawdę tak bardzo, bardzo zdenerwuje, to powinnam sobie dać na wstrzymanie i pójść z tym człowiekiem porozmawiać. Dlatego, że sposób, w jaki my się wypowiadamy o nauczycielach naszych dzieci, niestety przekłada się na to, jak te same dzieci, które są uczniami w szkole, postrzegają nauczycieli. Wredna, uwzięła się, nic nie umie i tak dalej. Po prostu to jest ogromna kara.
1: Podważanie autorytetu,
0: tak,
1: krótko mówiąc.
0: Nazwijmy to po imieniu.
2: Ale to też rodzice wymyślają, żeby zrobić zdjęcie, nagrać nas. To częstokroć nawet dzieci, które wiedzą, jakie mają prawa i obowiązki w szkole, to one nie chcą tego zrobić, a rodzic mówi: a co? Zrób zdjęcie, nagraj ją. Także to na pewno jest cały czas taka zabawa w kotka
1: i myszkę.
2: Oczywiście.
0: Ale też bym chciała tutaj powiedzieć, żeby tutaj nie było, bo wyjdę z ogromnym poczuciem niesmaku. Mamy też całe gro fajnych rodziców.
2: A tak, moja wychowawcza klasa, to ja mam
0: całe
2: najlepszych
0: gro
2: rodziców.
0: Fajnych rodziców, współpracujących, rozumiejących sytuację, rozumiejących właśnie to, że nie jesteśmy robokopami, że też mamy swoje granice wytrzymałości i przepracowania. I tym rodzicom w tym miejscu, którzy są rozumiejący, współpracujący, którzy potrafią wygasić ten ląd. to tym rodzicom na początku wakacji za ten cały rok serdecznie dziękuję, bo to oni naprawdę odbudowują nam te skrzydła, które często są podcinane.
1: Czego wam życzyć na wakacje? Nauczycielom?
0: Nauczycielom.
1: Dyrektorom.
0: Nauczycielom tego, żeby właśnie poczuli, żeby odkopali w sobie to dziecko, bo każdy z nas ma takie dziecko i żeby zaczęli to swoje prywatne, własne dziecko w środku pielęgnować. Więc żeby się wysypiali, żeby mieli czas się radować, żeby nadrobili trochę czasu z najbliższymi, z tymi, z którymi chcieliby to zrobić. A ci, którzy są ogrodnikami, to żeby mieli czas wypielić ten swój ogródek. Rodzicom, no rodzicom przede wszystkim pogratulować tego, chcieć tego, żeby doceniali każdy sukces dziecka, bo nie ma dziecka bez sukcesu. Każdy sukces w zależności od dziecka jest wielkim krokiem naprzód. A dyrektorom, no to tego, żeby na troszeczkę, bo na dłużej się nie da, zapomnieli o tym, że czekają nas zmiany, zmiany, zmiany.
1: Czyli na chwileczkę, żeby przestali być dyrektorami może we własnych głowach.
0: Ale nawet, żeby w domu przestali być dyrektorami.
1: To tego życzę, Joanno.
2: Znaczy ja to odnajdę w sobie wewnętrzne dziecko, bo idę na półkolonie.
1: Aha.
2: Półkolonie to jest jeden z moich ulubionych czasów w szkole, bo nie muszę wystawiać ocen, a nie lubię tego robić, naprawdę. Bo mi serce czasami krwawi, że jakiś mój ulubieniec, właściwie każdy, a dostaje słabą ocenę, tak? Natomiast
1: wiesz, chodzą słuchy, żeby się tak wyżywacie, że zbierać się zbiera, potem postawisz kilka jedynek i jesteś szczęśliwa.
2: Nie, właśnie nie. Ja nie lubię tego robić i później są problemy, że za dobre
1: Żartuję.
2: Są oceny. Natomiast będę się fantastycznie bawić, bo półkolenie to jest dla mnie ten czas, kiedy ja jestem po prostu tą dużą osobą, która no, chyba czasami bawię się tak jak dzieci albo bardziej.
1: Bogumiła Cichacz, dyrektor
0: dziękuję
1: Szkoły Podstawowej nr 70
0: w Łodzi. Dziękuję za zaproszenie.
1: I Joanna Łukaszuk, polonistka ze szkół podstawowej i średniej.
2: Bardzo tak, to ja. Dziękuję. Dziękuję pięknie.
1: I Iza Berkowska, do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
4: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, dzień dobry, kłaniam się nisko i witam pierwszego w tym tygodniu gościa, prezes holdingu Łódź, Łukasz Gost. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Ja tylko wyjaśnię słuchaczom może spoza Łodzi, że holding Łódź to spółka, która nadzoruje m.in. ZOO, Aquapark Fale, ale także łódzkie stadiony i wiele, wiele innych mniejszych działalności. Zgadza się, jak rozumiem?
2: Tak.
1: To wszystko się zgadza. Czy miasto
2: miejska
1: wycofa...
2: spółka.
1: Miejska spółka, oczywiście. Czy miasto wycofa się z pomysłu budowy dżungli 360 w łódzkim ogrodzie botanicznym?
2: Tak jak miasto, miasto to szerokie pojęcie, ale tak rozumiem, że...
1: No dobrze, czy holding Łódź w takim razie?
2: Holding Łódź, czy jest w tym przypadku miejską spółką, władze Łodzi. Generalnie, tak jak o tym mówiliśmy pod koniec poprzedniego roku i na początku, tam to był bodajże styczeń 26 roku, pokazujemy pomysł pod dyskusję łodzian, tak? I teraz ta dyskusja trwa. Trwają konsultacje
1: nie,
2: społeczne.
1: No, panie prezesie, na początku wcale tak nie było. Na początku to było pokazanie wizualizacji, tak naprawdę uchwała już kierunkowo. Na początku wcale o konsultacjach nie było mowy. Dopiero kiedy tak naprawdę ten pomysł okazał się dość kontrowersyjny, zaczęto mówić o konsultacjach.
2: Od samego początku była mowa o konsultacjach, nawet na tych wewnętrznych spotkaniach w urzędzie była mowa o konsultacjach, w projekcie uchwały była też mowa o konsultacjach i to była uchwała intencyjna, czyli ona jakby z definicji nie ma takiego formalnego przesądzania o czymkolwiek, tylko mówi o tym, że poddajemy coś pod dyskusję i konsultacje trwają do końca jesieni. Są dwuetapowe. W tym pierwszym etapie bardziej dyskutowaliśmy o tym, co zrobić w samym ogrodzie botanicznym, czy ten projekt dżungli jest tym projektem właściwym, czy sama ta przestrzeń wymaga modernizacji. A teraz, i to też deklarowaliśmy na początku już tych konsultacji w styczniu, chcemy pokazać mieszkańcom teraz właśnie, powracając po wakacjach, jakieś konkretne już projekty, lokalizacje konkretne.
1: A, czyli lokalizacje, inne lokalizacje, gdzie tak rozumiem, ogród botaniczny. No dobrze, to ja tylko, to się na chwilę zatrzymam. Wyjaśnię tylko słuchaczom, którzy być może, nie wiem, są z Łowicza, z Piotrkowej, zastanawiają się, o czym my tutaj rozmawiamy. Chodzi o pomysł budowy wielkiego pawilonu, dużego pawilonu z roślinnością egzotyczną w łódzkim ogrodzie botanicznym. Część społeczników powiedziała, że jest to pomysł, który zniszczy charakter łódzkiego ogrodu botanicznego, być może mu zaszkodzi, być może zmieni całkowicie jego koncepcję. No właśnie, Holding Łódź wycofał się, anulował przetarg na opracowanie masterplanu, między innymi dla tego terenu, który miał ocenić, czy tam rzeczywiście zasadna jest ta budowa takiego pawilonu. Skąd to wycofanie się? Dlaczego miasto zrezygnowało z tego opracowania planów, dokumentacji?
2: Wydawało nam się, że ten masterplan warto zamówić po tych konsultacjach społecznych finalnie jednak, tak? Te kwoty, które, bo to jest postępowanie, to jest przetarg, trwało to wiele miesięcy. My startując z tym postępowaniem nie do końca wiemy, jaką dostaniemy ofertę i te oferty, które otrzymaliśmy, były powyżej naszych szacunków i wydawało nam się, że no, wydajemy pieniądze publiczne, więc bardzo mocno patrzymy na to, żeby to wydawać bardzo gospodarczo, tak? Bardzo zasadnie. I wydawało nam się, że w tej sytuacji wydawanie tak dużych kwot, bez takiej finalnej decyzji ze strony Łodzian kierunku, o którym nam mają nadać też w tych konsultacjach społecznych, byłoby po prostu nieracjonalne i zdecydowaliśmy się dlatego na same konsultacje zamówić inny dokument, który analizuje tylko i wyłącznie potencjalne lokalizacje dla takiego pawilonu egzotycznego nazywanego tą dżunglą, żeby być uczciwym wobec mieszkańców, a jeśli oni zdecydują, że chcą bardzo dużej, nie wiem, dużego rozwoju w ramach jednej z tych lokalizacji, dużego dokumentu, który już będzie to projektował.
1: To wtedy się zamówi.
2: To wtedy się to zamówi, tak, no bo wydajemy pieniądze publiczne, więc no dobrze, staramy się to robić bardzo racjonalnie.
1: Panie prezesie, ale to wygląda dokładnie tak, jakby miasto powoli wycofywało się z tego projektu, bo już nie mówimy o masterplanie właśnie dla ogrodu botanicznego i okolicy, ale mówimy o różnych lokalizacjach, analizie tych lokalizacjach. Już nie mówimy na sztywno, że to musi być tam. Czyli umówmy się, powiedzmy wprost, jest możliwość innej lokalizacji
2: zdecydowanie inwestycji. Tak powiedziała pani prezydent w zasadzie bodajże kilka miesięcy temu, to troszeczkę przeszło, wydaje mi się, bez echa, więc my to dość konsekwentnie powtarzamy to, co powiedziała pani prezydent na jednej ze swoich wystąpień w tym temacie, tak? To nie jest tak, że będziemy cokolwiek narzucać mieszkańcom, że będziemy ich uszczęśliwiać na siłę albo robić pawilon ten tropikalny wbrew decyzji mieszkańców w ogrodzie botanicznym. To jest poddanie pod

0: jest możliwe, żeby stadion startu, no, który teraz stoi, jest w opłakanym stanie, tak naprawdę nic się tam nie dzieje, tam powstał taki pawilon?
1: Tak, jedna z tych lokalizacji to będzie Start, bo to jest dość, wydaje mi się, takie proste myślenie. Mamy zdewastowany kawałek miasta, który niedawno odzyskaliśmy po wieloletnich sporach sądowych jako miasto. No i staramy się dla niego znaleźć jakąś przyszłość, tak? W jakiś sposób.
0: Chyba kolejnego stadionu nie ma sensu tam budować, jak rozumiem.
1: Kolejnego nie, ale może to będzie dobra lokalizacja do zbudowania tam pawilonu tropikalnego, a może jakiejś innej infrastruktury, i to w tych konsultacjach o tym też chcemy z mieszkańcami porozmawiać. To jest jedna z tych potencjalnych lokalizacji. Inna lokalizacja wskazywana na przykład przez ekspertów jest to sąsiedztwo ogrodu botanicznego, teren Błoni, ten od strony
0: okolice,
1: Rytkini.
0: Gdzie się odbywał Summer Festival.
1: Tak, tylko bardziej po tej stronie Górki Rytkińskiej, jakby od strony ulicy Kostocińskiego.
0: A nie obawia się pan, że będą każda z tych lokalizacji znowu wzbudzi spore kontrowersje? Wyobrażam sobie na przykład stadion Start, historyczny teren, powinien tam być sport.
1: Każda inwestycja w mieście będzie budziła kontrowersje, bo nie da się zrobić tak, żeby nigdy nikt nie był poszkodowany, bo nie wiem, ktoś będzie niezadowolony, bo będzie miał trochę trudniej z dojazdem, ktoś będzie miał niezadowolony, bo będzie miał, nie wiem, trudniej o parkowanie, ale miasto nie da się rozwijać, nie da się inwestować bez jakichś tam też kontrowersji. To jest jak z remontem domu. Nie da się zrobić remontu domu czy mieszkania w taki sposób, żeby przez jakiś czas nie było gorzej.
0: No to a propos, podobny los czeka pomysł na uatrakcyjnienie Lasu Łagiewnickiego, bo znów tutaj miasto przedstawia pomysł, na przykład ścieżka w koronach drzew, i odzywają się różnego rodzaju organizacje społeczne, które protestują przeciwko takiej, także ekologiczne, które protestują przeciwko takiej inwestycji. Zresztą pamiętamy, także redaktorze, mówiliśmy w Radiu Łódź o protestach przed Urzędem Miasta. I znów, nie zabrakło tutej rozmowy z mieszkańcami,
1: Rozdzielił, tak? Bo jakby od samego początku wydaje mi się, że temat tego Lasu Łagiewnickiego, jakim pan mówi, czy to jest taka modernizacja Lasu Łagiewnickiego.
0: Tam mają być ścieżka
1: jest
0: rowerowa,
1: po prostu wykorzystywany politycznie, bo zbliżają się wybory, za chwilę są wybory do parlamentu i bardzo wiele osób postanowiło sobie poszukać paliwa politycznego, żeby na tych tematach trochę wypłynąć. Ja tak to odczytuję. Oczywiście to jest moja prywatna opinia, ona może być mylna.
0: Nie no, na tych protestach rzeczywiście byli politycy opozycji, ale nie tylko, ale nie oni organizowali, opozycji,
1: ale niech pani pozwoli powiedzieć jedną rzecz, tak? To jest projekt napisany przez ekologów, tak? On był oceniany w Polsce przez niezależne instytucje, które decydowały o tym, czy dać mu dofinansowanie. I ten projekt, te niezależne instytucje, eksperci oceniali wyżej pod względem wartości ekologicznej niż modernizację arboretum, tak? Arboretum to też jest pewnego rodzaju rezerwat przyrody. Oczywiście to nie jest rezerwat w sensu stricte, ale to jest taka przestrzeń, która ma swoją przyrodą
0: przyciągać właśnie. Ta przyroda tam ma być najważniejsza,
1: dokładnie.
0: Rozumiem.
1: I to w arboretum też są modernizacje.
0: Jasne,
1: akurat
0: może
1: w tym przypadku modernizacja arboretum została niżej oceniona niż ta w Lesie Łagiewnickim. To, że mamy rezerwat, nie oznacza, że nie mamy tam poprawiać tej infrastruktury.
0: Jasne, panie prezesie, ale być może Łodzianie nie tylko
1: to zwracają... jest nasze bogactwo, ale nie chodzi o to, żeby dać je zdewastować, tylko żeby w odpowiedni, racjonalny sposób także tam inwestować. I to jest projekt, który został wysoko ocenione, dostał dofinansowanie, a wiele z elementów tego projektu sami zgłaszali mieszkańcy.
0: Być może
1: w budżecie obywatelskim. Jasne. Dla mnie to jest
0: na przykład
1: nic innego,
0: Platforma, to racja.
1: Politycznego
0: na przykład,
1: wykorzystania tego tematu, żeby
0: na przykład
1: wybić.
0: Platforma Widokowa to był projekt
1: no
0: zgłaszany.
1: No dokładnie, on
0: w
1: wygrał w budżecie obywatelskim.
0: Ale być może po prostu
1: Łodzianie
0: martwią się, że tam będzie najazd turystów. Być może sama inwestycja
1: ale to
0: ekologicznie nie będzie
1: odwrotnie.
0: Uderzała w Las Łagiewnicki, ale zmieni się jego charakter.
1: Niech pan spojrzy na ten nawet kawałek, który robi holding, bo akurat sam modernizację Lasu Łagiewnickiego robi inna instytucja, ale sam holding dostał teren od miasta, miejska spółka, tak? Dostał teren tego Arturówka tak zwanego, czyli tych zdewastowanych domków. To była masakra, to wyglądało okropnie. To były domki, które były, no to była ruina kompletna. Tam policja nam zgłaszała, że musicie z tym terenem coś zrobić jako miasto, ponieważ tam dochodzi do zwyczajnych przestępstw i to jest niebezpieczne dla mieszkańców. A to jest teren miasta i to miasto jest gospodarzem, to miasto ma coś z tym zrobić. Więc miasto znalazło konstrukcję, dobrze, to miejska spółka spółka niech ten teren weźmie i spróbuje go doinwestować tak, żeby to było wartościowe. To nie jest coś, że my, nie wiem, pogarszamy los mieszkańców, tylko dokładnie odwrotnie, próbujemy zdewastowaną przestrzeń, gdzie jest niebezpiecznie, oddać mieszkańcom w nowy sposób, fajnie przygotowane do odwiedzin, bo w ramach tej inwestycji, niech pan zauważy, że jest plac zabaw.

0: zabaw, wodny plac zabaw zrobiony z budżetu obywatelskiego, który niestety został trochę źle zrobiony, bo okazało się, że po pierwszym sezonie on był zamykany z powodu tego, że ta woda nie była w stanie się wystarczająco oczyszczać. My w ramach tej inwestycji też poprawiamy tę infrastrukturę.
1: Wróćmy z Lasu Łagiewnickiego w okolice ZOO, w okolice także Fali, Atlas Areny, Stadionu Króla. Co z hotelem obok Fali i Atlas Areny? Ja pamiętam pod koniec zeszłego roku miasto zapowiadało, że powstanie w tych okolicach 4-gwiazdkowy hotel. Jak na razie cisza o tym projekcie.
0: No to ja mogę wreszcie powiedzieć, że po bardzo wielu latach, kiedy miasto coś zapowiadało, mówiło albo przymierzało się do jakichś projektów i to trochę leżało na półce i nie było wystarczająco z wystarczającym determinizmem i wolą prowadzone, nam się to wreszcie udało ruszyć z miejsca. Tak jak zapowiadaliśmy, budujemy ten hotel, buduje go spółka córka wyłoniona z Akwaparku Fala. Akwapark Fala to jest miejska spółka w ramach holdingu i ona wydzieliła dzisiaj ze swojego podmiotu kolejny podmiot, który będzie bezpośrednio prowadził tą inwestycję.
1: A potrzebny jest tam w ramach... hotel? Pewnie łodzianie sobie teraz myślą, kolejny hotel? Po co miasto w ogóle ma prowadzić hotel?
0: Szczerze, że cała branża hotelowa, która będzie, bo to będzie hotel budowany w ramach franczyzy, tak? Czyli to nie będzie jakiś hotel taki no name, tylko to będzie bardzo znany hotel w Polsce i cała branża hotelowa, te wszystkie wielkie marki mówią o tym, że bardzo chętnie wejdą do Łodzi i są zachwycone.
1: Czyli miasto wybuduje i odda w dzierżawę taki
0: też
1: hotel?
0: Zobaczy, nie, to będzie franczyza, czyli to będzie budowane wspólnie razem z tym partnerem, właśnie w tym momencie go wyłaniamy. Mniej więcej w ciągu miesiąca będziemy Państwu w stanie podać finalnie, jaka marka będzie tego hotelu, a około stycznia
1: znana marka, pokażemy
0: Państwu, tak, to będzie jedna z tych 3, 4, 5 najbardziej znanych marek w Polsce. Dzisiaj w tym momencie trwają te negocjacje.
1: No dobrze,
0: około grudnia, stycznia, na przełomie roku pokażemy już finalny projekt tego.
1: To wrócę do pytania, potrzebny jest taki hotel?
0: Oczywiście, że jest potrzebny. Tej bazy hotelowej w Łodzi jest cały czas za mało. Na przykład świadczy o tym Łódź Summer Festival, kiedy wiemy, że bardzo wiele mieszkańców nawet ma taki dylemat, czy to nie jest dobry moment, żeby próbować, nie wiem, jakieś swoje mieszkanie przeznaczyć na wynajem. Po prostu Łódź jest bardzo atrakcyjna i wiele wydarzeń w Łodzi, które się tu dzieją, sprowadza nam także turystów. Tylko ten turysta czasem jest tak malowany jako jakieś utrapienie dla miasta, a turysta to jest po prostu pieniądz, który z tym turystą przyjeżdża.
1: No, tak? Ludzie płacą za taksówki. Zostawiają te pieniądze w
0: dokładnie,
1: restauracjach.
0: Dokładnie, i dają zarobić mieszkańcom, którzy tutaj
1: pieniędzy,
0: pracują.
1: A ile będzie kosztować taki hotel? Miasta oczywiście, podatników.
0: Te wyliczenia będziemy znali, jak zakończymy te negocjacje z franczyzodawcą, bo to będzie, ta marka ma też swoje takie warunki, które trzeba spełnić, żeby mieć ten dany brand, powiedzmy, tak, więc to będzie trochę też wpływało na to wyliczenie finansowe, no i też ten projekt finalnie dowiemy się, jak będzie skonstruowany, ale żeby to jasno...
1: dziesiątki milionów, setki milionów?
0: Nie, to są też 60 milionów, ale żeby to było jasne, właśnie dlatego robimy to jako holding, jako spółka córka Akwaparku Fala, żeby to kompletnie nie obciążało budżetu miasta.
1: Czyli co, znowu kredyt?
0: No tak, właśnie po to są tworzone takie podmioty jak holding, jak miejskie spółki, żeby można było wziąć na ich działalność kredyt, żeby to nie wchodziło do obciążenia budżetu miasta. No, szukamy takiej racjonalności, żeby z jednej strony, jak mamy wydawać duże kwoty z budżetu miasta, to robić to bardzo racjonalnie i mieć pewność, że to ma sens, jak przy masterplanie. Z drugiej strony, wydaje się, że jak bierzemy kredyt, to przede wszystkim tylko i wyłącznie na inwestycje, a nie na jakieś bieżące potrzeby.
1: Czyli wbicie łopaty potem się w przyszłym roku, jak rozumiem.
0: No pewnie tak. Projektowanie takich hotelu nie trwa 3-4 miesięcy, tylko trochę dłużej, ale generalnie chcielibyśmy robić to krok po kroku i za chwilę już pokazywać konkrety.
1: Łukasz Gos, prezes holdingu Łódź, miejskiej spółki Holding Łódź, był moim i Państwa gościem w poniedziałek. Bardzo dziękuję. No i życzymy przyjemnego tygodnia. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 6.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Przed nami już teraz pierwszy o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
6: Dzień dobry. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawnia listę uzbrojenia przekazanego Ukrainie. Łoska policja bierze pod lupę użytkowników hulajnóg elektrycznych. Hiszpanie kolejnym ćwierćfinalistą mundialu. Wczoraj pokonali Portugalię. W dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Na południu województwa lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Ciąg dalszy sporu o dozbrojenie Ukrainy. Polska, przekazując Ukrainie uzbrojenie, nie osłabiła swojego potencjału obronnego, zapewnił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazuje Ukrainie pociski i przechwytujące do systemu Patriot. W reakcji na te twierdzenia szef MON podjął decyzję o odtajnieniu listy przekazywanego sprzętu, co uczynił na wczorajszej konferencji. O szczegółach mówi Witold Banach.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że największe donacje sprzętu wojskowego trafiły na Ukrainę w latach 2022-2023, kiedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. Przekazywaliśmy wtedy wszystko.
8: I rosomaki, i kraby, i pioruny, no i samoloty i śmigłowce. Szacowany koszt tych donacji to jest około 15 miliardów złotych.
7: Po zmianie rządów, czyli po roku 2023, pomoc była przekazywana nadal, ale w dużo mniejszej skali, a jej wartość wyniosła ponad miliard złotych. W tym, wyjaśniał minister obrony, były także pociski do systemów Patriot.
8: Kilka symboliczne, nie zagrażające w żaden sposób działalności obrony powietrznej.
7: Szef MON zapewnił, że przekazywanie wszelkiego sprzętu na Ukrainę było i jest konsultowane i uzgadniane z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego, NATO, a informacje na ten temat trafiają także do prezydenta. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Policyjne kontrole prędkości na radarze, rowerzyści i kierowcy hulajnóg elektrycznych. Akcja odbywa się w całej Łodzi, a jej celem jest m.in. sprawdzenie, czy kierowcy elektrycznych jednośladów stosują się do obowiązujących przepisów. Ich najczęstszym grzechem jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości.
9: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
10: 30?
9: Nie. 20, tak? O 15 za dużo. Pani dowód osobisty przy sobie?
10: Jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
11: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
6: Dodaje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policjanci weryfikują także wiek kierowców, bo od marca z tego typu elektrycznych pojazdów nie mogą korzystać dzieci poniżej 13 roku życia. Przypomnijmy, maksymalna dopuszczalna prędkość podczas jazdy hulajnogą elektryczną to 20 km na godzinę.
5: Więcej na radiołódź.pl.
6: Zniszczone ławki i trybuny i łąka zamiast murawy. Tak prezentuje się stadion startu w Łodzi. Choć miasto przejęło obiekt niemal 2 lata temu, wciąż nie widać tam żadnych prac. Mimo to prezes miejskiej spółki Holding Łódź Łukasz Gos zapowiedział, że stadion jest jedną z rozważanych lokalizacji pod budowę dżungli 360, czyli tropikalnego pawilonu. Zdaniem jednego ze społeczników śledzących pomysł powstania dżungli 360, Michała Siniarskiego, to byłaby zła decyzja.
12: Pomysłem na stadion start jest to, co tam było. Tam były wspaniałe giełdy zwierząt i kwiatów. To można wybudować coś, żeby jakość tych giełd była większa.
6: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza stadionem startu, informuje, że brane są pod uwagę różne koncepcje, w tym także te sportowe. A inne lokalizacje, które mają być rozważane przy budowie dżungli 360, to Ogród Botaniczny i Łódzkie Błonia. A więcej szczegółów mamy poznać po wakacjach. W przyszłym tygodniu mogą wrócić do nas upały. To natomiast znów może oznaczać utrudnienia na kolei. Poprzednie, rekordowe temperatury, które odnotowano także w Łódzkiem, dały się kolejarzom i pasażerom mocno we znaki. Opóźnienia, odwołane pociągi, brak klimatyzacji to sytuacje, z którymi musieli zmierzyć się mieszkańcy regionu na początku wakacji. Posłanka niezrzeszona z Kutna, Paulina Matysiak, która dziś będzie porannym gościem Radia Łódź, nie gryzie się w język i z mównicy sejmowej wprost mówi, że Ministerstwo Infrastruktury zgotowało pasażerom piekło. Na rozmowę z posłanką zapraszam o 8:10. A na koniec Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Reprezentacja Hiszpanii awansowała do ćwierćfinału mundialu. W hicie 1/8 finału rozegranym w Dallas mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0. Decydującego gola w doliczonym czasie gry zdobył rezerwowy Mikel Merino, eliminując z turnieju drużynę Cristiano Ronaldo. Hiszpanie zmierzą się teraz z Belgią, która dziś w nocy czasu polskiego pokonała gospodarza turnieju Stany Zjednoczone 4-1. A więcej wiadomości sportowych po godzinie 7 w Radiu Łódź. Zapraszam.
4: No to zaglądam jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie duże, przelotnie popada deszcz. Na południu lokalnie możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach w Łodzi mamy 17 stopni. W ciągu dnia temperatura w regionie od 19 do maksymalnie 22 stopni. Wiatr słabi, umiarkowany okresami porwisty zachodni. W trakcie burz porwy wiatru do 60 km na godzinę na barometrze 986 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy wtorek, to jest 7 dzień lipca, na zegarze 6 minut po godzinie 6. Teraz Kuba Janik audycję zrealizuje, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dobrego dnia. No i słyszymy się do godziny 9.

to trochę Donald Trump rozsierdził Belgów anulowaniem czerwonej kartki dla amerykańskiego napastnika. No jak pamiętamy, w tej sprawie osobiście interweniował przywódca Stanów Zjednoczonych, uznając, że amerykański gracz został niesprawiedliwie potraktowany. No i zagrał z Belgią, no i skończyło się jak się skończyło. 4-1 dla Belgów. No cóż, czasami lepiej się nie wtrącać we wszystko, zwłaszcza jeśli się nie do końca ma wiedzę na temat piłki nożnej. Tak czy inaczej, Hiszpanii i Belgowie grają dalej. Dzisiaj o 18:00 Argentyna zagra z Egiptem, a Szwajcaria z Kolumbią. Ten mecz Szwajcarii z Kolumbią dzisiaj o godzinie 22:00. Póki co na zegarze 10 minut po godzinie 6:00, no i taki trochę Beatlesowy dzień mamy. Po pierwsze, 86. urodziny świętuje dzisiaj Ringo Starr, więc oczywiście perkusista zespołu The Beatles, okazjonalnie wokalista, którego między innymi możemy usłyszeć w takich piosenkach jak Yellow Submarine, Act Naturally czy Octopus Garden. No i jeszcze jedna data związana z czwórką z Liverpoolu 57 lat temu, a więc w roku 1969 w studiach przy Abbey Road w Londynie George Harrison nagrał swoją nową piosenkę, wtedy nową, zatytułowaną Here Comes the Sun. Oprócz Harrisona w nagraniu wzięli udział Paul McCartney i Ringo Starr. John Lennon wypoczywał wówczas po wypadku samochodowym, któremu uległ podróżując z Yoko Ono po Szkocji. No to dzisiaj taki pochmurny dzień, to na rozchmurzenie Here Comes the Sun.

Dzisiaj mniej słońca, no ale takie dni też oczywiście są potrzebne. Here Comes the Sun i grupa The Beatles sprzed 57 lat. Wtedy właśnie ta piosenka została zarejestrowana. Poza tym dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady, najlepiej tej gorzkiej, takiej powyżej 80%. Samo zdrowie. Wschód słońca dzisiaj, 33 minuty po godzinie 4. Słońce zajdzie minutę po godzinie 21. Dzień potrwa 16 godzin i 28 minut i będzie krótszy od najdłuższego już o 13 minut. 14 minut po 6. Niebawem więcej o tym, co przed nami do 9.

0: 20 minut po godzinie 6 i teraz tu radio Łódź, audycja poranna. No i słowo o tym, co przed nami do 9. Zazwyczaj w ostatnich latach najczęściej mówiono, że Łódź pod względem ludności się kurczy. Jak się okazuje, nie jest tak do końca. Nowa analiza Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że mieszkańców jest więcej niż wcześniej sądzono. Najnowsze dane mówią o 700 tysiącach łodzian i do tego tematu będziemy wracali. Nie w Ogrodzie Botanicznym, a na Stadionie Startu. Tam mogłaby powstać dżungla 360.
1: To bym widział tutaj coś, jakieś powierzchni do takich ćwiczeń po prostu rekreacyjnych.
2: Raczej sportowo-rekreacyjne, bo tu w okolicy nie ma takiego stadionu w pobliżu.
3: Jeśli to ma stać w takim stanie, jak jest, no to niech zrobią ten projekt dżungla.
0: Co państwo na to dobry pomysł? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy. W naszych radiowych podróżach po kraju dziś odwiedzimy Augustów.
4: Ja pamiętam, Augustów kojarzy się ze statkami. Augustów też to woda, rejsy i poznawanie tego Augustowa od strony wody była i jest, mam nadzieję, główną atrakcją Augustowa.
0: Oj, będzie pięknie. Już teraz zapraszamy na 8.40 oczywiście do Radia Łódź i na nasze podróże z radiem. Paulina Matysiak, posłanka z Kutna, naszym gościem po godzinie 8.00. Polecamy na zegarze 21 minut po 6.00.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
1: Dziś członkowie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia mają poznać plan naprawy systemu. Posiedzenie zespołu odbędzie się z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w tym gronie, domagając się przedstawienia planu naprawy systemu. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreśla, że strona społeczna spodziewa się informacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń, a także planów konsolidacji szpitali. Również dziś szefowa resortu zdrowia ma przedstawić premierowi propozycji zmian systemowych. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi nie przeszły pierwszych prób. Chodzi o system inteligentnych słupków, które mają blokować wjazd na Piotrkowską pojazdom bez pozwolenia. Wczoraj system miał zostać włączony na odcinku od Placu Wolności do ulicy Pruchnika. Wprawdzie słupki schowały się przed karetką pogotowia, ale już się nie wysunęły i trzeba było na nich postawić plastikowe pachołki. Łódzki magistrat poinformował Radio Łódź, że będą kolejne testy inteligentnych słupków. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. W stolicy Turcji dziś początek dwudniowego szczytu NATO. Jednym z tematów ma być wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Wczesnym popołudniem w Ankarze będzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotka się tam z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte. Jutro natomiast Zełenski spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dodatkowe połączenia wakacyjne na Malinkę w Zgierzu. Chodzi o popularny kompleks rekreacyjny. Dlatego to spore udogodnienie zarówno dla Zgierzan, jak i osób odwiedzających to miasto. Do dyspozycji podróżnych będą dwa autobusy linii 4 i 8. Miasto przypomina też o możliwości korzystania z uruchomionego niedawno systemu transportu na żądanie. Przejazd minivanem można zamówić przez aplikację mobilną. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.
0: Przed nami dość pochmurny dzień, w regionie popada słaby deszcz, lokalnie możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 17 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Wiatr słaby, miarkowany okresami porwisty, zachodni, w trakcie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, na barometrze 986 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7, trochę nam umknęło. Gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować, no to jak najbardziej jest taka możliwość. Można pisać studio@radiołódź.pl w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie. Także wiadomości głosowe można przesyłać. To oczywiście za pośrednictwem naszego portalu, także aplikacji mobilnej radiołódź.pl. Proszę zaglądać. No i także telefonicznie, bezpośrednio, najprościej 606 78 78 78. A niebawem między innymi zajrzymy do porannej pracy.

0: Phil Collins, a na zegarze 10 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to czas na nasze historyczne kalendarium. Dzisiaj rok 1136, wtedy to 7 lipca w Pizie papież Innocenty II podpisał bullę gnieźnieńską, której po raz pierwszy w dziejach pojawiają się nazwy wielu miejscowości z naszego regionu. Chodzi tutaj m.in. o Łowicz, ale wspomniany papieski dokument potwierdza też istnienie Sieradza, w którym działał sąd, składano daniny, działały karczmy, także komora celna. Sieradz spełniał wówczas funkcję grodu kasztelańskiego. W owej papieskiej bulli znajdziemy także wzmianki nie tylko o Sieradzu, ale także chociażby o Uniejowie, Wolborzu czy Łęczycy. Wymieniona jest także miejscowość Słuchowo, a część historyków uważa, że to dzisiejszy Głuchów w powiecie skierniewickim.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Zbliża się siódma, wyjeżdżamy na drogi Łodzi Region, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Damian Grosicki. Dzień dobry.
6: Witam.
5: Jak tam sytuacja, Damianie?
6: Przelotnie pada deszcz, niebo płacze, ale chyba nie nad sytuacją kierowców, a bardziej pasażerów łódzkiego MPK. Zatrzymanie ruchu tramwajów mamy na Alei Politechniki przy Obywatelskiej w kierunku Wróblewskiego z przyczyn technicznych. 15 i 16 kierowane są objazdami i tak 15 jedzie Paderewskiego, Piotrkowską, Piotrkowską Centrum, Mickiewicza, Włókniarzy, Kopernika, po czym wraca na właściwą trasę, a 16 jedzie przez Plac Niepodległości, Piotrkowską, Piotrkowską Centrum, Mickiewicza, Włókniarzy i też wraca na swoje szyny. Na odcinku pozbawionym komunikacji tramwajowej też uruchomiono autobusową komunikację zastępczą od Placu Niepodległości przez Pabianicką, Politechniki Żeromskiego do Włókniarzy, Mickiewicza. Na teraz to tyle, kolejne informacje drogowe za pół godziny.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Tu Radio Łódź, minęła siódma. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Barzewicz.
7: Kaski, prędkość i przepisy, kontrole jednośladów w Łodzi. Szef MON ujawnia skalę polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Nieudany debiut inteligentnych słupków na Piotrkowskiej w Łodzi. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni. Hulajnogi i rowery pod kontrolą policji. W całej Łodzi policjanci sprawdzali, czy kierujący jednośladami stosują się do przepisów. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
8: Środek lata oznacza szczyt ruchu na łódzkich drogach rowerowych. W związku z tym policjanci prowadzą cykliczne działania, które mają na celu zdyscyplinować kierowców elektrycznych hulajnóg, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
9: Te działania skierowane są na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia.
8: Poza prędkością policjanci sprawdzali także wiek kierowców, bo zgodnie z przepisami obowiązującymi od marca z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Ponadto funkcjonariusze sprawdzali, czy młodzi kierowcy jeżdżą w obowiązkowym kasku.
7: A przypomnijmy, że przepisy nakazujące jazdę w kasku dla dzieci do 16 roku życia obowiązują od początku czerwca. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnia dane o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Wynika z nich, że najwięcej sprzętu trafiło za wschodnią granicę w latach 2022-2023 za prawie 15 miliardów złotych. Na liście są m.in. pociski do systemów Patriot. Generał rezerwy Jarosław Kraszewski podkreślił, że przekazywanie polskiego uzbrojenia Ukrainie zawsze odbywało się pod egidą NATO. Dodał, że ewentualne braki w sprzęcie są uzupełniane do czasu dostarczenia równowartościowego uzbrojenia.
10: Jesteśmy dość ważnym graczem, jak nie najważniejszym na flance wschodniej w tej chwili. I te procedury powinny być znane najważniejszym osobom w państwie. To się nie odbywa tak na zasadzie, że premier czy minister obrony narodowej wstał rano i mówi, ja przekażę sobie kilka patriotów Ukrainie.
7: Koszt darowizny dla Ukrainy od 2024 roku do dzisiaj to 1 550 000 000 złotych. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi nie przeszły pierwszych prób. Wczoraj przeprowadzono testy systemu inteligentnych słupków, które będą blokowały wjazd na Piotrkowską pojazdom bez pozwolenia. Wczoraj system miał zostać włączony na odcinku testowym od Placu Wolności do ulicy Pruchnika, ale zautomatyzowana blokada zawiodła. Słupki schowały się po zeskanowaniu karetki pogotowia, ale już się nie wysunęły. Trzeba było na nich postawić plastikowe pachołki. Łodzianie spacerujący Piotrkowską obserwowali to wszystko i komentowali.
11: Tragicznie to funkcjonowało w piątek. To była jedna wielka porażka. Tutaj były dwa wypadki. Dwa razy skasowali tutaj te słupki. Tragedia to jest. Dylemat, dramat, wszystko. Nie za dobrze to działa.
12: Piotrkowska to jest specyficzna ulica. Wielki, wielki targ, w sensie piwny, nie? Moim zdaniem ograniczenie ruchu jakiekolwiek jest pożądane w centrum miasta. Ci, którzy tu mieszkają, to na pewno by chcieli, żebym ja tutaj samochodem nie przyjeżdżał.
7: Łódzki magistrat poinformował nas, że pierwsze testy słupków wypadły niepomyślnie, ale będą przeprowadzone kolejne. Stadion Startu w Łodzi niszczeje, ale nie jest wykluczone, że powstanie tam dżungla 360. Urząd Miasta przejął obiekt przy ulicy Świętej Teresy prawie 2 lata temu i nadal wszystko zarasta trawą. Wczoraj w Radiu Łódź prezes miejskiej spółki Holding Łódź Łukasz Gos zapowiedział, że stadion jest jedną z rozważanych lokalizacji pod budowę dżungli 360, czyli tropikalnego pawilonu. Jak mówi Iwona Safianowska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ostateczne decyzje dotyczące stadionu będą należały do władz miasta.
13: Różne koncepcje są brane pod uwagę. W tym oczywiście sportowe, a teren jest tak rozległy, że myślę, że każdy racjonalny, możliwy do wykonania projekt będzie mógł znaleźć tam swoje docelowe miejsce.
7: Innymi lokalizacjami branymi pod uwagę pod budowę dżungli 360 są Łódzkie Błonia oraz Ogród Botaniczny. Społecznicy alarmują jednak, że inwestycja może negatywnie wpłynąć na ogród. Konsultacje mają ruszyć po wakacjach.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: I na koniec jeszcze ostrzeżenie od synoptyków przed burzami na południu. W kraju silny wiatrem na północy Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. A w przyszłym tygodniu mają wrócić upały, które mogą oznaczać utrudnienia. Na przykład na kolei. Poprzednie rekordowe temperatury, które odnotowano także w Łódzkiem, dały się kolejarzom i pasażerom mocno we znaki. Porannym gościem Radia Łódź będzie posłanka niezrzeszona z Kutna Paulina Matysiak, która z mównicy sejmowej krytykowała Ministerstwo Infrastruktury. Zapytamy, jak kolej i ministerstwo powinno przygotować się na ekstremalne temperatury w przyszłości. Ta rozmowa o 8.10. Zapraszam.
5: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Dwaj liderzy Wartosiera na dłużej. Klub przedłużył kontrakty z najlepszymi napastnikiem Bartłomiejem Kręcichwostem i liderem defensywy Duilio. Obaj podpisali roczne kontrakty z opcjami przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. W przypadku wywalczenia awansu do drugiej ligi właśnie to jest cel Warty na najbliższy sezon. A teraz raport mundialowy. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni mecz w karierze na Mistrzostwach Świata. Jego Portugalia przegrała w 1/8 finału z Hiszpanią 0-1, a jedynego gola Mikel Merino strzelił w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Poza mundialem są już wszyscy współgospodarze. Los Meksykanów i Kanadyjczyków podzielili dzisiaj w nocy, oczywiście czasu polskiego, także Amerykanie. Jankesi zostali rozbici przez Belgię 1-4, a przed meczem najwięcej mówiło się o cofnięciu zawieszenia dla lidera USA Folarina Baloguna. Napastnik powinien pauzować z powodu czerwonej kartki, ale ostatecznie decyzję zawieszono i zawodnik wybiegł od początku na murawę. Nawet po faulu na nim podyktowano rzut wolny, po którym Amerykanie wyrównali na 1-1, jednak później bramki zdobywali tylko Belgowie, którzy w ćwierćfinale zagrają z Hiszpanią. A o atmosferze na mundialu w dzisiejszym programie Radia Łódź porozmawiajmy o sporcie. To zapraszam już po godzinie 20, a teraz polscy koszykarze pokonali Holandię 92-84 w rozegranym w Krakowie 6, czyli ostatnim meczu pierwszej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka cieszy się z kompletu zwycięstw.
16: 6-0 to jest niesamowita sprawa. Myślę, że przed tymi kwalifikacjami nikt nie zakładałby, że tak będziemy szli. Tak liczyłem, mówię 5-1 to już będzie super. 6-0 jest idealnie. Mamy przed sobą kolejne mecze, kolejne wyzwania.
15: Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do drugiej rundy kwalifikacji, która wystartuje w sierpniu. Kolarski mistrz świata Tadej Pogaczar, zwycięzcą trzeciego etapu Tour de France. Słoweniec objął też prowadzenie w całym wyścigu.
5: No to jeszcze kilka słów o tym, co w pogodzie. Za radiowym oknem sporo chmur i pada deszcz. No i tak mniej więcej to będzie wyglądało dzisiaj przez cały dzień. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 17 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni, na barometrze 986 hektopaskali.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: A na zegarze 7 minut po godzinie 7.

0: 11 minut po godzinie 7. Łódź jednak nie tak mała, jak powszechnie sądzono. Chodzi tutaj oczywiście o liczbę mieszkańców. Są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie i o nich opowiemy za kilka chwil.
1: Jak

0: na pół.
1: 14 minut po godzinie 7 teraz. Jak się okazuje, Łódź ma więcej mieszkańców niż wynikało to z dotychczasowych statystyk. Główny Urząd Statystyczny postanowił liczbę mieszkańców policzyć nową metodą. No i okazało się, że w mieście mieszka 700 tysięcy osób. Jeszcze kilka miesięcy temu oficjalnie podawano, że miasto liczy 665 tysięcy mieszkańców. GUS po raz pierwszy oszacował liczbę osób faktycznie przebywających w Łodzi, a nie tylko tych, które są w niej zameldowane.
2: Myślę, że jak zwykle część młodych ludzi wyjeżdża, część młodych ludzi przyjeżdża. Nie mam rozeznania. Nie rozglądam się tak bystro jak kiedyś, kiedy pracowałam. Ale sądzę, że to jest jakaś taka równowaga. Nie ma specjalnego przegięcia ani w jedną, ani w drugą stronę.
3: My nie mieszkamy w Łodzi, więc trudno nam powiedzieć.
4: Ciężko powiedzieć, no wie pani. Ludzi to jest dużo, no to ja nie wiem. Znaczy słyszałem o tym, że się wyludnia, ale mi się nie wydaje. Może tak. Bardziej mi się wydaje, że wymeldowanie przez takie coś może bardziej. Bo ja widzę wszędzie dużo ludzi. Mieszkania kupują i wszystko.
5: Tu trzeba na statystyki spojrzeć, no z przykrością stwierdzam niestety, że no, zdecydowanie ubyło mieszkańców Łodzi, choć szczerze mówiąc nie do końca rozumiem czemu.
6: Właśnie GUS opublikował teraz na początku lipca dane eksperymentalne. One nie badały zameldowania.
5: Odkąd nie ma obowiązku meldunkowego tak naprawdę, więc te dane statystyczne rzeczywiście typowe meldunkowe mogą być przekłamane. Chociażby studenci, tak, którzy robią chyba sporą frekwencję jednak w Łodzi. No oni się nie muszą meldować, więc na pewno troszeczkę tutaj poprawiają.
6: Mimo, że te dane dają nadzieję, władze miasta uważają, że wciąż są zaniżone, mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
7: Według najnowszego raportu GUS-u, który zmienił także swój sposób liczenia, nie podaje już tylko danych meldunkowych, ale także aktualizuje tak zwane ślady życiowe, czyli o tą realną aktywność mieszkańców w Łodzi. Mamy wzrost mieszkańców w Łodzi rok do roku od grudnia 2024 do grudnia 2025 o blisko 2300 osób i GUS dzisiaj podaje tą liczebność mieszkańców Łodzi na 698 tysięcy, więc jest to znaczące przeszacowanie tego, co poprzednio podawał GUS. My nadal uważamy, że to jest nieco poniżej tego, co faktycznie mamy, jeśli chodzi o mieszkańców Łodzi.
6: Demograf profesor Piotr Szukalski podkreśla, że depopulacja jest poważnym problemem. W Łodzi zjawisko to jest szczególnie widoczne.
8: Choć już musimy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę na pewnym etapie rozwoju wszystkie społeczeństwa charakteryzują się zbyt niską liczbą urodzeń, która w długim okresie nie umożliwia zastępowania umierających. My sobie świetnie zdajemy sprawę, że występuje różnica między mieszkańcami, a zwłaszcza tymi tylko zameldowanymi, a użytkownikami, którzy mieszkając 5, 10, 20 kilometrów od danego ośrodka miejskiego, tam pracują, robią zakupy, ich dzieci chodzą do szkoły, tam bardzo często chodzi się na jakieś siłownie.
6: Jak dodaje profesor, migracje łagodzą skutki niekorzystnych zmian demograficznych w dużych miastach.
8: I gdyby nie imigracja i gdyby nie napływ z zewnątrz, to tak naprawdę zmniejszałaby się ta populacja. I to jest prawda w zasadzie całej zachodniej Europy, która doświadcza tego.
7: Jeśli chcemy zmienić te globalne liczby i przyrost mieszkańców Łodzi, żeby się pojawił, tak jak się teraz pojawił, to musimy przyciągać nowych mieszkańców, bo tylu nas się nie urodzi, żeby zaspokoić tę potrzebę zmiany tego trendu. I myślę, że to się powoli odbywa. No widzimy to jest oczywiście jednoroczna na razie informacja i też nie ma tutaj być jakimś hura optymistą, ale to jest pierwsza taka informacja od 2-3 dekad, więc myślę, że dobra jest kółka.
1: GUS zaznacza, że są to dane eksperymentalne, nieoficjalne statystyki, dlatego nie należy ich porównywać z wcześniejszymi danymi obliczonymi tradycyjną metodą. Niezależnie od metody obliczenia czy szacowania, Łódź pozostaje na 4. miejscu w Polsce pod względem liczby ludności. Te informacje zebrała Joanna Karp.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
12: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
11: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
13: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
14: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
11: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13:40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
15: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
16: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
17: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
18: Let's do it!
17: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
18: Oh yeah!
17: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
18: Let's do it!
1: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: 7:30 się zbliża, czas na raporty drogowe. Damian Grosicki.
21: Na łódzkich ulicach panuje względny spokój, nie licząc włókniarzy i trasy WZ. Do tej listy warto dopisać wloty do Łodzi, to jest Pawianicką, Aleksandrowską, Zgierską i Brzezińską, czyli bez zaskoczenia. Tyle Łódź, sprawdźmy Zgierz. Więcej aut pojawiło się na Sieradzkiej, Musierowicza i Długiej. To jeszcze czas na Piotrków i czas na Aleje. Te są najczęściej wybierane przez miejscowych. Przede wszystkim postoimy na skrzyżowaniach Armii Krajowej z Sikorskiego i Piłsudskiego, Sikorskiego z Kostromską i Aleją Concordii. No i chyba już wystarczy. Kolejne informacje drogowe minutę przed 8:00.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Na zegarze 7:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
4: Parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości kontrolowali szpital wojewódzki w Sieradzu. Europosłowi Waldemarowi Budzie oraz posłowi Pawłowi Rychlikowi nie podoba się m.in. sposób zatrudniania nowych lekarzy, którzy ich zdaniem mają często wątpliwe kompetencje. Przewodniczący Rady Miasta Sieradza Michał Pabich uważa jednak, że kontrola poselska miała wymiar bardziej polityczny niż z troski o pacjentów czy personel. Wczorajsza kontrola posłów w sieradzkim szpitalu to pokłosie nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. W tym chodziło o wysokie zarobki jednego z lekarzy i zarzuty o błędy medyczne. W Łodzi może powstać nowe miejsce do wypoczynku. Chodzi o budynek ośrodka Prząśniczka w Arturówku, który ma zostać wyremontowany i przeznaczony dla mieszkańców jako obiekt rekreacyjny. Miasto szuka teraz nowego gospodarza dla tej nieruchomości. Po zakończeniu prac pierwszeństwo skorzystania z obiektu będą mieć łodzianie. Budynek Prząśniczki powstał w latach 60. ubiegłego wieku. Obecnie jest zamknięty dla mieszkańców i pełni funkcję hotelu robotniczego dla zagranicznych pracowników. Minionej nocy Ukraińcy wysłali kilkaset dronów w kierunku Moskwy. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła 430 bezzałogowców. Atak trwał kilka godzin. Większość maszyn strącono, nim doleciały do moskiewskiej aglomeracji. Natomiast 36 unieszkodliwiono już w granicach stolicy Rosji. Upały we Francji niosą ze sobą polityczne konsekwencje. Po fali rekordowo wysokich temperatur z końca czerwca część opozycji próbowała doprowadzić do upadku rządu, zarzucając mu brak przygotowania na ekstremalne warunki. Parlamentarzyści odrzucili jednak wczoraj wniosek o wotum nieufności w tej sprawie. Następne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
20: Dzień zachmurzenie duże, przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 17 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby, miarkowany, okresami porwisty, zachodni. W trakcie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Na barometrze 986 hektopaskali.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8:00, nie w Ogrodzie Botanicznym, a na Stadionie Startu. Tam mogłaby powstać dżungla 360. No i do tego tematu wrócimy za kilka chwil.

Jesteśmy tutaj do godziny 8, trochę odpoczywamy od upałów, no ale nie odpoczywamy od antenowych emocji w Radiu Łódź. No i po godzinie 9 kolejna odsłona naszego nowego konkursu, to podkreślamy, bo to naprawdę ciekawa sprawa. Kierunek Radiość, tak to się nazywa. Proszę nas bardzo uważnie słuchać, zwłaszcza między 9 a 12, no i później między 13 a 16. Od poniedziałku do piątku, w wakacje oczywiście, wtedy na naszej antenie padną hasła klucze, w sumie 2 każdego dnia, a więc 10 w tygodniu. No i te klucze będzie trzeba znaleźć, odkryć, zapisać i wysłać na konkurs@radiołódź.pl i ten, kto będzie najszybszy, wygra. Bilety lotnicze dla 2 osób w 2 strony z łódzkiego lotniska, finał w piątek, no a te loty między innymi chociażby do Brukseli, Londynu, czy też do Mediolanu, a więc naprawdę atrakcyjne, wakacyjne nagrody. Kierunek Radiość to nasz nowy, antenowy konkurs. Codziennie proszę nas bardzo, bardzo uważnie słuchać między 9 a 12 i później między 13 a 16. Próbujemy odnaleźć klucze, które padną na naszej antenie, no i później te klucze wysyłamy na konkurs@radiołódź.pl. Polecamy. Proszę nas słuchać. Na zegarze teraz 12 minut do godziny 8.

minuty do godziny 8, tak odpoczywamy od upałów. I faktycznie tak jest, do soboty sprawdziłem. Do soboty, niedzieli maksymalnie w regionie możemy liczyć na temperaturę do 23 stopni, poza tym przelotnie będzie padał deszcz. No i dobrze, przyroda odpoczywa. Ta woda przyrodzie też się bardzo, bardzo przyda. Wysoka temperatura ma wrócić po niedzieli. No pytanie, czy wrócą także problemy na kolei, opóźnienia, odwołane pociągi i brak klimatyzacji. To sytuacje, z którymi musieli mierzyć się mieszkańcy regionu na początku wakacji, ci mieszkańcy, którzy podróżowali koleją, no a posłanka niezrzeszona z Kutna Paulina Matysiak, która dziś będzie naszym gościem po godzinie 8, mówiła między innymi, że Ministerstwo Infrastruktury zgotowało pasażerom piekło. No zapytamy właśnie, czy wina rzeczywiście leży po stronie resortu i czy trzeba się spodziewać, że przy upałach takie sytuacje będą się powtarzać. Zapytamy także o sytuację w ochronie zdrowia. Czy problemem jest brak pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia, a może ten problem leży zupełnie w innym miejscu. Naszym gościem będzie Paulina Matysiak, posłanka z Kutna, to po godzinie 8, a niebawem u nas najważniejsze informacje.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
12: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
15: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Zbliża się 8, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Damian Grosicki.
21: Najpierw w Łodzi kilka utrudnień, zatorów, korków do wyboru. Skupmy się na skrzyżowaniach Senatorskiej z Kilińskiego, Przybyszewskiego z Łęczycką, Zakładowej z Hetmańską czy Hetmańskiej z Rocicińską. Poza tym postoimy na Malowniczej, Taborowej i na Tatrzańskiej między Milionową a Przybyszewskiego. Co tam w Pabianicach? A dziękuję, wszystko dobrze, bym odpowiedział. No poza tym, że nieco dłużej poczekamy na Konstantynowskiej, chcąc przeciąć Partyzancką, na Sikorskiego przy Warszawskiej, oczywiście na Kilińskiego i Świętego Jana przed Zamkową, a także przed przejazdami kolejowymi na Lutomierskiej i Wspólnej. Kolejny raport za pół godziny.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
20: Tymczasem minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
22: Zmiany w służbie zdrowia. Dziś ważne rozmowy ministerstwa z rządem. Remont Marysińskiej w Łodzi jeszcze trwa, a mieszkańcy już zgłaszają usterki. Łódź zyskała mieszkańców w nowych statystykach Głównego Urzędu Statystycznego. W dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, a na południu lokalnie możliwe burze. Reorganizacja sieci szpitali, ograniczenie maksymalnych wynagrodzeń dla medyków i bardziej szczegółowy nadzór nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy. Dzisiaj minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić premierowi plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców będą rozmawiać na temat zamiarów resortu zdrowia podczas spotkania trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. O szczegółach mówi Michał Makowski.
23: Do tej pory minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiadała wprowadzenie limitów godzin pracy lekarzy oraz likwidację tzw. kominów płacowych. Chodzi o to, aby szpital nie mógł wydawać nawet 90% pieniędzy otrzymanych z NFZ-u na wynagrodzenia medyków.
24: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych.
23: Z kolei premier Tusk oczekuje przyspieszenia we wdrażaniu systemu e-rejestracji. stacji, aby zapobiec przypadkom przyjmowania ustosunkowanych pacjentów poza kolejką. Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich dodaje, że dojrzałe systemy ochrony zdrowia bazują właśnie na elektronicznej rejestracji.
1: Polacy mogli powszechnie się o tym przekonać w trakcie pandemii, gdzie mogliśmy dzięki temu narzędziu na przykład się zarejestrować na szczepienia covidowe.
23: Według dotychczasowych planów Ministerstwa Zdrowia rejestracja zacznie działać w pełni w 2029 roku.
22: Oto czy wynagrodzenia lekarzy powinny być jawne i czy to brak pieniędzy w NFZ jest największym problemem polskiej służby zdrowia, zapytamy dzisiejszego porannego gościa Radia Łódź, posłankę niezrzeszoną z Kutna Paulinę Matysiak. Zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego już za kilka minut. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawnia dane o wojskowym wsparciu Polski dla Ukrainy. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, łączna wartość przekazanego uzbrojenia i sprzętu wyniosła około 16,5 miliarda złotych, z czego blisko 15 miliardów przypadło na lata 2022-2023. Minister zapewnił, że każda pomoc była poprzedzona analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i nie osłabiła bezpieczeństwa kraju. Koszt wsparcia Ukrainy od 2024 roku do dzisiaj to 1,550 mld złotych.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
22: Popękane krawężniki i porozjeżdżane chodniki. Remont ulicy Marysińskiej w Łodzi jeszcze się nie zakończył, a już na nowych elementach pojawiają się uszkodzenia. Mieszkańcy krytykują jakość wykonywanych tam prac. Szkody są bardzo liczne i widoczne na wielu odcinkach, mówi Radio Łódź przewodniczący Rady Osiedla Bałtydoły Mateusz Alnadżar.
3: W bardzo wielu miejscach już jest warstwa asfaltu wylana i prace brukarskie są już tak na finiszu zrobione i trudno sobie wyobrazić teraz, żeby oni to wszystko rozkuwali, a niestety tak będzie trzeba zrobić, żeby ten remont był zrobiony jak należy.
4: Dopilnujemy, aby wykonawca na własny koszt w ramach remontu wykonał te poprawki. Jesteśmy cały czas w trakcie realizacji, więc jest to plac budowy i pilnujemy, abyśmy ukończyli pracę zgodnie ze sztuką i oddali mieszkańcom dobrej jakości drogę.
22: Odpowiada Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Pierwsze problemy przy realizacji inwestycji Rada Osiedla miała zgłaszać już parę miesięcy temu. Według zapowiedzi Łódzkich Inwestycji szkody powstałe podczas remontu zostaną naprawione jeszcze przed zakończeniem prac, a to ma nastąpić pod koniec lipca. Łódź ma więcej mieszkańców niż to wynikało z dotychczasowych statystyk. Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy oszacował liczbę osób faktycznie przebywających w Łodzi, a nie tylko tych, które są tu zameldowane. I według takich wyliczeń w mieście przebywa 698 608 osób. W porównaniu z rokiem wcześniej to o prawie 2300 osób więcej. A co na to sami mieszkańcy?
9: Ludzi to jest dużo, no to ja nie wiem. Znaczy słyszałem o tym, że się wyludnia, ale mi się nie wydaje, może tak. Bardziej mi się wydaje, że wymeldowanie przez takie coś może bardziej.
25: Zdecydowanie ubyło mieszkańców Łodzi, choć szczerze mówiąc nie do końca rozumiem czemu. Skąd nie ma obowiązku meldunkowego tak naprawdę, więc te dane statystyczne rzeczywiście typowe meldunkowe mogą być przekłamane.
22: I jeszcze kilka miesięcy temu oficjalne statystyki wskazywały, że Łódź liczy ponad 660 tysięcy mieszkańców. Wiadomo, że miasto pod względem ludności zajmuje czwarte miejsce w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Za pół godziny więcej dobrych wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam.
26: Sporo chmur za naszym radiowym oknem, no i tak w ciągu dnia to będzie wyglądało. Przelotnie może popadać deszcz, możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 17 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. I jeszcze rzut oka na barometr, ciśnienie powoli rośnie, teraz 987 hektopaskali.

0: Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko, a w studiu jest już mój i Państwa gość, to posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Porozmawiamy oczywiście, skoro Pani jest w studiu, o transporcie publicznym, to na pewno o pieniądzach na NFZ, czyli na służbę zdrowia też, ale na początek bieżące sprawy. Czy Polska powinna ujawniać listę sprzętu wojskowego, który przekazała Ukrainie?
2: Taką decyzję podjął pan minister Kosiniak-Kamysz. Jak rozumiem, jest to decyzja no, w tym sensie bezpieczna, że można to zrobić. Zresztą o wielu tych, o wielu transzach przekazywanego sprzętu przecież my wiemy od miesięcy. Wydaje mi się, że dla mnie to nie jest jakaś bardzo kontrowersyjna wiadomość.
1: No tak, ale czy nie idziemy za daleko z tą przypychanką na antyukraińskość w Polsce? Bo jak rozumiem, że decyzja ministra obrony narodowej jest reakcją na wpisy Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu, ale później również Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony. Nawet gdybyśmy przekazali te, nawet przekazanie patriotów Ukrainie, czy to jest coś zdrożnego, czy to jest coś złego? Przecież na przykład na początku rządów PiS-u sporo sprzętu polskiego, nie tylko starego, ale także nowego szło na Ukrainę. Czy tutaj da się uzyskać jakiś utarg polityczny, czy da się coś zarobić politycznie? No i właśnie, czy politycy nie grają czasami naszym bezpieczeństwem? No bo ja potrafię się postawić w roli naszego słuchacza, który nie zna się na wojskowości, nie zna się na wywiadzie i nie wie, czy powinno się takie informacje ujawniać, czy też nie? Czy dla Rosjan jest to dodatkowa pożywka i wartość, że my gramy w otwarte karty?
2: W moim przekonaniu to jest to oczywiście sprawdzone, czy jest to bezpieczne, czy możemy sumarycznie pokazać ilości sprzętu, typ sprzętu, który i kiedy był przekazywany. Nie robimy przecież tego na bieżąco, tylko robimy po czasie, kiedy ten sprzęt już na Ukrainę trafił. Często pewnie
1: nie ujawniamy
2: został,
1: tego, co zamierzamy przekazać Ukrainie
2: tak,
1: na przykład.
2: Wydaje mi się, że jeżeli chcemy realnie dyskutować w tym sporze takim bieżącym, to musimy operować na faktach. No i myślę, że to tylko chyba z pożytkiem dla dyskusji.
1: No dobrze, a nie przeraża pani to, co się dzieje obecnie właśnie w dyskursie publicznym, w debacie publicznej? Mówię tutaj o nastawieniu do Ukrainy, polskiej elity politycznej, bo to rzeczywiście wygląda tak, jakby zaczęła się licytacja na antyukraińskość.
2: Znaczy te nastroje antyukraińskie, one oczywiście wzrastają i one mogą być niepokojące. Przecież bardzo wielu Ukraińców w Polsce mieszka, w Polsce pracuje. Widzimy przecież ich, to są nasi w tym sensie współmieszkańcy naszych miejscowości, mniejszych, większych. Mijamy się na ulicy, spotykamy się w autobusie. Bardzo często to właśnie ci pracownicy nas obsługują. Wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Na tym poziomie politycznym oczywiście w zależności od tematu ten poziom antyukraińskości rośnie, no ale bardzo często to są też sprawy, o których trzeba rozmawiać, które trzeba podnosić. Na przykład teraz w ostatnim tygodniu razem z posłem Konfederacji, Michałem Połuboczkiem, złożyliśmy wniosek o posiedzenie Komisji Infrastruktury w temacie, który gdyby ktoś chciał do tego podejść nieuczciwie, właśnie by powiedział, że on będzie antyukraiński, a on jest jak najbardziej propolski.
1: A jaki to temat?
2: Dotyczy on spółki, która została założona, spółki kolejowej, przewozów towarowych ukraińskiej, która jest zupełnie inaczej traktowana. W zasadzie można mówić o nieuczciwej konkurencji. Polscy przewoźnicy na Ukrainie nie mają takich przywilejów jak spółka ukraińska. I to jest na przykład właśnie kwestia, która jest merytoryczna i o której można dyskutować w takim
1: wszystko zależy od tego, jak się o tym rozmawia. I ja nawet jestem w stanie zrozumieć obywateli, bo takie same na przykład antypolskie nastroje po kilku latach emigracji Polaków na Wyspy Brytyjskie, zresztą do tej pory to obserwujemy, występowały. I ja nawet jestem w stanie to zrozumieć, że takie problemy pojawiają się po jakimś czasie imigracji, ale czy politycy nie powinni być w tym bardziej odpowiedzialni i nie powinni po prostu iść za słupkami sondażowymi i wykorzystywać cynicznie właśnie takie nastroje?
2: W ogóle to politycy powinni być bardzo ostrożni, także w kontekście tego, w jaki sposób mówią o różnych tematach. I myślę, że tutaj też bardzo duża rola mediów, dziennikarzy, którzy mogą też na to zwracać uwagę politykom, kiedy toczy się na przykład dyskusja, debata w studio, zwracać uwagę na to, jakim językiem się mówi, jakich używa się argumentów i czy to po prostu nie są argumenty, które nie mają oparcia w faktach.
1: No dobrze, porozmawiajmy to, co obieca, o tym, o czym obiecaliśmy słuchaczom. Problemy w ochronie zdrowia. Czy w NFZ brakuje pieniędzy? Czy w Polskiej Służbie Zdrowia brakuje pieniędzy? Tak pani powiedziała w rozmowie z Kanałem Zero. Tu wskazała największy problem. Czy rzeczywiście to pieniądze i brak pieniędzy jest największym problemem polskiej ochrony zdrowia?
2: Znaczy tych problemów jest sporo, zwłaszcza tych, o których mówimy ostatnio. Natomiast sami eksperci podkreślali na ostatnich posiedzeniach Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych, że w przyszłym roku w budżecie NFZ-u zabraknie około 20 miliardów złotych.
1: To prawda, ale jednocześnie w tym roku słyszymy, podobna kwota była tak. Dziury budżetowej. Ale pani poseł, czy rzeczywiście, bo rekordowe są nakłady na NFZ, bo zabraknie 20 miliardów złotych, ale w przyszłym roku nakłady mają wynieść więcej niż 237 miliarda złotych. W 2000...
2: brakujące 20 miliardów, czy tam 22 w zależności.
1: To jest najwięcej w historii budżetu NFZ-u. To znaczy, że coś jest chyba nie tak, skoro wrzucamy coraz więcej pieniędzy do tego systemu i ciągle tych pieniędzy brakuje.
2: Ostatnie historie, też te ujawnione przez Portal Zero, ale nie tylko przez...
1: No chociażby przez Wirtualną Medium, Polskę na przykład.
2: Przez Wirtualną Polskę, przez inne podmioty, które nie tylko zajmują się Szpitalem Południowym, warszawskim Szpitalem Południowym, ale także innymi placówkami, pokazują jasno, że dochodzi do gigantycznych wypaczeń w tym systemie, w których to lekarze, spółki zakładane przez lekarzy są w stanie wyciągać gigantyczne pieniądze z systemu ochrony zdrowia. I tak naprawdę to bardzo jakaś wąska grupa na tym korzysta,
1: a nie pacjenci. Tutaj tylko powiem, wyjaśnię słuchaczom, że Wirtualna Polska opisała wczoraj sytuację, w której jedna ze spółek neurochirurgów zarabiała tyle na podstawie prawdopodobnie źle raportowanych zabiegów, zarabiała tyle, że jeden lekarz mógł zarobić nawet 26 tysięcy złotych na godzinę. Przecież to się włos na głowie jeży.
2: Tak,
1: już
2: to prawda.
1: Już nie wspomnę o lekarzu.
2: I myślę, panie redaktorze, że dopóki Ministerstwo Zdrowia, dopóki premier, dopóki rząd nie weźmie się uczciwie do przyjrzeniu się temu, ile lekarze realnie zarabiają, wyceny też poszczególnych świadczeń, to po prostu tych problemów się nie rozwiąże. Ja już na początku tego roku, w lutym, złożyłam interpelację do minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po to, żeby wyciągnąć zagregowane dane z ZUS-u dotyczące zarobków pracowników ochrony zdrowia. Po to, żeby po pierwsze wiedzieć, o czym mówimy, wiedzieć, jakie są stawki z podziałem na specjalizacje, z podziałem na regiony, żeby trochę tę całą dyskusję odsunąć od konkretnych nazwisk. Ona i tak będzie wracać, tak? Widzieliśmy, co się działo, jeżeli chodzi o Szpital Południowy i radnego Koalicji Obywatelskiej, pana Kacprzyka, który już żadnym nie jest też tym koordynatorem szpitala i myślę, że ten temat jeszcze będzie długo wracał i rozgrzewał opinię publiczną. Odpowiedź na tę interpelację była mocno niezadowalająca. Ja złożyłam ponowną interpelację i moim zdaniem dopóki rząd nie weźmie realnych danych, faktycznych danych z systemu ochrony zdrowia, tym trudno będzie po prostu dyskutować o jakiejś systemowej naprawie ochrony zdrowia. Wiemy przecież, że każdy z nas może potrzebować pomocy. Każdy z nas może trafić na SOR. Nie wiemy tego. Nie ma znaczenia, na kogo głosujemy. Nie ma znaczenia, czy mieszkamy w małej miejscowości, na wsi, czy w dużej aglomeracji. Każdy z nas chce się czuć bezpiecznie, a informacje, o których słyszymy i które do nas docierają, no, jak pan redaktor mówi, no, jeży się włos na głowie i nie buduje to absolutnie takiego poczucia bezpieczeństwa.
1: No dobrze, to nie będzie oznaczało trudnych decyzji. Jeżeli ujawnimy zarobki lekarzy, to będziemy musieli jasno im powiedzieć, będziecie musieli zarabiać trochę mniej. I wtedy na przykład może zabraknąć lekarzy, neurochirurgów, ginekologów.
2: Znaczy system,
1: jestem w stanie sobie to wyobrazić.
2: Ten system nie może być oparty na szantażu wąskiej grupy, która wie, że dyktuje warunki. I wiemy, że dokładnie to się działo na przestrzeni ostatnich miesięcy, ostatnich lat, bo wystarczyło, żeby zwiększyć wycenę świadczeń, wystarczyło dosypać pieniędzy i okazywało się, że lekarze, od których wiadomo było, że zależy przyszłość konkretnego oddziału, funkcjonowanie tego oddziału, potrafili przyjść i podnosić, dyktować, negocjować swoją stawkę po to, żeby ona była po prostu większa.
1: A no na właśnie, pewno, a może powinniśmy pomyśleć o tym, żeby polikwidować niektóre oddziały. Ja wiem, że to jest niepopularna decyzja, ale no, ja
2: myślę,
1: pierwszy
2: że należałoby
1: z brzegu...
2: zacząć nie od likwidowania oddziałów, tylko po pierwsze od wprowadzenia zasady, że albo się pracuje w systemie, systemie ochrony zdrowia, tym systemie publicznym albo prywatnym, po to, żeby nie dochodziło do tak naprawdę korupcjogennych zachowań, kiedy ktoś idzie prywatnie na wizytę i dzięki temu znajduje się miejsce w publicznym systemie ochrony zdrowia, znajduje się łóżko dla tego pacjenta, pacjentki w szpitalu. No pewnie tak, trzeba byłoby wprowadzić maksymalną po prostu stawkę.
1: Ale czy wtedy
2: za
1: będą chętni do pracy w takich oddziałach? Ja tutaj pierwsze, co mi się nasuwa, to porodówka w Bełchatowie. Bardzo blisko jest porodówka w Piotrkowie Trybunalskim, ale nikt nie jest na tyle odważny, żeby powiedzieć, no chociażby jakby w Brzezinach czy w Pabienicach, że ta porodówka mogłaby zostać zlikwidowana. I wcale im się nie dziwię, że szpitale powiatowe starają się ściągnąć jak najlepszych.
2: Ja powtórzę to, co przed chwilą. Myślę, że naprawdę zacznijmy od tego, żeby uszczelnić ten system, a dopiero potem myślmy o tym, czy potrzebne są jakieś zmiany związane z funkcjonowaniem danego oddziału w konkretnym szpitalu, czy nie. Wiemy, do czego doprowadza takie cięcie, do tego, że po prostu dany oddział wypada i tak jak w wielu miejscach w kraju okazuje się, że do szpitala można dojechać, no ale zajmuje to na przykład 1,5 godziny. To na pewno nie są bezpieczne warunki funkcjonowania, bezpieczne warunki życia i w sytuacji po prostu zagrożenia, no stwarza to realne ryzyko tego, że coś pójdzie po prostu nie tak.
1: Pani poseł, zmienimy temat. Czy kolej zgotowała pasażerom piekło? Tak pani powiedziała z mównicy sejmowej.
2: Tak, zgotowała i na ten temat będziemy rozmawiali pewnie jeszcze w tym miesiącu, właśnie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.
1: Ale to rzeczywiście kolej zgotowała piekło? Powiedzmy słuchaczom, że rozmawiamy o tych upałach, które niedawno mieliśmy.
2: Panie redaktorze, tak, zgotowała, ponieważ była źle przygotowana.
1: Ale chyba nikt nie był przygotowany na takie rekordowe pod koniec czerwca rekordowe temperatury.
2: Ale okazuje się, że polska kolej nie jest przygotowana chyba na jakąkolwiek porę roku. Zimą też nie była przygotowana do minusowych temperatur. Latem nie jest przygotowana do wysokich temperatur. Wystarczy poczytać relacje pasażerów z ostatnich tych bardzo upalnych dni, jak wyglądała bardzo często ich podróż, w jakich warunkach, na pokładzie pociągu, gdzie było prawie 40 stopni temperatury. Oczywiście to pytanie jakby jest tak samo adekwatne, jeżeli chodzi o pracowników kolei, pracowników drużyn konduktorskich, którzy w tym upale też musieli pracować. Do ilu omdleń doszło na pokładzie pociągów?
1: No tak, tylko, że to nie jest specyfika. To nie jest specyfika, po prostu chodzi mi o to, że to nie jest specyfika kolei. Przy 40,5 stopniach taki był rekord i to jest rekord w historii pomiarów w ogóle w Polsce.
2: Tak.
1: Każda branża borykała się z takimi problemami, awariami, szczególnie tam, gdzie nie było klimatyzatorów. Po prostu nie jesteśmy jeszcze nauczeni funkcjonować w takich
2: tak,
1: upałach.
2: Dlatego posiedzenie Komisji Infrastruktury będzie dotyczyło nie tylko i nawet nie tyle tych konkretnych jednostkowych historii, one będą punktem wyjścia, co raczej tego, jakie procedury zamierzają wdrożyć spółki kolejowe do tego, żeby przygotować się do takich sytuacji w przyszłości, no bo to nie było jednostkowe wydarzenie. Wiemy, że takie dni wysokich temperatur, fali ciepła będą się powtarzać i na to trzeba być po prostu przygotowanym.
1: No jeszcze pod koniec tego tygodnia prawdopodobnie wrócą upały.
2: I mieć konkretne procedury, bo być może po prostu trzeba założyć, że jeżeli w pociągu nie ma klimatyzacji, no to lepiej ten pociąg odwołać, z góry odwołać,
1: no, niż narażać. Były odwoływane pociągi, chociażby na trasie Łódź-Warszawa.
2: Pociągi były, panie redaktorze, odwoływane nie w sobotę i w niedzielę, kiedy te największe upały miały miejsce, tylko dopiero w poniedziałek i w zasadzie były odwoływane po to, żeby nie kumulować opóźnień związanych z prowadzeniem tych pociągów.
1: Każdy
2: pociąg
1: to była powinien
2: dopiero reakcja niż przygotowanie się na takie wysokie temperatury.
1: Każdy pociąg powinien mieć obligatoryjnie klimatyzację? Musimy do tego dążyć?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to już jest standard w wielu pociągach, także tych regionalnych, ta klimatyzacja jest i tam, gdzie ten nowy tabor funkcjonuje, tych problemów nie było, czy na Dolnym Śląsku, czy w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która też ma przecież nowy i wygodny tabor, do którego no, wsiada się z przyjemnością, zwłaszcza w takie bardzo upalne dni. Oczywiście do dyskusji jest kwestia tego, jak wygląda sytuacja taborowa w spółce Polregio. To jest, przypomnijmy, największy przewoźnik, który co roku przewozi największą liczbę pasażerów w Polsce i tamta sytuacja taborowa no jest fatalna. O tym my ostatnio rozmawialiśmy w Sejmie i tutaj potrzebne są po prostu działania i decyzje na poziomie rządowym, znalezienia środków na zakup nowych pociągów.
1: To na koniec. Co jest nie tak z ustawą, nowelizacją ustawy o transporcie zbiorowym? Żąda pani wysłuchania publicznego od Ministerstwa Infrastruktury. To ja tylko powiem słuchaczom, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowało taką nowelizację, w której między innymi mówi się o ogólnopolskim standardzie dostępności do komunikacji komunikacji zbiorowej, o minimalnej częstotliwości połączeń, integracji przewozów właśnie w ramach województw. To są założenia, które wydają mi się absolutnie słuszne. Tak
2: tam
1: powinno
2: jest, tam
1: się
2: jest
1: stać.
2: Sporo rozwiązań, o które oczywiście też branża apelowała i nikt nie zamierza dyskutować z wprowadzeniem minimalnego standardu. Oczywiście można dyskutować, czy on akurat nie jest za mały, bo to 4 połączenia w tygodniu i 2 w dni weekendowe.
1: To powiedzmy, że to
2: wyższe.
1: Będzie minimum.
2: To jest minimum, ale kwestia podstawowa to ta, że ten projekt no, wywraca do góry to, co zostało do tej pory wdrożone i wypracowane w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. I ta zmiana przede wszystkim z przeniesieniem do marszałka zarządzania w tymże funduszem powoduje spore komplikacje, ponieważ marszałek także jest po prostu graczem, który może wnioskować o te pieniądze, też może dostawać na swoje
1: połączenia
2: te środki.
1: No tak, tylko że do tej pory chyba...
2: Więc jednocześnie będzie je rozdzielał, jednocześnie będzie integratorem przewozów i jednocześnie będzie z tych środków
1: Jasne, ale do tej pory chyba ten fundusz dopłat do przewozów autobusowych nie był za bardzo skuteczny. Ja znalazłem dane, według których wynika, że no, ubyło nam od 2020 roku, mimo że rząd dopłaca do połączenia autobusowych linii. 787 tysięcy kilometrów mniej więcej w 2014, a w 2020 480.
2: Tak, tutaj należałoby raczej patrzeć, jak wygląda jakość tych połączeń. W kwestii dopłaty nic się nie zmieniło. Pozostaje tak jak w 2023, już zostało to na poziomie ustawowym zapisane na poziomie 3 zł do wozokilometra. Ta stawka zostaje. Cały fundusz, cała kwota funduszu nie zostaje ruszona, mimo że w tym rozwiązaniu ustawowym dorzuca się kolejnych zadań, więc tak naprawdę...
1: Czyli pieniędzy jest coraz mniej realnie.
2: Będzie realnie mniej i wniosek o wysłuchanie publiczne. Decyzje będą podejmowali posłowie pracujący w Komisji Infrastruktury i w Komisji Samorządu Terytorialnego. Mam nadzieję, że jeszcze w lipcu i mam nadzieję, że zgodzą się na to wysłuchanie publiczne. Jest po to, żeby wysłuchać tych, którzy są zainteresowani tymi rozwiązaniami. Branży, przewoźników, organizatorów przewozów, także pasażerów, po to, żeby ich głos faktycznie wybrzmiał i był takim no, głosem wspierającym posłów, którzy będą pracowali nad tym projektem ustawy. 14 lipca odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące no, innego projektu, ustawy rządowej, ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób, które wykonują zawód artystyczny. Nie było tutaj żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o Komisję Kultury. Nie widzę powodu, żeby dokładnie te same decyzje nie zapadły, jeżeli chodzi o projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, była moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Życzymy miłego dnia.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Autopromocja.
4: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
5: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla 2 osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
6: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Uwaga! To nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
3: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
12: Nadal w Łodzi miejscami występują pewne utrudnienia. Tak jest na wschodniej, niezależnie od kierunku jazdy. Na Wojska Polskiego w stronę Franciszczańskiej, jadąc od Placu Kościelnego, a także ogólnie na zachodniej. Jeśli już mówiłem o Wojska Polskiego, to należy wspomnieć o ulicy Spornej, a jeśli mowa o Spornej, to nie zapominajmy o Źródłowej. Ogólnie o całym Rondzie Solidarności nie zapominajmy. Teraz Sieradz, gdzie skupimy się tym razem nie na Jana Pawła, a na 3 Maja w kierunku Armii Krajowej, która też powoli się kurkuje. To jeszcze Wieluń, gdzie poza Sieradzką poczekamy na Piłsudskiego, 18 stycznia w Warszawskiej i Ciepłowniczej. Kolejny raport minuty przed 9.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Na zegarze 8.30.
13: Same dobre wiadomości.
11: I Małgorzata Błażewicz.
14: Nick Cave wsparł łódzką fundację podczas openera. Na fortepianie Nicka Cave'a pojawiła się niewielka porcelanowa figurka, będąca symbolem kampanii Uwaga Wrażliwe Fundacji Słonie na Balkonie. Australijski artysta zagrał też utwór Into My Arms. Kampania zwraca uwagę na kryzys psychiczny dzieci i młodzieży i długie kolejki do psychiatrii dziecięcej, mówi prezeska fundacji Joanna Paduszyńska.
15: W naszym spocie śpiewa to chór dziecięcy, a w obrazku widzimy figurkę porcelanową, która rozkrusza się na kawałki i to jest symbolika tego, jak kruche jest życie dzieci w kryzysie psychicznym.
14: Średni czas oczekiwania na pierwszą wizytę wynosi około 238 dni, a w niektórych placówkach przekracza nawet 2 lata. Wakacyjna przygoda dla najmłodszych w Radiu Łódź. Wczoraj ruszyła kolejna edycja Akademii Młodego Radiowca. Przez najbliższe dni 15 uczestników będzie się uczyć podstaw pracy przed mikrofonem i poznawać tajniki dziennikarstwa. W programie warsztatów prowadzonych przez Anię Groblińską są m.in. nagrania słuchowisk i mini audycji, a także wywiady z gośćmi ze świata radia, kultury i sportu. A są jeszcze ostatnie wolne miejsca na drugą turę Akademii, która rusza w sierpniu. Szczegóły na naszej stronie www.radioloc.pl. Na koniec informacja, która dzisiaj nam się nie przyda, ale podczas nadchodzących upałów już tak. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles opracowali prosty sposób na chłodzenie powierzchni z wykorzystaniem folii aluminiowej i przezroczystej taśmy klejącej. Materiał odbija promienie słoneczne i jednocześnie oddaje ciepło do atmosfery, dzięki czemu może osiągać temperaturę niższą od otoczenia. Choć pomysł naukowców jest fascynujący, podczas prawdziwych upałów nie wolno zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Najważniejsze pozostają picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszej części dnia, zasłanianie okien przed słońcem, wietrzenie nocą i opieka nad osobami szczególnie narażonymi. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.
11: Wtorek pod znakiem chmur, także przelotnych opadów deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to nadal 17 stopni na termometrach. W ciągu dnia maksymalnie w regionie do 22 stopni. Wiatr jest słaby, umiarkowany okresami porwisty zachodni, w trakcie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a na barometrze 987 hektopaskali.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9, a niebawem trochę sobie popodróżujemy po Polsce, odwiedzimy Augustów.

0: 21 minut do godziny 9, no to teraz zapowiadana podróż. No i z województwa łódzkiego przenosimy się na północny wschód naszego kraju, a konkretnie do województwa podlaskiego, a konkretnie do Augustowa. No właśnie, gdyby tak zobaczyć Augustów z zupełnie innej perspektywy, perspektywy wody, jeziora, kanału augustowskiego, no i przepięknej natury. Nie ma co się wahać, ruszamy w rejs do miejsc, w których historia spotyka się z taflą wody.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie z radiem.
6: Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na pokładzie statku Swoboda. Wypływamy w rejs do Studzienicznej.
7: Odkąd ja pamiętam, Augustów kojarzy się ze statkami.
8: Prezes augustowskiej żeglugi Adam Aleksandrowicz.
7: Augustów też to woda, rejsy i poznawanie tego Augustowa od strony wody była i jest, mam nadzieję, główną atrakcją Augustowa.
8: Żegluga pływa 70 lat.
7: W 53 tutaj były początki, ale to była jeszcze żegluga towarowa. W 56 były pierwsze przewozy pasażerskie. Żegluga augustowska, już ta spółka po prywatyzacji, powstała w 1997 roku.
8: Pływacie po augustowskich jeziorach, po fragmencie kanału augustowskiego.
9: Znajdujemy się na jednym z augustowskich jezior, jezioro Białe.
8: Kapitan statku Marcin Achimowicz.
9: Jedno z największych, 488 hektarów.
8: Przed nami śluza.
9: Tak jest, za momencik koniec tego akwenu i będziemy pokonywać różnicę poziomu wody. Śluza w miejscowości Przewięź.
6: Więc my teraz wpływamy z jeziora, które położone jest niżej, na jezioro, które położone jest wyżej. W tym celu za chwilę statek wpłynie do otwartej komory śluzy.
10: Taka śluzówka jest na każdej śluzie. W sezonie dużo tej pracy jest.
6: Kiedy cała długość naszego statku znajdzie się już w środku, wielkie drewniane wrota za nami zostaną zamknięte. I wówczas w przednich wrotach zostaną otwarte bardziej takie zastawki, które pozwolą na to, żeby woda z jeziora Studzienicznego przepłynęła tutaj do komory śluzy, tak żeby poziom się wyrównał.
8: Kanał augustowski jest dużą atrakcją. Przewodnik turystyczny Aneta Cich.
11: Uważam, że największą przyciągającą turystów w nasze strony. To jest obcowanie na łonie natury, to jest podziwianie tej dzikiej przyrody. Przez cały czas trwania rejsu płyniemy przez teren administracyjny miasta Augustowa, w granicach naszego miasta, a ludzie podziwiają przez większą część tylko zieleń, błękit nieba, no i ten spokój wody.
12: Augustowskie noce nad brzegami drzemiące.
13: Pierwszy raz jesteśmy na Suwalszczyźnie. Takie rejsy są fajne, to jest natura.
14: Samo miasto Augustów jest niebywale klimatyczne.
15: Tereny to są śliczne, w ogóle jestem zauroczona.
6: Dopływamy już do niewielkiej przystani przy Sanktuarium Maryjnym Studzienicznej. Wszystkim Państwu, które płynęliście razem z nami, życzę przyjemnego pobytu w Augustowie. Dziękuję bardzo.
16: Do województwa podlaskiego zaprasza Polskie Radio Białystok.
0: Tak jest. Po augustowskich jeziorach pływała reporterka Polskiego Radia Białystok, Marta Sołtys. Było przepięknie, bardzo dziękujemy. Bardzo wakacyjnie nam się zrobiło. No i dobrze, no bo wakacje przecież w pełni. Tak będziemy sobie podróżowali od poniedziałku do piątku w Radiu Łódź. Około godziny 8.40 odwiedzamy czasami mniej oczywiste miejsca turystyczne na mapie Polski. Polecam, a gdyby Państwo chcieli też coś zaproponować, no to jak najbardziej jest taka możliwość. Można z nami się kontaktować telefonicznie, także mailowo, także za pośrednictwem wiadomości głosowych. To na radioucie.pl. Tam przy okazji można poczytać sobie, co ważnego i ciekawego dzieje się w Łodzi, regionie, także oczywiście w naszym kraju. Teraz na zegarze 18 minut do godziny 9. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: To Jamiroquai. Na zegarze 13:12, już minuty do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: Poważne sprawy. Dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej na to na kroplówce czytamy. Rok temu europejscy alianci chcieli masowymi wydatkami na obronę przekonać Donalda Trumpa do zalet Sojuszu Atlantyckiego. No, nie udało się go raczej przekonać. Teraz liczą już tylko na to, że Stany Zjednoczone pozostaną w NATO, no i sojusz tym samym się nie rozpadnie. Pod wielkim znakiem zapytania było też to, czy Donald Trump w ogóle pojawi się na dzisiejszym szczycie NATO, który odbędzie się w Ankarze. Dopiero w ostatnich dniach amerykański prezydent potwierdził, że pojawi się w Ankarze, ale Trump podkreślił, że nie zdecydował się na bojkot tylko dlatego, że gospodarzem spotkania będzie ceniony przez niego prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Jeszcze kilka dni wcześniej groził zresztą, że wyprowadzi Stany Zjednoczone z sojuszu, bo Europejczycy nie wsparli go w wojnie z Iranem. Po naszej stronie Atlantyku rozpoczęła się więc operacja minimalizacji szkód, czytamy w Rzeczpospolitej. Chodzi o to, aby spotkanie nie zakończyło się otwartą awanturą między Trumpem a pozostałymi aliantami. Czas trwania zjazdu, to jest niespełna doba, ograniczono więc do minimum, podobnie jak długość komunikatu końcowego. Ruszyła też operacja pochlebiania prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Te akcje rozpoczął Mark Rutte, a więc sekretarz generalny NATO, który w tej dziedzinie, w dziedzinie pochlebiania Trumpowi, doszedł do mistrzostwa. Sekretarz NATO w ubiegłym tygodniu w Białym Domu chwalił Trumpa nie tylko za katastrofalną operację irańską, ale także za postawienie na nogi europejskiej obrony. Utrzymanie przynajmniej pozorów jedności paktu jest kluczowe z uwagi na wojnę na Ukrainie. Coraz bardziej zdesperowany jej przebiegiem jest Władimir Putin, a może w przeciwnym wypadku zdecydować się na ucieczkę do przodu i przetestowanie wiarygodności NATO. Coraz częściej pojawiają się sygnały o możliwości rosyjskiej prowokacji przeciwko państwom bałtyckim, czy też nawet Polsce. Kreml chciałby w ten sposób wykazać, że Ameryka nie przyjdzie z odsieczą swoim aliantom i wymusić na Europie wstrzymanie pomocy dla Ukrainy. Ten temat dzisiaj na czołówce Rzeczpospolitej. A na zegarze 10 minut do godziny 9.

8 minut do godziny 9. Słuchamy Radio Ucie, audycji porannej. Jeszcze będziemy, jeżeli chodzi o poranek, z Państwem przez kilka chwil do godziny 8, do godziny 9 oczywiście, a wtedy u nas między innymi raport z dróg, najważniejsze informacje, nie zabraknie także doniesień ze świata sportu.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
11: Podać w Łodzi przestało, torki maleją, więc wtorek zapowiada się w miarę dobrze. Chyba. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Kierowcy mogą jeszcze trochę ponarzekać na Tamka przy Pomorskiej, Niciarnianej, ale to nie zaskoczenie, na Przędzelnianej przy Piłsudskiego i Krzemienieckiej między Rytkińską a Bandurskiego. Sprawdźmy Kłótno i ulicę Wschodnią, gdzie doszło do kolizji, mamy spore utrudnienia między Metalową a Południową. Oprócz tego poczekamy na skrzyżowaniu Łąkoszyńskiej z Klęczkowskiej i Radomsko na koniec u zbiegu ulic Narutowicza z Mickiewicza. Możemy stracić cenny czas i na tysiąclecia przy Wyszyńskiego również. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
12: Prognozowany powrót upałów oznacza obawy o kolej. Podczas ostatniej fali PKP miały spore problemy. Szczyt NATO z udziałem polskich władz. Za chwilę szczegóły. Pingwiny, manaty i wombaty w nowym pawilonie łódzkiego zoo. W dzień zachmurzenie duże, temperatura maksymalna do 22 stopni. W przyszłym tygodniu do Polski znów mogą wrócić upały, a to znów może oznaczać utrudnienia na kolei. Podczas ostatnich upałów pod koniec czerwca część ruchu pociągów była sparaliżowana. Odwoływano połączenia, składy się psuły, a w niektórych nie było klimatyzacji. Czy i tym razem trzeba szykować się na powtórkę? Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym z posłanką z Kutna Pauliną Matysiak. Dzień dobry.
13: Tak, jestem. Dzień dobry, słyszymy się.
12: Posłanka Matysiak podczas ostatniego posiedzenia Sejmu nie gryzła się w język i wprost mówiła, że ministerstwo zgotowało pasażerom piekło. Ale czy rzeczywiście winni są temu urzędnicy?
13: No, zdaniem mojego gościa przynajmniej po części tak, bo jak się okazuje, kolej jest słabo przygotowana do funkcjonowania w trakcie upałów, a tych możemy się przecież spodziewać z roku na rok coraz więcej.
14: Polska kolej nie jest przygotowana chyba na jakąkolwiek porę roku. Zimą też nie była przygotowana do minusowych temperatur, latem nie jest przygotowana do wysokich temperatur.
13: Dlatego posłanka Matysiak chce, żeby sprawą zajęła się Sejmowa Komisja Infrastruktury, a urzędnicy powinni już teraz myśleć na przykład o tym, żeby klimatyzacja była w każdym pociągu, bo o ile w większości nowoczesnych składów jest sporo klimatyzatorów, to już na przykład w Polregio, czyli na lokalnych połączeniach, także w Łódzkiem, stan i wiek taboru pozostawia wiele do życzenia.

Światowy Dzień Czekolady. Będę to hasło dzisiaj odmieniać przez wszystkie przypadki. Już pisałam do Państwa na naszym kanale nadawczym na Facebooku. No i liczę, że będziemy sobie nastroje poprawiać czekoladą, no bo pogoda nam tych nastrojów dzisiaj nie poprawi, ale muzyka w Radiu Łódź już tak.

0: Konkurs Radia Łódź.
1: I tak na dobry początek, wakacyjny konkurs Radia Łódź. Od wczoraj prezentujemy Państwu specjalne hasła w pasmach 9, 12 oraz 13, 16. Trzeba zebrać wszystkie i dokładnie 10 takich haseł wysłać nam w piątek na adres konkurs@radiołódź.pl, a w zamian oferujemy bilety lotnicze do Mediolanu, Londynu lub Brukseli, oczywiście loty z Łodzi. No, idealny prezent na wakacje. A pierwsze hasło na dzisiaj to, uwaga, wakacje z duchami. Zapisujemy. Pierwsze hasło dzisiaj to wakacje z duchami, a kolejne hasło po 13:00.

0: Reklama.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
3: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
5: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: No to porelaksujemy się przy muzyce, a już za chwilę najnowszy odcinek magazynu Ekonomiczna Migawka.

0: Ekonomiczna migawka.
1: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w audycji Ekonomiczna migawka. Dziś gościem audycji jest dr Kamil Dyrtkowski, ekspert do spraw finansów i ekonomii. Witam.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Mamy wakacje, więcej czasu na myślenie co dalej, istniejemy plany i liczymy, czy nas na nie stać. Na przykład, czy stać nas na kupno mieszkania. To pytanie nie bez kozery, bo ostatnie miesiące przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Skąd bierze się obecny boom kredytowy?
2: To jest ciekawe pytanie do rozważenia. Rzeczywiście mam wrażenie, że ten boom kredytowy, czy boom zainteresowania mieszkań bierze się z dostępności kredytów. To jest jeden z czynników, gdzie mamy kredyty coraz tańsze, zdolność kredytowa każdego klienta rośnie i jeżeli mamy większą zdolność kredytową, to wtedy większość społeczeństwa, więcej osób ze społeczeństwa stara się zakupić mieszkanie dla siebie albo na inwestycje. Kolejnym czynnikiem na pewno jest zwiększona świadomość społeczeństwa w czasie poinflacyjnym, gdzie mamy dosyć dużą inflację. Nieruchomości są dobrym miejscem do lokowania swoich pieniędzy. I myślę, że większość z nas, gdyż ja też stanowię tutaj to społeczeństwo, ze względu na podwyższoną świadomość inwestuje w nieruchomości. Jeszcze wspomnę może dwa zdania o tym, że nieruchomości prawdopodobnie dlatego, że jest to w obecnych czasach jedna z pewniejszych inwestycji, lokat. Ceny nieruchomości nieustannie rosną z małymi zawahaniami, jednak mamy cały czas wzrost i nie chciałbym, żeby to było potraktowane jako porada inwestycyjna, nie jestem doradcą inwestycyjnym, ale z mojego punktu widzenia widzę, jak ten rynek rośnie i specjalnie też na potrzeby tej rozmowy spojrzałem na statystyki, jako że jesteśmy w Łodzi, to okazuje się, że od roku 2020 nieruchomości w Łodzi wzrosły, cena ich wzrosła o 50%.
1: No tak, ale to nie tylko inwestycja, albo nie przede wszystkim inwestycja, bo przeciętny Kowalski, przeciętny Polak kupuje mieszkanie dla siebie, a nie jako lokatę inwestycyjną.
2: Tak.
1: Wielu ekonomistów powtarza, że najlepsze decyzje inwestycyjne podejmuje się wtedy, gdy inni się boją. Czy podobna zasada działa również na rynku nieruchomości?
2: Według mnie tak. Już staram się uzasadnić. Najlepsze decyzje finansowe podejmujemy w czasach kryzysu albo kiedy inni się boją, gdyż wtedy mamy taką sytuację na rynku, iż zazwyczaj dobra, które chcemy kupić, tracą na wartości, są tanie. W dobie kryzysu w roku 2019-2020 ceny nieruchomości mieliśmy przykładowo na niskim poziomie i jak wiele osób zaczęło sprzedawać, podejmować paniczne ruchy związane z upłynnieniem swojego majątku, to wtedy okazuje się, że był jeden z lepszych momentów na zakup mieszkania, a nie na sprzedaż, ponieważ ceny mieszkań, tak jak już wspomniałem, przez te 5-6 lat wzrosły o 50%. Więc w dobie kryzysu lepiej kupować niż sprzedawać.
1: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Teraz przenosimy naszą rozmowę na www.radiowodz.pl.
3: I tradycyjnie przypominam, że naszych rozmów można też słuchać w naszej aplikacji mobilnej.

0: Ania Dąbrowska i Serce nie sługa w Radiu Łódź. No dobrze, już ta godzina, a ja jeszcze nie ogłosiłam konkursu w moim programie, no to nadrabiamy. No i nie może być inaczej. Dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. Zapowiadałam na początku, że będę dzisiaj o tym wspominać często. To będzie też nasz główny temat rozmowy, ale widzę, że przypadł Państwu do gustu, bo maile już w naszej skrzynce się pojawiają. Pani Paulina napisała na przykład: niedawno byłam w fabryce czekolady i odkryłam tam mój nowy, ulubiony smak – czekolada popcornowa. No i o to dzisiaj pytam. Ulubione smaki czekolady, nietypowe połączenia. Mam nadzieję, że czymś mnie Państwo tutaj zaskoczycie. Wszystko generalnie, co z czekoladą związane. Ja mogę się przyznać, że jestem ogromną fanką czekolady w każdej postaci. No może gorzka czekolada nie jest na mojej top liście. Za mało słodka. A żeby osłodzić ten dzień, oczywiście przygotowałam nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Mam podwójne zaproszenia do kina Helios na wybrane seanse. Z tego, co widziałam w repertuarze, jest trochę nowości, więc na pewno uda się jakiś fajny seans wybrać. Pogoda nie zachęca do spacerów czy aktywności na świeżym powietrzu, więc myślę, że kino to jest doskonała opcja. Proszę zatem pisać na studio@radiołódź.pl. O czekoladzie rozmawiamy. Niech nam wszystkim ślinka cieknie. Czekolada dzisiaj w roli głównej.

Drodzy łodzianie, ja mam dobrą wiadomość. Główny Urząd Statystyczny przeprowadził nowe eksperymentalne badanie, w którym policzył osoby faktycznie przebywające w mieście. Z danych tych wynika, że w Łodzi jest więcej mieszkańców niż do tej pory przypuszczano. W eksperymentalnym badaniu urząd policzył osoby, które faktycznie przebywają w Łodzi, a nie tylko te, które są tutaj zameldowane. I z tych danych wynika, że na koniec ubiegłego roku w mieście było o blisko ponad 2000 osób więcej niż rok wcześniej. No proszę, czyli jest nas więcej niż sądziliśmy. Więcej takich informacji można znaleźć na naszym portalu radio.pl. Proszę tam zaglądać. A my pomału zbliżamy się do godziny 10:00. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, ale zanim to jeszcze Kaja na językach.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
7: Polska odtajniła informacje o pomocy wojskowej dla Ukrainy. Upały obnażyły problemy kolei. Sprawą zajmie się Sejm. Stany Zjednoczone poza mundialem. To po porażce z Belgią. W dzień zachmurzenie duże, temperatura maksymalna do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło ujawnianie danych o wojskowym wsparciu Polski dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości około 16,5 miliarda złotych, z czego blisko 15 miliardów w latach 2022-2023. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości nie wierzy w przekazanie Ukrainie takiej liczby patriotów, o jakiej mówi resort obrony. Sytuacja w Ukrainie jest inna niż w 2022 roku i w tym momencie rząd powinien skupić się na bezpieczeństwie Polski, a nie na przekazywaniu sprzętu wojskowego Kijowowi, mówił w programie trzecim Polskiego Radia.
8: Takie porównywanie tego, co działo się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a dzieje się obecnie, jest całkowicie nieuprawnione. Mamy zupełnie inną sytuację. Przypomnę, agresja Rosji na Ukrainę miała miejsce w roku 2022, można powiedzieć, w tym ostatnim okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości.
7: Decyzja ministerstwa o ujawnieniu wsparcia dla Ukrainy jest reakcją na sugestie opozycji o przekazaniu Ukrainie amerykańskich patriotów. Jeszcze w tym miesiącu Sejmowa Komisja Infrastruktury powinna zająć się przygotowaniem kolei do upałów. Chce tego m.in. posłanka z Kutna Paulina Matysiak, której zdaniem podczas ostatnich ekstremalnych temperatur w Polsce Ministerstwo Infrastruktury zgotowało pasażerom piekło. Chodzi o odwołane pociągi, brak klimatyzacji w niektórych składach i opóźnienia. Jak mówi gość Radia Łódź, polska kolej jest po prostu nieprzygotowana na upały, które w kraju będą zdarzały się coraz częściej.
9: Wystarczy poczytać relacje pasażerów, jak wyglądała bardzo często ich podróż na pokładzie pociągu, gdzie było prawie 40 stopni.
10: Tak, tylko ja że to nie jest specyfika kolei. Przy 40,5 stopniach każda branża borykała się z takimi problemami.
9: Dlatego posiedzenie Komisji Infrastruktury będzie dotyczyło nie tych konkretnych jednostkowych historii, co raczej tego, jakie procedury zamierzają wdrożyć spółki kolejowe do tego, żeby przygotować się do takich sytuacji w przyszłości.
7: A niewykluczone, że upały wrócą także do województwa łódzkiego już w przyszłym tygodniu. Z porannym gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski, a całej rozmowy z posłanką można posłuchać na naszej stronie internetowej i w aplikacji Radia Łódź. Odnowione bloki, stare problemy. To w Łowiczu. Miejscowa spółdzielnia mieszkaniowa walczy z wandalem, który oszpecił elewację 5 bloków. Podejrzewa się, że to ten sam człowiek, który zimą również zajmował się szkodliwym malarstwem, mówi prezes łowickiej spółdzielni mieszkaniowej Paweł Pięta.
11: Nie możemy siedzieć z założonymi rękami i no niestety robimy wszystko, żeby te nasze osiedla wyglądały ładnie, żeby się przyjemnie mieszkało, a jest ktoś, kto nam to psuje.
7: Spółdzielnia apeluje do mieszkańców, by interweniowali w momencie niszczenia elewacji. Sprawa została również zgłoszona na policję.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Posłowie opozycji skontrolowali wczoraj szpital wojewódzki w Sieradzu. To efekt afery w szpitalu południowym w Warszawie, gdzie doszło do poważnych nadużyć, w tym wypłaty ponad 1,5 miliona złotych za rok pracy jednemu z lekarzy. Po interwencji posłowie zostawili listę kilkudziesięciu pytań dotyczących działania placówki. Dyrekcja ma teraz 2 tygodnie na odpowiedź. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu, Michał Pabich, akcję opozycyjnych posłów nazwał politycznym cyrkiem. Piłkarze reprezentacji Stanów Zjednoczonych odpadli z Mistrzostw Świata. W meczu rozegranym w Seattle Amerykanie ulegli Belgom 1-4, a reakcje lokalnych mediów śledził Jan Pachlowski.
12: Przed spotkaniem z Belgią bilans Stanów Zjednoczonych w meczach fazy pucharowej Mistrzostw Świata po utracie pierwszej bramki wynosił 0 zwycięstw, 0 remisów i 7 porażek. Fatum nie zostało przełamane, czytamy na stronie internetowej stacji ESPN. Po dniach oczekiwania i dyskusji wokół meczu 1/8 finału pomiędzy USA a Belgią, a także po niezwykle nerwowej ostatniej dobie, w trakcie której FIFA podjęła kontrowersyjną decyzję dopuszczając do gry amerykańskiego napastnika Florina Balogana, mimo otrzymanej przez niego czerwonej kartki w poprzedniej rundzie, to Czerwone Diabły okazały się drużyną dominującą na boisku, podsumowuje stacja CNN. Zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino zachwycał na początku turnieju swobodnym, ofensywnym stylem gry, jednak w starciu ze znacznie lepiej dysponowaną Belgią drużyna ta całkowicie się posypała, ocenił New York Times.
7: Po odpadnięciu Stanów Zjednoczonych w turnieju nie ma już żadnej drużyny współgospodarzy. Wcześniej z mundialem pożegnały się Kanada i Meksyk. A na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie duże. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Na południu naszego regionu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale okresami może być porywisty. W trakcie burz te porywy nawet do 60 km na godzinę.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: No, pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale co tam, sami sobie poradzimy. Dobrą muzykę na pewno możemy Państwu obiecać. No i dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. Czekolada też na pewno nastrój poprawi. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik, a za chwilę dołączą do nas fajni goście.

No, drodzy Państwo, obiecywałam, że będziemy mieli fajnych gości. No i mamy, w naszej rozgłośni trwa Akademia Młodego Radiowca. No i niezła ekipa mnie tutaj odwiedziła. Przedstawcie się, proszę, po

0: A za chwilę reszta dzieciaków jeszcze opowie, co im się tutaj podoba. Ja postaram się w tym czasie nagrać jakąś krótką relację, także zapraszam na nasze social media.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Zosia, Ignacy, Mania, Amelia, Tosia i Ola. Taka ekipa ze mną w studiu. Możecie Państwo ich zobaczyć w naszych social mediach. Właśnie wrzuciłam relacje w naszym, na naszym Instagramie i na naszym Facebooku. No i wracamy do naszej rozmowy. Teraz reszta osób opowie nam, co Wam się tutaj podoba i co fajnego robiliście już podczas Akademii Młodego Radiowca. No to po kolei.
1: Bardzo mi się podobało, jak nagrywaliśmy wierszyki i jak je czytaliśmy, to modulowaliśmy głos.
0: Modulowaliście głos. No to nie takie proste chyba, co?
1: Tak.
0: Mhm. Mania?
2: Mi się podobało też to samo, ale tu mi się bardzo wszystko podoba, no i jest bardzo fajnie.
0: No bo w naszym radiu jest super, wiadomo. Amelia, co tobie się podobało?
3: Mi się podobało, że chodziliśmy po radiu i zwiedzaliśmy wszystko.
0: Mm-hmm. No, tutaj są różne takie ciekawe zakamarki, co? I Tosia jeszcze nam powie.
4: Mi się podobało, jak musieliśmy oceniać muzykę kolorami.
0: O, proszę, jaka ciekawa zabawa. To Ania Grobińska na pewno takie ciekawe rzeczy wam tutaj wymyśla. No i dobrze, wiem też, że nasza ekipa bardzo marzy o tym, żeby kogoś pozdrowić. No to po kolei, nie stukamy, Ignacy, bo jak jesteśmy, słuchajcie, w radiu, ja tutaj tłumaczę, drodzy państwo, dzieciom, które...

0: w przyszłości chciałyby być radiowcami, że mamy kilka takich zasad w naszym radiu. Mówimy do mikrofonu blisko, nie stukamy, więc ja ich tutaj przy okazji uczę. No dobra, Zosia, lecimy z pozdrowieniami.
1: Chciałabym pozdrowić moją mamę Anię, mojego tatę Piotrka, moich dziadków, mojego brata i moją kuzynkę Mimi.
0: Super. Ignacy, kogo ty pozdrawiasz?
2: Pozdrawiam moich dziadków, moich rodziców i do tego mojego psa, nawet jak tego nie słyszy.
0: Na pewno słyszy. Mania?
3: Ja pozdrawiam rodziców, kolegów, koleżanki, babcie i moje psy.
0: Amelia?
4: Ja pozdrawiam rodziców, babcie i dziadka i moje rodzeństwo.
0: Tosia?
5: Ja pozdrawiam moich dwóch braci, Franka i Łukasza. Pozdrawiam też moich rodziców, Marka i Monikę. Pozdrawiam też moją najlepszą przyjaciółkę, Polę.
0: O, proszę. I Ola jeszcze na deser.
6: Ja pozdrawiam moich rodziców, Dawida i Ewę Puchalskich, moich dziadków Elę i Mariana Andrzejczak oraz moich dziadków Jarka i Doroty Puchalskich, Janka i Lilkę Siewierę.
0: O proszę, jakie tutaj pozdrowienia, takie prosto z serca i do konkretnych osób. Ja również przyłączam się oczywiście do tych pozdrowień. Życzę wam, żebyście jak najlepiej, jak najfajniej się u nas bawili. Jeszcze do końca tygodnia tu u nas będziecie, co?
2: No.
0: No tak, to tak, super, bawcie się świetnie, zaglądajcie tutaj do nas, do studia i jeszcze jeden turnus mamy w sierpniu, także jeżeli ktoś również chciałby spróbować swoich sił, to zapraszamy na radio.pl w zakładce Akademia Młodego Radiowca, można wyczytać wszystko. No to jeszcze raz wam dziękuję i do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.

No od razu uśmiech pojawia się na mojej twarzy, jak widzę takich młodych, zaangażowanych i nieco przejętych ludzi, którzy wchodzą do naszego studia. No muszę Państwu powiedzieć, że byli delikatnie zestresowani. No kto nie jest, kiedy wchodzi do studia, zapala się czerwona lampka i na żywo trzeba coś opowiadać. Także wielkie brawa dla tych dzieciaków, które odważyły się tutaj przed chwilą ze mną porozmawiać. Jeszcze na pewno dzieciaki z Akademii Młodego Radiowca będą w tym tygodniu zaglądać do naszych programów, także proszę nas słuchać, proszę też zaglądać w nasze media społecznościowe. Akademia Młodego Radiowca. Można o tym projekcie przeczytać na radio.pl. A my wracamy do Światowego Dnia Czekolady. Pani Marta napisała, moja ulubiona czekolada to zdecydowanie ta z polewy do ciasta murzynek. Pamiętam. Kakao z margaryną jeszcze ciepłe, podjadane prosto z haków miksera. To chyba najlepszy smak dzieciństwa. A drugie miejsce zajmuje czekolada, która otacza ptasie mleczko. Sama w sobie jest pyszna, a z tym lekkim, piankowym środkiem tworzy po prostu idealne połączenie. No teraz to już mi naprawdę ślinka cieknie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiowódź.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiowódź.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
5: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
7: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: Można jeszcze dzielić się czekoladowymi przeżyciami i nietypowymi połączeniami z czekoladą w roli głównej. Studio Małpa Radio Łódź.pl. Mam dzisiaj bilety do kina.

Pozytywne wibracje bez wątpienia wywołuje czekolada, a że dzisiaj Światowy Dzień Czekolady właśnie przypada, no to wykorzystajmy ten pretekst, żeby trochę o niej jeszcze porozmawiać. Kiedyś był to popularny środek płatniczy, używany zwłaszcza przez Majów i Azteków. Najwcześniejsze ślady kakao znaleziono w skorupach ceramiki pochodzących z Ameryki Środkowej. Datuje się je na 1150 lat przed naszą erą. Naukowcy przypuszczają, że kakao było fermentowane i pite jako napój lekko alkoholowy. No proszę. W Europie ziarna kakaowca znalazły się za sprawą Krzysztofa Kolumba, wracającego ze swojej czwartej podróży do Ameryki. Według legendy było to dokładnie 7 lipca 1550 roku i na pamiątkę tego wydarzenia właśnie w tym dniu przypada Światowy Dzień Czekolady. No to znamy już historię tego święta. Teraz czekoladowe rekordy Guinnessa. Udało mi się coś takiego znaleźć. Największa tabliczka powstała w marcu 2018 roku w Wiedniu. Konkretnie czekolada o wadze ponad 5000 kilogramów. Rekord w konsumpcji czekolady należy oczywiście do Szwajcarów, którzy w 2019 roku zjedli ponad 10 kilogramów w przeliczeniu na mieszkańca, a na drugim miejscu uplasowali się Niemcy z wynikiem prawie 9 kilogramów na osobę. Najdłuższa rzeźba z czekolady mierzyła 34 metry i przedstawiała pociąg. Prezentacja rzeźby odbyła się na dworcu kolejowym w Brukseli, a największy kubek gorącej czekolady powstał w Meksyku i miał pojemność 2400 litrów. Wow. No i długo można by jeszcze tak wymieniać.

Florence and the Machine zagrali na ostatnim openerze. Zazdroszczę tym, którzy mogli posłuchać i zobaczyć ich na żywo. A ja wracam na ziemię, przeglądam Państwa maile i dużo tu ciekawych rzeczy. Pan Marcin pisze, najlepsza czekolada jak dla mnie to kokosowa z wiórkami kokosowymi. Poznałem ją kilkanaście lat temu podczas oddawania krwi. Była dodawana jako regeneracja za oddanie krwi. Ten smak... to poezja. Dzisiaj już podobno bardzo ciężko ją dostać, ale jak pisze pan Marcin, warto poszukać. Pani Ola z kolei lubi sobie poeksperymentować z czekoladą. Ostatnio pokusiłam się o stworzenie brownie z użyciem gorzkiej czekolady 90% z czerwoną fasolą w puszce, pisze pani Ola. Musiałam trochę dosłodzić, ale smak niezapomniany, nietypowy. No faktycznie musiał być nietypowy, ale z czekoladą wydaje mi się wszystko smakuje dobrze. Chociaż nie wiem, czy Państwo kojarzycie, jest teraz taki trend na TikToku między innymi, że właśnie z czekoladą, z lodami czy z jakimiś przeróżnymi kremami wszystko smakuje dobrze. No ale tamte połączenia są naprawdę szalone. No bo proszę sobie na przykład wyobrazić ogórka kiszonego z polewą czekoladową.

Wakacje to dla nas bardzo intensywny czas, przeróżnych fajnych projektów, zwłaszcza w plenerze. To też świetna okazja, żeby poznać się z nami, spotkać na żywo podczas różnych aktywności. W naszych social mediach między innymi zdradzamy, gdzie można nas spotkać. Jeżeli ktoś ma ochotę, no to proszę śledzić. Wczoraj na przykład ruszył nowy wakacyjny projekt Open Stage Eter Jazzu, Muzyczne Lato w Porcie Łódź. Na ten cykl zaprasza Piotr Bielawski. Pierwszy wieczór należał do dwóch łódzkich artystek, wokalistki Marty Wilk i pianistki Marty Sobczak, które zaprezentowały autorski projekt łączący jazz, swing i improwizację, a w kolejne wakacyjne poniedziałki kolejni wykonawcy. Ja również zachęcam do śledzenia naszego YouTube'a, bo z początkiem lipca ruszyliśmy tam z nowymi projektami, między innymi Tripy Adama. Adam Łużyński odwiedza różne ciekawe miejsca w regionie. W pierwszym odcinku opowiadał o promie na Warcie, w drugim, który pojawi się jutro na naszym kanale, opowie o skansenie Lokomotyw, także już dzisiaj zapraszam. No i jeszcze wiele ciekawych miejsc z Adamem odwiedzimy. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, gdzie moglibyśmy się wybrać, no to można nam oczywiście na przykład w komentarzu pod filmikiem napisać. A my zbliżamy się do 11:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości. Po 11:00 newsy kulturalne, no i będę wręczać bilety do kina. A teraz George Michael. Uwielbiam ten utwór. Dajemy głośniej.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
6: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
11: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Beata Janowska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
12: 3000 osób ewakuowano we Wrocławiu na czas podejmowania ćwierćtonowego niewybuchu. Pabianicka policja poszukuje sprawcy potrącenia motocyklisty. Do wypadku doszło w piątek. Przeboje Beatlesów na Piotrkowskiej w Łodzi. Dziś ulicą przejdzie parada żółtej łodzi podwodnej. Przez cały dzień będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Trzy tysiące mieszkańców Wrocławia opuściło domy i miejsca pracy. Ewakuację zarządzono w związku ze znalezieniem dużego niewybuchu. To 250-kilogramowa bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Znaleziono ją podczas wykopów na budowie przy ulicy Trzemeckiej. W okolicy są dziesiątki bloków mieszkalnych, dwa przedszkola, komisariat, przychodnia i galeria handlowa. Ewakuowano mieszkańców z okolic objętych promieniem zagrożenia wybuchem. Zamknięto dla ruchu kilka ulic. Od wczesnego poranka służby informowały o konieczności ewakuacji. Nie wszyscy wiedzieli, że powodem jest niewybuch.
13: Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Właśnie zdziwiony jestem, o co tu chodzi.
14: Mieliśmy i tak dzisiaj jechać do syna, także, ale o 10:00 to już teraz jedziemy, wyruszamy. No ale są nerwy, na pewno są nerwy.
15: Kot zdystansowany wygryzł już tutaj dziurę w transporterze, ewakuuje się do koleżanki.
12: Mieszkańcy, którzy skorzystali z pomocy miasta, czekają na zakończenie działań w odległej o ponad pół kilometra szkole podstawowej. Motocyklista potrącony w Pabianicach. Sprawca jest poszukiwany. Do zdarzenia doszło w piątek. Poszkodowany udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak kierowca osobówki z impetem wjeżdża w tył motocykla. Kierujący jednośladem uważa, że było to celowe potrącenie. Policjanci na miejscu wypadku stali tylko poszkodowanego i świadka, mówi podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
16: Z ich relacji wynikało, że kierujący motocyklem poruszał się ulicą Popławską w kierunku jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych. W chwili, gdy skręcał w prawo na teren parkingu, został uderzony w tył jednośladu przez kierującego samochodem osobowym marki Renault Megane.
12: Po zdarzeniu kierowca odjechał, nie udzielając pomocy motocykliście. Potrącony nie odniósł większych obrażeń. Poszukiwania sprawcy trwają.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Ostre słowa szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta na temat Polski. Kryło Budanow nazwał politykę polskich władz niedojrzałą i porównał ją do działań Rosji. Budanow oskarżył Polskę o przygotowywanie kroków, które doprowadzą do dalszej eskalacji we wzajemnych relacjach. Wskazał na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. O szczegółach Paweł Buszko.
17: W wywiadzie udzielonym portalowi RBK Ukraina Kryło Budanow powiedział, że Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Zbliża się rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, którymi dysponuję, wynika, że przygotowywany jest cały szereg, moim zdaniem, niedojrzałych kroków eskalacyjnych. Szef biura prezydenta Zełenskiego powiedział, że Polska stawia przed Ukrainą ultimatywne żądania. Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatni, kto próbował postawić nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Wywołało to oburzenie w Polsce i apele o zmianę decyzji, które zostały przez Kijów odrzucone. Paweł Buszko, Polskie Radio.
12: 11 lipca obchodzona będzie rocznica zbrodni wołyńskiej. 83 lata od tak zwanej Krwawej Niedzieli z 1943 roku. Był to najtragiczniejszy dzień rzezi wołyńskiej, w której zginęły dziesiątki tysięcy Polaków. Ulicą Piotrkowską w Łodzi przejdzie dziś parada żółtej łodzi podwodnej. Okazją są 86. urodziny perkusisty The Beatles, Ringo Starra. Orkiestra wyruszy z pasażu Schillera o 18.00, zapowiada pomysłodawca akcji Maciej Werk.
18: Orkiestra Dęta The Beatles Brass zagra utwory Beatlesów w drodze na OFF Piotrkowską, bo tam w Teatrze Impro impreza będzie miała swój dalszy ciąg. O godzinie 19.00 rozpocznie się spotkanie z Piotrem Mecem, który to opowie o fenomenie Beatlesów.
12: Podczas przemarszu łodzianie będą mogli posłuchać energicznych, orkiestrowych wykonań takich szlagierów jak Yellow Submarine czy Hey Jude. Wielbiciele muzyki z tamtej epoki mogą też liczyć na polskie przeboje, m.in. Parostatek z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.00.
11: Maksymalnie 22 stopnie zobaczymy dzisiaj na termometrach. Aura od rana niezbyt przyjemna, przelotne opady deszczu, lokalnie burze będą nam dzisiaj towarzyszyć. Warto zabrać parasol przed wyjściem z domu. Przyda się też niestety jutro, pojutrze i po pojutrze. No niestety taki ten lipiec po fali upałów, czas na taką jesienną pogodę.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Na szczęście u nas zawsze przyjemna i gorąca atmosfera, także proszę z nami zostać. Już za chwilę newsy kulturalne, ale najpierw jeszcze trochę muzyki.

0: Czas na kulturę.
1: Dokładnie tak. Czas na kulturę w naszym studiu Ania Groblińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i słuchamy.
2: Najpierw to ja tylko przypomnę, ponieważ Beata w naszych wiadomościach mówiła już o urodzinach Ringo Starra, zatem może tylko dorzucę, że muzyczny pochód wyruszy z pasażu Schillera o godzinie 18:00, przejdzie do OFF Piotrkowska, tu jeszcze trochę porozgrzewa publiczność, a o godzinie 19:00 w siedzibie Teatru Komedii Impro, to jest właśnie na terenie OFF Piotrkowska, będzie można spotkać się z Piotrem Mecem, dziennikarzem muzycznym, powszechnie uznawanym za czołowego polskiego eksperta i wielkiego pasjonata twórczości Beatlesów. Fantastyczne, wielowątkowe wydarzenie nam się dzisiaj szykuje. No i inne klimaty muzyczne dzisiaj w sali koncertowej Akademii Muzycznej. Tam wystąpi znakomita skrzypaczka Soyoung Yoon, laureatka najważniejszych konkursów, w tym konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w 2011 roku. Będzie ona gościem specjalnym Letniej Akademii Muzyki 2026. Występ wirtuoski, której na estradzie partnerować będzie ceniony pianista Marcin Sikorski. Oni już od lat tworzą taki zgrany muzyczny tandem. Otóż ten występ otworzy tegoroczną odsłonę właśnie wakacyjnych kursów mistrzowskich w Łódzkiej Akademii Muzycznej. Kursy dla zainteresowanych, natomiast ten koncert myślę dla szerokiej rzeszy melomanów, a południowo-koreańska wirtuoska zdobyła serca polskiej publiczności właśnie podczas tego pamiętnego konkursu imienia Wieniawskiego. O godzinie 19:00 rozpocznie się ten występ przy ulicy Żubarckiej 2A. No i mamy oczywiście kolejne projekty.

0: Placu Bidermana przy Franciszkańskiej 1 przez 5, czyli w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego, w jednej z siedzib Uniwersytetu Łódzkiego, który wchodzi w liczne przyjaźnie, bo ostatnio i fotofestiwal tam gościł, Polówka już nie po raz pierwszy, Wszystko za życie. To jest bardzo interesujący film w reżyserii Shona Penna z 2007 roku. Bohater tego filmu, rzecz dzieje się na początku lat 90., wybitny uczeń i sportowiec Christopher McCandless decyduje się zerwać z dotychczasowym nudnym życiem, rozdaje swoje rzeczy, przekazuje oszczędności na cele charytatywne i rusza autostopem na Alaskę, by żyć w dzikiej głuszy. Tu również o godzinie 21:00 projekcja się rozpoczyna tu, czyli w Pałacu Bidermana. No i na zakończenie jeszcze dobra wiadomość dla miłośników sztuk plastycznych, ale także dla plastyków amatorów, bo w tym środowisku był kiedyś organizowany konkurs imienia Stanisława Ostrowskiego, którego wynikiem były wystawy Techniki plastyczne na papierze. Stanisław Ostrowski, bardzo zasłużony człowiek dla łódzkiego środowiska plastyków, który promował papier jako jedno z podstawowych tworzyw artystycznych. No i wznowiona zostaje wystawa zatytułowana Techniki plastyczne na papierze. Tym razem już nie pokonkursowa, ale jest w Muzeum Papieru i Druku, które poleca się uwadze między innymi słuchaczy Radia Łódź. Mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 301. Wernisaż dziś o 17:00.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I zapraszamy. Mam nadzieję, że ta pogoda się trochę poprawi, żeby ta łódź podwodna faktycznie nie była nam dzisiaj potrzebna.

0: Bob Marley też wywołuje uśmiech. Światowy Dzień Czekolady dzisiaj tematem przewodnim. Sporo maili wpłynęło na naszą skrzynkę, bardzo za nie dziękuję. No i obiecywałam, że będę coś miała dla aktywnych słuchaczy. No to przypomnijmy, co dziś mam.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Pani Marta i pan Marcin pójdą do kina. Zaproszenia są podwójne, ważne do 7 sierpnia, także jest sporo czasu, żeby wybrać się na jakiś ciekawy seans. Gratuluję i życzę wspaniałych wrażeń. A ja jeszcze dodam, że czekolada wzmacnia koncentrację i czujność, poprawia pamięć i zdolności poznawcze, wspomaga relaksację, redukuje stres i lęki, wspiera serce i wzmacnia odporność. Czy ja muszę dalej wymieniać? No, drodzy państwo, dużo czekolady dzisiaj przyjmujemy. A jak ktoś ma jeszcze ochotę na nagrody, no to pewnie po godzinie 13 Marcin Mendelbaum coś będzie dla państwa miał, bo to on przejmie stery. Zresztą zapytamy go o to niebawem.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Po godzinie 11:00, a u nas teraz Beyoncé, potem Prince. No coś pięknego.

0: Obiecywałam, że wezmę Marcina Mendelbauma na spytki, no i jest. Marcin, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja tylko chciałbym na sam początek.
0: O.
1: Mhm. O. Największą zmorę radiowców przyniosłem.
0: Czyli?
1: Czyli czekolady.
0: O, czekolada. Czekolada, ty to dzisiaj, wiesz, bo jak mi poprawić.
1: Nie, dzisiaj jest dzień czekolady.
0: No, a ja właśnie o to cię chciałam.
1: Nie wiem, czy będzie poprawiony humor, bo wiesz.
0: Będę faflunić i ty też zaraz.
1: Dobrze.
0: Ale chciałam cię zapytać, czy ty masz coś przygotowane dla naszych słuchaczy po 13, bo powiedziałam, że może jakieś nagrody będziesz miał.
1: A to muszę iść przygotować.
0: Musisz przygotować.
1: No bo na pewno jest nasz konkurs, taki, w którym można wygrać bilety lotnicze i rzucimy jakimś tam hasłem.
0: Słyszycie państwo to? Otwieram tutaj. To
1: a tak jest tam
0: słychać
1: coś?
0: Takie sreberko. Jest pyszna mleczna czekolada, ty to wiesz, naprawdę.
1: No mleczna, no jaka może być czekolada?
0: No nie, byle nie gorzka, ale ja wiem, że są miłośnicy gorzkiej czekolady, ja nie oceniam,
1: proszę.
0: Ale to jest
1: warzywo, prawda?
0: Tak.
1: Warzywo, to teraz będziemy faflunić.
0: Uwaga, będziemy jeść czekoladę i teraz opowiedz, jak będziesz jadł tę czekoladę, to opowiedz o tym po godzinie 12, jakie piosenki zaserwujesz naszym słuchaczom.
1: Wiesz co, wakacje kojarzą się z podróżowaniem.
0: Pyszna ta czekolada.
1: Proszę, kontynuuj. Wakacje kojarzą się z podróżowaniem i można podróżować na różne sposoby, bo można podróżować samolotem, można rowerem, samochodem, promem, pociągiem, można też autobusem.
0: No nie spodziewałabym się żadnego innego środka
1: tak,
0: transportu
1: bardziej,
0: po tobie.
1: Tym bardziej, że jakiś rok temu spróbowałem swoich sił za sterami autobusu.
0: No właśnie.
1: Jest podcast i gdzieś ten podcast, mówię, niech będzie punktem wyjścia do podróży autobusami, będą piosenki z autobusami w tle.
0: Mów dalej.
1: Taka dobra?
0: Pyszna.
1: I to będą bardzo różnorodne piosenki, bo jak przed chwilą rozmawialiśmy o tej liście, która się tam pojawiła, to jest 12 różnych piosenek od skrajności w skrajność. I też będzie najbardziej denerwująca piosenka rodziców.
0: No to proszę przygotować dużo czekolady.
1: Ale tylko we fragmencie, ale wystarczy, żeby do końca dnia trzymało.
0: To nie możemy się doczekać. Po godzinie 12 Marcin...
2: To ja teraz bym był.
0: Tak, Marcin teraz je. Ja faflunię. Bardzo państwa przepraszamy. No ale jest Światowy Dzień Czekolady. Możemy. I państwu też polecamy, bo ja wspominałam...
2: A z truszczówkami lubisz?
0: Wolę bez nadzienia. Wolę taką właśnie mleczną. Idealnie się wstrzeliłeś. No dobrze, to myjemy dalej czekoladę. Państwu też polecamy. No i polecamy się po godzinie 12 z piosenkami
2: dostać
0: na walizkach. Idę zanieść czekoladę Kubie.

Alanis Morissette i czekolada to dopiero połączenie. Ja nadal rozkoszuję się tą czekoladą od Marcina. Realizator Kuba też do nas dołączył. Czekolada ma mnóstwo dobroczynnych właściwości, więc jedzmy dzisiaj bez wyrzutów sumienia. No i wspólnie porozkoszujmy się dobrą muzyką.

Pani Agnieszka napisała, czekolada pasuje do każdego dobrego dnia. Nie chwalę się, ale o czekoladzie to ja akurat wiem dużo. W końcu pracuję w najbardziej czekoladowej firmie w Łodzi. Dodasz odrobinę czekolady i automatycznie widzisz świat przez różowe okulary. Na dowód można zajrzeć do nas do biura. Tutaj nie ma smutnych ludzi. Same słodziaki. Niestety prawdą jest, że czekolada zwęża nasze ubrania, także miejcie się na baczności. No oczywiście miejmy się na baczności, ale nie dzisiaj. Dzisiaj rozkoszujemy się czekoladą do woli. No i zbliżamy się do godziny 12.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: I wybiła 12.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Beata Janowska.
10: Wakacyjna ofensywa drogowa w Łodzi. W poniedziałek zaczną się prace na północnej. Żygowski samorząd pyta mieszkańców o ich pomysły na rozwój gminy. W urzędzie stanęła skrzynka na wnioski. Minister zdrowia rozmawia z premierem o planach naprawy systemu ochrony zdrowia. Na dziś zapowiadane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą najwyżej około 20 stopni. Ulica Północna w Łodzi będzie remontowana. Prace zaczną się w przyszłym tygodniu. Remont obejmie odcinek od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Aby zmniejszyć utrudnienia, prace będą podzielone na etapy, a pierwszy z nich ruszy w poniedziałek. Mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
11: Będzie przeprowadzone od Franciszkańskiej do Sterlinga. Dopiero po jego zakończeniu chcemy realizować kolejny odcinek od Sterlinga do ulicy Wierzbowej, a w kolejnych latach planujemy wykonać nowe rondo, które pojawi się na skrzyżowaniu Północnej z Wierzbową, Sporną i Źródłową.
12: Ulica uzyska nową konstrukcję, podbudowa, warstwy bitumiczne, będzie ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto planujemy wykonać nowe chodniki.
10: Dodaje Sławomir Niżnikowski z Zarządu Drogi Transportu. W czasie remontu ulica Północna będzie częściowo przejezdna. Kierowcy pojadą nią w kierunku Ronda Solidarności. Natomiast do skrzyżowania z Franciszkańską będą kierowani objazdem ulicą Źródłową, gdzie, aby upłynnić ruch, zmienił się cykl pracy świateł przy skrzyżowaniu z Wojska Polskiego. Pierwszy etap remontu Północnej zakończy się w wakacje, ale nie będą to jedyne utrudnienia w tej części Łodzi. Wraz z początkiem prac na Północnej drogowcy rozpoczną pracę na Alei Palki od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Skrzynka na pomysły w Urzędzie Miejskim w Żgowie. Mieszkańcy mogą podzielić się z samorządowcami swoimi wizjami rozwoju gminy, a wnioski mogą pozostawiać w ogólnodostępnym pojemniku. Ustawiono go w urzędzie kilka dni temu. Zdaniem mieszkańców pomysł jest trafiony.
13: Każdy ma prawo do wypowiedzenia się, tak? I swojego pomysłu.
14: Takie normalne jest dla ludzi, żeby to było.
15: Ludzie potrzebują takich rzeczy.
16: Nie potrzeba, żeby chodzić tylko w skrzynki i odpowiedź do domu, żeby przyszła.
17: Jeśli ktoś to będzie rzetelnie rozpatrywał i będą z tego jakieś efekty, to jak najbardziej. Jak to będzie tylko skrzynka, żeby dać ludziom jakąś małą nadzieję, że mogą coś zmienić, to po co?
10: Wszystkie zgłoszone pomysły będą co miesiąc analizowane. W założeniach mają pomóc w tworzeniu przyszłorocznego budżetu gminy podczas jesiennych zebrań sołeckich. Minister zdrowia rozmawia z premierem. Przedstawia szefowi rządu plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk dał minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie czas na przedstawienie propozycji systemowych rozwiązań do dziś. Wskazał kwestie, w których oczekuje poprawy. O szczegółach Michał Makowski.
18: Sposobem na skuteczne pilnowanie kolejek do specjalistów jest elektroniczna rejestracja, która ma zakończyć epokę zapisywania pacjentów na zeszyt. Obecnie e-rejestracja obejmuje zapisy do kardiologa czy na mammografię, a kolejne usługi mają zostać dodane do systemu w czerwcu. Elektroniczna rejestracja zacznie działać w pełni za niespełna 3 lata. Premier liczy na przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań, tak aby do końca tego roku już wszystko było gotowe. Kontrola czasu pracy medyków będzie wiązać się za to z wprowadzeniem maksymalnego czasu pracy w publicznej służbie zdrowia. Ponadto resort zdrowia rozważa wprowadzenie limitów zarobków lekarzy, to znaczy tylko 60-70% dotacji z NFZ-u do konkretnego szpitala będzie można wydać na wynagrodzenia. Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Premier zapowiedział, że jeżeli rekomendacje nie będą satysfakcjonujące, to w środę podejmie decyzje personalne, a w koalicji rządzącej już słychać głosy, że powinna nastąpić zmiana na stanowisku ministra zdrowia. W Ankarze rozpocznie się dziś dwudniowy szczyt NATO. Polskę ma reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierze, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przed wylotem polskiej delegacji szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zdradził, czego będą dotyczyły rozmowy prezydenta Nawrockiego.
19: 3 podstawowe punkty. Wydatki zbrojeniowe, jak najwyższe, dobry stan relacji transatlantyckich i dbanie o te relacje, a po trzecie oczywiście wskazanie Rosji jako bezpośredniego zagrożenia.
10: Szczyt NATO poświęcony będzie m.in. wydatkom na obronę. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.00.
8: No niezbyt przyjemna ta pogoda dzisiaj, ale podobno gdzieś na horyzoncie widać kolejną falę upałów. Tak źle i tak niedobrze. Dzisiaj deszczowo, warto mieć parasol pod ręką, maksymalnie od 19 do 22 stopni na termometrach w Łodzi i regionie. Na słoneczne promienie raczej liczyć dzisiaj nie możemy. Może w czwartek słońce zacznie przebijać się przez chmury. Trzymamy kciuki. Pięć minut po godzinie 12:00 to znak, że ja już kończę. Fajny to był program. Jeszcze raz powiedz dzień dobry.
20: Ale jakoś tak mało się odzywałaś przez ostatnie pół godziny.
8: Troszkę mniej, bo zatkałeś mnie czekoladą, ale bardzo ci za to dziękuję. Może chcesz teraz tak na dobry początek?
20: Ja bym chciał
8: początek?
20: Zdementować pogłoski o słońcu.
8: No, mówiłam, że słońce dzisiaj się nie przebije
20: ale
8: przez chmury. Było, nie widziałam. Czekolada mi chyba przesłoniła wszystko dzisiaj. No i życzę Państwu, żeby tej czekolady dzisiaj było jak najwięcej. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik. No i Marcin Mendelbaum zostaje i wsiada do autobusu
20: tak.
8: I jedziemy.
20: To jedziemy.

10 minut po godzinie 12. One Bass to grupa In Excess na początek. Piosenki na walizkach to jest taki nasz cykl, w który również chcemy zaangażować słuchaczy Radia Łódź i serdecznie zapraszam. studio@radiolodz.pl to forma mailowa. 606-78-78-78 to forma telefoniczna i no oczywiście forma głosówkowa. Dziś o autobusach, no bo inaczej być nie może. Mniej więcej rok temu postanowiłem, że spróbuję swoich sił za strami autobusu. Jako dziennikarz sprawdzałem, jak to jest w tym zawodzie. Powstał specjalny podcast, a kiedy teraz nadarzyła się okazja, by pojawiły się piosenki na walizkach i żeby to był taki program tematyczny, właśnie związany z różnego rodzaju aktywnościami w wakacje, pomyślałem, autobus to jest dobre rozwiązanie na to, żeby podróżować. Bo podróżować można na różne sposoby. Oczywiście samolotem to szybko i można przemieszczać się na duże odległości. Można promem, to już zdecydowanie wolniej, albo statkiem, ale wtedy widoki mogą być równie ciekawe, szczególnie jak płyniemy. Gorzej, jeśli wzburzone morze i wtedy dość mocno kołysze, a ci, co mają chorobę morską, mogą nie najlepiej wspominać taką podróż. Można pociągiem, bardzo popularny i coraz popularniejszy sposób podróżowania. Nie tylko po Polsce, ale także po Europie można podróżować również samochodem, to chyba z najbliższymi. Tyle, że wtedy z tyłu mogą padać takie kłopotliwe pytania. Daleko jeszcze? No właśnie. Tych sposobów na podróżowanie jest sporo, bo przecież jeszcze rower. Można także po prostu wyjść z domu, plecak na plecy i iść. Iść przed siebie, bo wakacje temu sprzyjają. A jeśli już sobie gdzieś wyjedziemy, najczęściej do jakiegoś kurortu gdzieś na południe Europy, albo też w Polsce z dzieciakami i tam pojawiają się różnego rodzaju animacje i chcemy szybko pozbyć się dzieci, to dzieci najczęściej nad basenem bawią się, a później ta piosenka związana z autobusem bardzo denerwuje rodziców. I to już tak zostaje w głowie. Raz się usłyszy, a później do wieczora człowiek tego nie wygoni. To żeby nie było, że jestem jakiś taki złośliwy, to tylko

od szosy. To jest taki serial, który powstawał w Łodzi. To jest serial, który pokazuje, jak Leszek, człowiek, który mieszka na wsi, urodził się na wsi, trafia do miasta i zostaje właśnie kierowcą autobusu w łódzkim MPK. Miałem przyjemność porozmawiać z pierwowzorem Leszka Góreckiego, czyli panem Lechosławem Ucińskim. Wywiad do posłuchania na stronie radiołódź.pl. Serial powstawał w latach 70. Pan Lechosław nawet zagrał w tym serialu, o czym mówi w tym podcaście. Polecam posłuchać. No a któż mógłby nagrać motyw główny i skomponować motyw główny tegoż muzyki do tegoż serialu? Henryk Debich, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, daleko od szosy.

National Express, The Divine Comedy. National Express, czyli jedna z firm przewozowych, i właśnie o tym jest ta piosenka, o tym, że jest i wesoła obsługa, i że jak kogoś dręczą smutki, to powinien przejechać się właśnie i popodróżować autobusem. Spojrzałem na teledysk. Autobus w tym teledysku do tego utworu się nie pojawia. No właśnie, podróżowanie autobusami często kojarzy się także z długimi podróżami gdzieś nad morze, gdzieś na kolonie, gdzieś na obóz. No i wtedy zapach kanapek, prawda? Z jajkiem. Albo ktoś jeszcze przypadkowo wziął kiełbasę z czosnkiem. I dopiero były atrakcje. A u Państwa ktoś chciałby powspominać atrakcje z podróży autobusem? Serdecznie zapraszam. 606-78-78-78. studio@radiouchi.pl. Można nagrywać głosówki, bo pasażerem chyba był, będzie i jest każdy z nas.

0: gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas.
1: Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę

0: jazdę.
1: Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki cień. Proszę wsiadać do ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzeć, ja sercem młodem, na twój widok miła zacznie bić.
0: Pik, pik, autobus czerwony przez ulicę

Tak, autobus czerwony. To oczywiście podróż autobusami no, dość dawna. W tej chwili czerwone autobusy w Łodzi zdarzają się, ale tylko na liniach turystycznych. I właśnie ten czerwony autobus, który najbardziej mi się kojarzy, choć zupełnie nie z tej piosenki, to oczywiście Jelcz Ogórek. Czy państwu też kojarzy się czerwień autobusu z Jelczem Ogórkiem? Jeśli ktoś z państwa tak uważa, to zapraszam. Można napisać, można zadzwonić, można nagrać głosówkę. Sporo sposobów na to, żeby się z nami skontaktować. No i właśnie pan Jacek napisał, że kiedy widzi w weekendy czerwony autobus Ogórek przemierzający łódzkie ulice, to jakoś tak mu się cieplej na sercu robi i wracają wspomnienia z dawnych lat, kiedy tym autobusem właśnie podróżował, czy to do szkoły, czy to do pracy. Nie czerwonym, ale także Ogórkiem udało mu się jechać na obóz. No proszę bardzo. I takie przeżycia również było. Jak się podróżowało Ogórkiem? Może ktoś z państwa opowie. Serdecznie zapraszam, bo jeśli jechało się gdzieś na kolonie, na obóz albo na wczasy, przecież można było jechać nawet gdzieś dalej, nawet na południe Europy, do Bułgarii, do Grecji, pewnie te autobusy tam dojeżdżały, to droga była dość długa. Właśnie, droga. I choć ta następna piosenka nie wiąże się z autobusami, tak dosłownie, to na pewno wiąże się z drogą.

0: Absolutnie.
1: Wakacje na wsi, wakacje urodziny na wsi, u babci, u dziadków, u cioci, u wujka. No i na wieś często dojeżdżało się PKS-em, bo PKS-y po prostu dowoziły nas do najmniejszych miejscowości. Teraz, jeśli chodzi o PKS-y, to pozostało tylko wspomnienie, a piosenka Absolutnie w wykonaniu Wojciecha Młynarskiego oczywiście jest ilustracją do serialu Droga z 1973 roku, reżyseria Sylwester Chęciński. Rola główna oczywiście Wiesław Gołas i zagrał wówczas kierowcę warszawskiego PKS-u. Poruszał się głównie ciężarowym Jelczem, ale też chyba gdzieś tam pojawił się osobowy autobus Autosan. 6 odcinków powstało. Gdyby ktoś chciał wrócić, to pewnie gdzieś ten serial można znaleźć. Muzyka Jerzy Derfel, no a tutaj wykonanie Wojciech Młynarski i piosenka Absolutnie. Autobusy PKS-u były żółte. Żółtym autobusem, a właściwie takim dość ciekawym rozwiązaniem, bo miał dwie osie z przodu, podróżowali Beatlesi.

To Speed i Billy Idol, oczywiście z filmu pod tytułem Speed, niebezpieczna prędkość, film akcji, trzeba było jechać szybko, żeby nic się nie stało. No właśnie, trzeba też czasami pojechać wypocząć i na przykład można pojechać na hel. I teraz takie skojarzenie, które z helem przychodzi, nie chodzi o taki gaz, a o taki półwysep na północy Polski. Otóż na hel jakiś czas temu jeden z przewoźników uruchomił połączenie i to połączenie miało numer 666. Jeździło na hel. Komuś się nie spodobało i parę lat temu numer 666, połączenie Gdynia-Hel, zamieniono na 669. Ale nic nie może pozostać tak po prostu, żeby tego nie było. 666 wróciło, w tym sezonie łączy Kraków z helem. Czyli taka, można powiedzieć, podróż za jeden uśmiech, jeśli przypomnimy sobie serial, bo chłopcy podróżowali właśnie z Krakowa na Półwysep Helski. Co prawda autobusu chyba tam nie używali, z tego co pamiętam. No właśnie, ale gdzieś na ten hel na pewno autobusem można dojechać i pewnie nie jedna osoba na ten hel podróżowała autobusem. To teraz tak z przymrużeniem oka podróż na hel.

pan Andrzej podesłał wspomnienie na studio@radio3.pl dotyczący właśnie podróży autobusami. Czy pan redaktor kiedyś miał okazję pchać autobus? No zdziwię pana, tak. Na studiach tak się zdarzyło. Na szczęście było z górki, ale rzeczywiście musieliśmy pchnąć autobus, żeby ten autobus tam odpalił, ruszył i pojechał i zawiózł nas dalej w kolejne miejsce, ale tutaj nasz słuchacz pisze, że też miał okazję pchać autosana, bo też nie chciał odpalić, ale jak się grupa zebrała, jak popchnęła, to autobus ruszył i już do samego końca wycieczki objazdowej służył. No właśnie, wycieczki objazdowe. To też był z swojego czasu dość popularny sposób podróżowania. Autobusy wyjeżdżały z Polski, jeździły po całej Europie. Teraz pewnie bardziej chętni jesteśmy, by podróżować samolotami, samochodami, pociągami, a kiedyś rzeczywiście wyjeżdżało się z Łodzi gdzieś na południe Europy, do Włoch, do Hiszpanii, do Portugalii. Dojeżdżały polskie autokary, wożąc turystów i odwiedzając kolejne miasta i taka wyprawa trwała i trwała i trwała. Jeśli ktoś z państwa miałby jeszcze jakieś pomysły na tematy właśnie związane z takimi podróżami, piosenkami na walizkach, to serdecznie zapraszam. Można pisać studio@radio3.pl. Można też dzwonić 606-78-78-78. Można nagrywać głosówki. W tej poprzedniej piosence Paula Simona pasażer podróżuje w ciszy. Ja nie wiem, czy zawsze jest cicho w autobusie. Jak już dzieciaki jadą, to myślę, że cicho nie jest. No i dorośli, jak się rozkręcą, to też potrafią dać z siebie wszystko. No właśnie, to jeszcze jedna piosenka na zakończenie tych naszych piosenek na walizkach, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie. Kto pamięta taki film James Bond? Jeden z odcinków i niebieski autobus, double decker i Roger Moore za kierownicą i chyba jakieś Karaiby.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
10: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
11: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości, Beata Janowska.
13: Skazany przez łódzki sąd przestępca ukrywający się za granicą po ekstradycji trafił do więzienia. Nowe i nowoczesne przedszkole zacznie od września działać na Janowie w Łodzi. Przełom w sprawie rakiet jest porozumienie w sprawie utworzenia Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot w Europie. Dokument podpisała także Polska. Popołudnie w regionie pochmurne, pada słaby przelotny deszcz. Ukrywał się w Ameryce Południowej, ale nie uniknął kary. Skazany m.in. za oszustwa mężczyzna po ekstradycji z Peru trafił do więzienia. Łódzki sąd skazał 43-latka za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała pieniądze metodą na policjanta. Mężczyzna miał też na koncie przestępstwa narkotykowe. Od 2024 roku ukrywał się przed organami ścigania. Wydano za nim listy gończe i czerwoną notę Interpolu. Łódzcy policjanci ustalili, że może przebywać w Ameryce Południowej, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji.
14: 43-latek unikał organów ścigania, zmieniając cały czas miejsca pobytu. Pomimo wielu przeszkód, policjanci z Łodzi nie zaprzestali działań. We współpracy z oficerem łącznikowym nawiązano kontakt z tamtejszą policją. Ustalono możliwe miejsce jego pobytu na terenie Peru.
13: Mężczyznę zatrzymano w Peru w październiku zeszłego roku. W tym miesiącu wrócił do Polski i od razu trafił do więzienia, gdzie odsiedzi wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Nowe przedszkole na łódzkim Janowie. Placówka przyjmie 300 dzieci. Zajęcia zaczną się we wrześniu. W miejskim przedszkolu nr 4 przy ulicy Welta na najmłodszych czekają klasyczne sale lekcyjne, a także pokoje zabaw i pokoje sensoryczne, mówi Radosław Gwadera z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
15: Tutaj będą dzieci mogły nie tylko uczyć się, edukować, no ale też odkrywać świat. Mamy tutaj bardzo dobre wyposażenie, pomocy dydaktyczne.
13: Dzieci będą się uczyć i bawić w 12 grupach. Każda sala lekcyjna ma własną łazienkę i szatnię. Do tego przyjazne otoczenie, dodaje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
16: Łącznie z placem zabaw, nasadzeniami, z parkingiem dla pracowników, dla rodziców, ale też stojaki dla rowerów, wózkownia. Ale z punktu widzenia rodziców ważne są również posiłki, więc również tutaj będzie kuchnia.
13: Przedszkole zostanie otwarte w nowym roku szkolnym. Większość miejsc już jest zajęta, ale ma jeszcze być nabór uzupełniający.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Pociski Patriot będą serwisowane w Europie. Minister Obrony Narodowej poinformował, że Polska, Niemcy, Holandia, Szwecja i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym na szczycie NATO w Ankarze. Dodał, że celem jest nie tylko zakup, ale również produkcja i serwis sprzętu wojskowego w Europie z udziałem Polski. To potwierdzenie wcześniejszych doniesień o tym, że Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji pocisków do Patriotów za granicą. A w Ankarze polskiej delegacji przewodniczy prezydent Karol Nawrocki. Nasz kraj reprezentują także minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Oczekuje się, że przywódcy na spotkaniu potwierdzą jedność, ale także przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się Stany Zjednoczone. Deszczowe lato nad morzem. Termometry nad Bałtykiem pokazują 17 stopni, a temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa z powodu silnego wiatru. Do tego niemal bez przerwy pada deszcz. Na większości bałtyckich kąpielisk powiewają dziś czerwone flagi oznaczające bezwzględny zakaz kąpieli. Kto liczył na opalanie się na piasku, też może być rozczarowany.
17: Pogoda typowo barowa.
18: Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miało być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
19: Trochę pada, musi popadać. Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
20: Turystów jak na lekarstwo no. Dzisiaj. Siedzą teraz w domach?
21: Siedzą, no i popijają kawę czy tam, bo coś można robić. Taki deszcz.
13: Pogoda nad morzem będzie się poprawiać, jutro nie powinno padać, ale nadal ma być wietrznie, a ciepło i słonecznie będzie znowu pod koniec tygodnia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.00.
22: Pewnie mam powiedzieć parę słów o pogodzie, jaka jest aktualna i co ciekawego dzieje się w regionie łódzkim. Otóż w tej chwili w regionie dość spora rozpiętość, jeśli chodzi o temperaturę, bo na termometrach od 18 stopni na północy województwa do nawet 23 w południowo-zachodniej części regionu, czyli w okolicach Wielunia. 20-21 na południu województwa, czyli na wschodzie zdecydowanie chłodniej, nawet o jakieś 5 stopni. Tak, z tym trzeba się liczyć, że ta pogoda taka początkowo lipcowa jest, że tak powiem. Do końca dnia przelotne opady deszczu, na południu możliwe także lokalnie burze. Nawet do 15 mm wody może spaść, na termometrach gdzieś maksymalnie do 22 stopni i jeśli chodzi o porywy wiatru, to w czasie burz do 60 km na godzinę. I tak spoglądam, jutro coś się ociepli? Nie, jutro jeszcze nie. A może w czwartek? No troszeczkę. A w piątek? No troszeczkę kolejne. A w sobotę? A w sobotę będą 23 stopnie, w niedzielę 22, a w przyszły poniedziałek ma być 25. A później prognoza się zmieni i zobaczymy, co będzie. No dobrze, to zaczynamy najdłuższą falę relaksu.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
22: Kuba Janik, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry.

I już 10 minut po godzinie 13, co dzisiaj do 16 w najdłuższej fali relaksu. Przede wszystkim konkurs. Proszę się przygotować, bo jakoś tak przed 16, między 13 a 16 padnie hasło, które jest potrzebne do tego, żeby zdobyć bilety lotnicze. Tak, tak, bilety lotnicze do wygrania w Radiu Łódź. Finał wielki w piątek, ale dziś ważna część tego konkursu, bo padnie hasło, które będzie potrzebne do tego, żeby bawić się z nami także podczas finału. Co ciekawego jeszcze, zaprosimy na kolejny odcinek Mapy Zbrodni. Będzie co nieco o języku polskim, bo mimo, że wakacje, to języka polskiego uczyć się trzeba i poznawać jego zasady trzeba. No i oczywiście będziemy zapraszać na różnego rodzaju wydarzenia, które dzieją się w Łodzi, w regionie. Będziemy polecać. Zatem zapraszam bardzo serdecznie. Można też do nas dzwonić 606 78 78 78. Można pisać studio@radiowodz.pl. Można nagrywać głosówki poprzez naszą stronę radiowodz.pl albo poprzez aplikację mobilną. Zatem zapraszam bardzo serdecznie. No i taka ważna informacja dla tych, którzy podróżują, bo o podróżowaniu mówiliśmy w poprzedniej godzinie. Proszę uważać na A1, bo tam niestety doszło do wypadku. Dwie osoby zostały ranne między węzłami Kutno Wschód a Piątek. Na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi i Katowic, tak na wysokości miejscowości Górki Pęcławskie, zderzyły się dwa samochody osobowe i w tej chwili zajęty jest tak zwany pas wolny w kierunku Katowic.

I to Aerosmith w Radiu Łódź. Między 12 a 13 w Radiu Łódź piosenki na walizkach, różnego rodzaju tematy, luźne bądź mniej luźne skojarzenia. Dzisiaj luźne skojarzenia, autobusy w piosenkach i w ogóle podróżowanie autobusami, bo w końcu wakacje to taki dobry okres do tego, żeby popodróżować. No i bardzo często także wybieramy autobusy. No i tam gdzieś wspomniałem o ogórku, bo tym ogórkiem podróżowaliśmy. Jeździł nim Leszek Górecki daleko od szosy. Pojawia się on na liniach turystycznych. Ten ogórek się gdzieś od czasu do czasu pojawiał, czerwony autobus, te sprawy. No i właśnie w tej sprawie ogórka.

0: córkę, pan Marek?
1: Miałem dość, bym powiedział, obfite te doświadczenia, ponieważ w latach 70. pracując na uniwersytecie organizowałem taką wymianę z Uniwersytetem w Segedzie i przyjeżdżała grupa Węgrów na 2 tygodnie do Polski i woziłem ich po Polsce właśnie takim ogórkiem przez 3 czy 4 lata, stanowiącym, autobus stanowił wówczas własność uniwersytetu. Doświadczenie ciekawe, ponieważ na 40 osób to był to pojazd no, dość skromny. Bagaże musiały iść na dach, były tam pakowane na specjalny bagażnik, bo oczywiście on nie dysponował takimi bocznymi bagażnikami jak w chwili obecnej. Ja sam jako pilot siedziałem koło kierowcy, a między mną a kierowcą był ten silnik, bo on, taka była konstrukcja tego autobusu, że silnik w środku, więc w lecie przy upale była to swoista klimatyzacja. Ale humory dopisywały, z reguły wszystko się odbywało bez specjalnych problemów, z jednym takim ciekawym wyjątkiem. Myśmy te trasy organizowali w ten sposób, że najpierw był tydzień mniej więcej na południu, potem tydzień na północy i po drodze przejeżdżaliśmy przez Łódź. Jak dojeżdżaliśmy do Łodzi, to te autobusy miały wówczas zwyczaj się lekko psuć. Żeby pan kierowca miał dzień przerwy i przy każdym wyjeździe tego samego rodzaju sytuacji. Ten jelcz wówczas był traktowany raczej w kategorii, w cudzysłowie oczywiście, luksusowych autokarów, bo w porównaniu z autosanem to było coś zupełnie innego, inny poziom. Nawet samej jazdy. Trudno mówić o wygodzie z dzisiejszego punktu widzenia, no ale jednak. Tak więc doświadczyłem tego ogórka przez w sumie chyba 6 czy 8 tygodni i nie krzywduję sobie z tego powodu. To była ówczesna specyfika i wspomnienia pozostały.
0: Najważniejsze, panie Marku, że pozostały wspomnienia także z podróżowania ogórkami, no bo przecież te nowoczesne autobusy teraz są zupełnie inne. Klimatyzacja, także może nawet chłodno być w środku w takim autobusie, a zimą to może nawet być ciepło. Co więcej, tam nawet jest barek, jeśli chodzi o autobusy turystyczne, więc jakaś kawa, jakaś herbata, jakieś przekąski, telewizory są, ekrany, film można obejrzeć, muzyki posłuchać. No, po prostu luksus. Nie to, co kiedyś.

0: Za 19 minut będzie godzina 14 w Radiu Łódź we wtorki. O tej porze będziemy zachęcać do tego, co będzie w środę wieczorem.
1: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
0: A w studiu Agata Zielińska, witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kolejna sprawa, którą się zajmiesz, którą będzie w całości można usłyszeć właśnie w środę wieczorem.
2: To już rekomenduję. Będziemy jutro wieczorem mówić o zbrodni, która miała miejsce w Wielką Sobotę 21 kwietnia 1962 roku na ulicy Wczasowej w Łodzi. Myślę, że nikt nie pamięta już o tej zbrodni, a wtedy była bardzo głośna i żyło nią całe miasto. W małym domku na ulicy Wczasowej w Łodzi mieszkał samotnie pan Dębski, wówczas 58-letni urzędnik skarbowy. Zwrócił się do syna sąsiadów, 8-letniego Sławka, dając mu 20 zł z prośbą o przyniesienie mleka. Matka dziecka odesłała jednak syna, by zwrócił pieniądze panu Dębskiemu, ponieważ mleka już nie było albo po prostu nie chciało jej się zajmować odlewaniem tego mleka, ponieważ przypominam, że to była Wielka Sobota, czyli czas porządków i właściwie przygotowywania się już do świąt. Matka chłopca zaniepokoiła się jego długą nieobecnością i zaczęła szukać syna. Sąsiedzi potwierdzili, że dziecko wchodziło do domu urzędnika, natomiast nikt nie widział, żeby chłopiec wychodził. Kobieta w którymś momencie zauważyła gęsty, gryzący dym wydobywający się z komina domu Dębskiego. Zauważyła też, że w pokoju świeci się światło, zaczęła pukać, ale nikt jej nie otwierał. Wróciła do domu, wezwała milicję. Milicjanci także odeszli z kwitkiem. Dębski nie chciał ich wpuścić, ale wrócili po kilku godzinach. Opowiada Jarosław Warzecha, który opisał tę historię w łódzkim Pitawalu.
3: Wrócili pod dom Dębskiego. Próbowali znowu się dostać bez rezultatu i wreszcie dowódca patrolu,

0: każe wyłamać drzwi. Mieli przy sobie odpowiednie narzędzia, takie, że mogli te drzwi na werandę wyłamać, wyłamali te drzwi na werandę i wtedy drzwi od pokoju, od mieszkania się otworzyły, ukazał się w nich Dębski. Dębski był w zimowym płaszczu założonym na gołe ciało. Ten patrol milicyjny wszedł do środka, w środku było bardzo gorąco w tym mieszkaniu, podłoga pokryta była pierzem. No to już jest pierwszy dzień świąt. Dziwne, podłoga jest pokryta pierzem. Powiedział, że robi porządki, zniósł pierzynę, żeby tu napełnić sobie poduszkę. No stąd to pierze. A napalił dlatego, bo ma reumatyzm. A czynne były paleniska w dwóch piecach. Dwa piece. Paliło się w dwóch piecach. Jeden piec kaflowy, a drugi piec taki koksowniczy, koksownik taki. Dębski był zdenerwowany. Widać było po nim, że trzęsą mu się ręce, że tak mówi nieskładnie. Jeden z milicjantów zauważył krople krwi obok tego pieca koksowego. O, to już było niepokojące. Potem zaczęli odgarniać to pierze, ruszać, poruszać tym pierzem. Okazało się, że są dalsze ślady krwi.
1: Co ostatecznie milicyjna ekipa śledcza znalazła na miejscu, o tym powiemy jutro po 23:00. Także o tym, jak próbował bronić się Dębski, jakie były motywy zbrodni i dlaczego w rezultacie uniknął kary śmierci, która mu groziła. Przypominam, po 23:00.
2: Agata Zielińska, jutro po 23:00. Zapraszamy, jeśli ktoś jest bardzo ciekawy tej historii, no to będzie jutro okazja, by ją poznać. Mapa zbrodni.
3: Mapa zbrodni.
2: Za 14 minut będzie 14.

Teo Blenders w Radiu Łódź. Za 5 minut będzie godzina 14. O 14 w Radiu Łódź wiadomości. Niech ktoś z Państwa zgadnie, która rzeka w Łodzi jest po raz kolejny zanieczyszczona. Tak, tak. Więcej wyjaśni się w wiadomościach o godzinie 14, bo ta rzeka po prostu nie ma szczęścia. Znowu została zanieczyszczona.

0: Reklama.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiadomości, Beata Janowska.
10: A we wiadomościach tragiczny wypadek koło Poddębic. Zginął nastoletni motocyklista. Rzeka Olechówka w Łodzi znów zanieczyszczona. Woda jest niemal czarna. Premier zapowiada pilne, a tam gdzie się da, to niezwłoczne zmiany w systemie ochrony zdrowia. Na popołudnie i wieczór prognozowane są słabe przelotne opady deszczu. Szesnastoletni motocyklista zginął w wypadku pod Poddębicami. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Wierzbowa w gminie Wartkowice, mówi młodszy aspirant Alicja Bartczak z Poddębickiej Komendy Powiatowej.
11: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 16-letni mieszkaniec Łodzi na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Pomimo podjętej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Kierujący miał na głowie kask ochronny, nie posiadał uprawnień do kierowania, a motocykl nie był zarejestrowany.
10: Policja wyjaśnia dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Rzeka Olechówka w Łodzi znów została zanieczyszczona. Zauważyli to mieszkańcy w rejonie parku Źródła Olechówki, gdzie rzeka ma swój początek. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
12: Woda w parku jest niemal czarna. Okoliczni mieszkańcy podejrzewają, że do rzeki mogą trafiać ścieki.
13: To też jest dziwne. Jeżeli tu jest źródło, to powinno się w miarę szybko i łatwo znaleźć miejsce albo kogoś odpowiedzialnego za ten stan, bo można by to zlokalizować.
14: Szkoda, dlatego że jest to centrum parku i mogłoby się stać takim miejscem rekreacyjnym.
15: No to zostało taka, że można powiedzieć smarnie, smarno.
12: To już kolejny w tym roku przypadek zanieczyszczenia Olechówki. W marcu woda zabarwiła się na zielono, po tym jak do kanalizacji deszczowej przedostał się detergent do mycia samochodów z jednego z przedsiębiorstw. Z kolei w kwietniu rzeka przybrała białą barwę. Badania wykazały wówczas, że nie były to ścieki ani detergenty, lecz zawiesina, która sama się rozkłada.
10: Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pobrali próbki wody. Sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Premier zapowiada pilne działania w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk mówił po rozmowie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą, że zmiany, które można szybko przeprowadzić, zostaną przygotowane niezwłocznie. Chodzi o kwestie dotyczące m.in. finansowania szpitali i działania Narodowego Funduszu Zdrowia.
17: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
10: Zmiany systemowe miałyby objąć m.in. ograniczenie nadmiernych zarobków lekarzy, dokładniejszą kontrolę czasu pracy medyków czy problemy z omijaniem kolejek do specjalistów. Decyzja premiera o zmianach to efekt ujawnienia nieprawidłowości, do których dochodziło w warszawskim Szpitalu Południowym. To m.in. przyjmowanie pacjentów poza kolejnością i budzące wątpliwości wysokie zarobki młodego szefa szpitalnego oddziału ratunkowego. Sprawę Szpitala Południowego badają prokuratura, ABW i NFZ. Mieszkańcy Bałut chcą zadbać o bezpieczeństwo pieszych. Rada Osiedla Bałuty Doły rusza z kolejną inicjatywą. Chodzi o odświeżenie przejść dla pieszych, które tego potrzebują. Wszystkie słabo widoczne zebry wymagające odmalowania mają być zgłoszone do Urzędu Miasta Łodzi. Mówi nam przewodniczący Rady Osiedla Mateusz Alnadżar.
18: Staramy się, aby zwłaszcza w rejonie szkoły te zebry zostały odnowione, a wakacje są do tego idealnym momentem, żeby takie prace wykonać. Absolutnym priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo na drogach. To wszystko po to, żeby do zera zminimalizować ryzyko wypadków z udziałem pieszych.
10: Mateusz Alnadżar podkreśla, że to wspólne działanie mieszkańców, a ich zaangażowanie jest duże. Każdy może wskazać przejścia dla pieszych, na których potrzebne jest odnowienie oznakowania poziomego. Czarny kot na znaku drogowym. Takie znaki ustawiono w Gnieźnie. Ostrzegają kierowców przed przebiegającymi przez ulicę zwierzętami. Chodzi nie tylko o koty, mówi fundator oznaczeń, prezes fundacji Red Cat Andrzej Zabiega.
19: Ten znak jest takim głosem nie moim, tylko właściwie tych zwierząt. Ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie.
10: Władze Gniezna informują, że mimo obiekcji niektórych kierowców znaki ustawiono legalnie i podkreślają, że dzięki kotom w mieście jest mniej szczurów i myszy. Kolejne wiadomości o 15.
9: Najcieplej teraz w Raciborzu 26 stopni, najchłodniej w Elblągu 15, a w regionie łódzkim od 18 do 23. Ktoś zapyta, gdzie te 23 stopnie? To już odpowiadam. Proszę się wybrać. Wieruszów, Wieluń, Działoszyn, tamte okolice, tam jest ciepło. Nawet w Radomsku 22 stopnie, 20 w Łodzi, 18 w Kutnie i Skierniewicach. Tak w tej chwili rozkłada się temperatura. Do wieczora zachmurzenie duże, do tego przelotne opady deszczu. Na południu lokalnie możliwe burze, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ile to miało być w regionie łódzkim? Nie, no jest już 23, a miało być do 22, czyli pogoda się trochę rozpędziła.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Nie może być inaczej. Wakacje. Tomasz Ferliński, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz dzień dobry. Zapraszamy 6 po 14.

0: 10 minut po godzinie 14. Proszę pamiętać o konkursie, w którym są do wygrania bilety lotnicze do Mediolanu Bergamo. Do 16 jeszcze padnie hasło, które przyda się do piątkowego finału. Mediolan Bergamo czeka. Dwie osoby wybiorą się, bo mamy dwa bilety. Właśnie i w piątek będziemy rozdawać. To inaczej, to jest jeden podwójny, o tak bym powiedział. Czyli można kogoś ze sobą zabrać. Hasło padnie między 13 a 16. Że między 13 a 14 nie było, no to jest szansa, że między 14 a 16 padnie. Proszę uważnie słuchać. Radio Łódź.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: 17 minut po godzinie 14, a do studia przybiegł Filip Stachowicz. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Biegiem przybiegł, znaczy, że będzie mówił o tym, co w internecie, a dokładnie na naszej stronie radio.pl. Co tam ciekawego, bo jakieś bazgrołki widzę.
1: Są bazgrołki. No dosyć taka nieciekawa informacja na początek, ponieważ w Łowiczu lokalna spółdzielnia informuje, że znów prawdopodobnie na osiedlu pojawił się wandal. Spółdzielnia podejrzewa, że jest to ten sam, który zimą już rysował różne niefajne, nieprzyjemne malunki na ścianach budynków. Teraz wrócił. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie kilka bloków jest już niestety pomalowanych, głównie przy ulicy Starzyńskiego. Różne nieciekawe napisy i postaci.
0: Mam wrażenie, że źle napisane.
1: Tak, no niestety nie dość, że wandal to jeszcze niestety niewyuczony w naszym ojczystym języku.
0: No właśnie.
1: Powiem teraz troszeczkę o pozytywnej informacji.
0: Dobrze.
1: Troszeczkę tak przepletę. Ponieważ przedszkole miejskie numer 4 w Łodzi się otwiera na Janowie. To jest zupełnie nowy budynek. Otworzy się dokładnie we wrześniu.
0: Rekrutacja... Dobrze, że nie teraz, niech wakacje trwają.
1: Tak, zgadza się, niech wakacje trwają. Natomiast rodzice mogą jeszcze zapisywać dzieci do tego przedszkola, ponieważ nabór uzupełniający trwa. No a mówię, od września ruszy to przedszkole z pełną parą. Zdjęcia z tego przedszkola możecie zobaczyć oczywiście na radio.pl. Niestety zakończę taką przykrą dosyć informacją, ponieważ Olechówka, która już wielokrotnie została gdzieś tam zanieczyszczona, została ponownie zanieczyszczona. Tym razem prawdopodobnie są to ścieki. Mieszkańcy alarmują, że woda jest nawet czarna. Zdjęcia również na naszej stronie. Nieprzyjemne, bo nieprzyjemne. Służby są powiadomione, będą robione testy. No i zobaczymy, jak to się skończy. Przypomnijmy, że Olechówka została zanieczyszczona różnymi detergentami. W ostatnim czasie też była biała,
0: czyli
1: zielona.
0: Niekończący się serial z Olechówką.
1: Tak, niestety. Tak. I Olechówka zamiast utrzymywać ten swój przezroczysty kolor, ciągle we wszystkie kolory tęczy jest barwiona.
0: No właśnie. I o tym wszystkim napisaliśmy na stronie radiołódź.pl. Polecamy zajrzeć. Filip Stachowicz.
1: Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. No to zagrajmy.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
11: Łączy nas krew, która ratuje życie.
12: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
11: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
13: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: Jak tak, relaks jest ważny, utrudnienia na drogach też niestety są, proszę o tym pamiętać, podróżując trasami Łodzi i regionu. Roboty na A1 na węźle Łódź Północ się zakończyły, podobnie z robotami na między węzłami Róża a Dobroń, to już S14. Na bieżąco informacje z dróg po godzinie 15, jeśli wcześniej coś będzie działo się ważnego, to oczywiście będziemy informować. A teraz Jazz Pospolita, Nowika i piosenka o bardzo ciekawym tytule, bo na wakacje w sam raz można się tam udać. Zakamarki.

0: Zanim pouczymy się języka polskiego, to jeszcze zasięgniemy dalekiego języka w Europie. W dalekiej Europie? Nie, Włochy są niedaleko. Bilet dla dwóch osób będzie można wygrać do Mediolanu Bergamo. Żeby zdobyć taki bilet, trzeba wszystko najpierw się przygotować ładnie do finału. Ten finał w piątek. Jak wyglądają te przygotowania? Otóż trzeba zebrać hasła podawane na antenie Radia Łódź. Następnie tych 10 haseł po dwa dziennie od poniedziałku do piątku trzeba wysłać na adres konkurs@radiolodz.pl, podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i komplet prawidłowo zebranych haseł. Kilka haseł już padło, bo codziennie podajemy dwa. Dzisiaj właśnie to drugie za chwilę podam.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Finał w piątek. Będzie można wygrać bilet dla dwóch osób do Mediolanu i Bergamo. I z powrotem też. Proszę się nie martwić. A hasło to dzisiejsze. Hasło numer dwa z wtorku 7 lipca to jest podróż za jeden uśmiech.

0: Za 18 minut będzie godzina 15 z lekkim opóźnieniem, ale już będziemy uczyć się języka polskiego. No to zapraszamy.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Małgorzata Warzecha, doktor Izabela Różycka, witamy pięknie. Dziś pani doktor przychodzi z tematem określającym to, co tutaj robimy, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle warto mówić poprawnie.
3: Czyli będzie tak zwane trucie dydaktyczne.
2: Słuchamy pilnie.
3: Na jednym z naszych poprzednich spotkań mówiłyśmy o poprawnym akcentowaniu wyrazów w języku polskim. Przypomnę, zasadniczo na drugą sylabę od końca wyrazu, a w pewnych formach także na trzecią bądź czwartą. Być może wtedy u niektórych spośród naszych słuchaczy pojawiło się pytanie, a jakie to ma znaczenie? Przecież zaakcentowanie niewłaściwej sylaby w wyrazie nie zmieni znaczenia naszej wypowiedzi, więc po co zawracać sobie głowę takimi nikomu niepotrzebnymi szczegółami? Możemy też rozszerzyć ten problem, pytając, jakie znaczenie ma poprawność językowa w codziennej komunikacji, w porozumiewaniu się między ludźmi. Dodajmy też, że przez pojęcie poprawność rozumiem tu nie tylko zgodność z regułami gramatycznymi, czyli wymowy wyrazów, ich odmiany czy łączenia w zdaniu, ale także umiejętne przekazanie sensu wypowiedzi, czyli tak zwaną spójność, oraz dostosowanie tego, co mówimy i piszemy i jak mówimy i piszemy, do konkretnego słuchacza. Zacznijmy może od znanego nam wszystkim powiedzonka, jak nas widzą, tak nas piszą. Co prawda tu przeciwstawia się temu inne powiedzonko, nie szata zdobi człowieka, ale to już raczej jest to dydaktyczne właśnie, a nie prawdziwe. Inaczej mówiąc, to jak wyglądamy i jak się zachowujemy, świadczy o nas. Ubierając się w określony sposób, robiąc fryzurę, malując, używając kosmetyków, ozdób, gadżetów, budujemy określony wizerunek naszej osoby. To jak chcemy być postrzegani, widziani przez innych ludzi. Prezentujemy naszą znajomość społecznych reguł zachowania lub ją kontestujemy. No, lekceważymy, odrzucamy, ale nawet te osoby, które odrzucają obowiązujące reguły, także tworzą jakiś swój wizerunek, na przykład buntownika, szalonego artysty, nihilisty i tym podobne. Na ogół tym elementom komunikacji poświęcamy sporo uwagi, może czasem wybiórczo, ale tu wyborów dokonujemy w znacznej mierze świadomie. Co prawda czasem nieco stadnie, jak widać w przypadku mody, ale jednak świadomie. Tymczasem znacznie mniej uwagi poświęcamy zasadniczemu środkowi komunikacji, jakim jest język. Nie myślimy też o tym, że przysłowie, od którego zaczęłam te rozważania, równie

0: Dobrze może brzmieć, jak nas słyszą, tak nas piszą. Myślę, że
1: i oceniają.
0: I oceniają, oczywiście. Myślę, że każdy z nas doświadczył sytuacji, że pewnych osób słuchamy chętniej niż innych. Mam wrażenie, że duże znaczenie ma także, jak dana osoba mówi i rozmawia. Są osoby, które mówią po prostu ładnie, wyraźnie, zrozumiale, z szacunkiem dla odbiorcy i bez rażących błędów gramatycznych. Takich osób słucha się z przyjemnością, niezależnie od tego, czy jest to nauczyciel, wykładowca, komentator, polityk, lekarz, czy kolega albo członek rodziny. Język, jakiego używamy, jest jednym z najważniejszych środków kształtowania naszego wizerunku. Możemy go w tym celu używać świadomie, dbając o jego poprawność i stosowność, ale także, mówiąc, przekazujemy szereg informacji mimowolnie. Na przykład, z jakiego regionu kraju pochodzimy, z jakiego środowiska, jaki jest nasz poziom wykształcenia, kultury osobistej, takiego ogólnego obycia, a także jaki jest nasz stosunek do słuchaczy czy rozmówców. Skoro za pomocą naszego sposobu mówienia przekazujemy tyle różnych informacji o sobie, warto chyba zadbać, żeby nasz obraz, który odbiorcy na tej podstawie sobie tworzą, był zgodny z naszą wolą, z naszym oczekiwaniem. Jeżeli chcemy tworzyć pozytywny obraz naszej osoby, chcemy być słuchani i słyszani, czyli rozumiani, chcemy się dobrze, sprawnie komunikować z innymi ludźmi, unikać niepotrzebnych nieporozumień, zwracajmy uwagę na to, jak mówimy. A w takim kontekście ten malutki akcent wyrazowy też jest ważny.
1: Dlatego warto mówić poprawnie i poprawiać swoje własne błędy, których prawie nikt nie uniknie. Trzeba słyszeć swój własny błąd i starać się go poprawić. O co apelowałyśmy dzisiaj razem? Pani doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
2: Nawiasem mówiąc, można znaleźć na stronie radiołucz.pl. Polecam zajrzeć, gdyby ktoś chciał wrócić do archiwalnych odcinków. A tymczasem budka suflera.

Cały czas utrudnienia na autostradzie A1 na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi i Katowic między węzłami Kutno Wschód a Piątek. Tam doszło do wypadku, zderzyły się dwa samochody osobowe, no i korek na tej trasie jest. Trzeba liczyć się z opóźnieniem, jeśli ktoś teraz podróżuje z północy na południe Polski albo po prostu jedzie z Kutna do Łodzi. Jeśli jedzie z Kutna do Łodzi, to może warto rozważyć przejazd 702 wojewódzką przez Piątek. Może to jest jakieś rozwiązanie, wtedy w korku się stać nie będzie. O konkursie dotyczącym biletów lotniczych już mówiłem, podałem już hasło. Mam nadzieję, że uważnie nasi słuchacze wysłuchali tego hasła i zapisali sobie w kajeciku, tak żeby w piątek wszystkie 10 haseł do nas podesłać i wziąć udział w finale. A kto weźmie udział w finale, no to może liczyć na wygraną. Wygraną w postaci dwuosobowego biletu lotniczego z Łodzi do Mediolanu Bergamo i z powrotem. Żeby nie było, że państwa tam zostawimy. Nie, nie, nie ma takiej opcji. W Łodzi jest zbyt ładnie, w regionie łódzkim jest zbyt ładnie, żeby zostawać tam w jakimś Mediolanie. No nie, żartuję. Mediolan pewnie też piękny, a tym bardziej kuchnia włoska zachwyca. Pizza, spaghetti, no i espresso. I proszę tylko nie zamawiać po południu cappuccino, bo się Włosi mogą delikatnie zdziwić. Polecam także naszą aplikację, polecam także naszą stronę radiołódź.pl i polecam nas uważnie słuchać po godzinie 15. Bo będę miał jeszcze dla państwa zabawę. I może pobawimy się w polskie seriale, może jakieś skojarzenia i dzięki państwa znajomości polskich seriali ktoś wybierze się do kina. Co państwo na to? Możemy się tak umówić po 15? No dobrze.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Kołatanie przedsionków.
3: Każdy wtorek od 21:00. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Łódź, jest 15:00. Wiadomości, Beata Janowska.
5: Premier zapowiada pilne zmiany w systemie ochrony zdrowia. Tymczasem pojawiają się kolejne doniesienia o nieprawidłowościach. Łowicka spółdzielnia mieszkaniowa poniosła kolejne straty. Odnowione elewacje budynków znów zostały pomalowane przez wandala. W wiadomościach powiemy też o kolekcji piwoni w łódzkim botaniku. Podobno mniej pięknej niż w ubiegłych latach. Do wieczora, a także nocą w regionie będzie przelotnie padał słaby deszcz. Temperatura spadnie w nocy do 11 stopni. Jutro minister zdrowia ma zaprezentować uzgodnione z premierem ustalenia dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Donald Tusk po rozmowie z minister Jolantą Sobierańską-Grędą zapowiedział, że rząd jest gotowy na potencjalne zmiany ustawowe, a wszelkie działania, które można podjąć niezwłocznie, będą podejmowane w trybie pilnym. Zmiany miałyby objąć m.in. ograniczenie nadmiernych zarobków lekarzy i dokładniejszą kontrolę czasu pracy medyków. A tymczasem pojawiają się doniesienia o aferze w kolejnym szpitalu współpracującym ze spółką neurochirurgów. Jak informuje Wirtualna Polska, w szpitalu w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim neurochirurdzy mieli wykonywać zabiegi z użyciem aparatu rentgenowskiego, który nie był dopuszczony do pracy. Pojawiły się też wątpliwości dotyczące wykonywania części zabiegów jeszcze przed uzyskaniem wyników badań laboratoryjnych. Jak wcześniej informowaliśmy, w placówce w Miastku na Pomorzu ta sama spółka neurochirurgów przez około 14 miesięcy wykonała ponad 2,5 tysiąca zabiegów. Wątpliwości wzbudziła liczba operacji. Rekordowego dnia jeden lekarz miał zoperować 77 pacjentów na oddziale liczącym 19 łóżek. Sprawę badają prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Narodowy Fundusz Zdrowia. Wandal w Łowiczu oszpecił elewację 5 bloków. Budynki łowickiej spółdzielni mieszkaniowej były świeżo odnowione, a to nie pierwsza taka sytuacja na terenie spółdzielni. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
6: Łowicka spółdzielnia mieszkaniowa ma dosyć. Do aktów wandalizmu doszło na elewacjach budynków przy Sierakowskiego 2, 5, 6, 7 i na osiedlu Reymonta. Mieszkańcy nie kryją zdenerwowania.
7: Nowe wyremontowane i tam też już pomalowali, więc także no, nie jesteśmy zachwyceni tym.
8: Tutaj oczywiście szpeci, no wybryki kogoś, kto po prostu nie wyczuwa granic, do których można się posunąć.
6: Sprawa oczywiście została zgłoszona na policję. Przypomnijmy, że do podobnych sytuacji dochodziło zimą tego roku. Czy to ten sam sprawca? To będą wyjaśniać służby. Damian Grosicki, Radio Łódź.
5: Gdy szkoda jest wyższa niż 800 zł, sprawcy grozi do 5 lat więzienia, a w przypadku mienia o znacznej wartości nawet do 10 lat.
1: Więcej na radiołódź.pl.
5: Łódzki radny twierdzi, że piwonie w łódzkim ogrodzie botanicznym są zaniedbane. Urzędnicy temu przeczą. Radny Kosmanykiel alarmuje, że kolekcja piwoni, która przez lata była jedną z wizytówek botanika, jest dzisiaj w znacznie gorszym stanie, a kwiatów jest dużo mniej. Jego zdaniem powodem jest brak miejskich pieniędzy na utrzymanie ogrodu, dlatego radny zapowiada interpelację do władz miasta.
9: Kolekcja piwoni w ogrodzie botanicznym przypomina obraz rozpaczy bardziej niż coś, z czego powinniśmy być dumni. Mam wrażenie, że nie ma wystarczających środków przeznaczanych na utrzymanie kolekcji, która należy do jednych z najcenniejszych w Polsce.
5: Ewa Białasińska z Ogrodu Botanicznego w rozmowie z Radiem Łódź wyjaśniła, że problemy dotyczą przede wszystkim jednej odmiany piwoni, która od kilku lat nie radzi sobie z wysokimi temperaturami i silnym nasłonecznieniem. Ma być zastąpiona odmianą bardziej odporną. Nie uzyskaliśmy informacji, jakie straty przyniosła dotychczasowa wymiana roślin i ile będzie kosztowała ponowna. Ważne zmiany dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne i zatrudniających ich przedsiębiorców. Od jutra Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać firmom zmianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Inspektorzy będą mogli zdecydować o administracyjnym przekształceniu umów, jeżeli kontrola wykaże, że współpraca spełnia cechy etatu. Celem tych zmian jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz mówi, że przedsiębiorcy są przygotowani. kampanii.
10: To będą duże zmiany, zwłaszcza dla tych firm, które zatrudniają więcej osób albo z większą liczbą osób mają podpisane umowy cywilnoprawne bądź B2B. Natomiast zapewne pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach.
5: Właściciele firm, jeżeli nie chcą narazić się na sankcje, powinni dostosować się do nowych regulacji w ciągu roku. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
4: Jest pochmurno i będzie pochmurno, choć powiedzmy, że w miarę ciepło, bo od 19 do 23 stopni w tej chwili w regionie łódzkim. Najcieplejszym miejscem w Polsce Bielsko-Biała, 25 stopni, najchłodniej w Elblągu, niecałych 15 stopni. Do wieczora sporo chmur, przelotny deszcz, na południu województwa możliwe lokalnie burze, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie będzie duże, dalej możliwy przelotny deszcz i burze. Na termometrach z wtorku na środę od 11 do 13 stopni.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Zapraszamy bardzo serdecznie. Tomasz Ferliński, Marcin Mendelbaum jeszcze raz. Dzień dobry, Sorry Boys.

Obiecałem, że będzie konkurs, no i obietnicy postaram się dotrzymać. Proszę uważnie słuchać, bo już za kilka chwil padną trzy słowa. I te trzy słowa będą związane z jednym serialem. Jakim? No to już będzie Państwa zadanie, by podać tytuł. Te słowa padną jeszcze w tej pół godzinie, zatem proszę uważnie słuchać. No i mam nadzieję, że znajomość seriali jest Państwu bliska.

0: 16 minut po godzinie 15, to co, pobawimy się trochę w odgadywanie serialu?
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Do wygrania bilety do kina, a wystarczy podać tytuł serialu. A ten tytuł serialu zawarty jest w tych trzech słowach. To znaczy one prowadzą do tytułu tego serialu. No i kto pierwszy zadzwoni i poda prawidłową odpowiedź na numer 606-78-78-78, ten oczywiście otrzyma taki bilet. No to teraz podaję trzy słowa. Mam nadzieję, że rozwiązanie nastąpi szybko. Uwaga. Żuk, taksówka, kutno. Żuk, taksówka, kutno. 606 78 78 78. No, kto zna tytuł serialu?

0: To Ślązak w Radiu Łódź, 20 minut po godzinie 15, a przy telefonie pan Maciej. Mam nadzieję, że będzie pana Macieja słychać. Panie Macieju, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy.
0: Słyszymy się, bo zanika pan jak nie wiem co. No ale dobrze, żeby nie przedłużać. Ja podałem trzy słowa, pan musi podać tytuł serialu. Poza anteną zrobił pan to prawidłowo, teraz druga szansa, żeby zrobić to po raz drugi prawidłowo. Uwaga, Żuk, taksówka, Kutno.
1: Tak jest, ten serial to na pewno Zmiennicy.
0: Oczywiście, że Zmiennicy. Żuk, bo Katarzyna Piórecka pracowała w Borach Tucholskich i tam jeździła Żukiem, prawda?
1: Tak jest.
0: No taksówka, no to wiadomo. No, w Zmiennikach taksówka towarzyszyła przez cały serial, a Kutno?
1: Tak. A Kutno? No tam chyba taksówka stała bardzo często na dworcu w Kutnie.
0: Nie, tam był taki pościg za pociągiem, pamięta pan? I oni w Kutnie siedzieli w tej restauracji na dworcu.
1: Okay.
0: Tylko no cały problem polega na tym, że nie kręcili tego w Kutnie na dworcu.
1: Nie chcę
0: teraz skłamać, czy to był Grodzisk Mazowiecki? Chyba to był Grodzisk Mazowiecki, że tam był kręcony właśnie ten fragment, jeśli chodzi o Kutno, więc albo Ożarów. Albo Ożarów, nie pamiętam. Grodzisk albo Ożarów. Któryś z tych miast zagrało Kutno w tym serialu, ale rzeczywiście Kutno było. Miałem jeszcze kolejne podpowiedzi typu Safari, typu Żółty kolor i tak dalej, ale udało się po Żuku, taksówce i Kutnie. No to w takim razie, panie Macieju, serdecznie gratuluję. Bilety do kina są już pana. Zapraszamy do Radia Łódź.
1: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Ja wiem, że mundial daleko, że w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, że polskiej reprezentacji nie ma, ale ważne jest to, że jeszcze na tym mundialu nie przegrała żadnego spotkania. No dobrze, koniec żartów. Zaczynają się schody, bo mamy już trzy pary ćwierćfinałowe. Przypomnę, Francja, Maroko, Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia. To już wiadomo. Jeśli chodzi o pary ćwierćfinałowe, no i ostatnią parę poznamy dzisiaj po tym, jak wyłoniony zostanie zwycięzca meczu Argentyna-Egipt, a jestem ciekaw, i Szwajcaria-Kolumbia. No i tak sobie spoglądam na to, co się dzieje. I na razie na 6 drużyn, 5 z Europy. Jeszcze jedna ma szansę wejść, czyli byłoby 6, no i będzie kilka spoza Europy. Na razie jedna afrykańska drużyna, czyli Francja, Maroko, tutaj w tej parze właśnie mamy kogoś spoza Europy. Jak będzie w tej ostatniej, kto? Przekonamy się dzisiaj.

0: autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
1: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: W Radiu Łódź teraz o tym, co na drogach Seweryn Potentas.
11: Kolizja i utrudnienia na ważnej trasie w Kutnie. Do zdarzenia doszło na objazdowej na wysokości ulicy Chopina. Przez to przejazd blokuje się w obu kierunkach. Będąc w Kutnie, więcej czasu przyda się też na ulicy Sklęczkowskiej, jadąc w kierunku centrum. Na pierwsze utrudnienie uwaga także w Łodzi. Zagęszczają się dojazdy do Ronda Solidarności. Co najmniej 5 minut zabierają ulice Kopcińskiego, Źródłowa i Aleja Palki. Cierpliwość przyda się też na ulicach przecinających trasę WZ. Niczerniana korkuje się już od CKD, a ulica Sienkiewicza od ulicy Tuwima. Sporo czasu zabiera także przejazd przez skrzyżowanie Piłsudskiego-Przędzalniana. Pierwsze problemy pojawiają się też na wylotówkach z Łodzi, ale więcej o tym w kolejnym raporcie drogowym już za pół godziny.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Tu Radio Łódź, jest 15.30. Wiadomości Beata Janowska.
12: Jutro mamy poznać plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Przedstawią go publicznie szefowie Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u. Premier Donald Tusk oczekuje zmian dotyczących ograniczenia zarobków lekarzy i przypadków omijania kolejek do specjalistów, a także dokładniejszej kontroli czasu pracy medyków. A te oczekiwania to m.in. efekt ujawnienia nieprawidłowości, do których dochodzić miało we warszawskim Szpitalu Południowym. Rzeka Olechówka w Łodzi znów została zanieczyszczona. Mieszkańcy zauważyli, że w rejonie parku Źródła Olechówki, gdzie rzeka ma swój swój początek. Woda jest prawie czarna. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pobrali próbki wody do badań. Sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W najbliższy poniedziałek zacznie się remont ulicy Północnej w Łodzi. Chodzi o odcinek od Franciszkańskiej do Sterlinga. To pierwszy etap remontu Północnej, który zakończy się w wakacje i wtedy rozpocznie się następny etap. W czasie remontu ulica Północna będzie częściowo przejezdna. Kierowcy pojadą nią w kierunku Ronda Solidarności. Powinni się spodziewać także utrudnień w tej części miasta, bo równocześnie rozpoczną się prace na Alei Palki od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego. Sojusz Północnoatlantycki ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Prezentacja odbyła się w stolicy Turcji, Ankarze, na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO. To wielomiliardowe projekty, pełna kwota zostanie ogłoszona jutro. Ogłoszono także współpracę amerykańskich firm z kluczowymi europejskimi koncernami, w tym z Polską Grupą Zbrojeniową. Ulicą Piotrkowską w Łodzi przejdzie dziś parada żółtej łodzi podwodnej. Okazją są 86. urodziny perkusisty The Beatles Ringo Starra. Orkiestra Dęta wyruszy o 18.00 z pasażu Schillera. Podczas przemarszu łodzianie będą mogli posłuchać takich szlagierów jak Yellow Submarine czy Hey Jude. A o 19.00 w Teatrze Impro na OFF Piotrkowska o fenomenie Beatlesów opowie Piotr Metz. Kolejne wiadomości o 16.00.
10: Jak popada, to może i Łódź popłynie. Oby nie za bardzo padało, bo później będą takie zdjęcia, jak to zatopiony tramwaj gdzieś na Konstantynowskiej, albo tego typu. No dobrze, o pogodzie aż tak bardzo padać nie będzie, ale mogą pojawić się opady deszczu. Przelotne, zachmurzenie duże zarówno dziś do wieczora, jak i w nocy. W nocy od 11 do 13 stopni. Jutro sporo chmur, dalej przelotny deszcz, dalej lokalnie możliwe burze, a termometry w czwartek mają pokazać od... Przepraszam, czwartek, tak, to nie, dobrze. Od 18 do 19 stopni.
1: Najdłuższa fala relaksu.
10: Nie, to coś pogmatwałem, bo jutro to jest środa, z tego co pamiętam, a nie czwartek. Jakoś się z tą pogodą. W każdym razie jutro... ma być od 18 do 19 stopni.

No właśnie, wakacje są, pewnie wiele osób wyjeżdża nad morze i okazuje się, że jak człowiek pojedzie nad morze, to się kąpać nie może, bo ponad 120 kąpielisk zamkniętych jest nad Bałtykiem, informuje Polskie Radio Informacyjna Agencja Radiowa. Sporo tego, a wszystko z powodu silnic i tego, że kąpieliska zostały zamknięte na liście Świnoujście, Międzyzdroje, między innymi Dziwnów i Dziwnówek, także Pobierowo, Trzęsacz, Niechorze, Rewal, Pogorzelica. I wymieniać można byłoby bez końca Łazy, Dębki czy Darłówek. Jarosławiec również. Także Ustka, Poddąbie, Dębina, Rowy, Łeba, Lubiatowo. No sporo tego, jeśli chodzi o zamknięte kąpieliska, proszę uważnie śledzić na bieżąco, bo jak jest zakaz kąpieli, to do wody nie wchodzimy. Pod żadnym pozorem. Jest po prostu zakaz i już. Trzeba się wstrzymać, trzeba jakoś przeczekać. Jak zakaz zostanie odwołany, wtedy na strzeżonych kąpieliskach będzie można się ponownie pluskać.

Olechówka znów zanieczyszczona, mieszkańcy alarmują, woda jest czarna, o tym napisaliśmy na stronie radiołódź.pl, ale nie tylko, ze znakiem zapytania, piwonie w łódzkim botaniku zaniedbane. Czy rzeczywiście są zaniedbane? Odnowione bloki, stare problemy. To kolejny tekst, kolejny przypadek wandalizmu w Łowiczu. No i pytanie, czy doszło do celowego potrącenia, czy nieszczęśliwego wypadku w Pabianicach? Kierowca auta osobowego uderzył w motocyklistę i odjechał. I to wszystko można zobaczyć i to wszystko można przeczytać na stronie radiołódź.pl. Polecam. Polecam także magazyn Słuchasz i Wiesz, który rusza już o godzinie 16. Zatem jeśli ktoś chce dowiedzieć się, co dzieje się w Łodzi i w regionie, to jest to najlepszy moment. O 16. magazyn Słuchasz i Wiesz. Przy okazji polecam także Państwu naszą aplikację, żeby mieć zawsze pod ręką Radio Łódź w telefonie. Wówczas można słuchać nas właśnie poprzez różnego rodzaju urządzenia mobilne. Polecamy pobrać aplikację, wtedy wiadomości też od razu bezpośrednio napływają. Aha, no i aplikacja ma takie rozwiązanie, że można nagrać głosówkę, ta głosówka do nas trafia, a my możemy taką głosówkę wyemitować na naszej antenie.

0: like you like that. Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
7: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
10: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: W Radiu Łódź teraz o tym, co na drogach. Seweryn Potentas.
13: Drogi wyjazdowe z Łodzi dają się już we znaki kierowcom. Zapełniła się Rokicińska, przez co dużo wolniej jedzie się na odcinku od Malowniczej aż do Andrespola. Dodatkowe 5 minut przyda się też na Pabienickiej przed Rudzką i na Maratońskiej, dojeżdżając do świateł przy Golfowej. Na utrudnienia uwaga także na Alei Jana Pawła. Blokować może się dojazd do remontowanej estakady, gęsto także na odcinku od Wróblewskiego do Obywatelskiej, na którym doszło do kolizji, dlatego warto zachować ostrożność. Popołudniowe godziny szczytu zawitały także do Bełchatowa. Tutaj sporo czasu stracić można na ulicy Wojska Polskiego, jadąc w kierunku centrum. Korek ciągnie się od Kolejowej do Ronda Andersa. Zatory pojawiają się też na Czaplinieckiej czy Alei Włókniarzy. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości Beata Janowska.
14: A we wiadomościach: łódzka rzeka Olechówka zanieczyszczona kolejny raz w tym roku. Nowe przedszkole miejskie na Janowie w Łodzi pomieści 300 dzieci i pomysł władz Żgowa na zachęcenie mieszkańców, aby dzielili się swoimi pomysłami na rozwój miasta. Na wieczór i noc zapowiadane są przelotne opady deszczu. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej, ale możliwe większe przejaśnienia. Na początek jednak informacja z obszaru bezpieczeństwa. W Polsce serwisowane będą rakiety PAK-3 do systemów Patriot. Przebywający w Ankarze wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że porozumienie w tej sprawie zawarto ze Stanami Zjednoczonymi, a podpisały je oprócz Polski Niemcy, Szwecja i Holandia.
15: Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata. Robimy wszystko, żeby transfer technologii przychodził ze Stanów Zjednoczonych do Europy.
14: Szef MON dodał, że produkowane w Polsce pociski Barracuda 500 trafią do innych krajów natowskich. Kontrakty zbrojeniowe podpisano podczas Forum Przemysłu Obronnego NATO, które poprzedza szczyt sojuszu w Ankarze. Oficjalnie szczyt rozpocznie się o 17:30 naszego czasu. Do stolicy Turcji dotarli już najważniejsi przywódcy państw Paktu Północnoatlantyckiego. Woda w łódzkiej rzece Olechówce jest prawie czarna. Mieszkańcy zauważyli zanieczyszczenie w rejonie parku źródła Olechówki. Rzeka już kolejny raz w tym roku zmieniła barwę. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Olechów Janów Adrian Pawlak mówi Radiu Łódź, że Olechówka jest ciekiem wodnym z deszczówki. A dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zanieczyszczenia nie są jedynie wynikiem przypadkowych wycieków ścieków z firm.
16: To też są osoby prywatne, które wiedzą, gdzie ten kanał deszczowy ma ujście i na przykład potrafią podjechać tam traktorem i coś tam, jakieś tam mocne nieczystości wylać.
17: Zostały wdrożone procedury, zarządzenie, które ma usprawnić działania służb, czyli i Wód Polskich, i służb miejskich. Mam nadzieję, że te działania już w tym momencie zostały podjęte.
14: Dodaje radna przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Magdalena Gałkiewicz. W związku z zanieczyszczeniem pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pobrali próbki wody. Sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Nowe przedszkole na mapie Łodzi. Na Janowie zakończyła się budowa miejskiego przedszkola numer 4. Od września z nowoczesnych sal będzie korzystać kilkaset dzieci. W jakich warunkach? O tym nasz reporter Seweryn Potentas.
13: Nie tylko nauka, ale przede wszystkim dobra zabawa. Nowe przedszkole poza klasycznymi salami lekcyjnymi oferuje dzieciom pokoje sensoryczne, terapeutyczne i pokoje ruchowe.
18: Przedszkole bezpieczne, komfortowe, ekologiczne. Sale są przepiękne, doposażone. Inwestycja ponad 21 milionów złotych.
13: Mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Przedszkole ma 300 miejsc, a dzieci podzielone będą na 12 grup.
19: Dużo możliwości dla całej kadry pedagogicznej, aby stworzyć tutaj idealne warunki dla rozwoju naszych dzieci tutaj z osiedla.
13: Dodaje dyrektor przedszkola Joanna Klimkiewicz. W przedszkolu nie zabraknie także zabawy na zewnątrz, gdzie stanął otoczony zielenią plac zabaw. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
14: Przy przedszkolu powstał parking dla pracowników i rodziców. Są też stojaki na rowery. Pierwsze zajęcia odbędą się we wrześniu. Większość miejsc już jest zajęta, ale placówka planuje nabór uzupełniający.
20: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Mieszkańcy Żgowa mogą w łatwy sposób podpowiadać urzędnikom, jakich zmian w mieście oczekują. W Urzędzie Miejskim stanęła ogólnodostępna skrzynka na wnioski mieszkańców. Można do niej wrzucać spisane na kartkach pomysły i wnioski. O szczegółach reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
21: Skrzynka przeznaczona na wrzucanie kartek z inicjatywami i propozycjami rozwoju gminy pojawiła się kilka dni temu w Urzędzie Miejskim Żgowie. Pojemnik ma w pewnym stopniu oddawać rzeczywisty głos mieszkańców, o czym mówi burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński.
22: Chcielibyśmy, żeby ludzie pisali do nas, żebyśmy mogli więcej wiedzieć o ich potrzebach i odpowiadać na te potrzeby, bo nie wszystkie potrzeby są znane. No jest to rozwiązanie tak proste, że może gdzieś już funkcjonowało, ale chcemy z niego skorzystać, bo właśnie przez tą prostotę liczymy na to, że będzie zachęcało do skorzystania.
21: Wszystkie zgłoszone pomysły będą raz w miesiącu analizowane i selekcjonowane. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
14: Zebrane propozycje mają też pomóc w przygotowaniu projektu przyszłorocznego budżetu gminy. Kolejne wiadomości o 16:30.
12: A jeśli chodzi o pogodę, to teraz od 19 do 23 stopni w regionie łódzkim. Najcieplej w okolicach Sulejowa i Radomska, najchłodniej na północy województwa. W nocy i jutro sporo chmur, do tego opady deszczu. Przelotne, miejscami może zagrzmieć, ale nieznacznie. W nocy od 9 do 12 stopni, jutro od 17 do 20. A w studiu pojawił się Jarosław Turek. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
12: Co tam ciekawego dzisiaj pan redaktor przygotował?
23: No jeszcze nie wiem.
12: A, dobrze. No to skoro tak, to tak. Ale za chwilę pan będzie wiedział.
23: Tak, już za parę sekund.
12: No dobrze, to ja uciekam. Dziękuję. Do usłyszenia. Marcin Mendelbaum.
24: Słuchasz i wiesz.
23: No ja zapraszam na popołudniowy magazyn informacyjny w Radiu Łódź, jak zawsze do godziny 17. Dzisiejszy program wydaje Agata Zielińska, o czym będziemy rozmawiali, między innymi o tym, że ktoś znowu zanieczyścił łódzką rzekę Olechówkę. Rzeczka Olechówka w Łodzi ponownie została zanieczyszczona i sami mieszkańcy w rejonie parku Źródliska to zauważyli, że woda niesie tam jakieś paskudne brudy.
1: No to zostało taka, można powiedzieć, smart, niesmarno.
2: Szkoda, dlatego że jest to centrum parku i mogłoby się stać takim miejscem rekreacyjnym.
3: Po prostu wstyd dla nas, dla ludzi.
23: Ktoś się jednak nie wstydzi i spuszcza do rzeki zanieczyszczenia, no tym bardziej przykre, że sytuacja się powtarza. A Łowicz ma właściwie podobny problem, bo tam znowu pojawił się wandal, który bazgrze po murach świeżo odnowionych elewacji. Możliwe, że to jest też ta sama osoba, która niszczyła ściany kilka miesięcy wcześniej, a teraz powróciła. Oczywiście trwają poszukiwania sprawcy, a mieszkańcy załamują ręce.
4: No inaczej jak bohomazy tego nie można nazwać. Najbardziej nas to martwi, irytuje i złości, że to właśnie są budynki, które były ostatnio odnawiane.
5: Bardzo mi się to nie podoba. Ktoś zrobił, ocieplił, umalowane, żeby było ładnie, a tu jest... No ale co się zrobi?
25: To nie my.
23: Dla Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej usuwanie bezgrołów to też konkretne koszty, które zresztą ponoszą sami lokatorzy. Wspominaliśmy o tym w serwisie, że ZGUW wystawił mieszkańcom skrzynkę na pomysły. W Urzędzie Miasta pojawiła się taka skrzynka, pojemnik, do którego można wrzucać karteczki z pomysłami, co by tu zrobić, żeby w ZGOWie żyło się lepiej.
26: Jeśli ktoś to będzie rzetelnie rozpatrywał i to jak najbardziej, jak to będzie tylko skrzynka, żeby dać ludziom jakąś małą nadzieję, że mogą coś zmienić, to po co?
22: Trzeba szukać nowych sposobów pozyskiwania informacji. Ta skrzynka będzie takim sposobem.
23: W ten sposób władza aktywizuje mieszkańców, no a przy okazji też może się też dowie czegoś ciekawego o sobie. Pochylimy się też nad coraz gorszą kondycją piwoni, które rosną w łódzkim ogrodzie botanicznym i we wcześniejszych latach były jego wielką ozdobą, a teraz wyraźnie marnieją. Marnieją tak bardzo, że aż jeden z radnych wszczął alarm, żeby je ratować. Także spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego piwonie marnieją i czy można temu jakoś zaradzić. Jak zawsze zapraszam też do kontaktu w popołudniowym programie. Nasz numer telefonu bez zmian 606 78 78 78 i adres mailowy studio@radiołódź.pl.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, 12 minut po godzinie 16. Przed nami pierwszy temat, no taki trochę o charakterze ekologicznym.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Będziemy chyba przemawiać do sumienia kogoś, kto się ekologią specjalnie nie przejmuje. Rzeka Olechówka w Łodzi znowu została niestety zanieczyszczona. Tym razem woda jest niemal czarna. Niepokojący wygląd rzeki sami mieszkańcy zauważyli w rejonie parku Źródła Olechówki, gdzie rzeka ma swój początek i jak mówią, problem z jakością wody pojawia się właściwie tam już kolejny raz. I brakuje jakichś skutecznych, regularnych działań, które mogłyby poprawić stan tego miejsca.
2: Jeśli chodzi o tutaj ten ciek wodny, to powinien być czyszczony, a nie jest czyszczony, w ogóle jest zaniedbany. Dlatego też należałoby podjąć jakieś działania w tym zakresie.
3: No to zostało taka, można powiedzieć, smarno. Wody nie ma. Może raz usuwanie tych traw i tak dalej. Chyba raz ma. A tak to było zaniedbanie. Olechówka była zaniedbana.
4: Czy ta woda była w dobrym stanie, czy w takim średnim?
5: Nie, no od początku była w strasznym stanie. Szkoda, dlatego że jest to centrum parku i mogłoby się stać takim miejscem rekreacyjnym.
6: Po prostu wstyd dla nas, dla ludzi. Natomiast znam dalszy ciąg Olechówki, która płynie przez Młynek i przez Stawy Jana. Tam wygląda to trochę lepiej, ale to też jest dziwne. Jeżeli tu jest źródło, to powinno się w miarę szybko i łatwo znaleźć miejsce albo kogoś odpowiedzialnego za ten stan, bo można by to zlokalizować.
7: Adrian Parwy, jak wiceprzewodniczący Rady Osiedla Olechowianów. To już w tej chwili będzie 7 albo 8 zanieczyszczenie w ciągu od 2020 roku, odkąd ja to mniej więcej monitoruję. Myślę, że ze względu na coraz szerszą zabudowę, coraz więcej magazynów, te zanieczyszczenia się niestety rozszerzyły. Problem rzeki Olechówki polega na tym, że to jest tak naprawdę ciek z deszczówki. To też nie tylko doświadczenia z ostatnich lat moich, czy Rady Osiedla 33. To nie są tylko i wyłącznie firmy, gdzie tam przez przypadek coś tam ścieknie do tej deszczówki i tak dalej, ale to też są osoby prywatne, które wiedzą, gdzie ten kanał deszczowy ma ujście i na przykład potrafią podjechać tam traktorem i coś tam, jakieś tam mocne nieczystości wylać.
8: To już kolejny w tym roku problem z jakością wody w Olechówce. W marcu rzeka zmieniła kolor na zielony, po tym jak do kanalizacji deszczowej przedostał się detergent do mycia samochodów z jednego z przedsiębiorstw. Miesiąc później woda stała się biała, jednak badania wykazały, że nie były to ścieki ani detergenty, a jedynie zawiesina, która sama się rozkłada. Teraz po pojawieniu się czarnej wody, pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi ponownie pobrali próbki. A sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
9: Magda Gałkiewicz, radna miejska, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska. To, co się dzieje na tej rzece, jest przerażające. Zostały wdrożone procedury, zarządzenie, które ma usprawnić działania służb, czyli i Wód Polskich, i służb miejskich. Mam nadzieję, że te działania już w tym momencie zostały podjęte. Z tego, co wiem, już zostały podbrane chyba próbki przez ZWiK, więc one się rzeczywiście są realizowane, natomiast tutaj jest też bardzo ważna reakcja mieszkańców, jeżeli cokolwiek, ktokolwiek widzi, że się dzieje niepokojącego, czy to na rzece Olechówce, czy na dowolnej innej rzece, warto jest od razu to zgłaszać do odpowiednich służb, chociażby do ZWiK-u, tak żeby można było szybko podejmować działania interwencyjne.
0: Szybko reagować, jeżeli chodzi o czystość rzeki, a może także, jeśli chodzi o sprawcę, na razie nie wiadomo, co spowodowało zmianę koloru wody, odpowiedź mają przynieść badania pobranych próbek. Do sprawy więc wrócimy, gdy znane będą już te wyniki. Zdjęcia Olechówki można oczywiście zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl. Sprawą dziś interesował się i rozmawiał o tym nasz reporter Kacper Józefowicz, a tak sobie myślę, że to zanieczyszczanie ogólnodostępnej rzeki i wrzucanie do niej jakichś tam substancji, spuszczanie nieczystości czy tym podobne działania, jako żywo przypominają też problem na przykład wywozu śmieci do lasu. To jest ta sama kategoria działań, tak sądzę. Czyli brak odpowiedzialności zbiorowej za środowisko, z którego wszyscy korzystają. 606-78-78-78 to nasz telefon dla Państwa, jeśli ktoś chciałby skomentować. A my za chwilę przeniesiemy się do Łowicza, który ma problem z wandalem. Wandal bazgrze tam po świeżo odnowionych elewacjach. Możliwe też, że to jest osoba, która już niszczyła te ściany kilka miesięcy wcześniej, a teraz powróciła. No i oczywiście trwają poszukiwania, a mieszkańcy patrzą na te bazgroły i załamują ręce.
10: No inaczej jak bohomazy tego nie można nazwać. Najbardziej nas to martwi, irytuje i złości, że to właśnie są budynki, które były ostatnio odnawiane.
11: Bardzo mi się to nie podoba. Ktoś zrobił, ocieplił, umalowane, żeby było ładnie, a tu jest... No ale co się zrobi?
12: To nie my.
0: Wygląda, że jedna osoba czerpie radość z tego, czyli sam sprawca. Na razie nieznany do łowickiej spółdzielni mieszkaniowej. Zajrzymy za kilka minut.

0: Popołudniowy program Radia Łódź i mazanie po murach, które nie jest obce chyba żadnemu miastu. Zdarzało się też i zdarza w Łodzi, a teraz pojawia się w Łowiczu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa walczy z wandalizmem, a dokładniej z bazgrołami szpecącymi bloki. A to boli podwójnie, bo pseudomalunki pojawiły się na nowych elewacjach. Mowa o czterech blokach przy ulicy Starzyńskiego i jednym na osiedlu Rajmonta. Minionej zimy informowaliśmy już o mazaniu po ścianach, więc są podejrzenia, że to może być ta sama osoba, ale oczywiście pewności nie ma. A sprawie przygląda się nasz reporter Damian Grosicki.
2: Bloki znowu są pomazane.
3: To nie ja to zrobiłam, ale to ci, co zrobili, to powinni być ukarani moim zdaniem, bo to jest no niepoważne, no ale co się zrobi?
2: Nie, ja pani nawet nie podejrzewam, że to pani pomazała.
3: Bardzo mi się to nie podoba. Ktoś zrobił, ocieplił, umalowane, żeby było ładnie, a tu jest... No ale co się zrobi?
4: To nie my.
2: Na pewno?
4: To nie my.
2: Był wandal w lutym tego roku. Został on namierzony.
5: Paweł Pięta, prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. No niestety, w rozmowach z policją mamy tylko informację, że musielibyśmy go złapać za rękę po prostu.
2: A była taka sprawa już w lutym, że tutaj bloki były pomazane. No czy myśli pani, że to jest ten sam człowiek?
6: Bardzo możliwe, bo bardzo podobne graffiti, więc może być ta sama osoba.
5: No inaczej jak bohomazy tego nie można nazwać. Najbardziej nas to martwi, irytuje i złości, że to właśnie są budynki, które były ostatnio odnawiane.
7: Wybryki kogoś, kto po prostu nie wyczuwa granic, do których można się posunąć.
2: Co zostało napisane, narysowane, nabazgrane na tych blokach?
5: To są napisy, które symbolizują jakieś tam zachowania tego człowieka. Nic nieznaczące, nic nie wnoszące żadnych wulgaryzmów, ale no niestety szpecą elewację.
2: Mieszkańcy są zdenerwowani jednym słowem.
3: Zdenerwowani, no ale no co pan zrobi? Podnosi się adrenalinę z jednego napisu czy dwóch, jak to i tak nic nie pomoże, bo co? Nawet jak pan widzi, jak robi się pan, spróbuje odezwać, to jak jeszcze tak ktoś młodszy, to się trochę pogoni, ale jak taki stoi łysy, to lepiej go nie ruszę, przepraszam.
2: Nie czuję się urażony.
8: To go złapiak, nie ma tutaj żadnego kamery.
2: Mhm. Nie. Kamer nie ma, więc sąsiedzi są zdenerwowani i podejrzewam, że sami gdzieś tam wyglądają.
8: Ale nie, to się nie upilnuje, bo to wieczorem przeważnie.
2: Jakie kroki zamierza podjąć Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa?
5: Wyczulamy mieszkańców, żeby obserwowali teren. Jeżeli pojawi się jakaś osoba, która zachowuje się dziwnie albo właśnie takie rzeczy robi, żeby bezwzględnie i bardzo szybko powiadamiali policję. No i policja też, tutaj mamy cały czas kontakt z panem komendantem. On to rozumie. Powiedział, że też jakieś patrole tutaj dodatkowe wyczuli w tym temacie. W tej chwili trwają rozmowy z ubezpieczycielem, no i następnie wyłonimy wykonawcę, który te wszystkie napisy zamaluje. Niestety nie są to małe pieniądze, gdyż ta farba jest ciężka do przykrycia, no i też musimy zachować, zadbać o to, żeby było to estetycznie.
2: Wy zamalujecie, a ten człowiek znowu może się pojawić.
5: Niestety tak jest, no ale nie możemy siedzieć z założonymi rękami i no niestety robimy wszystko, żeby te nasze osiedla wyglądały ładnie, żeby się przyjemnie mieszkało, a jest ktoś, kto nam to psuje.
3: Ładnie to jest czy nieładnie?
4: Nieładnie.
3: No i ty nie będziesz mazał takich?
4: No ja myślę, że to jakieś duże chłopaki tam.
3: No właśnie, tacy niegrzeczni.
2: Nie będziesz mazał?
4: Nie.
2: W przyszłości? Będziesz pilnował porządku?
4: Tak.
0: Bardzo możliwe, że to jakieś duże chłopaki, w dodatku szkodniki, to tak a propos tego, że za szkodę przewyższającą 800 zł, to jest kara, która może przekraczać 3 miesiące, do 5 lat więzienia nawet. W przypadku mienia o znacznej wartości, jeżeli zostanie takie zniszczone, to może być nawet do 10 lat. Jest tylko jeden warunek oczywiście, żeby sprawcę przykładnie ukarać, to trzeba go najpierw złapać. Społeczna czujność tutaj może pomóc, trzymamy kciuki, albo odstraszyć wandala, co też akurat byłoby dobre.

0: sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: To jest popołudniowy program Radia Łódź. Najwyższa pora sprawdzić sytuację na drogach. Śledzi Seweryn Potentas.
2: Spory ruch utrzymuje się na najważniejszych łódzkich trasach. Aleja Włókniarzy blokuje się na odcinku od Drewnowskiej do Lutomierskiej. Nie zmniejsza się też ruch na WZ-ce. Przy Przędzalnianej co najmniej 5 minut zostawią kierowcy jadący od strony Centrum i Księżego Młyna. Gęsto jest też przy skrzyżowaniach z ulicami Kopcińskiego i Niciarnianej. Na zatory uwaga także na zdrowiu, a szczególnie przy Manii. Tu przypominam, częściowo nieprzejezdna jest ulica Siewna, dlatego ruch przeniósł się na ulicę Biegunową i Wieczność. Na koniec jeszcze Tomaszów Mazowiecki. Tu popołudniowy ruch daje się we znaki przede wszystkim na ulicy Warszawskiej. Spory zator czeka w centrum przy skrzyżowaniu z ulicą Barlickiego. Poza tym blokować może się też zjazd z S8. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. I zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Beata Janowska.
3: W Polsce serwisowane będą rakiety PAK-3 do systemów Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, przebywający w Ankarze, gdzie wkrótce rozpocznie się szczyt NATO, poinformował, że porozumienie w tej sprawie zawarto ze Stanami Zjednoczonymi, a podpisały je oprócz Polski Niemcy, Szwecja i Holandia. Na Janowie w Łodzi powstało nowe miejskie przedszkole, przyjmie 300 dzieci. W placówce przy ulicy Welta na najmłodszych czekają klasyczne sale lekcyjne, a także pokoje zabaw i pokoje sensoryczne. Przy przedszkolu powstał parking dla pracowników i rodziców. Są też stojaki na rowery. Zajęcia ruszą wraz z nowym rokiem szkolnym, czyli od września. Większość miejsc jest już zajęta, ale planowany jest nabór uzupełniający. Mieszkańcy łódzkich Bałut chcą zadbać o bezpieczeństwo pieszych. Chodzi o odświeżenie na osiedlu Bałuty Doły przejść dla pieszych, które tego potrzebują, zwłaszcza opasy w pobliżu placówek oświatowych. To kolejna inicjatywa Rady Osiedla, która zapowiada, że wszystkie słabo widoczne zebry wymagające odmalowania zostaną zgłoszone do Urzędu Miasta. Łódzki radny alarmuje, kolekcja piwoni w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym jest dziś w znacznie gorszej kondycji niż przed laty. Radny Kosmanykiel zapowiada złożenie interpelacji do władz miasta. Natomiast przedstawiciele Ogrodu Botanicznego tłumaczą, że problemy dotyczą przede wszystkim jednej odmiany piwoni, która już od lat nie radzi sobie z wysokimi temperaturami i silnym nasłonecznieniem. Czesi skorzystali z amnestii i oddali na policję prawie 6 tysięcy sztuk broni i 200 tysięcy sztuk amunicji. Już po raz szósty właściciele niezgłoszonej broni w Czechach mogli bez konsekwencji oddać ją albo zalegalizować. Wśród oddanych przedmiotów znalazło się działo przeciwpancerne z początków II wojny światowej. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: W regionie dzisiaj przeważają chmury, z których lokalnie może padać słaby deszcz, chociaż taka strefa opadu w tej chwili znajduje się jedynie na południowo-wschodnich krańcach województwa. Tam taką mamy delikatną mrzawkę. Jest cały czas w miarę ciepło, 21 stopni na termometrze, na barometrze 986 hektopaskali. W nocy opady mogą być znacznie intensywniejsze, temperatura spadnie nad ranem do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia pogoda będzie zmienna, można powiedzieć. Chmury, z których może jeszcze słaby deszcz popadać, na zmianę ze słonecznymi rozpogodzeniami i cały czas dosyć ciepło, do 20 stopni Celsjusza.
4: Słuchasz i wiesz.

0: Deep Purple w popołudniowym programie Radia Łódź, w którym za chwilę zajrzymy do Żgowa, bo tam lokalne władze wystawiły mieszkańcom skrzynkę na pomysły. W Urzędzie Miasta konkretnie pojawiła się taka skrzynka, do której można wrzucać karteczki z pomysłami, co by tu zrobić, żeby w Żgowie żyło się lepiej.
1: Jeśli ktoś to będzie rzetelnie rozpatrywał i to jak najbardziej, jak to będzie tylko skrzynka, żeby dać ludziom jakąś małą nadzieję, że mogą coś zmienić, to po co?
2: Trzeba szukać nowych sposobów pozyskiwania informacji. Ta skrzynka będzie takim sposobem.
0: Porozmawiamy o tym sposobie za kilka minut, a teraz jeszcze komentarz do tego wandala, który grasuje na terenie łowickiej spółdzielni mieszkaniowej i niszczy elewację.
3: W sprawie graficiarzy działa jeden niezawodny sposób. Złapany graficiarz sam czyści to, co namalował i na swój koszt. I wstydzi się za to, co zrobił, żeby wszyscy to widzieli. To zawsze działa, tylko prawo musi orzekać coś takiego, że graficiarz musi sam czyścić po sobie. Jeżeli zaś tego nie ma, to graficiarze się śmieją w twarz i po prostu i dalej malują. To jest oczywista sprawa. Jestem pewien, że taki czyszczący i malujący już drugi raz nie będzie robił graffiti. To jest bardzo oczywista sprawa. I zdaje się, że nawet funkcjonuje w Singapurze.
0: No proszę, to nawet w Singapurze mają takich wandali, co marzą po murach. To znaczy, że problem jest jakby ogólnoświatowy.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, a przed nami teraz krótka wizyta w Żgowie przy pewnej skrzynce.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy Żgowa mogą mieć wpływ na to, jakie będzie ich miasto, jak się będzie rozwijało i jakie będą pozytywne zmiany, bo w Żgowskim Urzędzie Miejskim właśnie pojawiła się taka skrzynka na sugestie i pomysły mieszkańców, co zrobić, żeby było lepiej. Od kilku dni można do tej skrzynki wrzucać takie karteczki właśnie z wnioskami, propozycjami, które mają wpłynąć na kierunki rozwoju gminy. No to wybrał się tam też nasz reporter Sebastian Dziuda, żeby też o tej gminie porozmawiać.
2: Słyszeli państwo o czymś takim?
3: Nie. Nie słyszałam.
4: Nic mi nie wiadomo.
5: Nie wiem nic o tym. Jest, mieszkam w Kalinku, rzadko tutaj przyjeżdżam.
6: Mateusz Kamiński, burmistrz Żgowa. Chcemy mieć taki rzeczywisty głos mieszkańców. Kiedyś można było więcej wyczytać portali społecznościowych, bo ludzie mniej hejtowali, a więcej pisali po prostu takich bardziej konstruktywnych myśli. Wiadomą jest sprawą, że zbieramy też zawsze informacje na zebraniach wiejskich, jak są spotkania takie wiejskie, sołeckie, ale chcielibyśmy, żeby ludzie pisali do nas, żebyśmy mogli więcej wiedzieć o ich potrzebach i odpowiadać na te potrzeby, bo nie wszystkie potrzeby są znane.
7: Zawartość skrzynki zostanie sprawdzona za miesiąc, jednak burmistrz Żgowa podkreśla, że skrzynka nie zniknie.
6: Ten pomysł będzie kontynuowany, bo pomysły mogą się pojawiać w różnym czasie. Na podstawie też treści, czy też korzystania z tej skrzynki, być może dojdziemy do wniosku, że trzeba coś zmienić, udoskonalić, poprawić, może gdzie indziej ją ustawić. Zobaczymy. Zrobiliśmy taki eksperyment i obserwujemy.
7: Włodarz gminy zaznacza, że poprzez tę inicjatywę miasto chce poznać potrzeby szerszej grupy mieszkańców.
6: Bo jeżeli ktoś jest członkiem Rady Sołeckiej, sołtysem czy radnym, no to składa taki formalny wniosek do budżetu. Tutaj liczymy na to, że będą to mniej sformalizowane wnioski. Może też to będą jakieś wnioski dzieci, może młodzieży.
7: Burmistrz jednocześnie przypomina, że realizacja pomysłu zależy od jego charakteru.
6: Bo jeżeli ktoś nam wpadnie na pomysł, który będzie bardzo, bardzo, bardzo kosztowny, to wiadomo, że przygotowanie, przemyślenie, poszukanie środków wymaga dużo więcej czasu, ale jeżeli ktoś nam zauważy, że moglibyśmy, nie wiem, gdzieś jakiś fragment parku doświetlić, postawić gdzieś zabawkę, no to wiadomo, że ten proces będzie postępował szybciej. Może ktoś będzie miał jakieś uwagi dotyczące roślinności, może dotyczące poruszania się, parkowania.
2: Dobrze, że coś takiego powstało?
3: No uważam, że tak.
2: Dlaczego?
3: No, każdy ma prawo do wypowiedzenia się, tak? I swojego pomysłu.
5: Jeśli ktoś to będzie rzetelnie rozpatrywał i będą z tego jakieś efekty, to jak najbardziej. Jak to będzie tylko skrzynka, żeby dać ludziom jakąś małą nadzieję, że mogą coś zmienić, to po co?
8: Ludzie po prostu wrzucają swoje pomysły i no staje się po prostu lepsze.
4: Takie normalne jest dla ludzi, żeby to było.
2: Żeby mniej formalną drogą trochę niektóre.
4: Zgadza się. Ludzie potrzebują takich rzeczy.
6: Mimo, że żyjemy w świecie, w którym ta wymiana informacji jest bardzo intensywna, to trzeba szukać nowych sposobów pozyskiwania tych informacji i myślimy, że ta skrzynka, którą tutaj postawiliśmy, będzie takim sposobem. Zobaczymy, czy nam się to sprawdzi, ale na razie czekamy i zobaczymy za miesiąc. No jest to rozwiązanie tak proste, że może gdzieś funkcjonowało, ale chcemy z niego skorzystać, bo właśnie przez tą prostotę liczymy na to, że będzie zachęcało do skorzystania.
0: W ten sposób władza otwiera jakby nowy kanał kontaktu. Wszystkie zgłoszone pomysły będą rozpatrywane raz w miesiącu, to znaczy wtedy urzędnicy wysypią ze skrzynki karteczki z życzeniami i będą je czytać, szukając jakichś ożywczych pomysłów na lokalny rozwój. No i obiecują oczywiście, że te propozycje będą brane na poważnie, a nawet mają pomóc w tworzeniu przyszłorocznego budżetu gminy. A my za chwilę wrócimy do Łodzi, aby pochylić się nad coraz gorszą kondycją piwoni, które rosną w łódzkim ogrodzie botanicznym i we wcześniejszych latach były jego wielką ozdobą, a teraz wyraźnie marnieją. Marnieją tak bardzo, że nawet aż jeden z radnych wszczął alarm, żeby je ratować.
9: Kolekcja piwoni w ogrodzie botanicznym przypomina obraz rozpaczy bardziej niż coś, z czego powinniśmy być

0: być dumni.
1: Ta odmiana sobie nie radzi w takich warunkach. Tu nic nie zostało ani pomniejszone, ani wycięte.
2: To spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego te piwonie nie radzą sobie, marnieją i czy można temu jakoś zaradzić.

0: co popołudniowy program Radia Łódź. Teraz sprawdzamy, co się dzieje w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A nie dzieje się dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o kolekcje piwoni, które znajdują się w tym ogrodzie, które są w znacznie gorszym stanie niż przed laty i to widać. Przedstawiciele ogrodu tłumaczą to pogodą i mniej odpornymi odmianami. Stanem piwoni zainteresował się łódzki radny Kosma Nykiel, który zapowiada już interpelację.
2: Kolekcja piwoni w ogrodzie botanicznym przypomina obraz rozpaczy bardziej niż coś, z czego powinniśmy być dumni. A z kolekcji tej byliśmy dumni. Była to jedna z najciekawszych kolekcji w zasobach ogrodu botanicznego w Łodzi. Były nawet specjalne wycieczki z oprowadzaniem po tej kolekcji. No, w tym momencie przyznam, że wstyd kogokolwiek oprowadzać po rabata, które tak wyglądają.
3: Opiekun kolekcji Ewa Białasińska z Ogrodu Botanicznego zaprzecza, żeby kolekcja została zaniedbana. Tłumaczy, że problemy dotyczą przede wszystkim jednej z odmian, która źle znosi upały.
4: Po prostu jest to odmiana, która nie rośnie. Kolejna odmiana rośnie bardzo dobrze. Ta odmiana w 2021 roku była ponownie dosadzana. Ponownie ją zamówiliśmy i czekaliśmy, no wie pani, w pierwszym roku się sadzi, czeka się, jest mała, potem się czeka w drugim roku, aż dorośnie, potem w trzecim roku. I w zeszłym roku już postanowiłam ją wymienić na inną. Tutaj nie będę ukrywać, jest ciężko, bo tutaj jest słońce, cały czas operuje. Ta odmiana sobie nie radzi w takich warunkach. Tu nic nie zostało ani pomniejszone, ani wycięte.
3: Dwa tygodnie temu w odpowiedzi na nasze pytania miasto tłumaczyło zły stan tej samej odmiany skutkami zimy.
5: W tym roku kolekcja piwoni jak zwykle pięknie kwitła. Zdarzyło nam się w jednej odmianie, że po zimie miała się troszeczkę gorzej, ale spokojnie wymienimy ją na inną. No nie zawsze piwonie rosną tak jakbyśmy chcieli. Zostanie wymieniona na inną i wszystko będzie pięknie.
3: Radny Kosma Nykiel uważa, że ogród może mieć zbyt mało pieniędzy na utrzymanie kolekcji.
2: Mam wrażenie, że ogród botaniczny jest głodzony, nie ma wystarczających środków przeznaczanych na utrzymanie kolekcji, która należy do jednych z najcenniejszych w Polsce, co jest bardzo przykre, szczególnie, że władze miasta zamierzają wydać 400 milionów złotych na dżunglę 360, a nie potrafią na bieżąco utrzymywać ogrodu botanicznego w istniejącym stanie, a potem same wskazują na to, że ogród botaniczny jest zaniedbany. Ja z mojej strony zwrócę się z interpelacją do władz miasta z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego ta kolekcja piwoni w ogrodzie botanicznym wygląda tak jak teraz.
3: Jaka jest cena jednej piwoni?
4: Ja pani powiem tak, ja nie mogę rozmawiać z panią o tym, za ile my kupujemy cokolwiek. Tak, to już musi pani z kim innym o tym rozmawiać, tak?
3: Problemem, który dotyka piwonie, jest także szara pleśń.
6: Pani Ewo, a czy kradła się szara pleśń?
4: Wie pani co, szara pleśń jest co roku i będzie, do końca świata.
6: A dlaczego ona się pojawia?
4: Dlatego, że w kolekcji są odmiany mniej i bardziej odporne na szarą pleśń. I odmiany, które są mniej odporne, natychmiast ją łapią i w związku z tym przekazują ją dalej.
6: I co się wtedy dzieje z tymi piwoniami?
4: Wtedy się robi oprysk.
6: I te opryski zostały zrobione?
4: Robi się opryski.
6: A w tym roku były te opryski?
4: No, myślę, że były.
0: Ogród zapewnia, że stosuje najlepszy dla piwoni system nawadniania. Planowana jest, jak słyszymy, wymiana tych słabszych roślin na bardziej odporne na warunki pogodowe, ale nie do końca wiadomo, dlaczego decyzję o zastąpieniu tej problematycznej odmiany podjęto dopiero po iluś tam latach. No i oczywiście to będzie kosztować. Piwoniami w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi zainteresowała się nasza reporterka Joanna Karp. A w sprawie sposobów na graficiarzy wandali, słuchać pisze, z Singapuru trzeba brać przykład, bo tam takie przestępstwa już dawno zostały wyeliminowane metodą skutecznych kar.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
11: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
10: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
12: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
13: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
10: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13:40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
14: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
16: Let's do it!
15: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
16: Oh yeah!
15: Zamów 512 50 40 30.
17: Dobra cena gwarantowana.
16: Let's do it!
0: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Jeszcze raz sprawdzamy, co się dzieje w tej chwili na drogach, informuje Państwa Seweryn Potentas.
20: Zaczynamy od sporych utrudnień w Sieradzu. Na rondzie między ulicą Jana Pawła a Krajową 12 doszło do kolizji. Blokuje się przejazd od każdej strony, a w korku kierowcy mogą stracić nawet kwadrans. W Łodzi cierpliwość cały czas przydaje się na wylotówkach z miasta. Blokują się Rokicińska za Malowniczą, Brzezińska w Nowosolnej i Maratońska na dojeździe do S14. Kolejne zatory pojawiają się też na Zdrowiu. Co najmniej 5 minut więcej przyda się na dojeździe do skrzyżowania Konstantynowskiej z Aleją Unii. Najwięcej aut stoi na drodze od strony Zoo i Stadionu. Nieco gęściej zrobiło się już także na ulicy Krzemienieckiej. Poza tym w Łodzi cały czas warto omijać także skrzyżowanie Włókniarzy Limanowskiego. Najdłużej poczekają tu kierowcy jadący od ulicy Drewnowskiej i od Żabieńca. Szerokiej drogi i do usłyszenia.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Tu Radio Łódź, minęła 17. Zapraszamy teraz na serwis informacyjny, który przekazuje Beata Janowska.
21: Za kilka dni zaczną się prace na odcinkach ulicy Północnej i Alei Palki w Łodzi. Mieszkańcy łódzkiego osiedla Bałty Doły chcą odmalowania najsłabiej widocznych pasów na przejściach dla pieszych. Bociany czarne z łódzkich lasów zaobrączkowane. Naukowcy przygotowali też nowe metody śledzenia tras podróży tych ptaków. Na noc i na jutro zapowiadane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą w środę do 20 stopni. Ulica Północna w Łodzi zostanie wyremontowana. Prace zaczną się w przyszłym tygodniu. Remont obejmie odcinek od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Aby zmniejszyć utrudnienia, prace podzielone będą na etapy i właśnie pierwszy z nich ruszy w poniedziałek, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
2: będzie przeprowadzone od Franciszkańskiej do Sterlinga. Dopiero po jego zakończeniu chcemy realizować kolejny odcinek od Sterlinga do ulicy Wierzbowej, a w kolejnych latach planujemy wykonać nowe rondo, które pojawi się na skrzyżowaniu Północnej z Wierzbową, Sporną i Źródłową.
21: W czasie remontu ulica Północna będzie częściowo przejezdna. Kierowcy pojadą nią w kierunku Ronda Solidarności, natomiast w przeciwnym do skrzyżowania z Franciszkańską pojadą objazdem ulicą Źródłową, gdzie, aby upłynnić ruch, zmienił się cykl pracy świateł przy skrzyżowaniu z Wojska Polskiego. A nie będą to jedyne utrudnienia w tej części Łodzi. Wraz z początkiem prac na Północnej drogowcy rozpoczną pracę na Alei Palki od Ronda Solidarności do Wojska Polskiego.
18: Więcej na radiołódź.pl.
21: Rada Osiedla Bałty Doły chce zadbać o bezpieczeństwo pieszych. Radni osiedlowi zachęcają mieszkańców do zgłaszania miejsc, w których oznakowanie na przejściach wymaga odmalowania. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
16: Chodzi o wspólne działanie dla bezpieczeństwa wszystkich, podkreśla przewodniczący Rady Osiedla Bałuty Doły Mateusz Alnadżar.
22: Absolutnym priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo na drogach. To wszystko po to, żeby do zera zminimalizować ryzyko wypadków z udziałem pieszych, żeby po prostu osiedle było bezpieczne. To jest dla nas naprawdę priorytet.
16: Łodzianie popierają takie inicjatywy.
23: Na pewno jesteśmy za.
24: Pomoże nam, no między innymi kierowcom, a przede wszystkim pieszym. Warto by było rzeczywiście przyjrzeć się, przejść. Właśnie myślę, że mieszkańcy inicjatywa, żeby wskazali takie miejsca. Jestem pełni za.
25: Musi być wola. Wszystko zależy od nas. Jeśli człowiek coś chce, to zrobi.
16: Lokalizację przejścia wymagającego odnowienia może zgłosić każdy mieszkaniec. Rada Osiedla liczy na zaangażowanie społeczności. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
21: Informacja o kilku przejściach, na których potrzebne jest odświeżenie pasów, już przekazano do Urzędu Miasta. Rada Osiedla ma nadzieję, że prace będą przeprowadzone podczas wakacji, przed nowym rokiem szkolnym. Ważne zmiany dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zamianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Nowe przepisy wchodzą w życie jutro. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
26: Urzędnicy będą mogli zdecydować o przekształceniu umów, jeśli ich kontrola wykaże, że współpraca w rzeczywistości spełnia cechy etatu. Przykład takiej sytuacji podaje główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
27: Wyobraźmy sobie, że jest to pracownik firmy budowlanej, który codziennie o 7 rano melduje się w robocie, dostaje zadania, dostaje sprzęt i wykonuje pod nadzorem kierownika budowy przez 8 godzin albo 10 godzin pracy.
26: Na dostosowanie się do nowych regulacji, bez ryzyka poniesienia sankcji, przedsiębiorcy mają 12 miesięcy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
21: A celem tych zmian jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Młode bociany czarne z łódzkich lasów przebadane i zaobrączkowane. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wraz z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego jak co roku odwiedzili bocianie gniazda. Zespół nie tylko zbadał i zaobrączkował młode ptaki, ale też rozpoczął testy nowych technologii obserwacji bocianów czarnych. Podloty otrzymały dwa rodzaje lokerów, mówi Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
28: To są takie urządzenia, które pozwalają nam na to, żeby śledzić lot bocianów do Afryki na zimowisko. One pokazują również inne parametry, takie jak na przykład wysokość lotu bociana czy temperaturę. Te dane są naprawdę bardzo wartościowe i takie porównawcze.
21: W tym roku wykorzystano zarówno klasyczne lokalizatory umieszczane na nogach ptaków, jak i nowe, plecakowe. Życie bocianów czarnych z łódzkich lasów można obserwować dzięki transmisji na żywo Bociany Czarne Online. Czasu pozostało niewiele, bo z końcem sierpnia ptaki ruszą w podróż do Afryki na zimę. Kolejne wiadomości o 17.30.
19: W regionie mamy w tej chwili sporo słonecznych rozpogodzeń. W miarę ciepło 21 stopni na termometrze, na barometrze 986 hektopaskali. W nocy mogą powrócić opady i będzie padać momentami nawet całkiem intensywnie. Na nad ranem ochłodzi się do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia pogoda będzie bardzo zmienna. Chmury, z których może padać słaby deszcz na zmianę ze słonecznymi rozpogodzeniami, ale cały czas w miarę ciepło do 20 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 7 minut po 15. Tomasz Ferliński audycję realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski i zapraszam, ale nam program tutaj się zapowiada. Najpierw o Beatlesach w pierwszej godzinie, a później o YouTube w drugiej, bo po 18:00 premiera piosenki, która w całym świecie ma swoją premierę dokładnie o 18:00. Jak gdzieś pomiędzy zaproszenie na Didi Bridgewater, to proszę słuchać i bawić się z nami.

Zapraszamy!

Żółta łódź podwodna wyruszy. Zacznie płynąć po Piotrkowskiej, dokładnie za 51 minut. Oto parada żółtej łodzi podwodnej na Piotrkowskiej, bo dziś świętujemy urodziny Ringo Stara. Wyruszy łódź z pasażu Schillera i dotrze na ów Piotrkowską, a tam wszystko się zakończy spotkaniem i opowieścią o tych Beatlesach, chyba największego miłośnika w naszym kraju, twórczości czwórki z Liverpoolu, czyli Piotrka Meca. To się będzie działo w tym szaleństwie. Jest pomysł, muszę Maćkowi Werkowi to wypomnieć z uśmiechem. Tak, w tym szaleństwie jest pomysł, żeby żółtą łodzią podwodną przepłynąć Piotrkowską przy muzyce granej przez orkiestrę. Muzyce przede wszystkim oczywiście Beatlesów. A jest trochę tej muzyki do zagrania, w tym utwory, które współkomponował chociażby Ringo Starr, albo nawet i udało mu się zaśpiewać. Biorąc pod uwagę jeszcze twórczość solową Ringo Starra, no można by coś tam dopisać. Szaleństwo i mam nadzieję, że wielu z Państwa, pomimo tej pogody, która różnie zapowiada, skusi się i będą Państwo brali udział w tym przemarszu. Niech wyrusza żółta łódź podwodna. To w takim razie pomyślałem, zanim wyruszy u nas już muzyka Beatlesów, zagra w tej godzinie, zapowiadając to niecodzienne wydarzenie.

A to już Fleetwood Mac. Też piękne czasy w muzyce, trzeba przyznać. Lubię powracać do Fleetwood Mac. Lubię odnosić się do poszczególnych piosenek z różnych płyt tego zespołu. One się zawsze przydają. No właśnie, mogą się przydać na przykład do walizki, a muzyka na walizkach to taka część naszego programu między 12 w południe, a 13. I w piątek znowu będę miał okazję spotkać się z Państwem i taką muzykę jakąś powybierać. To może Państwo dorzucą jakiś pomysł do tej muzyki na walizkach. Proszę pisać studio@radiuć.pl. Jest też piosenki na walizkach @radiuć.pl. Chyba taki adres, już sprawdzam dokładnie. Albo p.bielawski@radiuć.pl. Tak czy inaczej, proszę przysyłać te swoje propozycje tematyczne oczywiście. Jakim tematem się zająć? Mam taki temat w drodze, czy droga. Czyli rozumiem, że to taka podróż na wakacje, albo w ogóle bycie w drodze. Niekoniecznie leżenie na plaży, niekoniecznie znalezienie jednego miejsca, w którym spędza się urlop, ale po prostu bycie w drodze. To jest ciekawy pomysł. No, piosenek o drodze to jest mnóstwo. Rzeczywiście można taką audycję stworzyć. Może i w piątek tak się zdarzyć, ale czekam na propozycje. Może i inne. Na pewno w piątek nie zagram nawet fragmentu koncertu, który wczoraj odbył się w porcie Łódź. Rozpoczęła się seria koncertowa Open Stage Eter Jazzu i piękne piosenki Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Marty Wilk i Marty Sobczak grającej. Usłyszeliśmy. Ja wiem, cieszę się, że się spodobało tym, którzy przyszli, ale ten koncert zagram w poniedziałek po 21 w audycji, więc proszę po prostu czekać. A wcześniej ani fragmentu. O nie, nie. Nie zdradzę, nie przypomnę, jak było wczoraj. I niech żałują ci, którzy nie przyszli. Pokropiło lekko. A poza tym wręcz nie padało, a nastrojowo było klimatycznie. No i te piękne piosenki stworzyły ten nastrój. Były też takie piosenki, które odniósłbym do lata. To też swoją drogą, bo Agnieszka Osiecka pisała różne teksty. Ale jak już odnosić się do lata, to Kaśka Suchacka.

0: Piosenki. Piosenki @radioś.pl to jest adres skrzynki. No i czekamy na te propozycje piosenek na walizkach, takie tematy, które mamy podjąć w tych audycjach południowych. Ja już czekam, tak czy inaczej. A teraz wracamy do tematu Beatlesów. Bardzo proszę.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Ringo Starr otrzymywał zwykle od kolegów z The Beatles kilka minut na płycie, by zaśpiewać jedną lub dwie piosenki. Sam perkusista nie był kompozytorem, ale z biegiem lat nauczył się kilku podstawowych akordów na gitarze i pianinie. Głównie polegał jednak na piosenkach, które dostał od Johna Lennona i Paula McCartneya. Tak było z With a Little Help from My Friends, Yellow Submarine, What Goes On czy Good Night. W 1968 roku Beatlesi byli już wyczerpani ciągłą presją, pracą i problemami po śmierci menedżera. Ringo urwał się na wakacje podczas nagrywania białego albumu. Pojechał na Sardynię. To właśnie tam napisał jedną ze swoich najsłynniejszych piosenek pod tytułem Octopus's Garden. Napisałem ogród ośmiornicy na Sardynii. Peter Sellers pożyczył nam swój jacht i wybraliśmy się na cały dzień w morze. Zostałem na pokładzie z kapitanem i rozmawialiśmy o ośmiornicach. Powiedział mi, że przesiadują w swoich jaskiniach i krążą po dnie morskim, szukając błyszczących kamieni, puszek i butelek, żeby ustawić je przed jaskinią jak ogród. Pomyślałem, że to fantastyczne, bo sam wtedy chciałem być pod wodą, wspominał Ringo. Star marzył wtedy o spokoju i wyrwaniu się z chaosu bycia w The Beatles. Piosenkę pomógł mu dokończyć George Harrison, a prace trwały podczas sesji do albumu Let It Be, który w końcu i tak odłożono na prawie rok na półkę. Harrison poczuł solidarność z Ringo po tym, jak jego własne kompozycje były odrzucane przez Lennona i McCartneya jako utwory drugiej kategorii. W tekście piosenki pojawiła się linijka "Nikt nie mówi nam, co mamy robić", co było szpilką wbitą w McCartneya, który podczas sesji chciał mieć wszystko pod kontrolą i instruował Ringo nawet, jak ma grać na perkusji. Po drodze The Beatles nagrali jednak album Abbey Road i to właśnie wtedy w całości zarejestrowano Octopus's Garden. Swoje partie dołożyli, a jakże, Paul i John, a Harrison zagrał cudowne gitarowe solo. Posłuchajmy, oto The Beatles i Ogród Ośmiornicy.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
4: W Radiu Łódź już 17.30. To czas na skrót wiadomości. W studiu pojawił się Remigiusz Fladrowski.
5: Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dla przedsiębiorców. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zamianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Właściciele firmy, jeśli nie chcą narazić się na sankcje, powinni dostosować się do nowych regulacji w ciągu roku. 30 polskich turystów wracających z wakacji w Chorwacji musiało wysiąść w środku nocy z pociągu. W połowie drogi w austriackim Grazu zepsuły się dwa wagony. Po kilku godzinach oczekiwania turyści wsiedli do pociągu do Krakowa. Dopiero stamtąd zostali przewiezieni do Warszawy. Nowe przedszkole będzie na mapie Łodzi. Na Janowie zakończyła się budowa miejskiego przedszkola numer 4. Od września z nowoczesnych sal będzie korzystać kilkaset dzieci. Przy przedszkolu wybudowano też parking dla pracowników i rodziców. Są również stojaki na rowery i wózkownia. Ulica Północna w Łodzi będzie remontowana. Prace zaczną się w przyszłym tygodniu. Remont obejmie odcinek od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Aby zmniejszyć utrudnienia, prace podzielone będą na etapy, a pierwszy z nich ruszy w poniedziałek. Ulicą Piotrkowską w Łodzi przejdzie jeszcze dziś parada Żółtej Łodzi Podwodnej. Okazją są 86. urodziny perkusisty The Beatles Ringo Starra. Orkiestra wyruszy z pasażu Schillera o 18. Podczas przemarszu łodzianie będą mogli posłuchać energicznych orkiestrowych wykonań takich szlagierów jak Yellow Submarine czy Hey Jude. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.
4: To sprawdźmy pogodę. Żółta Łódź Podwodna spokojnie, raczej w słońcu, chociaż czasami może popadać i może to się zdarzyć na Piotrkowskiej. 23 stopnie w tej chwili, dlatego twierdzę, że raczej się uda. Może też silnie powiać, co dla Łodzi Podwodnej płynącej w kierunku Piotrkowska będzie całkiem niezłym tutaj wynikiem prędkości, bo do 60 km na godzinę. W nocy też może popadać i w nocy temperatura do 12 stopni.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
4: O tej paradzie Łodzi Podwodnej już opowiadałem. Przypomnę, że w następnej godzinie superpremiera o 18 dokładnie w całym świecie pojawi się po raz pierwszy i po raz pierwszy będzie można usłyszeć nową piosenkę zespołu U2 u nas również.

postanowiłem trochę rozpalić. No, nasz wewnętrzny ogień nie taki. Podobno chłodno i zimno i nagle to się tak zrobiło i fajnie, gdyby taka muzyka rzeczywiście nas rozgrzewała. No to bardzo proszę, Didi Bridgewater przyjeżdża w czwartek, zagra koncert. Dlatego ją zagrałem tak naprawdę. Didi Bridgewater, kobieta, wulkan bardzo często na scenie, lubi takie korzenne granie, śpiewanie. No, niosła niesamowity sukces. To przecież laureatka wielu nagród Grammy i innych nagród na początku lat 70. Obok niej doskonali jazzmeni, Sonny Rollins, Dizzy Gillespie chociażby, Max Roach na pewno, Dexter Gordon, to oni sprawili, że i ona stała się popularna, znana, no i pozwoliła sobie na pierwszy solowy album, który nagrała też właściwie na początku lat 70. Jak się ten album nazywał? studio@radio.pl. 2 podwójne i ostatnie już zaproszenie na koncert Didi Bridgewater dla Państwa. I can't stand the rain against my window.

Piotr Zioła niesamowicie się rozwija. Vito Bambino gościnnie, ale korzenne granie, co? No tak to się u nas układa. Pewnie, że tak. Oczywiście ten album to rok 1974 i Aflo Blue, o który pytałem. Pierwszy album Didi Bridgewater. Na koncert wybierze się pani Jola i pan Mateusz. Z kimś oczywiście, bo to były podwójne zaproszenia.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
7: Już 18.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: I czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fradrowski.
9: Oszust poszukiwany przez łódzką policję, ekstradowany z Peru, trafił do więzienia. Polscy turyści wracający z urlopu w Chorwacji musieli w środku nocy z dziećmi wysiąść na dworcu w połowie drogi. Zepsuły się 2 pociągi. Kolekcja piwonii w łódzkim ogrodzie botanicznym choruje. Kwiaty zmagają się z pleśnią. W nocy w regionie może przelotnie padać deszcz. Temperatura spadnie do 9 stopni. Ekstradycja oszusta z Ameryki Południowej do Łodzi. Łódzki sąd skazał 43-latka za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała pieniądze metodą na policjanta. Mężczyzna miał też na koncie przestępstwa narkotykowe. Od 2 lat ukrywał się przed organami ścigania. Wydano za nim listy gończe i czerwoną notę Interpolu. Łódzcy policjanci ustalili, że może przebywać w Peru, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji.
10: 43-latek unikał organów ścigania, zmieniając cały czas miejsca pobytu. Pomimo wielu przeszkód, policjanci z Łodzi nie zaprzestali działań. We współpracy z oficerem łącznikowym nawiązano kontakt z tamtejszą policją. Ustalono możliwe miejsce jego pobytu na terenie Peru.
9: Mężczyznę zatrzymano w październiku zeszłego roku. W tym miesiącu wrócił do Polski i od razu trafił do więzienia, gdzie odsiedzi wyrok 8 lat pozbawienia wolności.
11: Więcej na radiolodz.pl.
9: Na głównej ulicy Łodzi zaczyna się parada żółtej łodzi podwodnej. Okazją są 86. urodziny perkusisty The Beatles Ringo Starra. Orkiestra powinna właśnie teraz ruszać z pasażu Schillera, mówi pomysłodawca akcji Maciej Werk.
12: Orkiestra Denta The Beatles Brass zagra utwory Beatlesów w drodze na Off Piotrkowską, bo tam w Teatrze Impro impreza będzie miała swój dalszy ciąg. O godzinie 19 rozpocznie się spotkanie z Piotrem Mecem, który to opowie o fenomenie Beatlesów.
9: Wielbiciele muzyki z tamtej epoki mogą też liczyć na polskie przeboje, m.in. parostatek z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Problemy turystów wracających z Chorwacji. Grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy musiała opuścić pociąg. Austriacka obsługa składu PKP Intercity kazała im wysiąść z pociągu w połowie drogi i pozostawiła samych na dworcu w Gracu. Zostaliśmy bez pomocy i informacji, mówił Polskiemu Radiu jeden z podróżnych.
13: Żadnej informacji nie otrzymaliśmy, kompletnie żadnej pomocy nie otrzymaliśmy. Zostaliśmy po prostu z dziećmi na peronie, 3 w nocy, wszystko pozamykane, kompletnie... No porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
9: Powodem była awaria w 2 wagonach, wyjaśnia rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
14: Ta przysiadka wynikała z usterki sieci elektrycznej w 2 wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację. Nie była ona zależna od nas. To była decyzja kolei austriackich i austriackiej załogi pociągu, że do takiej sytuacji doszło.
9: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Gracu wsiadła do pociągu i wróciła do Polski. Kolekcja piwoni w łódzkim ogrodzie botanicznym jest w znacznie gorszej kondycji niż przed laty. Łódzki radny zapowiada interpelację, a władze ogrodu tłumaczą, że przyczyną są upały i mniej odporne odmiany. O szczegółach reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
15: Do naszej redakcji trafiły zdjęcia od mieszkańców, na których widać różnicę pomiędzy wyglądem kolekcji z tego roku i z ubiegłego. Tegoroczna kolekcja wygląda po prostu dużo skromniej. Sprawą zainteresował się też łódzki radny Kosmanykiel, który zapowiada interpelację do władz miasta. Ogród botaniczny wyjaśnia, że problem dotyczy jednej z odmian, która od 2010 roku nie rozwija się prawidłowo i ponownie ma zostać wymieniona. Mówi opiekunka kolekcji piwoni Ewa Białasińska.
16: To będzie wymienianie na odmiany, które są odporne na takie warunki po prostu. Bo to już jest któryś rok, jak ją sadzimy, tak?
15: Nie uzyskaliśmy informacji, jakie straty przyniosły dotychczasowe wymiany roślin, ani ile będzie kosztowała kolejna. Joanna Karp, Radio Łódź.
9: Nie wyjaśniono też, dlaczego od 16 lat sadzono tę samą odmianę. Przedstawicielka ogrodu przyznała, że największym problemem piwoni jest szara pleśń. Nie potwierdziła jednak, czy w tym roku wykonano wszystkie potrzebne w tym przypadku opryski. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 19.
7: Właściwie czeka nas zachmurzenie duże, a nawet przelotne opady deszczu bądź burze. Temperatura w tej chwili 22 stopnie, no ale maksymalnie powinno być nawet 24. W czasie burz wiatr do 60 km na godzinę. W nocy jeszcze częściowo te opady, temperatura od 9 do 12 stopni. No i ten silny wiatr także może się pojawiać. Jutro przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć, temperatura tylko do 20 stopni, na wiatr nawet do 70 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 18. Piotr Bielacki, zapraszam. Jesteśmy razem do 19. Czyli tak, żółta łódź podwodna już płynie po Piotrkowskiej. Mam nadzieję, że tam nie pada akurat w tej chwili. Argentyńczycy zaczęli grać z Egipcjanami i na razie bramka nie padła. U nas super premiera. Nowa piosenka zespołu U2. Premiera w całym świecie właśnie teraz i u nas również. Street of Dreams.

I co państwu na to? To nowe nagranie zespołu YouTube, nazywa się Street of Dreams. Właśnie wybrzmiało po raz pierwszy również w naszym programie i w całym świecie, bo o 18:00 premiera tego utworu zapowiadającego płytę. Płyta, cała płyta, nowa płyta zespołu YouTube jeszcze w tym roku. To nic, tylko czekać.

To jeden z przebojów lata, to prawda. No i też taka sugestia, że można by o no takim locie na wakacje zrobić program. A wracamy do tematu muzyka na walizkach. Codziennie w naszym programie między 12 a 13 tematycznie różne piosenki gramy i sugestie Państwa przyjmujemy. Państwo mogą proponować takie tematy. Klucz, który spowoduje, że rzeczywiście tak dobierzemy te piosenki. To w takim razie podaję jasno i wyraźnie adres mailowy piosenki@radiuj.pl. Proszę przesyłać takie propozycje tematów. No może być o unoszeniu się, o locie, no wzbijaniu się między chmurami sobie można troszeczkę pobyć. To też bardzo miłe w ogóle. Być między chmurami to jest wieloznaczne, prawda? To prawda, być między chmurami to nie znaczy od razu, że lecieć gdzieś daleko na wakacje. To można potraktować jako marzyć, rozmarzyć się i mieć głowę w chmurach. piosenki@radiuj.pl. Proszę przesyłać te propozycje przeróżne, z których będziemy czerpać, z których będziemy korzystać. Te piosenki się przydadzą. No ja będę czerpał na pewno w piątek między 12 a 13. Więc tym bardziej namawiam, jeśli ktoś chce spędzić ten czas ze mną, to może zaproponować taki klucz, według którego dobiorę sobie te piosenki, dobiorę nam wszystkim te piosenki. No można też zaproponować jakieś konkretne tytuły, chętnie również spojrzę na takie Państwa playlisty wakacyjne. Muzyka na walizkach, tak nazywa się ta audycja, 12-13 codziennie. To zapraszam i piosenki@radiuj.pl. Jeszcze raz powtórzę ten adres, żeby się wszystko nam utrwaliło.

0: pięknie śpiewa, to będzie zakątek pięknych piosenek, ale powiem coś o meczu, który mamy okazję od czasu do czasu obejrzeć, czy też zerknąć. 0-1 Egipt prowadzi, czyli możliwe, że postarają się o kolejną sensację na tych mistrzostwach świata w piłce nożnej, a przed chwilą Argentyna nie wykorzystała karnego. I tyle. No i teraz kolejna odsłona naszej płyty, z którą przychodzi Marcin Tercjak.
1: Płyta tygodnia.
2: Słuchamy w tym tygodniu najnowszej płyty Olivii Rodrigo, czyli krążka o dość długim tytule, bowiem fani przyzwyczaili się do krótkich tytułów. Tak było w przypadku poprzednich płyt, natomiast ten najnowszy krążek nosi tytuł You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. I dziś posłuchamy kolejnego utworu z tego albumu, albumu, nad którym Olivia Rodrigo pracowała z Danielem Nigro, czyli producentem, z którym wcześniej już właśnie tworzyła przy okazji płyt Soar i Guts. No i właściwie finał tej pracy w studiu został udokumentowany fotografią, która obiegła świat, i był to pierwszy sygnał, że Olivia Rodrigo właśnie zakończyła pracę w studiu nad nowym albumem. Albumem, nad którym pracowała dosyć długo, ale też, jak mówi, niektóre utwory powstawały bardzo spontanicznie. O jednym z nich mówi nawet, że stworzyła go o 3 nad ranem w Londynie, kiedy po długiej podróży odczuwała tak zwany jet lag, i akurat okazało się, że to jest świetny moment na tworzenie, więc w taki sposób również powstają piosenki. Dziś z płyty najnowszej Olivii Rodrigo posłuchamy kompozycji Stupid Song.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie.
2: Problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
7: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działo nad moim łóżkiem. Jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
6: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Popołudnie bez pośpiechu.
12: Argentyńczycy próbują w dalszym ciągu, ale karnego nie strzelił najlepszy Argentyńczyk i chyba jeden z największych na pewno, o ile nie największy piłkarz świata. No jak to jest możliwe? Gramy nowości.

bo tak właśnie chciałem. Jadę do ciebie i będę, choć nie wiem kiedy jeszcze cię kocham dalej. Przez serce, na szczęście.

Gramy po łódzku, bo to Lukas Flint. Już gramy Bałtyk też, jeszcze nowszą chyba piosenkę. Tak, na pewno nowszą piosenkę Bałtyk. To jest dopiero temat. W sam raz do muzyki na walizkach. Tak sobie teraz pomyślałem, Bałtyk to ciekawy temat. I nadbałtyckie klimaty, i te miejsca, miasta, i tak dalej, i te plaże. O wszystkim można opowiadać. Na takie pomysły tematycznych audycji pod nazwą Muzyka na walizkach, czyli wakacyjnych audycji czekamy. Codziennie gramy taką muzykę tematycznie od 12 do 13. I proszę proponować piosenki piosenki@radiuj.pl. No i też przez całe wakacje raczej próbujemy Państwa rozluźnić i zrelaksować. I najdłuższa fala relaksu to właśnie u nas.

0: Takie piosenki się przypominają o poszukiwaniu takiego letniego przeboju, to daj do akurat. No, o poszukiwaniu letniego przeboju. Czasami wypytuję różnych artystów, jak tu się gdzieś w pobliżu pojawią takie przeboje. Lia Sky z Londynu przyjechała. Może ona coś zaśpiewa w weekend, kto wie, może ją namówię. No na pewno w weekend, w niedzielę o 15 na spotkanie z Grzegorzem Turnałem zapraszam. Grzegorzem Turnałem, który koncertował już w Łodzi.
1: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

To takie piosenki, które każdy może sobie zanucić czy zaśpiewać wraz z tymi chórami i wielogłosowością w tych utworach. No i od YouTube nowego, całkowicie nowego, ta godzina programu się rozpoczęła, to i powrócę do starego, dobrego YouTube. Już prawie na zakończenie tego spotkania. Teraz w czwartek o 17 się słyszymy. Piotr Bujacki, dziękuję pięknie, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Jutro poznamy decyzje, które mają poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Przyczynkiem była sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Będzie nowe przedszkole na mapie Łodzi. Placówka na Janowie przyjmie dzieci we wrześniu. Łódzki Klub Sportowy ma nowego piłkarza, to Michał Kaput. W nocy w regionie może przelotnie padać deszcz, temperatura spadnie do 9 stopni. Premier czeka na ruch minister zdrowia w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Donald Tusk dał czas do jutra minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie. Jeśli pomysły minister nie spodobają się premierowi, ten podejmie odpowiednie decyzje personalne.
9: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
8: Wszystko to konsekwencja nieprawidłowości, do których dochodziło w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz i były radny KO zarządzał SOR-em tej placówki i miał na niego przyjmować pacjentów poza kolejką, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Oprócz tego lekarz zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
0: Więcej na Radio Łódź.
8: Będzie nowe przedszkole na mapie Łodzi. Na Janowie zakończyła się budowa miejskiego przedszkola numer 4. Od września z nowoczesnych sal będzie korzystać kilkaset dzieci. W jakich warunkach? O tym nasz reporter Seweryn Potentas.
10: Nie tylko nauka, ale przede wszystkim dobra zabawa. Nowe przedszkole poza klasycznymi salami lekcyjnymi oferuje dzieciom pokoje sensoryczne, terapeutyczne i pokoje ruchowe.
11: Przedszkole bezpieczne, komfortowe, ekologiczne. Sale są przepiękne, doposażone. Inwestycja ponad 21 milionów złotych.
10: Mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Przedszkole ma 300 miejsc, a dzieci podzielone będą na 12 grup.
12: Dużo możliwości dla całej kadry pedagogicznej, aby stworzyć tutaj idealne warunki dla rozwoju naszych dzieci tutaj z osiedla.
10: Dodaje dyrektor przedszkola Joanna Klimkiewicz. W przedszkolu nie zabraknie także zabawy na zewnątrz, gdzie stanął otoczony zielenią plac zabaw. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: Przy przedszkolu wybudowano parking dla pracowników i rodziców. Są też stojaki na rowery i wózkownia. Pierwsze zajęcia w placówce przy ulicy Welta odbędą się we wrześniu. Większość miejsc jest już zajęta, ale placówka planuje jeszcze nabór uzupełniający. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dla przedsiębiorców. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zamianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
13: Urzędnicy będą mogli zdecydować o przekształceniu umów, jeśli ich kontrola wykaże, że współpraca w rzeczywistości spełnia cechy etatu. Przykład takiej sytuacji podaje główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
14: Wyobraźmy sobie, że jest to pracownik firmy budowlanej, który codziennie o 7 rano melduje się w robocie, dostaje zadania, dostaje sprzęt i wykonuje pod nadzorem kierownika budowy przez 8 godzin albo 10 godzin pracy.
13: Na dostosowanie się do nowych regulacji, bez ryzyka poniesienia sankcji, przedsiębiorcy mają 12 miesięcy. Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz powiedziała, że pracodawcy są przygotowani na zmiany.
15: Pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
13: Celem reformy Państwowej Inspekcji Pracy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: Nowe przepisy wejdą w życie jutro. Łódzki Klub Sportowy ma nowego piłkarza. Został nim Michał Kaput. O szczegółach transferu reporter Radia Łódź Michał Malinowski.
16: 28-letni defensywny pomocnik przenosi się do Łodzi z Radomiaka. To właśnie w klubie z Radomia oraz w Piaście Gliwice w ostatnich 5 sezonach rozegrał 115 meczów w Ekstraklasie. Wcześniej wystąpił także w ponad 50 spotkaniach pierwszoligowych. Michał Kaput nie strzela wielu bramek, ale jak mówi dyrektor sportowy ŁKS-u Radosław Mozyrko, charakteryzuje go boiskowa inteligencja oraz gotowość do wykonywania zadań dla zespołu. Nowy piłkarz łódzkiego klubu ma podnieść rywalizację w środku pomocy, a jego doświadczenie powinno pomóc w walce o Ekstraklasę. Michał Malinowski, Radio Łódź.
8: Kaput podpisał z klubem roczną umowę z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie może przelotnie padać deszcz. Temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwy również deszcz. A temperatura maksymalna wyniesie 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Parada Żółtej Łodzi Podwodnej na Piotrkowskiej w Łodzi uczciła urodziny wyjątkowego muzyka. Grupa polskich turystów miała problemy z powrotem do kraju specjalnym pociągiem z Chorwacji. Łódzcy leśnicy i naukowcy eksperymentują z nową metodą obserwacji bocianów czarnych. W nocy może przelotnie padać deszcz, temperatura spadnie do 9 stopni. Parada Żółtej Łodzi Podwodnej na Piotrkowskiej w Łodzi. Okazją są 86. urodziny jednego z najsłynniejszych perkusistów świata, Ringo Starra. Łodzianie spotkali się na głównym deptaku miasta, a swoje spotkanie nazwali od tytułu piosenki i płyty Yellow Submarine zespołu The Beatles, której członkiem był jubilat.
12: Ma dla mnie znaczenie. Ten zespół jest mi bliski z racji tego, że jest to zespół kultowy. Myślę, że znany każdemu.
13: Kultowa muzyka, muzyka mojej młodości. Do dziś jej słucham.
14: Urodziny Ringo Starra to jest taki ważny punkt w popkulturze światowej, bo jest to jeden z najważniejszych ludzi, którzy tworzyli kiedyś, dawno temu, nowoczesną muzykę i pozostali w historii muzyki. Nie było, nie ma i nie będzie ważniejszego zespołu od The Beatles.
11: Parada Żółtej Łodzi Podwodnej, której przygrywała łódzka orkiestra The Beatles Brass, przeszła z pasażu Schillera do Off Piotrkowska. Tam odbył się mały koncert. Po nim łodzianie nagrali urodzinowe pozdrowienia, które zostaną przekazane jubilatowi.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: Problemy turystów wracających z Chorwacji. Grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy musiała opuścić pociąg. Austriacka obsługa składu PKP Intercity kazała im wysiąść z pociągu i pozostawiła samych na dworcu w Gracu przy granicy z Słowenią.
15: Pasażerowie, między innymi rodziny z dziećmi, o 3 nad ranem musieli wysiąść z pociągu i zostali zostawieni na peronie dworca w Gracu. Nie mieliśmy żadnej pomocy i informacji, mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
16: No porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
15: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w 2 wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
17: Usterki sieci elektrycznej w 2 wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację.
15: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Gracu wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości, skąd wyruszyli na wakacje do Chorwacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
11: PKP Intercity wyjaśnia sytuację z kolejami austriackimi. PKP Intercity w wakacje uruchomiła połączenie z Warszawy do chorwackiej Rijeki. Zgodnie z rozkładem podróż powinna trwać około 18 godzin. Szczyt NATO zaczyna się w nie najlepszej atmosferze. Przywódcy zasiedli do wspólnej kolacji kilka godzin po negatywnych komentarzach prezydenta USA pod adresem Europejczyków. Donald Trump przed szczytem spotkał się z prezydentem Turcji i zagroził ponownie wycofaniem amerykańskich wojsk ze starego kontynentu. Upomniał się też o Grenlandię. Bociany czarne z łódzkich lasów pod obserwacją naukowców. Jak co roku leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Łódzkiego wybrali się na obrączkowanie i kontrolę młodych bocianów czarnych. Zespół badaczy testuje też nowe metody obserwacji bocianów. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
0: Podloty otrzymały dwa rodzaje lokalizatorów. Jeden klasyczny, zakładany na nogę. Drugi jest nowym rozwiązaniem, przekazała Radiu Łódź Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
6: W tym roku wypróbowaliśmy również takie logery plecakowe. Chcemy po prostu porównać te logery, które są lepsze, które dostarczają więcej danych.
0: Bociany czarne cieszą się sporym zainteresowaniem stałych obserwatorów.
6: Jest wiele osób, które na przykład nie mogą wychodzić z domu, nie mogą iść na spacer do lasu, albo ten las jest bardzo daleko, więc oprócz tego, że patrzymy na bociany, to jeszcze możemy obserwować przyrodę i trochę tego dźwięku lasu sobie posłuchać.
0: Czasu na oglądanie bocianów online pozostało niewiele, bo z końcem sierpnia ptaki ruszą w swoją podróż zimową do Afryki. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
11: A ptaki można obserwować na żywo dzięki kultowemu już projektowi Bociany Czarne Online. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
18: Dobry wieczór. Rozpoczynamy oczywiście od mundialu, a tam było blisko sensacji w Atlancie. Od 15 minuty Egipt prowadził z Argentyną po bramce Yassera Ibrahima. 6 minut później karnego nie wykorzystał Leo Messi. W drugiej połowie do argentyńskiej bramki trafił Mustafa Zico, ale gol został anulowany przez sędziego po interwencji VAR-u. W 67 minucie Zico zdobył już jednak prawidłową bramkę i Egipcjanie prowadzili 2-0. Trafienia Cristiana Romero z 79 i Leo Messiego z 83 minuty pozwoliły jednak reprezentacji Albi Celeste doprowadzić do remisu, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry gol Enzo Fernandeza dał Argentynie prowadzenie. Ten mecz jeszcze trwa, 11 minuta doliczonego czasu gry. A to nie koniec mundialowych treści na naszej antenie. Przepraszam, już François Letexier zagwizdał po raz ostatni. Argentyna 3-2 wygrała i awansowała do ćwierćfinału. A jak wspomniałem, to nie koniec mundialowych treści na naszej antenie. Bezpośrednio po pogodzie audycja O tym chcemy rozmawiać, która poświęcona będzie dzisiaj właśnie największej piłkarskiej imprezie świata, a swoimi wrażeniami z wizyty w Ameryce Północnej podzielą się nasi goście Damian Radowicz i Jakub Jankowski. Pozostajemy przy piłce nożnej, ale zza oceanu wędrujemy do Łodzi, a konkretnie na Aleje Unii. Michał Kaput został nowym piłkarzem ŁKS-u. 28-letni defensywny pomocnik swoim doświadczeniem ma pomóc w walce o ekstraklasę. Ostatnich 5 sezonów spędził bowiem właśnie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Zagrał 115 spotkań w barwach Piasta Gliwice i Radomiaka Radom, z którego przenosi się do łódzkiego klubu sportowego. Kontrakt Kaputa obowiązuje przez rok, ale jest w nim zawarta opcja przedłużenia na kolejny sezon. Serhii Napołow żegna się z GKS-em Bełchatów. Serhii Napołow trafił do Gieksy 3,5 roku temu. Najpierw przyczynił się do awansu klubu do trzeciej ligi, a później był filarem zespołu bez względu na to, kto prowadził drużynę. Ukrainiec zagrał w ponad 100 meczach GKS-u i miał udział przy ponad 50 bramkach. Przypomnę, że brunatni najbliższy sezon spędzą w czwartej lidze. To teraz informacja transferowa ze świata siatkówki. Błażej Bień został nowym zawodnikiem PGE Giekskry Bełchatów. 20-letni rozgrywający wraca tak naprawdę do klubu, z którym związał się 2 lata temu długoletnim kontraktem, ale grał na wypożyczeniu w pierwszej lidze w BKS-ie Bydgoszcz. Bień jest świeżo upieczonym wicemistrzem Europy do lat 22. Dodatkowo został wybrany najlepszym rozgrywającym turnieju.
19: No na pewno ta statuetka gdzieś tam najlepszego rozgrywającego to jest takie, nie wiem, podsumowanie całej ciężkiej pracy. Bardzo jestem z tego szczęśliwy, no ale głowa do dołu, pokornie, jak to trener mówi, jedziemy dalej.
18: A dalej Bień będzie jechał, mówiąc kolokwialnie i cytując siatkarza, w barwach Skry. W Bełchatowie będzie mógł grać i rozwijać się u boku Grzegorza Łomacza. Katarzyna Piter w ćwierćfinale Wimbledonu. Polka i grająca z nią w parze Czeszka Anna Siskowa wygrały z czesko-słowacką parą Linda Noskowa-Rebeka Szramkowa 7-5 i 6-4 i zagrają o deblowy półfinał na wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Kolejne wiadomości sportowe po godzinie 22, ale przypominam, że za chwilę mundialowa audycja O tym chcemy rozmawiać. Zaprasza Robert Zwoliński.
11: W nocy w regionie może przelotnie padać deszcz. Temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwy również deszcz. Temperatura maksymalna jutro to 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny zachodni.
20: O tym chcemy rozmawiać. No byłoby, oczywiście chcemy rozmawiać o Mundialu, ale to będzie w audycji, jednak porozmawiajmy o sporcie. Damian Radowicz, były piłkarz m.in. Widzewa, obecnie szkółka Futbol Elit i sędzia piłkarski z Łodzi Jakub Jankowski. Obaj wrócili przed kilkoma dniami z Mistrzostw Świata. No i dzisiaj podzielą się z nami atmosferą, jaka panuje na tegorocznym Mundialu. No i sprawdzimy od samych zainteresowanych, jak to tam faktycznie wygląda, jeśli chodzi o atmosferę i o emocje, i o tym, czy Amerykanie znają się na piłce nożnej, tudzież sokerze. No to wszystko już za moment w Radiu Łódź. Robert Zwoliński, zapraszam.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Porozmawiajmy o sporcie, to nowy cykl na antenie Radia Łódź, można powiedzieć dzisiaj drugi odcinek, no i tak naprawdę też drugi poświęcony Mundialowi, ale dzisiaj ze mną goście, którzy można powiedzieć, no byli, poczuli ten Mundial własnoręcznie, nożnie, własnymi głowami, wszystkimi zmysłami. Damian Radowicz, były piłkarz m.in. Widzewa Łódź.
2: Witam serdecznie.
1: A teraz Szkółka Futbol Elit.
2: Tak jest, pięknie.
1: I łódzki sędzia Jakub Jankowski.
3: Dzień dobry, witam.
1: Coś dodać?
3: Wszystko gra.
1: Wszystko gra.
2: Człowiek-legenda.
1: Człowiek-legenda. No i cóż, no dzisiaj można powiedzieć kibice piłkarscy. Ile minęło od powrotu?
3: U mnie mija półtora tygodnia.
2: No u mnie krócej. Myślę, że piąty, chyba szósty dzień.
1: To już przyzwyczailiście się do zmiany czasowej? Czy cały czas żyjecie w tej strefie amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskiej?
2: No ja przyznam, że pierwszy raz w życiu musiałem melatoninę odpalić, żeby wrócić do życia i uregulować sen, bo zazwyczaj zasypiałem w moment, ale jednak ja miałem przejście najpierw 12 godzin, bo do Los Angeles był pierwszy lot, więc to było no, znacząca zmiana. I przy powrocie wracałem z Nowego Jorku, to było trochę delikatniej, bo 6 godzin, no ale jak ten lot jest w nocy, no to się faktycznie przeciąga, zamiast normalnie około 16 godzin trwa dzień, to tu trwał 26, więc to się strasznie przesunęło.
1: Kuba, ty chyba miałeś jakąś dłuższą podróż w ogóle.
3: Ja miałem dłuższą podróż, ja generalnie skorzystałem z okazji, będąc już w Stanach Zjednoczonych, więc też wybrałem się i do Meksyku, Belize i do Hondurasu. Razem z rodziną popłynęliśmy statkiem, więc to też był taki moment, kiedy w ogóle między Polską a tamtym rejonem, gdzie byliśmy, było 8 godzin różnicy. Natomiast już wróciliśmy do siebie tak naprawdę, to w weekend powiedzmy odespaliśmy już tak na poważnie, kiedy nie trzeba było pójść do pracy, wcześniej wstawać, nie było przedszkola, synka, więc złapaliśmy oddech i wracamy do normy.
1: Złapaliśmy oddech, ale tak nie do końca, bo no cóż, no, trzeba powiedzieć, Argentyna awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. To wszystko na gorąco tutaj, zanim weszliśmy do studia, to trwało gorączkowe śledzenie tego spotkania. Damian Leo Messi Radowicz, bo dzisiaj w koszulce.
2: Tak jest.
1: W charakterystycznej białą, te niebieskie pasy, no i dziesiątka.
2: Nie bez przypadku ta koszulka, no wybrałeś świetną godzinę na spotkanie, ale dla naszych...
1: Sama się wybrała, to nie ma przypadku.
2: Dla naszych widzów, którzy słuchają, bardzo dobrze, że ten mecz się skończył, bo nie wiem, czy ktoś by nas słuchał, oglądając takie widowisko. Myślę z całym uznaniem do naszych kompetencji, że jednak ciekawość Leo Messiego mogłaby być ciut wyższa. Także dobrze, że Messi pomyślał sobie, jest o 20:00 ciekawe spotkanie w Łodzi.
1: Trzeba skończyć.
2: Z 2-0 wyjść na 3-2, znamy ten wynik, także fantastyczne, no w ogóle fantastyczne te mistrzostwa pod kątem gwiazd, dowożenia, show też piłkarskiego na najwyższym poziomie, bo Messi strzela 9. gola z rzędu, 8. gol na tych mistrzostwach, 2 asysty, Mbappé, Haaland dowożą, także naprawdę w moim odczuciu, a mistrzostwa pierwsze pamiętam tak w 98. No to, że to są mistrzostwa świata mojego życia, nie? Mistrzostwa świata chyba najlepsze, jakie do tej pory kojarzyłem, widziałem.
3: Ja powiem tak, że i pewnie się panowie ze mną zgodzicie, natomiast mam wrażenie, że przede wszystkim nie mierzymy się z czymś takim, że mówimy o tym, iż zawodnicy są zmęczeni, bo bywały turnieje, kiedy czy oglądaliśmy Euro, czy oglądaliśmy Mistrzostwa Świata. Było wiele wyników 0-1, 1-1, 2-1, takich przeciąganych. Tutaj tych bramek pada dużo więcej i nie mamy takiego poczucia, że te mistrzostwa są takie właśnie na przemęczeniu, na takiej dogrywce, choć zawodnicy przecież to tempo i liczby tych meczów mają coraz większą. Damian wspomniał o 98, no dla mnie jednak 94, ten mój pierwszy mundial, dlatego dla mnie też symbolicznym było to, że miałem okazję pojechać teraz na te mistrzostwa, zależało mi na tym, bo to jednak taka fajna klamra, minęły 32 lata od tego pierwszego mundialu. Sporo materiałów jest w telewizji, sporo dokumentów można obejrzeć na temat, teraz zwłaszcza przy okazji lokalizacji bieżących mistrzostw, co się działo w 94, więc fajnie było sprawdzić i zobaczyć, jak mocno Amerykanie zaamerykanizowali te mistrzostwa świata i piłkę nożną.
1: No to zaraz o tym wszystkim opowiecie, to ja tak jak Damian, 98 jednak, to są te pierwsze, no i chyba z tego względu je jednak tak wspominam najlepiej, no 2002 też, ale to o historii to myślę, że tu byśmy musieli zrobić ze dwie inne audycje, żeby porozmawiać, a tutaj nie po to się jednak spotkaliśmy przede wszystkim. Ja tak się zastanawiałem, nie ma Polski, Nie wiem, czy to może takie moje odczucie, bo zajmujemy się tutaj mimo wszystko, mimo wakacji, sportem lokalnym i jest go naprawdę sporo, ale nie odczuwam, żeby było jakieś takie w Polsce mega zainteresowanie mundialem. Czy się mylę? Czy się zgodzicie?
2: No ja nie będę obiektywny, bo ja czasami o drugiej wstaję i oglądam tak
1: nie,
2: jak teraz.
1: Nie, mówię, ja też, mnie też się zdarza, tylko takie mam wrażenie, że tak ogólnie jak tak spojrzymy, to nie ma chyba jakiegoś takiego
2: no właśnie,
1: wielkiego boomu, nie?
2: Właśnie widzisz, to trochę jest tak, że ja na przykład trochę żyję w bańce, jak spotykam się z zawodnikami czy z trenerami, to praktycznie pierwszy temat kluczowy, co oglądałeś, kto dzisiaj, jaki będzie wynik i tak naprawdę w moich rozmowach nawet z synem 4-letnim, to on się pyta, czy Messi będzie dzisiaj grał. I dzisiaj oglądał Messiego, to w przerwie wyszliśmy pokopać piłkę. Żona się pyta, kto dzisiaj gra, więc generalnie ja bym powiedział, że 90% komunikatów, jakie ja otrzymuję, to jest piłka nożna, więc ja może faktycznie nie mam tego, no jestem w bańce.
1: Okej, okay, no czy tak jak powiedziałeś, to tak się teraz zaczynam trochę jednak przesuwać na tę twoją stronę, że faktycznie no tam gdzieś tacy ludzie znajomi, którzy sportem się może jakoś bardzo nie interesują, no faktycznie gdzieś tam o tym mundialu mówią, ale mimo wszystko no, nie mam takiego, że ten mundial mi wychodzi z każdego rogu tutaj, a zaraz pewno przejdziemy do tego, co było tam za wielką wodą.
3: Tak, na pewno słuchajcie, zgadzam się z wami, że są takie bańki środowiskowe, gdzie rozmawiamy o piłce nożnej, gdzie się tym pasjonujemy, natomiast ja sobie myślę, że w takim bezpośrednim odbiorze takich billboardów pewnego rodzaju natężenia takiego medialnego, mam na myśli głównie reklamodawców, bo wiadomo, że polskie media czy różnego rodzaju też takie specjalistyczne portale cały czas się tym zajmują, natomiast tak zewnętrznie, myślę, tak billboardowo, tak dookoła tego, to jest tego znacznie mniej niż przy okazji imprez, kiedy występuje reprezentacja Polski i mimo wszystko, no bardziej z pozycji takich pasjonatów, niezaangażowanych emocjonalnie to obserwujemy, brak tych takich dodatkowych emocji i brak tego wątku, kiedy gra ta nasza kadra po prostu, no, do czego się przyzwyczailiśmy przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat w zasadzie.
1: No tak, tak naprawdę, no, jak już weszli na ten mundial, to tak z grubsza.
3: Poza RPA, poza no tak, Brazylią, no to
1: o, czyli
3: byliśmy.
1: To nie tak dużo. No.
3: Tak,
1: ale trzy, no tak, jak my z Damianem pamiętamy od 98, to połowę mundiali z Polską pamiętamy.
2: Tak. Tak jest, chociaż ja spotkałem się z taką teorią swojego kompana na wycieczce, że w sumie dzięki temu, że Polski nie było, to mieliśmy tylko pozytywne emocje. A tak to było ryzyko, że jednak będzie trochę smutek, bo tak wyobraziliśmy sobie, jak nasi sąsiedzi Czesi odpadli w takim no, przeciętnym stylu, delikatnie
1: no, słabym,
2: mówiąc.
1: Słabym,
2: no możemy też mocniej. No to pomyślałem sobie, to by było smutno, nie? Wtedy te takie najbliższe godziny, być może nawet dni. Także dostrzegam pewien pozytyw.
3: Tak, ja się zgadzam. Ja przejdziemy pewnie do tego, ja Czechów oglądałem na żywo. Więc uraczyli mnie.
1: Proszę bardzo, to już. Swoim... Jak to było? Który mecz oglądałeś?
3: Ja byłem na meczu w Atlancie i było to spotkanie Czechów z Republiką Południowej Afryki. Tak więc powiedzmy ze względu na rodzinę swoją, którą mam w Atlancie, swojego wujka, ciocię, to właśnie tam założyłem od razu, że będę się kierował lokalizacją, jeśli już chcę te mistrzostwa oglądać, ze względu na to, że tam na co dzień będę przebywał. Było kilka meczów, bo było też do wylosowania i do zdobycia były bilety na przykład na mecze Hiszpanów. No ale pewnie też złożyło się tak, że ze względu na to, że zainteresowanie meczem czy Czechów, czy RPA było mniejsze wśród tych kibiców, którzy aplikowali o możliwość zakupu biletu, to pewnie dlatego też udało mi się łatwiej zdobyć tam. Powiem w pewien sposób przewrotnie, ale z tego całego wydarzenia to najlepsze wrażenie oczywiście pozostawił stadion w Atlancie, który jest nie tyle nowoczesną areną piłkarską, ale przede wszystkim sportową, po prostu globalnie, która ma bardzo nowoczesne rozwiązania. Wiem o tym, że Damian też miałeś okazję z takimi szczegółami w Los Angeles na przykład się stykać jak schody ruchome i tak dalej. No, na naszych stadionach, na naszych obiektach, pomimo, że piękne i niedawno stosunkowo budowane, to jednak absolutnie o takich luksusach sobie nie myślimy i nie marzymy.
1: No tak, ale poczekaj, wejdę ci w słowo, no bo u nas stadiony to narodowy, największy tam około 60 tysięcy, tak w uproszczeniu. Stadion w Atlancie 71 tysięcy. No to samo przez się pewnie te uproszczenia są potrzebne.
3: Zdecydowanie tak.
1: I to nie największy stadion mistrzostw.
3: I to nie największy oczywiście. Frekwencja wtedy dopisała, bo pamiętam, że zakręciliśmy się w około 68 tysięcy, więc on w zasadzie był wypełniony cały. To, co się oczywiście rzucało w oczy, to to, że Czechów ogólnie jako takiej grupy etnicznej tam na tym stadionie to pewnie było najmniej, bym powiedział. Dominowali Meksykanie. Oczywiście dużo było osób z Ameryki. Natomiast jakbym tak zestawiał sobie, ilu było kibiców drużyn, które występowały, to znaczną przewagę miało tam RPA. To no, najprościej po koszulkach po prostu zawsze rozwikłać. Tak jak wspomniałem na wstępie, bardzo zaamerykanizowany mundial i oczywiście zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich przerw na wodę, które mają miejsce, które są no, już nie takie rzeczy się na tym mundialu działy, jeśli chodzi o przepisy, o czym pewnie też
1: no,
3: gdzieś
1: tam... No, o przepisach to moglibyśmy... Cztery kolejne programy.
3: Tak, dyskutować, natomiast na pewno było tak, że ta przerwa na wodę, no to bardzo takie wyrachowane, bo oczywiście w amerykańskiej telewizji w tym czasie leciały reklamy, my tutaj w polskiej mamy to no, po prostu...
1: My podziwiamy gwiazdy NFL.
3: Dokładnie, podziwiamy gwiazdy. Natomiast Amerykanie też tam wykorzystują to wtedy na te takie charakterystyczne ujęcia rodem z NBA, czyli te takie kamy, gdzie, gdzie wyłapywane są jakieś pary, jakieś grupy kibiców, więc ludziom wtedy też zależy, żeby się tam znaleźć na tym ekranie. Natomiast no, sama ta przestrzeń gastronomiczna. Ja miałem taki moment, że tuż przed rozpoczęciem drugiej połowy mój synek mówi, że żebyśmy poszli coś kupić do jedzenia. Mówię, no dobra, słuchaj, no to koniec przerwy, ludzie pewnie za chwilę będą już lokować się na swoich miejscach, więc lecimy szybko, ja patrzę, a jedna kolejka to jest 30-40 osób, patrzę w drugą stronę, też 40-50 osób, pomimo tego, że za chwilę rozpoczyna się mecz, to czekają po prostu w punktach gastronomicznych do tego, żeby kupić sobie coś do jedzenia, czyli ten wymiar taki sportowy miał dla nich drugo, trzecio, czwartorzędne znaczenie. Więc...
1: Nie było osób, które roznosiły posiłki, potrzebuje? Bo to nie... charakterystyczne dla Stanów i jeszcze nawet dzisiaj oglądałem taką roleczkę, nie wiem, to chyba musiało być z Meksyku, bo kibic meksykański trzyma flagę, no i ta flaga w formie rurki tam spija z rzędu wyżej. Jakiś napój roznoszony rząd niżej.
3: Były osoby, które chodziły z takimi pierwszej potrzeby, jakimiś napojami, jakimiś hot dogami. Natomiast też no, ja widziałem na przykład osoby, które miały autentycznie całe pudełko pizzy. Nie to, że wzięły sobie kawałeczek, jakiś trójkącik w rękę dosłownie, tylko tak jakby facet podszedł do restauracji, wziął na wynos i rozsiadł się z całym pudełkiem. Tak więc na pewno Amerykanom zależało na tym, żeby zrobić z tego totalne show i ta piłka nożna też no jako taka atrakcja, wydarzenie sportowe, też to, co się rzuca w oczy, to to, że nie do końca myślę jednak czują tę piłkę nożną, bo no, w tym moim meczu tych Czechów już tutaj wspomnianych nie brakowało sytuacji, gdzie tam piłka szybowała 10 metrów nad bramką, 5 obok tej bramki, a reakcje to był taki, wiecie, taki głos kibiców, którzy jakby
1: blisko. Tutaj,
3: tak, no było blisko, no jakby tak, jakby to scharakteryzować.
1: Przyzwyczajeni do futbolu amerykańskiego, to było blisko.
3: Dokładnie tak, więc jakieś tam bardziej dynamiczne wejście w okolicach 20-25 metra, to już było takie podrywanie się tych kibiców, jeśli chodzi o ich reakcję. No więc tak jak mówię, no wydarzenie takie dużo bardziej rodzinne, też te stadiony budowane w taki sposób i w takich okolicach, gdzie jeśli mecz jest o godzinie 14, 15, 16, to żeby przyjechać tam 5-4 godziny wcześniej i zacząć po prostu ten dzień celebrować sobie jako takie wydarzenie.
1: Takie pikniki na parkingach? Przed stadionami? Bo tak kojarzę z różnych filmów, szczególnie przy okazji akurat może rozgrywek bardziej baseballowych, ale że takie pikniki na tych parkingach przystadionowych, jakieś tam grille nawet rozpalane.
2: A, w tą stronę mówisz. No tak, dużo na pewno od razu takich mini punktów, jakichś kiełbas, hot dogów, mnóstwo takich rzeczy. Faktycznie nie wiem, jak deszcz się pojawiał, to parasolki sprzedawane, to też taką sytuację miałem. Także taki marketingowy, biznesowy, biznesową czutkę na pewno mają dużą. Ja też miałem takie odczucie, to co powiedział Kuba, że Amerykanie właśnie tak się emocjonowali, że oni też trochę podbijają sobie te emocje. Tak jakby coś jest piątką, to oni interpretują na ósemkę. I mi się to właśnie bardzo podobało. Zastanawiam się właśnie, być może to wynika też, jedno się łączy z drugim, z no, małej wiedzy, powiedzmy, że no, piłkarskiej.
1: Słuchaj, niektórzy jeszcze nie wiedzą, nie wiedzieli do niedawna, co znaczy czerwona kartka dla zawodnika bezpośrednio.
2: No, tak, tak, tak. No ale właśnie to mi się bardzo podobało. Amerykanie potrafili zrobić show z tego, że odliczają 10, 9, 8, 7 do momentu wznowienia gry. No generalnie to, jak zawodnicy wychodzili, no to ja się czułem, że jakby to był najważniejszy mecz świata po prostu o losy ludzkości. I to było coś niesamowitego. Nie było mojej reprezentacji, nie było mojego klubu, a mimo wszystko ja się czułem, że to jest coś świetnego. Każda sekunda była zagospodarowana, bo tam na początku był dźwięk chyba z Eminema, później była piosenka Shakiry, później dwa hymny, po czym ten Andrea Bocelli, ta piosenka Mistrzostw i chyba na sam koniec kawałek Sea taki też wzniosły. I oni już zdejmowali bluzy, a jeszcze te ostatnie sekundy, ten dźwięk. I to mi się bardzo podobało, no bo ja na przykład jeden z meczów, który potencjalnie chciałem sprzedać, to była Austria-Jordania. Myślę sobie, no szlagier, nie?
1: No,
2: gorszego meczu wylosować nie mogłem.
1: No, chyba był jakoś o 4 nad ranem tutaj u nas w Polsce.
2: No a tam godziny też były świetne, bo to był dzień 12, tam 15, 18, tak. 21, w ogóle cały dzień. Gdzie się nie ruszyło, człowiek poszedł na jedzenie, wszędzie mecz, więc to był plus. No i ta Austria-Jordania była w San Francisco. I San Francisco, no nie wiem, jeśli nie moje ulubione miasto, które widziałem, to jedno z. No ale też właśnie ten stadion, przerwa na wodę, DJ. Przerwa meczu, DJ.
1: No właśnie, właśnie ta kamera. Bon Jovi chyba najczęściej, ale to tak. Z NBA to wiem, że ten Bon Jovi to tam grany jest na wszystkie sposoby.
2: Tak, Bon Jovi, Don't Stop Believin', tam były ta Take Me Home, było kilka takich kawałków takich...
4: Amerykańskich,
2: no tak, tak, to prawda. Ale też właśnie ta kamera, o której mówił Kuba, pokazywanie ludzi i znowu pozytywne emocje, znowu napędzanie się emocjami. To było coś takiego, że no oglądamy Austria-Jordania, nie jakieś piłkarskie delicje, a ja mam emocje na tym takim najwyższym poziomie, nie? Więc no, potrafili to zrobić.
4: Ten moment rozwijania tych flag, który jest zawsze przed meczem, to było świetnie wymyślone, uważam, i to jest coś, co pewnie powinny już pozostałe rozgrywki, bo UEFA wyraźnie, zwłaszcza w ostatnich dniach, odgradza się od tego, co robi FIFA, ale na pewno są też elementy, które swobodnie mogą dla po prostu dobra piłki nożnej kopiować, więc to jest na pewno taki element. U mnie nie było czegoś takiego, że przed meczem gdzieś na jakichś trawnikach, bo stadion w Atlancie jest tak położony, że to jest takie stricte centrum miasta, nie ma tam takich parkingów tych słynnych nowojorskich, które kosztowały kilkaset dolarów. Czegoś takiego nie było. Były zrobione fanfestiwale, takie fanstrefy, gdzie faktycznie różne największe marki się wystawiały i mogły w ciekawy, interesujący sposób siebie promować. Zastanawiam się na ile, bo tego akurat elementu nie doczytałem i nie znam, ale zastanawiam się na ile właśnie być może w jakiś sposób FIFA nie zamknęła trochę drogi przed niektórymi obiektami, że takiej swobodnej, własnej możliwości właśnie grillowania i tak dalej, żeby tego nie było, tylko za wszelką cenę jakby tych kibiców jednak no, zaprosić, mówiąc dyplomatycznie, do tych właśnie swoich, więc to jest na pewno też taki element, bo wiemy o tym, jak bardzo FIFA no, restrykcyjnie podchodzi na przykład do nazw stadionów, które są skomercjalizowane przy okazji meczów MLS czy NFL i tak dalej, a tutaj kazała te różnego rodzaju logotypy jednak zakrywać, więc bardzo pilnują tego.
2: No ale tak, tutaj Kuba
1: tak
2: wspomniał...
1: Jeśli chodzi o nazwy stadionów, to chyba tylko Stadio Azteca nie ma swojej nazwy z tych wszystkich 16 obiektów.
4: Bardzo możliwe.
2: Kuba wspomniał o fanzone i mi się przypomniało, myślę, że to może być wartość dla słuchających. Bo ja od zawsze myślałem, że na Mistrzostwa Świata jest sens jechać, jak masz bilet. Jak nie masz biletu, to jest bez sensu. No bo po co? Zmieniam zdanie. W pierwszym dniu właśnie w Los Angeles za $10 kupiliśmy wejście na strefę w Los Angeles, na strefę kibica. Tam właśnie Meksykanie, no to jest energia nie do opisania. Ja nie wiem, co oni jedzą i co oni piją, ale no coś niesamowitego.
4: A piją tequilę.
2: Może ta tequila, może
1: co piją,
2: radość życia.
1: Mówmy.
2: No ale słuchajcie, i jest kwestia taka, że przed meczem jest La Bamba, koncert, później jest mecz. Na krzesełkach i później wchodzą jeszcze DJ Deoro i taka DJ-ka Mats. No i energia jest taka, że normalnie jak na festiwalu 30 minut ludzie tańczą, skaczą i jest mecz przy okazji. mecz przy okazji, nie? No właśnie. Dokładnie. I to jest coś takiego, że jadąc metrem, idąc, widzimy te flagi, koszulki, ludzie uśmiechnięci, energia, więc ja jestem zdania, że nawet jeśli ktoś ma, no właśnie, $10 jest w Stanach, to warto pójść. Za 4 lata już zerknąłem Hiszpania, Maroko, Portugalia, więc nawet jak ktoś nie wylosuje biletów, to uważam, że warto jechać.
1: Ja się tak zastanawiam z tego, co mówicie, czy to faktycznie, bo tu mówisz, że warto, tylko czy to nie jest właśnie ten jednak fenomen organizacji tego w Stanach, które ten sport, no brzydko mówiąc, po prostu sprzedają, komercjalizują, no co no ja akurat śledzę od małego, szczególnie ligę NBA, tak, natomiast no też czy NHL hokeja, czy no futbolu amerykańskiego NFL, też zdarzało mi się oglądać, też wstawać na finały, na Super Bowl. Czy to nie jest jednak właśnie tym spowodowane, że tak jak mówisz, $10 masz, idziesz do fanzony, mecz cię tam interesuje tyle, co spojrzysz na wynik, a tak to się świetnie bawisz. No. Nie wiem, tak rzucam taką hipotezę małą, ale może mylną, pewnie teraz tego nie sprawdzimy.
4: Tak, ale ja uważam, że w zasadzie to, co powiedział Damian, to jest dobry tip generalnie, bo nawet idąc już do przodu, właśnie wspominając to, co będzie za 4 lata, czy tak jak mówię, zobaczymy, co UEFA z tym zrobi, bo uważam, że pewne rzeczy są po prostu do skopiowania i nie ma co tu się wstydzić, tylko brać to do siebie. Nawet jeśli właśnie w takiej Hiszpanii czy Portugalii będziesz na urlopie, to po prostu z tego skorzystaj i tam pójdź. Ja miałem okazję, w fanzonie byłem przy okazji tego swojego meczu, który oglądałem z wysokości trybun, natomiast ja też miałem okazję być w takim dużym amerykańskim barze z wielkim telebimem, gdzie Amerykanie właśnie grali swój mecz z Australią. Po prostu chciałem zobaczyć, jak oni to robią i faktycznie pomimo tej odległości, w sensie, że no tylko oglądamy to na ekranie, nie zasiadamy na trybunach, to mimo wszystko niesamowite było to, jak oni śpiewali swój hymn, jak podkreślają swój patriotyzm jednak bardzo mocny. Oczywiście czasami ja mam poczucie trochę, że ta ich bardzo charakterystyczna i ładna flaga jest już no, na majtkach wręcz lokowana. Oni, to co my czasami możemy...
1: Jest, to tak to się zgadza wszystko. Dokładnie. Jest, skarpetki, majtki to...
4: Dokładnie i mam poczucie, że my trochę jednak chyba do orła białego mamy dużo więcej takiego, bym powiedział, szacunku, a oni jednak bez takiej dodatkowej krępacji jednak tą flagą tak przerzucają na lewo i na prawo, natomiast z pewnością, tak jak wspomniałem, nie można im odmówić wyjątkowego patriotyzmu, podejścia do hymnu, do swojej flagi, pomimo tego, że z mojej perspektywy czasami troszkę wręcz karykaturalnego, to jednak bardzo, bardzo mocno do tych barw są przywiązani. To jest też fajne i takie nawet inspirujące trochę w niektórych aspektach.
1: Ile meczów obejrzeliście na żywo?
2: Ja miałem przyjemność 5 meczów.
1: Na stadionie?
2: Tak jest.
1: A kolejnych naście w fanzonach?
2: 5 meczów na stadionie, a kolejnych tak, kilka na strefie. No, miałem przyjemność zobaczyć ten mecz USA-Paragwaj, czyli otwarcie w Stanach. Mm-hmm. Bardzo no tak zacierałem ręce na to wydarzenie, ale powiem wam, że okazało się, że te $10 dzień wcześniej, gdzie tam byli Meksykanie, generalnie dało mi więcej trochę tych emocji, no bo jednak na USA-Paragwaj energia kapitalna, ale ten show, który był przed, no to były, wiecie, 3 minuty występ, Zawijka, 3 minuty występ, Zawijka i Katy Perry z tym chłopcem, to było wzruszające, bo to było takie też pokazanie, no, dla mnie przynajmniej, że właśnie chodzi o coś więcej niż piłkę nożną i ten przekaz właśnie z dzieckiem, żeby nie zabijać tej właśnie takiej dziecięcej energii, pasji, radości, to było coś fantastycznego i też w tym meczu to mi się podobało, że USA strzeliło bramkę i chciało drugą, chciało trzecią. Skończyło się 4-1 i to właśnie też czasami takie refleksje możemy dyskutować o tym, że niektóre drużyny właśnie trochę pragmatycznie grają, trochę się wycofują, kalkulują i trochę w tej piłce nożnej, tej fantazji tak człowiek oczekiwał i właśnie ta Katy Perry z tym dzieckiem wyszła i taki apel dała. I Amerykanie posłuchali.
1: Paragwajczycy
2: tak
1: nie
2: jest.
1: Do końca.
2: Paragwajczycy ewidentnie w drugą stronę poszli.
1: I to nie do końca, mówię tak z takim przeciągnięciem do końca ich udziału na tych mistrzostwach.
2: To prawda, to prawda, ale właśnie dużo było takich fragmentów. No dzisiaj Egipt, który też chciał grać do przodu, który też się nie schował za podwójną gardą, akurat dziś przegrał, natomiast no to jest coś takiego...
1: świata.
2: Tak jest, czego kibice, no my chcemy oglądać. Akcja w jedną stronę, w drugą stronę. I takich meczów też było dużo. Ja w ogóle miałem taki na te 5 meczów, w jednym meczu 5 bramek, w drugim 4, później 5, 4 i chyba 3 bramki najmniej, więc...
1: Damian, jak jedziesz za 4 lata, to jadę z tobą.
2: No właśnie, może ja mam jakiś taki talizman, no faktycznie. Ale zobacz, jakie mecze. Austria-Jordania, drugi to Bośnia-Szwajcaria, to przed meczem byście powiedzieli, nie jadę z tobą, nie? Ja bym powiedział, za
1: nie,
2: darmo kupię bilet.
1: Na Bośnia-Szwajcaria chętnie.
2: Tak?
1: Tak.
2: No Bośniacy, kapitalna energia. No ale mecz, właśnie Szwajcarzy, zobaczymy ich dziś w nocy.
1: Tak, Szwajcaria jeszcze gra z Kolumbią. Tak, no, program będzie też powtórkowy w nocy, więc już będzie po tym meczu, ale o 22, nie, o 22 dzisiaj.
4: Tak, tak, za chwilę.
2: Ale Szwajcarzy ostrożnie. Szwajcarzy ostrożnie grali. No Bośniacy trochę nie mieli argumentów, ale kibicowsko. Bośnia, całym sercem za Bośnią jestem, nie? Byłem tam kraju również.
1: Kibice Bośni też zrobili jakąś furorę na ulicach, tylko teraz nie pamiętam, którego miasta, nie wiem, czy nie Los Angeles, co przeszli jakąś dzielnicą taką, no nie najlepszej sławy, w ogóle się nie przejmując, jaki kolor skóry mają i nikt im nic nie zrobił, bo wszyscy
2: się bali. Tam charakter jest mocny. Ja z jednym kibicem starszym rozmawiałem, to on mówi: nie mamy gwiazd, ale i bardzo dobrze, nie? Że tu mamy takich zawodników, którzy są w stanie umrzeć, nie? I my takich potrzebujemy. Takiej energii potrzebowali, no bo to też kraj z taką historią. Więc właśnie poznawanie tych kibiców to jest też chyba wartość taka, no nie wiem, czy nie najcenniejsza, ale jedna z na pewno.
1: No właśnie, ta duża odległość, te duże ceny, czy nieduże? Jak to jest? Bo to różnie było. Tu mówisz, Damian, że za $10 można było wejść do fanzony. Jeśli chodzi o bilety, też Kuba wcześniej mówiłeś, że można było gdzieś tam wylosować, jakieś zdobyć. Więc jak to jest z tymi wysokimi cenami, o których tak w tym momencie było głośno? Czy to mit, czy faktycznie były te wysokie ceny, ale gdzieś do pewnego momentu?
4: Znaczy to generalnie mit. Też uzupełniając, można było wylosować możliwość zakupu. To jakby od tego się zaczęło, że to, że wylosowałeś, no to jeszcze wtedy ewentualnie ten finansowy próg wejścia. Natomiast tak, no ja uważam, że to naprawdę zrobiono z tego duży mit i myślę, że nieraz, nie dwa to dochodziło do jakiejś takiej no, drobnej dziennikarskiej manipulacji, bo jak ja czytam na jednym z portali artykuł o tym, że Meksykanin musi pracować na bilet na Mistrzostwa Świata 18 lat. Tymczasem...
1: No może na strefę VIP jakąś.
4: No więc właśnie, tylko wiecie, no chodzi o to, że przekaz jest taki bardzo jednozdaniowy, tak? Że ktoś musi pracować na bilet nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w którym miejscu i na którą strefę, ale że musi pracować 18 lat, no to jest mocno przestrzelone. Generalnie tam się rozchodziło o bardzo prostą rzecz, a mianowicie w amerykańskim prawie jest tak, że nie ma czegoś takiego, co funkcjonuje w Europie, czyli pewnego rodzaju ramy tego, jak ty chcesz ten swój bilet odsprzedać. Tam nie ma limitów, jeśli chodzi o kwotę, którą możesz sobie zażądać. I FIFA zrobiła to w ten sposób, że generalnie mogłeś jako kibic, który wylosował ten bilet, ale finalnie nie jest na niego zdecydowany i chce się go pozbyć, że przez ten sam portal, marketplace na stronie FIFA, możesz po prostu ten bilet odsprzedać, no i możesz rzucić dowolną cenę. Czyli tak jak krążyły legendy o tym, być może i prawdziwe nawet, że bilet na, a być może to jest do zweryfikowania wciąż, bo jeszcze nie został sprzedany, ale bilet na finał za kilkaset tysięcy dolarów, pewnie to jest...
1: Może jeszcze jest.
4: To jest fakt i pewnie ktoś, kto sobie bierze i chce stworzyć właśnie jakiś content, artykuł na ten temat, mówiąc o tym, że bilety mają astronomiczne ceny, ubierając to, w to też FIFA, no to jest po prostu no, mocno takie nietrafione, przestrzelone i nieprawdziwe. Bilety na takie gorsze mecze, które można było kupić po tym wylosowaniu, to naprawdę zaczynały się i takie najsłabsze kategorie, powiedzmy, tych biletów zaczynały się od 120-140 dolarów. No to jest taki argument właśnie, tak mówię jeszcze raz, zmierzę się z tym zdaniem, że Meksykanin musi pracować 18 lat na bilet na Mistrzostwa Świata, no to jest to oczywiście no, totalną bzdurą i nieprawdą.
1: Może mowa o takim Meksykaninie, który się dopiero urodził.
4: No na przykład, no może dorobimy na pewno jakąś fajną historyjkę do tego zaraz, natomiast sporo FIFA pewnie można zarzucać.
1: Można.
4: Tak, natomiast to nie FIFA tutaj miała wpływ na to. Ona, tak jak wspomniałem, był uruchomiony ten marketplace. Kibic, który rezygnuje finalnie z tego biletu, może go odsprzedać. Natomiast no, to kibic dyktuje cenę i nie jest ona w żaden sposób hamowana, regulowana jakimkolwiek prawem w Stanach. To, co dzieje się w Europie.
1: Jeśli chodzi o wchodzenie na stadion, no bo tutaj, Kuba, mówiłeś, no byłeś na pierwszym lepszym meczu w Atlancie 68 tysięcy. Jak to się odbywa? Bo wiemy, że u nas różnie z tym bywa. Czasami 15 tysięcy osób na mecz ligowy wchodzi 2,5 godziny, a często grupa kibiców wyjazdowych wchodzi 4 godziny i tak nie zdąży na mecz wejść. Jak to tam podczas mundialu wygląda?
2: A to ciekawe pytanie, bo właśnie nie zastanawiałem się nad tym, dopóki nie stałem długo przy wyjściu i ten przepływ był gorszy i to było w Nowym Jorku. Tam było 80 tysięcy, to chyba jeden z większych, wydaje mi się, stadionów.
4: Tam będzie chyba finał w ogóle.
2: Tam może być...
1: Tak, finał na East Rutherford, 82,5 tysiąca. Większy tylko jest Stadio Azteca, no ale to wiadomo, Meksyk, mecz otwarcia, 87,5 tysiąca.
2: No i to jest przygotowanie, to jest profesjonalizm.
1: No tak, akurat trafiłeś z pytaniem.
2: Nie ma tutaj przypadków. Tam faktycznie zator się wydarzył i było dłuższe wyjście. Natomiast...
1: Z uwagi na Nowy Jork też, nie? Tak.
2: Być może. Dopiero w trzecim, ale to był mój chyba czwarty mecz. Pierwsze trzy w ogóle tego nie czułem. SoFi Stadium 5,5 miliarda wydali w Los Angeles na ten stadion. No i faktycznie fontanny, palmy na środku, do kupienia strefa meksykańska, strefa hiszpańska, tacosy, tequile, rumy. No normalnie to cuda. Restauracja, market w jednym, ale też dla kibica właśnie ten przepływ, to wyjście. Ja tam byłem na kondygnacji prawie na dachu, więc piłkę ledwo widziałem, ale z kolei ten ekran dookoła, multimedialny, no to ja się czułem też jak w kinie z drugiej strony. Nie wiedziałem, gdzie patrzeć i przyjemniej mi było patrzeć na faktycznie na tą strefę kinową.
1: Czyli w telewizji na stadionie.
2: Trochę tak. No i San Francisco też przepływ bardzo dobry. To w ogóle stadion, każdy stadion taki delikatnie inny. Jak w Łodzi, znaczy w Łodzi, jak w Polsce jeżdżę, no to zazwyczaj są one kryte do końca. W San Francisco na przykład jest taka luka, takie wycięcie, różnie ulokowane ekrany. Nigdy bym na to nie zwrócił uwagi, jako kibic tak oglądając, no jakiś tam jest ekran, ale tutaj naprawdę, w Nowym Jorku cztery wrogach, w San Francisco dookoła, w Nowym Jorku są te cztery, w San Francisco taka elipsa jakby, no i

0: mocno teraz pojadę, ale taką dawną lata 90. Stal Mielec, taka jedna trybuna po prostu, ale dzięki temu widać całe miasto w tle.
1: Taki romp, tak?
0: Tak. Nie doświadczyłem kolejek wchodząc, bo to wszystko naprawdę szło bardzo dobrze. Te kolejki to były właśnie do tych punktów gastronomicznych, ale ponieważ przyszedłem tam po to, żeby obejrzeć mecz, to grzecznie podziękowałem i uznałem, że znajdziemy jakieś jedzenie, coś do picia już po wyjściu ze stadionu i nie będziemy tracić czasu na to, żeby 15 minut jednej z połów stracić na to, żeby kupić jakieś nuggetsy albo gazowany napój.
1: A jeśli chodzi o gadżety związane z mistrzostwami świata, koszulki różnych reprezentacji, bo tak jak na przykład, no znów się odwołam do tych sportów narodowych amerykańskich, tam jeśli chodzi o to, żeby sobie kupić, nie wiem, strój jakiejkolwiek drużyny NBA, no to wchodzisz w Nowym Jorku do sklepu NBA i po prostu idziesz do takiego wieszaka, gdzie są stroje z twojej ulubionej drużyny. Jak to tutaj pod tym kątem wyglądało? Bo tak, Damian, koszulka Argentyny, czy to nabytek amerykański?
2: Nie, ja to już wcześniej przygotowałem się. Zrodziła się we mnie taka pasja kolekcjonowania, właśnie kupowania koszulek takich retro, legendarnych. No i uznałem, że Messi już może być zaraz retro, ale
1: jeszcze trochę
2: Messi uznał, że jeszcze zostanie.
1: Jakieś nabytki nowe ze Stanów przyleciały?
2: Tak, ze Stanów właśnie. W tej strefie, o której wam mówiłem, w Los Angeles, dużo Meksykanów właśnie z takimi stoiskami, sombrera, różne takie rzeczy typowo lokalne, ale też koszulki. I tam była taka koszulka, zdecydowałem się zakupić taką zieloną koszulkę z klubu Leon. Mój syn ma Leon, to tak mówię, Leon. Aha. I James z dychą. Nawet nie wiedziałem, że on tam grał w Meksyku, więc mówię, no to taki unikat, w Polsce raczej nie kupię. No te strefy takie typowe, oryginalne, no to tamte ceny były z kosmosu, ale jeszcze właśnie odniosę się do perspektywy spojrzenia na ceny. Ja też patrzę w ten sposób, że jak ja się dowiedziałem chyba 6 lat temu o tym, że mistrzostwa będą w Stanach Zjednoczonych, no to już sobie odkładałem kubkę na ten wyjazd, nie? Pewne rzeczy trochę może nie jakoś super ograniczałem, no ale starałem się uwzględnić to, że będzie to duży wydatek.
1: Znaczy też nie powinniśmy przeliczać na złotówki, bo to jest z naszej strony jednak błąd.
2: Tak? Nie powinniśmy, ale później rachunek wyjdzie, to...
1: Wiadomo, że trzeba przeliczyć, nie? Tylko mówię tak w perspektywie, czy to tanio, czy to drogo, tak?
2: No właśnie, ja też tak wyszedłem z założenia, że to taka podróż życia, że taki wyjazd życia, który może się nie powtórzyć, bo też trzeba mieć na uwadze, że jak czasami tak człowiek może odkłada na później pewne rzeczy, no to jak będzie miał 60 lat, to inaczej będzie to odczuwał, jak będzie młodszy na przykład. I myślę, że to jest też taka perspektywa. Mi kilka takich marzeń uciekło, że jak miałem 20 kilka lat, to pomyślałem sobie, ale byłoby fajnie coś zobaczyć. Nie wiem, oglądałem serial Formuły i tak myślałem sobie, ale to jest spoko. No i trochę mi ta pasja, akurat nie było okoliczności, trochę mi ta pasja zniknęła i już teraz takiej podjarki nie mam. Więc kolejny tip. Jak jest okoliczność, to dążmy za tym, bo to, które dzisiaj masz marzenie, za 5 lat możesz już nie mieć, nie?
0: A stadiony na przykład, które byśmy chcieli odwiedzić, coraz bardziej znikają, są modernizowane, Camp Nou i tak dalej. Jakiś czas temu była opcja, że San Siro przecież już będzie inne, czy w ogóle go nie będzie w tej formie. Ktoś marzył być może, żeby Wembley dawne zobaczyć, to już takie szanse nie będzie.
1: Old Trafford teraz przecież też, to już końcóweczka. A Kuba, zbiory, bo ty w koszulce... USA dzisiaj.
0: Ja w koszulce, tak, prezydenta.
1: Rozumiem, że solidarny z FIFA.
0: Ja nie będę ukrywał, że ja parę zakupów faktycznie zrobiłem i poszedłem w takim kierunku egzotycznym, to znaczy z perspektywy Polski i takich raczej koszulek mniej dostępnych na naszym rynku, mam na myśli Meksyk czy Kolumbię, no ale też właśnie te amerykańskie, żeby mieć taką pamiątkę. Też jedna z wiodących marek zrobiła reedycję koszulki z 94 roku, więc na nią też sobie pozwoliłem, bo to dla mnie było takie symboliczne. No, powiem tak, ja śledzę dosyć ten rynek koszulkowy. Wiodąca firma potwierdziła, że ta koszulka Meksyku, ta zielona, gospodarska, to jest taki top of the top, jeśli chodzi o sprzedaż w tym roku, więc to na pewno miało miejsce. W sklepach generalnie duża otwartość, bym powiedział. To znaczy, że jeśli wchodziło się do sklepu popularnej marki, która zalewa, jeśli chodzi o koszulki, te mistrzostwa świata, to można było kupić koszulkę Meksyku, Kolumbii, Niemiec, Argentyny i nie ma żadnych tam ograniczeń, nie ma w ogóle żadnego problemu z tym, że ktoś wchodzi w koszulce innego kraju i gdzieś tam toczy się rywalizacja.

0: W cywilizowanych, normalnie funkcjonujących, otwartych piłkarsko krajach to dodaje tylko kolorytu. To jest cudowne, to jest fajne. Ja teraz się już tego tak może nie spotykam, ale jeszcze x lat temu, kiedy te koszulki w ogóle nie były takie dostępne, to było tak, że ludzie się wymieniali tak po meczach. No to było, no wszystko było dużo mniej dostępne wówczas, te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, więc też było tak, że po prostu ludzie tymi koszulkami się wymieniali. No wiadomo, że dzisiaj można sobie kupić i sprawić taką, ale tak jak mówię, duża taka otwartość, zero w ogóle jakiegoś takiego negatywnego podejścia, bardziej takie chłonienie tego kolorytu i tej różnicy kulturowej, o której zresztą też Damian wspomniał.
1: To jeśli chodzi o kibiców. Damian, mówiłeś o kibicach meksykańskich. Którzy takie najlepsze wrażenie na was wywarli tam na miejscu? No nie wiem, czy pod względem właśnie atmosfery robionej, dopingu, nie wiem, jakiejś radości, jakichś, nie wiem, zabaw. No wiadomo, Norwegowie i ich słynne ru, wiosłowanie. To jak to tam na miejscu odbieraliście?
2: No ja bym wskazał Haiti, bo akurat super. Widziałem Brazylię, Haiti. Piękne zdania. Oni 52 lata chyba czekali.
0: Z Polską grali w latach 70-74.
2: No właśnie.
1: 07.
2: No widzicie, przygotowani jesteście pięknie. Haiti, no to oni się cieszyli właśnie z samej obecności. I też a propos mediów, tego co mówił Kuba, że media nakręcały taką negatywną. Co zmiana, to trochę negatywnie, czyli 48 drużyn, no kto tam będzie grał. Sam w to wpadłem trochę, bo mówię, śmiałem się, Jordania, Republika Zielonego Przylądka, właśnie takie słabe drużyny, ale z drugiej strony będąc na miejscu tam i widząc właśnie to, jak oni do tego podchodzą, jakie jest takie właśnie, że chłoną tą imprezę, że właśnie można zobaczyć różne spojrzenia na życie w ogóle, nie tylko na futbol, no to jest coś przepięknego. Haiti z flagami, skaczą, tańczą, coś niesamowitego. Ekwador to jest też reprezentacja, to jest też ciekawy kraj. Był któryś dzień, już była końcówka, poszedłem sobie do sklepu w klapkach, nie oglądałem tego meczu i co widzę? Trąbią. Flagi z okien wystawiają ci ludzie z Ekwadoru. I teraz tak, czy starsza osoba, czy młodsza osoba, czy kobieta, czy mężczyzna, tam generalnie jakby nie było podziałów. Dziecko 10 lat, 15, pani 60 lat i podobna energia. Generalnie właśnie Ameryka Południowa. No jeszcze bardziej się zakochałem. Wiedziałem, że dla niektórych narodów to jest jak religia. Ale poczuć to tak na własnej skórze, to nie myślałem, że aż tak faktycznie.
0: Ja myślę, że jeśli chodzi o to zwiększenie liczby drużyn, która w tym roku zagrała i wrócę 32 lata temu w Stanach, to była połowa dosłownie tego, co dzisiaj i jak to pięknie nam się rozrosło. Natomiast FIFA się broni z dwóch powodów, uważam. Pierwszy to jest taki oczywiście, bardzo bym powiedział, PR-owy i wizerunkowy, czyli to, że Republika Zielonego Przylądka, Curaçao, Jordania, Uzbekistan grają, to jest tylko i wyłącznie dodatkowa popularyzacja futbolu w tych miejscach, gdzie ten futbol był mniej dostępny i to tylko będzie sprzyjać rozwojowi tej dyscypliny. Drugą kwestią jest to, że ja uważam, że co do zasady, te drużyny egzotyczne, które debiutowały...
1: One się prawie wszystkie obroniły.
0: Dokładnie tak. Republika Zielonego Przylądka, no to jest w ogóle fantastyczny, bardzo pozytywny, romantyczny występ, jeśli chodzi o piłkę nożną. Curaçao źle rozpoczęło, bo siódemka z Niemcami, natomiast...
1: Ale z golem, z pierwszym historycznym golem, po którym...
0: Dokładnie. Nie tak. A my jako kibice piłki nożnej w większości, myślę, znacznej, lubimy takie miłe, fajne historie, więc ciężko coś cofnąć takiego, gdzie już ten apetyt wśród coraz większej liczby tych państw urósł coraz bardziej. Tutaj też jest wyjątkowa trochę sytuacja, warto na to zwrócić uwagę, bo jednak Meksyk, Kanada i USA nie musiały grać w eliminacjach, a w wielu przypadkach...
1: To Kanada strefa CONCACAF mocno się rozszerzyła.
0: Dokładnie tak i dzięki temu no, był dopływ tej większej liczby drużyn, które no, być może by nigdy no, mimo wszystko nie zagrały. Dlatego mimo wszystko też podchodziłem do tego z dużym dystansem i raczej konserwatywnie, że za dużo tych drużyn nam się robi. Natomiast po prostu tutaj, wiecie, no, jeśli ktoś się nie obronił, to się nie obronili Niemcy. Jeśli ktoś się nie obronił, to się...
1: Znaczy, najbardziej to, jakbym miał wybierać drużyny, które się nie obroniły, to myślę, że to wspomniani Czesi.
0: Tak.
1: Jeśli chodzi w ogóle o takie podejście. No na pewno Paragwaj się mocno nie obronił na koniec, mimo że wszedł do fazy pucharowej, ale tych drużyn, które właśnie nawet nie zdobyły punktów, ale pozostawiły po sobie dobre wrażenie, na przykład Panama, tak? Która niby zero ma i goli, i punktów, ale no, tylko 4 gole stracone też, tak? Więc te mecze były na styku w trudnej grupie i ja mam takie wrażenie, to już tak naprawdę, no nie wiem jak to minęło, ale musimy kończyć, panowie. To tak ja jeszcze właśnie rzucę, że może właśnie przez to, że jest tyle tych drużyn różnych, tak jak zaczęliśmy od tego, że te mecze są takie ciekawe, to ja mam wrażenie, że to jednak z tego trochę też się wiąże. A jeśli chodzi o tę liczbę drużyn, no to pewnie ten mundial jest tak bardzo rozłożony w czasie. To może nam co najwyżej przeszkadzać, no bo jednak no to jest grubo ponad miesiąc tych emocji. To na koniec no, o tej w fazie sportowej to za dużo nie powiemy, ale no jako, że ćwierćfinały przed nami, to kto zdobędzie tytuł?
2: No co, finał Norwegia, Maroko?
1: Nie, nie może być Norwegii, Maroko.
2: Może być. Widzę, teraz mam przed sobą drabinkę.
1: Tak?
2: No a jak?
1: To poczekaj.
2: Nie, no to oczywiście, ja nie, to tak
1: nie, pożar. Przepraszam, tak, Norwegia, Maroko, tak.
2: Pewnie
1: tak,
2: głównym faworytem Francja.
1: Przepraszam.
2: Głównym faworytem Francja. No ta historia właśnie z Norwegami, z tym wiosłowaniem, też widziałem na żywo Erling Haaland i ekipa. No oglądając Haalanda, to też jest ciekawe. Gdyby Haaland nie strzelał goli i byśmy zrobili analizę jego gry, no to byśmy powiedzieli,
1: nie ma gościa.
2: Nie ma gościa, nie? W ogóle to też taktyczny wątek, bardzo
1: Słuchaj,
2: ciekawy.
1: Damian,
2: to, co powiedziałeś.
1: Te taktyczne wątki to...
2: Ja wiem, już kończymy, ale tylko wiesz co, odniosę się na koniec właśnie do tego, bo powiedziałeś mądrze, że też dlatego jest być może ciekawie, bo taktycznie jest bardzo różnorodnie i też to zaskakuje i dlatego te Mistrzostwa Świata, te konkretne, są też, myślę, takie ciekawe, także polecam.
1: No to kto mistrzem?
2: No,
1: według Damiana Radowicza?
2: Norwegia.
1: Francja.
2: No, na pewniaka dałeś, to 1,20.
1: Ja mówiłem przed, że takim głównym Portugalia, no to nie wiem, jeśli mogę zmienić...
2: Egipt.
1: Na Egipt już nie.
2: Daj Egipt.
1: Na Egipt już nie mogę, proszę mnie nie podpuszczać. Ale idąc tropem, że jeszcze żadna reprezentacja nie zdobyła mistrzostwa, której trener nie był tej narodowości, co reprezentacja, no to też muszę postawić, kurczę, na tych Francuzów albo na Norwegów. Niech tak będzie. Damian Radowicz, były piłkarz m.in. Widzewa, obecnie szkółka Football Elite.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Kuba Jankowski, sędzia piłkarski z Łodzi.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dzisiaj to byli nasi kibice, wysłannicy z Mistrzostw Świata prosto ze Stanów Zjednoczonych. Porozmawiajmy o sporcie. To tyle. Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. W Konstantynowie Łódzkim znaleziono zwłoki w pofabrycznym kominie. Prokurator ustala tożsamość ofiary. Polska będzie jednym z krajów, w których będą serwisowane pociski do systemów obrony powietrznej Patriot. Łodzianie świętowali urodziny jednego ze słynnych Beatlesów. W nocy może przelotnie padać deszcz, temperatura spadnie do 9 stopni. Tragiczne odkrycie w Konstantynowie Łódzkim. Znaleziono ciało młodego mężczyzny. Policjanci odnaleźli zwłoki na terenie opuszczonych zakładów przemysłu wełnianego Constilana. Zwłoki leżały na dnie komina wysokościowego. Wszystko wskazuje na to, że jest to tragiczny finał poszukiwań 17-letniego Filipa z Florentynowa pod Pabianicami, przekazała Radiu Łódź podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
4: Na miejscu zostały wykonane czynności procesowe i identyfikacyjne z udziałem prokuratora. Z dużym prawdopodobieństwem jest to zaginiony nastolatek. Na tę chwilę za wcześnie, aby mówić o przyczynach i okolicznościach tego tragicznego zdarzenia.
3: Sprawą zajmuje się prokuratura, a służby czekają na oficjalne potwierdzenie tożsamości młodego mężczyzny.
0: Więcej na radiołódź.pl.
3: Rzeka Olechówka w Łodzi znów została zanieczyszczona. Zauważyli to mieszkańcy w rejonie parku źródła Olechówki, gdzie rzeka ma swój początek. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
5: Woda w parku jest niemal czarna. Okoliczni mieszkańcy podejrzewają, że do rzeki mogą trafiać ścieki.
6: To też jest dziwne. Jeżeli tu jest źródło, to powinno się w miarę szybko i łatwo znaleźć miejsce albo kogoś odpowiedzialnego za ten stan, bo można by to zlokalizować.
7: Szkoda, dlatego że jest to centrum parku i mogłoby się stać takim miejscem rekreacyjnym.
8: No to zostało taka, można powiedzieć, smarnie, smarno.
5: To już kolejny w tym roku przypadek zanieczyszczenia Olechówki. W marcu woda zabarwiła się na zielono, po tym jak do kanalizacji deszczowej przedostał się detergent do mycia samochodów z jednego z przedsiębiorstw. Z kolei w kwietniu rzeka przybrała białą barwę. Badania wykazały wówczas, że nie były to ścieki ani detergenty, lecz zawiesina, która sama się rozkłada.
3: Sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Polska będzie jednym z krajów, w których będą serwisowane pociski PAK-3 do systemów obrony powietrznej Patriot. W Ankarze podpisano umowę w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Serwisowania Rakiet. Porozumienie zostało zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Polską, Holandią, Niemcami oraz Szwecją. Wiceszef MON Cezary Tomczyk przypomniał, że Polska od dawna zabiegała o to, aby stać się centrum serwisowym i koprodukcyjnym dla broni amerykańskiej.
9: Polska w ciągu ostatnich lat zainwestowała około 65 miliardów dolarów w sprzęt amerykański, budując nie tylko zdolności dla naszej armii, ale też zdolności produkcyjne na terenie naszego kraju. W ciągu następnych lat chcemy zakupić sprzęt i zainwestować w zdolności produkcyjne i serwisowe w naszym kraju około 150 miliardów dolarów.
3: Cezary Tomczyk uważa, że Polska jest w stanie serwisować także inne elementy amerykańskiego uzbrojenia, jak na przykład rakiety Hellfire. Łodzianie świętowali urodziny Ringo Starra. Jeden z najsłynniejszych perkusistów świata z legendarnej grupy The Beatles obchodzi 86. urodziny. Z tej okazji łodzianie spotkali się w pasażu Schillera, celebrując i wspominając lata 70. i czas Beatlemanii. Parada przeszła Piotrkowską w akompaniamencie muzyków z Łodzi.
10: The Beatles Brass. Zagramy dla łodzian dzisiaj Yellow Submarine na pewno oraz inne utwory Beatlesów, a także kilka kawałków polskich.
3: Peace and love. Happy birthday, Ringo. Parada Żółtej Łodzi Podwodnej swoją nazwę nawiązuje do tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine zespołu The Beatles. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości Radia Łódź 22. W nocy w regionie może przelotnie padać deszcz. Temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale również możliwy deszcz. Temperatura maksymalna jutro 20 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni.

0: kołatanie przedsionków.
1: Słyszysz ten szum? To studio radiowe, a w nim kołat, który znów zakołacze w obcych językach także.

Skoro wystartowały wakacje i śmieją się przy okazji z tych, którzy ich nie mają, piosenka idealna na tę chwilę. Co tydzień tyram w baru od rana, to dla wakacyjnych wyrobników, pewnie tych młodszych z reguły, i to na zagranicznych wojażach. Taki bar w kurorcie, czy za granicą, czy u nas, to nie przelewki. Grupa Płyny, czyli projekt folkowych chłopaków z warszawskiego podziemia. Dobry wieczór, Tomek Ferliński, Adam Kołaciński. Kolejne kołatanie, stare i nowe, to było stare, będą i nowe. Płyny śpiewają o mało pozytywnej sytuacji, choć dziś o czymś, co trzyma nas w pionie, gdy świat wariuje, o przyjaźni, o ludziach, z którymi dzielimy sekrety, ławki w parku, młodość, ale i starość. I kiedy spotykasz starych kumpli, ten cały chaos zewnętrzny przestaje mieć znaczenie. Siedzicie razem jak za dawnych lat, czujecie się trochę jak wyrzutkowie, którzy znaleźli swoją bezpieczną przystań. A skoro miniona piosenka coś wam przypominała, to myślę, że chyba to.

0: Şu flash'ı kilometre metre seri kilometre tuzu sok. Şu taksi mahmul şimdi yer karakol bu da şimdi ismi şu Moritanya. Bizim ağam başlı gezin. Radya akıl vahdi. Hala. Vahdi.
1: Piosenka jak tamto lato, kiedy z jedną gitarą i z plecakiem przemierzaliście świat. Manu Chao, nagrywając album Clandestino, to był 98, sam żył jak taki muzyczny koczownik, podróżując po świecie z przenośnym studiem. A ta piosenka to hymn wszystkich wolnych duchów, którzy najlepiej czują się w drodze, ramię w ramię z przyjaciółmi. Na Facebooku słuchacze meldują się po moim zagajeniu, czy ktoś tam jest. Zapraszam, Kołatanie Przedsionków, strona na fejsie. Też na TikToku o tej samej nazwie co audycja. Można też pisać maile a.kolaciński@radiolot.pl. Bardzo lubię je czytać. Leszek napisał: LP3, lista przebojów Radia Poznań, liczą notowania od początków nieprzerwanie. Gdyby lista przebojów Radia Łódź też tak była konstruowana, to według moich obliczeń dziś powinno przypadać notowanie 1771, czyli 1771. Szkoda, że nie 1 sierpnia, ale kto mógł przewidzieć? No kto, choć można było taką zrobić wyjątkowo, gdybyśmy wiedzieli wcześniej, Leszku. Teraz miała być piosenka z kącika Tadzika, ale Tadzik na wakacjach, wymęczony basenem, zasnął przed rozpoczęciem kołatania, w związku z tym dwóch dokładnie starociach, czas na świeżynki. Piękne marzenia i prawdziwe supermoce.

prawdziwe supermoce nie tylko w tekście, ale w całości piosenki. Brytyjska petarda Kasabian w zapowiedzi muzycznej swojego nowego, 9. albumu Act Free, który ukaże się na początku września. Promują go dwa single, właśnie ten i jeszcze jeden, który za chwilę, zespół obecnie został kwartetem na czele z liderem i wokalistą, wcześniej drugim wokalistą Sergio Pizzorno. I udowadniają, że bez starego głównego wokalisty całkiem dobrze potrafią wykrzesać z siebie tę stadionową i kumpelską zarazem energię. Mamy wrażenie, że możemy przenosić góry od razu. Ale można też zdjąć maski. Pierwszym singlem przed nową płytą był Great Pretender.

Kasabian i ciągle jest moc. A do naszej paczki dołączy ktoś nowy, młodszy i ktoś nie nowy, starszy, przynosząc powiew doświadczenia, świeżości i totalnego geniuszu.

Niesłychanie piękne riffy. To Thomas Ragip i pięknie się go słuchało pod żaglami na Wigrach w towarzystwie kumpli. Thomas Ragip, gitarzysta fenomenalnego Maneskin, połączył tutaj siły z Kasabian, a za produkcję tego potwora o tytule Cat Got Your Tongue odpowiada sam Tom Morello z Rage Against the Machine. Utwór pochodzi z solowej płyty Thomasa. I to rzeczywiście coś niesamowitego, jak różne pokolenia i style potrafią znaleźć wspólny język. I odbiera mowę czasem z wrażenia. Skoro wieczór robi się głośny i buntowniczy, to gdy jesteś ze starymi przyjaciółmi, przypominacie sobie czasami te czasy, kiedy jako nastolatkowie buntowaliście się przeciwko wszystkiemu i wszystkim, no to czas pobuntować się znowu i pokrzyczeć na całe gardło.

O i proszę, legendarny skład Kazik na żywo. I ich bezkompromisowi artyści. Płyta Kazik na żywo, ale w studiu. Utwór numer 3. I to zarazem jest zapowiedź nowej wersji tej piosenki z nowym tekstem. Tyle, że nie daje się zagrać o tej porze. Im później, tym lepiej, więc za godzinę z małym hakiem będzie problem. Słońce już dawno zaszło, ale w waszych głowach, w towarzystwie przyjaciół, z pewnością jest środek gorącego dnia. Kazik na żywo zostaje z nami, zwolnimy jednak tempo, przechodząc w ciężki, pustynny wręcz klimat. Wyobrażacie sobie, że stoicie na rozstaju dróg w samo południe i który kierunek wybierzecie?

Dawno nie słuchałem i prawie zapomniałem, że zawsze ciary. Mroczna bardzo, ale jak i oryginał, słowa i muzyka Kazimierz Grześkowiak. Słońcem spękana ziemia, idealnie na upały, choć baba ziele tam pali, a na koniec pójdę w pachnącą niedzielę, pójdę za południcą. Więc ciężko, ciężko, ale emocje opadną. Siadajcie bliżej. Iskry lecą w niebo. Od kilku tygodni słuchamy nowej Mai Kleszcz, bo dość często objawia kolejną piosenkę zapowiadającą jej nową płytę i z każdą kolejną piosenką coraz większą mam ochotę na wysłuchanie całego albumu i chyba o to chodzi. A tu tym razem iskry naprawdę polecą w niebo, bo Mai towarzyszy mistrz gitary, lider WW Wojciech Waglewski i wspólnie zapraszają do emocjonalnego ognia. Niesamowite spotkanie dwóch pokoleń polskiej sceny alternatywnej.

Muzyka, która ogrzewa duszę. Z nadchodzącej płyty Nieklikalność. Maja Kleszcz, Wojciech Waglewski, artystyczna opowieść o tym, co przez wieki dawało nam siłę, a o czym dziś czasem zapominamy, bo przy ogniu przecież dawaliśmy sobie moc, dając sobie też przyjaźń, bezpieczeństwo, no i historię. Mimo tysięcy lat nic się w naszej naturze nie zmieniło. Noc nadchodzi, chłód przenika, trudno znaleźć przewodnika. Zaproście mnie do ognia. Ten pan, który za moment pięknie ujął to w melancholijnym hicie, że w środku ciągle jesteśmy tacy jak oni kiedyś. A każdy z nas ma w sobie taką starą duszę, która niesie bagaż doświadczeń i wciąż potrafi cieszyć się chwilą. To taki nowy, jednorazowy cykl Songi i Wonki. Wszystkiego najlepszego. Stop.

Nieważne, czy zmieniliście się fizycznie, czy nie, ale w środku wciąż te same dzieciaki. Sandra na fejsie, cóż u mnie, dzień jeszcze młody, słońce zachodzi tu o 23.02, czyli ciemno będzie około północy, muszę sobie robić wieczór na niby, żoletki w oknie opuszczone i można w ciemności słuchać kołatania przedsionków. I to jest piękna informacja prosto z Bergen, tak? O ile dobrze pamiętam, bo rozmawialiśmy o targu. No to wrzucimy wyższy bieg. Czas na odrobinę surowego belgijskiego rocka. Trigger Finger potrafią uderzyć brzmieniem tak mocnym i czystym, jak promień światła przecinający ciemność. No to przechodzimy przez ten strumień energii razem.

Jak ja lubię takie muzyczne klimaty od starszych panów, starszych i dystyngowanych z tym czymś w głosach, ale co to jest to coś, kompletnie nie mam pojęcia. I wtedy wjeżdża ona, Clay Knott, ze swoim hipnotyzującym, alternatywnym brzmieniem.

0: Lubisz to mnie tak bardzo swobodnie.
1: To ta absolutna wolność w towarzystwie ludzi, którzy znają was najlepiej, swobodnie. Więcej dziewczyny o pseudonimie Klejnot, który pisze się przez C i K przed N, w drugiej godzinie kołatania przedsionków.
2: Kołatanie przedsionków.
1: No i Kubowa siłka. Wchodzimy w fazę totalnego, pozytywnego chaosu. Znacie już projekt Wydmy. Oto zupełnie świeża, ciepła ich produkcja z elementami muzycznymi, które znają wszyscy bez względu na wiek.

Wydmy serwują nam dawkę muzycznego ADHD, no i szczyptę Lady Punk, zamki na piasku, prawda? A skoro o szaleństwie mowa, przenosimy się na chwilę do Belfastu. Nick Up też już znacie z kołatania przedsionków, ale to reminiscencja teraz po ich występie na Openerze i naszym przyjacielskim występie na Deptaku w Dębkach.

0: Good effort, Cammy. Hard lines in the elections, and onwards and upwards. Free Palestine.
1: I tak było na ich koncercie. Nowe, świetne Bolts of Canada też już znacie, ale skoro po takim szaleństwie potrzebujemy wyciszenia, to niech otulą nas ambientowym, mistycznym wręcz brzmieniem. Świat zwalnia, wracamy po wiadomościach.

mesodermal tissue.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Do śmierci noworodka na Podkarpaciu przyczyniły się osoby trzecie. To wstępne ustalenia po sekcji zwłok. Mieszkańcy Żgowa mogą podpowiadać urzędnikom, jakich zmian w mieście oczekują. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski apeluje o niepodgrzewanie emocji w kwestii Wołynia. W nocy w regionie może przelotnie padać deszcz, temperatura spadnie do 9 stopni. Do śmierci noworodka w Sulistrowej na Podkarpaciu przyczyniły się osoby trzecie. Wynika ze wstępnych ustaleń po sekcji zwłok. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem zabójstwa. Ciało dziecka znaleziono 11 czerwca na strychu domu. Wcześniej do szpitala trafiła 15-latka, która niedawno urodziła. Prokuratura ustala ojca dziecka, mówi prokurator okręgowa w Krośnie Joanna Ślusarska-Stopa.
6: Przeprowadzona została sekcja zwłok noworodka w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i ze wstępnych ustaleń sekcji wynika, że do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. Biegli nie wydali jeszcze pisemnej opinii w tej sprawie, natomiast prowadzone są również badania w zakresie ustalenia ojca dziecka.
5: W sprawie nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów.
0: Więcej na radiołódź.pl.
5: Mieszkańcy Żgowa mogą podpowiadać urzędnikom, jakich zmian w mieście oczekują. W Urzędzie Miejskim stanęła skrzynka na wnioski mieszkańców. Można do niej wrzucać spisane na kartkach pomysły i wnioski. O szczegółach reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
7: Skrzynka przeznaczona na wrzucanie kartek z inicjatywami i propozycjami rozwoju gminy pojawiła się kilka dni temu w Urzędzie Miejskim Żgowie. Pojemnik ma w pewnym stopniu oddawać rzeczywisty głos mieszkańców, o czym mówi burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński.
8: Chcielibyśmy, żeby ludzie pisali do nas, żebyśmy mogli więcej wiedzieć o ich potrzebach i odpowiadać na te potrzeby, bo nie wszystkie potrzeby są znane. No jest to rozwiązanie tak proste, że może gdzieś już funkcjonowało, ale chcemy z niego skorzystać, bo właśnie przez tą prostotę liczymy na to, że będzie zachęcało do skorzystania.
7: Wszystkie zgłoszone pomysły będą raz w miesiącu analizowane i selekcjonowane. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
5: Zebrane propozycje mieszkańców mają też pomóc w przygotowaniu projektu przyszłorocznego budżetu gminy. Będzie remont ulicy Północnej w Łodzi. Prace zaczną się w przyszłym tygodniu. Remont obejmie odcinek od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Żeby zmniejszyć utrudnienia, prace podzielone będą na etapy, a pierwszy z nich ruszy w poniedziałek, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
9: Będzie przeprowadzone od Franciszkańskiej do Sterlinga. Dopiero po jego zakończeniu chcemy realizować kolejny odcinek od Sterlinga do ulicy Wierzbowej, a w kolejnych latach planujemy wykonać nowe rondo, które pojawi się na skrzyżowaniu Północnej z Wierzbową, Sporną i Źródłową.
10: Ulica uzyska nową konstrukcję, podbudowa, warstwy bitumiczne, będzie ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto planujemy wykonać nowe chodniki.
5: Dodał Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg i Transportu. W czasie remontu ulica Północna będzie tylko częściowo przejezdna. Warto zwracać uwagę na oznakowanie. Pierwszy etap remontu Północnej zakończy się w wakacje. Były prezydent o niepodgrzewaniu emocji. Kijów i Warszawa powinny dążyć do deeskalacji napięcia w kwestii Wołynia, podkreśla były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dodał, że Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Tragedii Wołyńskiej powinien zostać odpowiednio upamiętniony, a polscy i ukraińscy rządzący w sporach dotyczących historii powinni kierować się zasadami dyplomacji. Szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Kirill Budanow mówił wcześniej, że Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Wypowiedź ukraińskiego urzędnika skrytykował prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Tragedii Wołyńskiej obchodzony jest 11 lipca. Teraz już czas na informacje sportowe. Michał Malinowski.
11: Broniący tytułu Mistrzów Świata piłkarze reprezentacji Argentyny awansowali do ćwierćfinału Mundialu. Albiceleste wygrali z Egiptem 3-2, choć to potomkowie Faraonów prowadzili jeszcze w 78 minucie 2-0. Asysta i gol Leo Messiego pomogły doprowadzić do remisu, a decydującego gola Argentyńczycy strzelili w doliczonym czasie gry. Z poziomu meczu i postawy Egiptu zachwytu nie ukrywał były piłkarz m.in. Widzewa Damian Radowicz.
12: Egipt, który też chciał grać do przodu, który też się nie schował za podwójną gardą, akurat dziś przegrał, natomiast no, to jest coś takiego...
13: świata.
12: Tak jest, czego kibice no, my chcemy oglądać. Akcja w jedną stronę, w drugą stronę i takich meczów też było dużo.
11: Radowicz był gościem Radia Łódź w audycji Porozmawiajmy o sporcie, w którym wspólnie z łódzkim sędzią piłkarskim Jakubem Jankowskim wspominali swój pobyt na tegorocznym mundialu. Audycja do wysłuchania już niebawem na radiołódź.pl. Rywalem Argentyny i ostatnim ćwierćfinalistą będzie zwycięzca meczu Szwajcaria-Kolumbia. W tym momencie piąta minuta tego spotkania jest 0-0. Nie będzie kombinacji norweskiej w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku we Francji. Taką decyzję podjął Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W zawodach we francuskich Alpach ma uczestniczyć około 3 tysięcy sportowców. Po raz pierwszy ma zostać zapewniony parytet płci. MKOL tymczasowo zniósł także zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata. MKOL zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji w kwestii obecności rosyjskiej flagi i hymnu na Igrzyskach Olimpijskich. Michał Kaput, nowym piłkarzem ŁKS-u. 28-letni defensywny pomocnik swoim doświadczeniem ma pomóc w walce o ekstraklasę, w której spędził ostatnich 5 sezonów. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym rozegrał 115 spotkań w barwach Piasta Gliwice i Radomiaka Radom, z którego przenosi się teraz do łódzkiego klubu sportowego. ŁKS Comerskon sprowadził reprezentantkę Finlandii. Łódzką wiewiórą została Suvi Kokkonen. 26-letnia przyjmująca grała ostatnio w Wietnamie, ale wcześniej z sukcesami reprezentowała barwy klubów z Finlandii, Francji, Niemiec i Rumunii, a także krótko z Włoch. Finka imponuje zasięgiem w ataku, to aż 315 cm. Rozgrywającym Skry będzie natomiast Błażej Bień. Dla 20-latka to tak naprawdę powrót do Bełchatowa. Od 2 lat jest bowiem zawodnikiem Skry, ale grał na wypożyczeniu w Bydgoszczy w pierwszej lidze. To jeden z najbardziej utalentowanych rozgrywających młodego pokolenia. Został wybrany najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji podczas niedawno zakończonych Mistrzostw Europy U22, na których Polacy sięgnęli po srebrne medale. I jeszcze jedna informacja transferowa. Warta Sierac ma nowego trenera bramkarzy. Najpierw trzecioligowy klub poinformował o rozstaniu z Grzegorzem Skorupskim, później podał nazwisko nowego członka sztabu. Jest nim Łukasz Sapela, który trafia do Sieradza z GKS-u Bełchatów, z którym był też związany jako zawodnik. Więcej sportu na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
5: W nocy w regionie może przelotnie padać deszcz. Temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale również możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro to 20 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny zachodni.

Oj, tak, druga część naszej podróży zaczyna się w mroku. Mroczne opowieści i kolejne wspomnienia z openera. Cave, jak zawsze, dał nam muzyczną mszę i była to uczta. A dla kontrastu odrobina szorstkiego, postpunkowego humoru prosto ze Szwecji. Surowo, prosto w twarz, ale z genialnym, kumpelskim groove'em Viagra Boys.

Viagra Boys i ich bezkompromisowe spojrzenie na ludzką naturę. Człowiek z mięsa. I w tym momencie nocy dotykamy najgłębszych strun i niedawnych wspomnień, kiedy takie dźwięki pięknie wchodzą, szczególnie w dobrym towarzystwie.

0: Wake Up, supergrupa Mad Season, muzyce Alice in Chains, Pearl Jam, Screaming Trees, a głos Lena Staleya błaga o przebudzenie z letargu. Przyjaciele są też po to, by ratować nas przed nami samymi, kiedy spadamy w dół. Taka chwila totalnego spokoju. A potem spacer plażą przy rozszalałym morzu z wejściem numer 29, choć za chwilę będzie o wcześniejszym.
1: Mam jedno skrzydło, z którym chodzę tam, gdzie chcę. Im bliżej siebie jestem, tym bliżej ciebie też. Tu zaufanie i otwartość kluczem jest.

0: Może aniołowa jednak rozstrzelały, czy jako walonek górski krępeć zabrali nas nad Morze Aniołów. Kowalonek, znany z Myslowic czy Snowman, tym ciepłym głosem koi rany po trudnych wyznaniach. Nadzieja powraca, choć wejście numer 28 było wejściem 29. A rzeka wspomnień płynie dalej.
1: I może wi

0: bardziej nie.
1: I tak powraca do nas zapowiadana pani Klejnot, by docenić te chwile, kiedy z pozoru nie mamy nic, ale mamy siebie.

0: czegoś więcej mnie skłoń.
1: Szczery, alternatywny głos, który ma wyraźnie coś do powiedzenia. Klejnot to naprawdę Paula Duduś. Swoje brzmienie opiera na melancholii i szczerości. Showgaze, bedroom, pop, indie rock, alternatywa. No i całość brzmiąca jak sny zapisane na starym pendrive'ie. Z pozoru niewyraźne i oblepione kurzem, ale jednak świeże w środku.

Klejnot pisane przez C i K przed not. Dźwiękowy pamiętnik, emocjonalna introspekcja zderzona z alternatywnym brzmieniem. Skoro o introspekcji, to retrospekcja przed nami. Słyszeliście godzinę temu cover, który wydawał się oryginałem, a oryginał to tu.

Kazimierz Grześkowiak i silna grupa pod wezwaniem Oryginał. Czas spełnić kolejną zapowiedź sprzed godziny. Osoby nieletnie oraz wrażliwych na słowa niecenzuralne na 3,5 minuty zapraszam do kuchni na herbatę albo sok.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: No to uspokoimy. Problem i męskiej

granie orkiestra. Czy ty to widzisz? Uspokajając się, musimy wrócić. Chcemy wrócić do Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Tym razem usłyszymy go w mistycznym, szamańskim, prawdziwie misterium, jaki w zeszły czwartek dał z tym utworem. To było coś wprost nieziemskiego.

0: Czysta, gospelowa radość pomieszana z bólem, celebracja życia i obecności drugiego człowieka.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Nasza radiowa dzisiejsza opowieść zatacza pełne koło. Zaczynaliśmy od samotnego wędrowca Manu Chao, kończymy globalnym hymnem jedności. Projekt Playing for Change nagrał Clandestino z muzykami z całego świata, łącząc ich ponad granicami. Tomek Ferliński, Adam Kołaciński. Dziękuję za tę nocną wędrówkę. Okay.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Policja z Łodzi poszukuje sprawcy napaści sprzed kilku dni i publikuje jego wizerunek. Będzie nowe przedszkole na łódzkim Janowie. Miejsc już nie ma, ale będzie nabór uzupełniający. Marie Le Pen ogłosiła start w wyborach prezydenckich we Francji, ale może prowadzić kampanię w elektronicznej obrączce na nodze. W nocy w regionie może przelotnie padać deszcz, temperatura spadnie do 9 stopni. Policja z Łodzi poszukuje sprawcy napaści sprzed kilku dni i publikuje jego wizerunek. Chodzi o sprawcę naruszenia nietykalności cielesnej. Do zdarzenia doszło 27 czerwca przy Żgowskiej w Łodzi. Według relacji zaatakowanej kobiety sprawca najpierw dotykał ją wbrew jej woli, a następnie oddał w jej kierunku strzał z bliżej nieokreślonej broni. Teraz udostępniono wizerunek sprawcy. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
1: Poszukiwany zaatakował kobietę, gdy wracała z pracy.
2: Nagle poszedł do mnie mężczyzna i zaczął dotykać się do piersi. Nic do mnie nie mówił, po prostu poszedł sobie spokojnie dalej. Byłam szokowana, zacząłem go nagrywać.
1: Sprawca oddał w kierunku ofiary kilka strzałów z bliżej nieokreślonej broni.
2: Krzyczę do niego, krzyczę i on do mnie odwraca. Ja w ogóle nie zauważyłam, że to pistolet jest. I on zaczyna do mnie strzelać. 8 razy wystrzelił do mnie i trafił 2 razy w ręce.
1: Napastnik to mężczyzna w wieku około 49 lat. Może mieć 180 cm wzrostu i średniej budowy ciało. Z upublicznionego przez służby wizerunku wynika, że ma on siwe włosy i siwą brodę. W dniu zdarzenia ubrany był w długie, jasne spodnie dresowe, niebieską koszulkę i sportowe buty. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu danych sprawcy, proszone są o kontakt z policją lub numerem 112.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Rodzice dzieci z łódzkiego Janowa cieszą się z nowego przedszkola. Placówka już we wrześniu przyjmie 300 dzieci. W miejskim przedszkolu numer 4 przy ulicy Welta na najmłodszych czekają m.in. klasyczne sale lekcyjne, a także pokoje zabaw i pokoje sensoryczne, mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
4: Łącznie z placem zabaw, nasadzeniami, z parkingiem dla pracowników, dla rodziców, ale też stojaki dla rowerów, wózkownia. Ale z punktu widzenia rodziców ważne są również posiłki, więc również tutaj będzie kuchnia.
0: Przedszkole zostanie otwarte w nowym roku szkolnym. Większość miejsc jest już zajęta, ale ma być jeszcze nabór uzupełniający. Do Polski zbliża się potężne załamanie pogody. Kto planuje wyjazd nad morze, lepiej niech się zastanowi, bo aura najbardziej da się we znaki właśnie w strefie przybrzeżnej. Wiatr w porywach może tam osiągać siłę huraganu, czyli ponad 120 km na godzinę. Meteorolog ze Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz Grzegorz Zawiślak mówi, że pogoda będzie zagrożeniem dla życia i zdrowia.
5: Ten wiatr będzie powodować liczne szkody w drzewostanie, masowe awarie energetyczne. Miejscami niestety może doprowadzać także do zrywania dachów. Tutaj bardzo ważny apel do wszystkich podróżujących, aby zachowali szczególną ostrożność. Drzewa obciążone liśćmi będą niestety ulegać masowemu łamaniu i stanowić dla nas potencjalnie duże zagrożenie.
0: Do prognozy pogody dla regionu łódzkiego wrócimy zaraz po wiadomościach. Marine Le Pen ogłosiła start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Poinformowała o tym w wywiadzie telewizyjnym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził dziś jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Niewykluczone jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniu 17-latki z Łodzi. Łódzcy funkcjonariusze poszukują nastoletniej Natalii Grabowskiej. Dziewczyna wyszła z domu przy ulicy Ćwiklińskiej w Łodzi w ubiegłą sobotę około 16. Zaginiona od tego czasu nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Natalia ma około 155 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, brązowe oczy oraz długie, czarne włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w szarą sukienkę na ramionczkach oraz czarne buty sportowe. Miała przy sobie jasną torebkę. Policja apeluje do wszystkich osób, które mają informacje dotyczące miejsca pobytu nastolatki, o kontakt z 6. Komisariatem Policji w Łodzi przy ulicy Wysokiej. Więcej informacji na radiołódź.pl. W nocy w regionie łódzkim może przelotnie padać deszcz. Temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale również możliwy deszcz. Jutro temperatura wzrośnie do 20 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny zachodni.
3: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
6: Biblijny, chrześcijański diabeł w zasadzie nie ma wyglądu. Zaledwie kilka razy pojawia się za pomocą symboli, jako taki ognisto-czerwony smok w Apokalipsie, jako wąż w Księdze Rodzaju, czy jako upadły anioł. Natomiast słowiańskie wcielenia diabła obfitowały w takie konkrety, bo diabłom nadawano imiona i umiejscawiano wśród dziesiątek istot podobnych, które nie pochodziły z naszego świata, a które można było spotkać niemal wszędzie, bo w wodzie, w lesie i we własnym domu także. Iza Berkowska, zapraszam na historię słowiańskich czartów ze szczególnym uwzględnieniem jednego.
3: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
6: Jest z nami dr Tomasz Romanowicz, kurator zespołu działów etnograficznych z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
7: Dobry wieczór Państwu.
6: Dobry wieczór. Słowiańskich diabłów to my mieliśmy tak chyba do wyboru, do koloru.
7: Kilkaset. Według Sejmu Czartowskiego XVII wieku, takiego popularnego wydawnictwa, były ich kohorty. Kohorta, z tego co pamiętam, jest trochę mniej niż centuria, czyli to jest około kilkuset żołnierzy rzymskich, więc naprawdę dużo i uważano je za dopust Boży.
6: Aha. To tutaj Bóg nam się pojawia.
7: To znaczy, Bóg nam się pojawia dlatego, że jeżeli byśmy popatrzyli w całą historię biblijną, no to główny przeciwnik Boga, czyli szatan, to był ulubiony anioł, który został strącony do piekieł. Buntownik, niosący światło, jeżeli Lucyfer. I generalnie, biorąc pod uwagę języki semickie i teren Bliskiego Wschodu, mamy do czynienia z przeciwnikiem. Jeżeli ktoś jest przeciwnikiem Boga, jest zły. Więc mamy tu w jakiś sposób personifikację zła. Natomiast przeskakując na kontynent europejski i lądując wśród ludów słowiańskich, germańskich, czy też celtyckich, sądzę, że nie mieliśmy takiego wyraźnego podziału na zło i na dobro, jeżeli chodzi o istoty. Nie z tego świata bogów, no właśnie, czy czartów akurat. Tutaj raczej personifikowano żywioły natury. A czy żywioły natury są złe?
6: Ambiwalentne zapewne.
7: Dokładnie. Mam takie wrażenie, im bardziej zagłębia się w ten temat, że tematyka istot człowiekowi obcych w tym sensie, że nie z jego świata, złych czy dobrych, to wszystko zależy od podejścia, jest bardzo pragmatyczne. Świat jest ten bardzo pragmatyczny z tego względu, że jeżeli mówimy o słowiańszczyźnie, no to oczywiście siłą rzeczy mówimy myślimy i wyobrażamy sobie ludową chatę, wiejską chatę. Świat dawny, konserwatywny byśmy powiedzieli, jakkolwiek tą konserwatywność się tutaj nie tłumaczy, był to świat mocno patriarchalny. Czyli generalnie to, co męskie było dobre, to co żeńskie ambiwalentne, żebyśmy tutaj nikogo nie urazili. No i cóż, południca, która miała zabijać chłopów w południe, czyli w pogodę bardzo gorącą, wtedy, kiedy oczywiście były sianokosy, no to była kobieta. Im dalej na wschód, tym była bardziej szpetna baba, za przeproszeniem. Im bliżej, że tak powiem, akurat Odry, tym była ładniejsza. To jest też dosyć interesujące. No bo w sumie, no, gdybym tak pomyślał, jak facet z tamtego czasu, no to jakby być zabitym, to raczej fajniej bardziej by było przez piękną kobietę, powiedzmy, niż dajmy na to przez brzydką. Oprócz tego jeszcze mamy takie stworzenia, które są płci, bym powiedział, nieokreślonej. Planetnik. Bo na to też zwróćmy uwagę. Te wszystkie istoty, one zamieszkiwały konkretne miejsca i były z nimi związane. Żywioł wody, żywioł powietrza i żywioł ziemi. I to, co między tą ziemią i tym powietrzem się znajdowało. Planetnikiem mógł być nawet człowiek. Planetnik to był demon, który był w jakiś sposób kojarzony przede wszystkim z chmurami. Miał odpowiadać za porwiste wiatry, miał odpowiadać za burza akurat. No w dawnych czasach burza to było realne niebezpieczeństwo w momencie, kiedy nie było piorunochronów, więc jeden piorun odpowiednio precyzyjnie strzelony na przykład w stodołę, no mógł spopielić pół wsi. No i w związku z tym stworzyła się, może nie kasta, ale grupa specjalnych mężczyzn akurat, którzy byli nazywani planetnikami, potrafili te zjawiska atmosferyczne po prostu rozgonić, albo nimi starać się zapobiegać, albo też ściągać deszcz wtedy, kiedy była sucha. Susza, dzisiaj planetnik działa.
6: Trochę szamani, byśmy powiedzieli.
7: Tak, oczywiście. No, ostatni planetnik na bodajże chyba w naszych w Karpatach umarł w latach 70.
6: A to dopiero.
7: Więc zobaczmy, jaka ta tradycja jest żywotna. No dobrze, i teraz tak.
6: Zauważmy... No tak, a tutaj pojawiały się te kobiety, natomiast kiedy my już pójdziemy bardziej w ten wizerunek diabła jako takiego, czyli ten bies taki, powiedzmy, tak, słowiański.
7: Lucyper.
6: To raczej jest postać męska.
7: Tak, oczywiście. To jest postać męska, postać władcza. Jest to siła, która może się zmieniać. Jest to siła, która może się zmieniać, może się wcielać, można jej oddawać cześć, ale najczęściej się obawiano. Ponieważ wszystko, co nie...
6: Znaczy, może oddawano cześć diabłom?
7: To znaczy, biorąc pod uwagę, że w XVII i XVIII wieku nawet w naszym kraju, znaczy na terenie dawnej Rzeczypospolitej, były odprawiane procesy o czary, więc generalnie znajdowano osoby, które oskarżano. Co zresztą nie, oczywiście nie zakładamy, że wszystkie one w jakiś sposób czciły diabła, wchodziły w kontakty z diabłem. I tutaj mamy takie bardzo żywe przeniesienie tego, co się działo na zachodzie Europy, gdzie po prostu, jakby nie patrzeć, był to rodzaj masowych, że tak powiem, zbrodni sądowych, gdzie po prostu tysiące osób, głównie kobiet, akurat ginęło na stosach tylko dlatego, że zostały po prostu oskarżone o kontakty z diabłem. Oczywiście mamy całą fantazję z tym związaną, mianowicie opisy barwne, czyli sabat, latanie na miotle, różnego rodzaju ekscesy seksualne, między innymi akurat wokół kozła, czarne koguty, czarne koty. Generalnie im bardziej sędzia, tudzież duchowny, wcielający się po prostu w sędziego, chciał pogrążyć oskarżonego, a głównie oskarżoną, tym ta wyobraźnia była bardziej bujna. Natomiast chodziło o to przede wszystkim, żeby w jakiś sposób udowodnić te konszachty z diabłem. Natomiast teraz znowu już przeskakując, no trochę Europa to jest duże miejsce akurat. Musimy trochę sobie poskakać. Wracając z kolei właśnie do tego, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, czyli do słowiańszczyzny. Tutaj raczej diabła nie czczono, ale się go obawiano. Obawiano się właśnie różnego rodzaju istot diabelskich, które przeszkadzały, które mogły sprowadzić chorobę, które mogły... że tak powiem, wodzić akurat wędrowców. Droga w dawnych czasach, oprócz tego, że można było się komunikować, była też zagrożeniem. Więc też oczywiście mogło się czaić zło na drogach, na rozstajach dróg. Starano się w jakiś sposób to zabezpieczyć, między innymi też właśnie przed diabłami. No i cóż, w sumie, gdyby tak sobie spojrzeć szerzej na ten świat diabelski, przedchrześcijański, nie wiem, znaczy słowiański, on był naprawdę dosyć bujny i też bardzo silnie związany z konkretnym terytorium. I tutaj w regionie łódzkim mamy jeden ewenement, o którym warto powiedzieć.
6: Czyli zaraz diabeł Boruta się pojawi.
7: Dokładnie tak, diabeł Boruta, który jest diabłem Sarmatą. Jest czy był, to jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to chyba jedyna mi znana tradycja konkretnej istoty diabelskiej, która jest związana z konkretnym terenem, a dokładnie nawet z konkretną gminą i powiatem. A mianowicie Boruta jest bardzo silnie łęczycki. Boruta występował głównie jako strażnik skarbów na Zamku Łęczyckim i w promieniu około 20 km szkodził. Mamy cały bagaż.
6: Taki miał zasięg, tak? 20 km. No, znaczy,
7: ten zasięg mierzymy informacjami od ludzi, którzy pamiętają jeszcze opowieści, bądź też uważali, że mieli styczność z tą istotą. Boruta miał to do siebie, że on, jak powiedziałem wcześniej, był związany bardzo mocno z Łęczycą. Według podań, o których wiemy najstarszych, był to po prostu szlachcic, który lubił polować i poszedł na bagna łęczyckie niedaleko Tumu. No i tam zaczął niestety się zapadać w w topiel. Modlił się do Boga, to nie pomogło. Wezwał na pomoc diabła, diabeł przyszedł i jego wcielił. No i mamy właśnie diabła Borutę. Dlatego wyobrażenia główne Boruty polegają na tym, że jest to po prostu bardzo duży, potężny mężczyzna z sumiastym wąsem, w karmazynowym kontuszu, z pasem kontuszowym, głównie z szablą. I
6: był to hultaj. Czasem też.
7: Też z kielichem oczywiście, jeżeli był człowiekiem, ponieważ była to istota zmiennokształtna, dostosowująca się też do terenów. I teraz zauważmy jedną ważną rzecz, a mianowicie Łęczyca w dawnych czasach było to teren zalesiony, teren bagienny. Te bagna do tej pory jeszcze zostały akurat i nawet jak oprowadzam grupy i pracuję w skansenie w Kwiatkówku niedaleko Tumu, to jeszcze relikty tych podmokłych terenów tam są. No i w sumie bardzo dobrze, ponieważ taki jest pejzaż i taki jest, bym powiedział, ekoton tego terenu. No i co jest jeszcze ważne? Diabła Boruty były cztery rodzaje. Diabeł tomski, czyli diabeł tumski. Mianowicie ten najgorszy, ten, który chciał właśnie przewrócić kolegiatę w Tumie, dlatego że po prostu zawsze tutaj był jakiś wątek matrymonialny, a akurat, co ciekawe, ludzie w danych czasach wierzyli, że diabeł Boruta kolegiatę w Tumie zbudował. Bo nie wyobrażali sobie,
6: ale
7: jak.
6: Ale przez przypadek, pomylił się.
7: Wprowadzono
6: go w błąd, może w ten sposób.
7: Tak, dokładnie. Ja sądzę, że jeżeli chodzi o Borutę, to nie ma przypadków. Absolutnie akurat. Najwyżej go włosy oszukali. Kto go oszukał? Kobieta go oszukała.
6: No oczywiście.
7: Bo to był bies bardzo kochliwy. Nudziło mu się tam siedzieć na tych skarbach. No i jak stawał się tym diabłem tomskim, no to on oczywiście budował albo karczmę, gdzie można było się zabawić, albo budował kościół, który jeszcze zanim był konsekrowany, tam mógł wejść w związek małżeński. Bo on kobiety kochał. Nie można powiedzieć, tylko z każdą chciał się żenić.
6: Był kobieciarzem.
7: No, tak. Był kobieciarzem, akurat, no, bym powiedział, no, bardziej kochał kobiety niż one jego. To na pewno. Natomiast i zawsze tutaj był oszukiwany, czyli był naiwny. Generalnie. Ja mógł oczywiście ryzykownie powiedzieć, akurat, czy to czasem jest taka bardzo mocna męska cecha, generalnie w stosunkach, jeżeli raczej tych damsko-męskich, akurat niektórych. Niemniej jednak tutaj nie odbiegał od pewnej normy. No i wtedy się wściekł. Jak się wściekł, to wiadomo, że wtedy zaczynał się już po prostu próbować przewrócić tą świątynię, tylko w momencie, kiedy ona była konsekrowana, najczęściej wtedy była konsekrowana w tych wszystkich opowiadaniach, kiedy Boruta spał, albo kiedy gdzieś po prostu poszedł tak ładnie, to wtedy te kobiety wołały księdza, pokropiono, pobłogosławiono, już nie mógł tam niczego zrobić i on był wtedy najbardziej wściekły. I to nawet jak jest opowieści w ogóle sam o nim, to wtedy widać właśnie jego rogi, kopyta, ogon. Był taki bardzo, bym powiedział, akurat mocno identyfikowany z wizerunkiem diabła. Natomiast też był Boruta zamkowy. I ten Boruta zamkowy, pani redaktor, on był zawsze pod postacią sowy. Siedział akurat sobie na tych skarbach akurat, w lochach, ale pod sklepieniem lochów i tych skarbów pilnował. Był też Boruta Błotny. A Boruta Błotny to był taki Boruta, który właśnie grasował tylko i wyłącznie na bagnach. I cóż on tam robił? No przede wszystkim ściągał ludzi na zatracenie. Czyli po prostu wodził ich po najgorszej części.
6: Czyli to wszystko, te wszystkie podne robiły.
7: I tutaj mamy wątek patriotyczny. A mianowicie, tak, no właśnie, to jest to, bo to jest interesująca rzecz. A mianowicie, jak mieliśmy kampanię wrześniową w 1939 roku, no to wiadomo, że region Łęczycy to był też teren bitwy nad Bzurą. I niech pani sobie wyobrazi, że niektórzy ludzie tłumaczyli sobie w ten sposób, że Boruta, wiedząc co się dzieje, wojska polskie przeprowadzał przez bagna bezpieczne. Natomiast jak chodzili hitlerowcy, no to ich drani topił. Na tej zasadzie akurat. Taka interesująca rzecz. Oprócz
6: taki
7: tego jeszcze.
6: Sprzyjający, no,
7: taki
6: jednak.
7: Sprzyjający, dokładnie. Zauważmy ciekawą rzecz. Mówimy o opowieściach z 1939 roku. Czyli ludzie generalnie jeszcze w tamtych czasach wierzyli, że ta istota istnieje. Co jest jeszcze ważnego? No i oczywiście mamy też tak zwanego czwartego już, Borutę Topielca. I Boruta Topielec zamieniał się albo w rybę, albo zamieniał się w owada, który po prostu akurat starał się też w jakiś sposób nastraszyć osobę, która weszła w bagna i ją tam utopić. Jaki mamy tutaj wspólny mianownik tych wszystkich
6: konkretna
7: historii?
6: Konkretna ryba, konkretny owad? Czy to tak po prostu?
7: No jakaś mucha. No. Na dawnej Słowiańszczyźnie albo na dawnej Polsce byśmy powiedzieli robok.
6: Robok.
7: Robok, tak. Robok no akurat rozumiem. Był. Generalnie owad. Owad jest najbardziej bezpieczny, ponieważ bzyczał, mógł ugryźć, miał skrzydła. No, wyglądał na owad, ale generalnie nikt, jak to się mówi, nie złapał i szpileczką nie przebił.
6: No
7: więc no wiadomo, zresztą robota by się wtedy nie dał. Natomiast zobaczmy, bardzo mamy silnie powiązaną istotę z konkretnym ekosystemem, czyli właśnie z bagnami. Bo bagna generalnie były zawsze uważane za złe. Uważane za miejsca, gdzie po prostu ludzie giną. No i bardzo słusznie, ponieważ w dawnych czasach ludzie, zwłaszcza nocą na przykład, jak zbłądzili, no to bardzo często tam się tam ginęli. No i cóż, i tych opowieści o Borucie jest bardzo wiele. Znaczy było wiele, ponieważ teraz mieliśmy ostatnie badania w 2020 pierwszym albo drugim roku na temat Boruty, w ogóle co pozostało po opowieściach Boruty w lokalnej społeczności. No niestety niewiele. Niewiele dlatego, że no właśnie, starsze pokolenie jeszcze było na tyle zabobonne, że uważało, że ta istota naprawdę jest w stanie zrobić komuś krzywdę. Natomiast jest jedna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, nawet wśród młodych ludzi teraz, tam mieszkających, w jaki sposób identyfikujących się z ziemią łęczycką, o Borucie się nie mówi. O Borucie się nie mówi dlatego, że uważa się, jak się będzie o nim mówiło, no to może komuś się coś złego przytrafić. Więc lepiej jest po prostu mówić o czymś miłym, aniż o Borucie. Bo wiemy, czy wierzymy, czy nie wierzymy, ale generalnie ten Boruta może stanowić jakieś zagrożenie. Boruta był figlarzem. Czyli był kimś w rodzaju takiego, bym powiedział, trickstera. Żyjemy w XXI wieku, mamy rok 2026, używajmy określeń współczesnych akurat. To znaczy, pokazywał trochę świat na opak. Czyli starał się.
6: Bo przyjmujemy, że taka postać rzeczywiście żyła.
7: To znaczy, przyjmijmy, że
6: prawdopodobnie był taki szlachcic, który miał jakąś nadzwyczajną być może siłę, trochę nadzwyczajnych historii w życiu. I w związku z tym stał się w wyobrażeniach ludu tym diabelskim wcieleniem, tym Borutą? Czy też stworzyliśmy taką postać na potrzeby, nie wiem, pewnych opowieści?
7: Raczej to drugie. Ponieważ ja nie natknąłem się na opowieści o jakimś istniejącym alter ego Boruty. Więc stwierdzenie, że był to w przyszłości jakiś konkretny szlachcic, mogło być mocno ryzykowne. Niemniej jednak Boruta mógł się nosić z Sarmacka, ale mógł się nosić też jeszcze z Niemiecka. I na przykład jest dosyć żywa, czy była przynajmniej, przepraszam, była dosyć żywa opowieść o pewnym meliorancie z okresów zaboru pruskiego, bo mieliśmy kilka lat zaboru pruskiego akurat na naszych terenach. Prusacy jak wyszli na tereny Rzeczypospolitej Rozbiorowej, no to pierwsze co porobili, to pomierzyli ziemię, wprowadzali reformy i starali się wprowadzać, jak to się mówi, jakiś rodzaj swojej własnej takiej pruskiej cywilizacji. I między innymi właśnie akurat starano się prawdopodobnie, próbowano osuszyć bagna. No jeden z tych meliorantów akurat w stroju niemieckim, w czapce z warkoczem, akurat, bo Niemcy Prusacy w tym okresie, mówimy tutaj o końcówce XVIII wieku, nosili się też w warkoczach akurat, w pięknym, ciemnym surducie, przechadzał się właśnie po tamtych terenach. No i co się okazało? Okazało się, że jeden z chłopów wziął go za Borutę, no i po prostu wieczorem, jak go widział jeszcze przy okazji, ten Niemiec pykał, znaczy Prusak, przepraszam, ten Prusak pykał fajnie i on do niego, znaczy ten chłop do niego zaczął coś mówić. Tamten z kolei nie był w stanie mu odpowiedzieć, tylko mówił ja. No to po prostu ten chłop się zdenerwował, wziął kłonicę i po prostu jak rąbnął tego Niemca w głowę, no to po prostu on niestety się wywrócił akurat, no i zginął na miejscu, prawdopodobnie utopił się w tych bagnach. I co się okazuje? Okazuje się, że tego nieszczęsnego młodego chłopa pojmano, zaprowadzono do Łęczycy, osądzono, ale go wypuszczono. I niech pani sobie wyobrazi, panie redaktor.
6: Uniewinniony.
7: Znaczy uniewinniony też, ale przede wszystkim okolicznościami godzącymi było to, że jak on powiedział, że go wziął za Borucę, to mu wierzono. Ale później oczywiście władze pruskie starał się przeprowadzić akurat w kilka tygodni po tej sytuacji taką akcję uświadamiającą. Chodzili po wsi i tłumaczyli, że jeżeli zobaczą jakiegoś Prusaka, jakiegoś Niemca w stroju zachodnioeuropejskim, to nie od razu walić go w łeb, tylko po prostu zrozumieć, że to jest jeden z urzędników ziemskich, który po prostu będzie tutaj akurat prowadzał meliorację, ewentualnie po prostu będzie geodetą. Ciekawa rzecz. Wie pani redaktor, kiedy zakończyła się historia żywego Boruty?
6: Nie wiem, ja słyszałam, że on cały czas tam żyje, na tym zamku w Łęczycy.
7: No
6: tu
7: tak,
6: już, że
7: tylko,
6: się postarzał,
7: że,
6: ale tylko, że cały czas jest.
7: No tak, to może wtedy, kiedy... No to może inaczej. Kiedy ostatni raz wylazł?
6: No, nie mam pojęcia.
7: Lata 50. A mianowicie była noc, no i niedaleko zamku Łęczyckiego znajdował się posterunek milicji. No i w pewnym momencie jeden z mieszkańców zobaczył, że jakiś chłop z widłami łazi po dachu zamku. No i co się okazuje? Zgłosił to na milicję. No i milicjanci przeżegnali się na początku, a później oczywiście gwizdek w usta, pałki w ręce, no i zaczęli szturmem, można powiedzieć, na ten zamek tego człowieka z widłami starać się uchwycić. Przestraszył się, uciekł i do tej pory właśnie Boruty przynajmniej akurat łażącego po dachu zamku nie
6: widzi. No ale coś podejrzanie dużo jest tutaj tych wizerunków, bo tutaj mamy tego Prusaka w surducie, tutaj mamy tego Sarmatę i teraz mamy chłopa z widłami i to wszystko jest ten sam Boruta?
7: Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Chodziło przede wszystkim...
6: Jak myśmy się w tym łapali?
7: No nie łapaliśmy się. Nie paliśmy się, mianowicie to wszystko zależało od inwencji. Oprócz tego weźmy pod uwagę. Bardzo popularnym środkiem wzmagającym różnego rodzaju euforię, tudzież jeszcze wyobraźnię, była gorzałka. I bardzo często w tych opowieściach ta gorzałka też towarzyszy. Też wiadomo, a czy też wiemy, że...
6: No i Boruta, sam Boruta lubił wypić.
7: Oczywiście
6: też,
7: lubił także wypić akurat. No, biorąc pod uwagę, że potrafił zjeść na jednym z wesel 6 mis mięsiwa, 6 pęd kiełbasy, wypił 9 flaszek wódki, do tego jeszcze wydudlił wina jedną beczkę, jeszcze byłoby mało. No to musicie państwo
6: i pani redaktor...
7: No głowę miał mocną akurat i wtedy dostawał animuszu. Natomiast zdarzały się sytuacje, że chłopi albo na przykład silni, powiedzmy weterani wojskowi, potrafili na przykład dać radę w Borucie. Na przykład, że jak się z nim zaczynali bawić w zapasy, no to na przykład kowale potrafili z nim wygrać. Mhm. W Topoli Królewskiej był podobno jeden, a czy jeszcze w XIX wieku, był jeden ze znachorów, którego uważano, że jest bardzo dobry i skuteczny, ale oczywiście on nie leczy tylko ziołami, ale też po prostu ma moc od czarców pochodzącą. No i był na tyle popularny, że nawet żona starosty Łęczyckiego do niego poszła po poradę. Została właśnie od niego, przez tego znachora, który niestety był alkoholikiem, przepędzona. No bo z jednej strony akurat chciała się wejść przez kolejkę, a poza tym on miał wtedy akurat siestę, pił miętówkę podobno akurat, więc w dosyć mocnych słowach akurat ją wyprosił. Ona oczywiście poszła do męża, mąż kazał go skazać i tutaj podobno właśnie tego człowieka uratował Boruta. Więc Boruta też był taką osobą, którą można było w jakiś sposób poprosić o to, żeby pomógł. I teraz jest pytanie z drugiej strony akurat.
6: No właśnie, czy on był zły?
7: No właśnie, czy on był zły? No bo z drugiej strony, teraz oczywiście możemy pójść w bardzo mocne dywagacje na temat, czym jest zło, co oznaczało w dawnych czasach zło.
6: No tak, no ale jeśli on komuś pomaga, on kogoś ratuje, on się za kimś wstawia, no to przecież nie możemy powiedzieć, że jest zły.
7: Że nie jest do końca zły. Mhm. Bo na przykład jeżeli kogoś zwodził na bagna i utopił, no to tak, to rzeczywiście akurat możemy tak powiedzieć. Natomiast niektórzy specjaliści starają się na przykład powiązać postać Boruty z Leszym. Ci, którzy nie wiedzą, Leszy to był taki starosłowiański, bardziej z kręgów rusińskich, istota, demon, który opiekował się lasem. Był on wyobrażany właśnie jako taki starzec, z białą twarzą, dużymi oczyma. Akurat był to typowy socjopata. A mianowicie on się ludźmi nie interesował, dopóki mu oczywiście nie wlezi do lasu. I tak, niektórym pomagał, niektórym przeszkadzał. Nazywany był u nas właśnie też, to jest mutacja Boruta, albo też Borowy, czyli generalnie taka istota, która pilnuje lasu. No i cóż. I generalnie Leszy nie pomagał, on po prostu się interesował tylko lasem. Nie znosił drwali myśliwych, to na pewno akurat. Mhm. Czyli tych, którzy
6: niszczyli
7: tak, albo po prostu pochodzili bardziej eksploatatorsko do terenów leśnych. I teraz tak, weźmy pod uwagę Borutę. Jeżeli byśmy go w jakiś sposób starali połączyć z Leszym, no to ta socjopatia u Boruty jest dosyć mocna. Mam też takie wrażenie, że to była istota, która bardzo mocno tam się na tej ziemi łęczyckiej nudziła przede wszystkim. Jak już się nudziła, to zaczęła po prostu eksperymentować. No niestety na ludziach. Więc to też jest taka dosyć ciekawa rzecz. No i oczywiście musimy brać pod uwagę jeszcze jeden czynnik akurat. Opowiadali o tym ludzie ze wsi, którzy mieli własną poetykę opowieści, własną perspektywę widzenia świata, świata, który był im najbliższy, czyli dom, stodoła, pole, droga, kuźnia, karczma, kościół. W jaki sposób. Czyli taka przestrzeń, która można powiedzieć wyznaczała też i perspektywy akurat życiowe tej społeczności. No i tam właśnie to, co było niesamowite, było właśnie Borutą. Ja się zawsze zastanawiałem, bo tu na to niestety nie mamy takiej prostej odpowiedzi, dlaczego akurat Boruta pojawił się w Łęczyckiem, a nie w innym miejscu. Prawdopodobnie to może być związane też z tym, że bagna, a Łęczyckie było obfitowało w bagna wokół Bzury, to było też takie miejsce akurat, gdzie te bagna żyły swoim własnym życiem. A mianowicie też się w kontekście Boruty mówi też o takim zjawisku świec na bagnach, czyli jak mamy taką sytuację, kiedy metan tam ulatniający się ma samo zapłon. I na przykład ten ogień, który był tam widoczny, też był utożsamiany z działaniem sił nieczystych. Więc cóż, czy dzisiaj Boruta funkcjonuje, czy istnieje? Na pewno można go spotkać w rzeźbie. My jako muzeum...
6: No i te rzeźby jednak głównie jako tego sarmatę przedstawiają.
7: Tak, jako sarmatę.
6: Z rogami.
7: Też jako rybę akurat okazuje się, bo też go rzeźbiono. Natomiast coraz mniej rzeźbiarzy rzeźbi Borutę. Jest taka opowieść od rzeźbiarza współczesnego, który teraz żyje. Jest RODO. Ja niestety nie mogę powiedzieć akurat póki co jego imię i nazwiska. Natomiast jest to rzeźbiarz aktywny, związany z ośrodkiem Kutnowskim. I on mojemu koledze z pracy, który zajmuje się działem plastyki ludowej, opowiada taką historię. Słuchaj, ja kiedyś długo, w dawnych czasach rzeźbiłem Borutę. I jak rzeźbiłem Borutę, to im dłużej go rzeźbiłem, tym częściej sięgałem po wódkę. Aż się rozpiłem. I dostałem takiego ciągu, że doszedłem w końcu do wniosku, że muszę zacząć rzeźbić anioły. I jak zacząłem rzeźbić anioły, to wytrzeźwiałem.
6: No to dopiero.
7: No właśnie, a to jest XXI wiek. Więc cóż, czy to jest działanie Boruty? Nie wiem, ale jest to dosyć w sumie ciekawe. I jest to na swój sposób rubaszne. I mi się wydaje, że cechą właśnie akurat taką tej demonologii słowiańskiej starubaszność, oczywiście poza wilkołakami, poza strzygami, czyli największy, bym powiedział, sukces popkulturowy słowiańszczyzny, czyli wampirów różnego rodzaju, tych, którzy powiedzmy mogą się żywić, znaczy nie umarłymi do końca, mogącymi się żywić krwią. I ten cały bestiariusz w sumie jest dosyć mocno też wykorzystywany popkulturowo, no bo to jest cały uniwersum Wiedźmina, czy jak to się mówi na zachodzie, The Witcher, Witchera. Aha. Więc po prostu, chociaż no, raczej mi się wydaje, że raczej chyba możemy sobie tutaj zadać takie pytanie, powiedzmy, czy Boruta mógłby być częścią tego uniwersum. Nie wiem. Znaczy, szczerze powiedziawszy, on jest chyba za bardzo taki swojski, za bardzo rubaszny.
6: Tak, on jest bardzo taki właśnie, tak jak pan o nim opowiada, to on ma mnóstwo takich ludzkich cech, taki taki diabeł, który lubi się napić, który lubi kobiety, który, nie wiem, lubi pieniądze, który lubi się zabawić, tak?
7: Czasem
6: taki
7: też
6: swój
7: mordę.
6: Człowiek, taki trochę niesforny sąsiad, prawda? No taki sąsiad z zamiedzy, o którym chodzą różne legendy, bo on takie różne rzeczy potrafi odstawić, jakiś cyrk.
7: Jak to się teraz mówi współcześnie, taki ziomek, tak?
6: No taki ziomek, no.
7: Jaki ziomek z piekła. Ziomek z Bęczycy.
6: Tak.
7: To jest ciekawe z kolei. Natomiast my w muzeum mamy
6: taką... Ale jednocześnie patriota, tak jak pan powiedział.
7: Znaczy z tym patriotyzmem nie przesadzajmy po prostu akurat. Mam wrażenie, że no właśnie, tutejszy
6: bardziej. Ale
7: gdzieś
6: tam ja czytałam, że on jakieś pieniądze, że się potrafił podzielić. Jeśli ktoś nie był chciwy, to on jak najbardziej, no to gdzie to? To jaki diabeł?
7: No w sumie też fakt. Znaczy, jeżeli diabeł potrafi się podzielić, kiedy człowiek nie potrafi...
6: On się potrafi zakochać, no też to bardziej takie, jak myślimy o jakichś siłach nieczystych, to bardziej zwieść kogoś, no ale przecież nie się zakochać i jeszcze zostać wykołowanym przez kobietę.
7: Pani redaktor, to był chłop, który siedział w ciemnicy. No,
6: no
7: daj
6: chłop,
7: mu pożyć,
6: no,
7: dajmy mu
6: pożyć,
7: no, oczywiście. No. A czy chłop w sensie męskim, powiedzmy, akurat swoimi wszystkimi potrzebami, a akurat męskimi, które w dawnych czasach po prostu były chłop, znaczy mężczyźni po prostu uchodziły.
6: No, tak,
7: on był bardzo ludzki.
6: Tak,
7: no
6: tak.
7: Dokładnie, był bardzo ludzki, bardzo, właśnie, czy humanistyczny? A, roboczo możemy tak powiedzieć. Więc jest to postać, która warto, żeby w jakiś sposób jednak funkcjonowała w lokalnym naszym znaczy kolorycie, jakimś folklorze akurat. No bo szkoda, gdyby on tak odszedł. Tak mi się wydaje akurat.
6: Tak.
7: Szkoda by było. Nawet jeżeli uważany był za jakiegoś łobuza, to mimo wszystko w jakiś sposób był to poczciwiec. Ja miałem taką jedną zagwozdkę.
6: Rozrabiaka byśmy dzisiaj
7: rozrabiaka. Kiedy jechałem sobie rowerem do pracy w czerwcu, ponieważ był długi czerwcowy weekend, ja akurat miałem opowieści w skansenie w Kwiatkówku dotyczące Boruty. Mocno się przygotowywałem do tych oprowadzeń i tam była wśród książek, które mi się udało znaleźć na temat tej istoty, był taki jeden mocny rys akurat, że on osoby, które się interesowały, lubił w jakiś sposób zrobić psikusa. Niech pan sobie redaktor wyobrazi, ja przez całą drogę rowerem, jak jechałem do Kwiatkówka i wracałem później z pracy, zastanawiałem się, kurczę, czy mi się coś nie stanie. Nie wiem, czy dajmy na to nie wywrócę się, czy powiedzmy, czy mi, nie wiem, czy nie przebiję sobie akurat jakoś dętki akurat. I tylko dwa razy zabłądziłem.
6: A, no
7: jechałem.
6: To nie, to
7: więc
6: generalnie nie ma o czym mówić.
7: No to chyba wszystko, że tak powiem, jest zgodne z zasadami.
6: Tak.
7: Tak sądzę akurat. No cóż, no.
6: A nieopodal diabła Boruty to mamy też Rokitę, prawda?
7: Tak, tak. Tylko, że Rokita jest właśnie taki bardziej plebejski. Rokita jest związany bezpośrednio już bardziej z lasem. O Rokicie mamy bardzo, znaczy mamy mniej informacji. Boruta jest bardziej barwny. Boruta jest bardziej taką istotą, o której ludzie więcej pamiętali. Poza tym Boruta też późno się dopiero...
6: No, ale oni razem mieli pić piwo tutaj gdzieś w karczmach w regionie łódzkim.
7: Tak, także. Nawet w Łodzi byli przecież. Znaczy, no znaczy może inaczej. Boruta się najdalej zapuścił do Łodzi, ale mu piwo nie smakowało, więc po prostu musiał wrócić w Bęczyckie. To były też czasy akurat, kiedy no właśnie Łódź stawała się miastem
6: państwowym, przemysłowym.
7: Jeszcze wcześniej, bo to były czasy Rębielińskiego i Staszica akurat. Bo to też jest interesujące, a mianowicie Boruta pod postacią Paskudy jest wymieniany w Sejmie Szatowskim XVII wieku. Natomiast Boruta jako Boruta pojawia się po raz pierwszy w słowniku języka polskiego Lindego na początku XIX wieku, właśnie wtedy, w tym momencie, kiedy region łódzki się rozwijał, a dokładnie rozwijały się właśnie Zgierza, Ozorkowa i siłą rzeczy w Łodzi, no bo Łęczyca był już takim uznanym ośrodkiem miejskim. Więc ten Boruta w jakiś sposób z tą ziemią łęczycką wzrastał, a później, powiedzmy, jak się zaczęły zmiany przede wszystkim gospodarcze i polityczne na wsi polskiej, no to on po prostu bezpiecznie się, mam wrażenie, ukrył w zamku Łęczyckim i już stamtąd przez Ory nie wychodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje.
6: No tak, Boruta to się teraz kojarzy z Łęczycą, ze Zgierzem też, to z uwagi na zakłady. Tak sobie pomyślałam, w kontekście tego, co pan mówił o tych bagnach, które potrafiły zapłonąć tym metanem, że w Zgierzu, po tych byłych zakładach Boruta, też parę razy ziemia zapłonęła.
7: Oj, tak.
6: I też podobne podobnie można to było odbierać, bo ona też tak sama z siebie troszeczkę.
7: Więc no sama z siebie, ale też bardzo
6: takie intensywne. Takie skojarzenie mi się też a propos Boruta.
7: Znaczy, oczywiście można sobie to kojarzyć akurat, no bo cóż, te wszystkie świństwa do ziemi włożył człowiek. A czy Boruta podpalił, żeby pokazać problem? Nie wiem.
6: Pytanie pewnie pozostanie otwarte.
7: No tak, no bo teraz, no znaczy byłoby idealnie, jakby jeszcze zrekultywował te tereny, to po prostu byliśmy chyba całkowicie zadowoleni akurat z tego tytułu, bo niestety my możemy w tym momencie żartować, ale to jest poważny problem, ponieważ no, mimo wszystko te chemikalia to nadal są akurat w beczkach między innymi i to po prostu to miejsce po prostu wymaga bardzo głębokiej rekultywacji idącej w miliony złotych, bo będzie potencjalnie no obinieka katastrofa.
6: Nie jest to w każdym razie figiel Boruty, którego nazwę tutaj nadano. I w każdym razie te słowiańskie diabły to na pewno nie jest ten szatan wyjęty z Biblii. Kompletnie inaczej postrzegamy, bo jednak ten co nieco ułomny często diabeł nasz słowiański, taki, który bywa, że nam sprzyja, no to jednak jest kompletnie inna kategoria.
7: Absolutnie. Dlatego też w żaden sposób tych diabłów ja na przykład nie łączę z innego rodzaju kultami satanistycznymi. To jest coś innego. Poza tym, no cóż, diabeł na wsi polskiej był mieszkańcem terenów nieoswojonych, do którego raczej nie starano się wybierać po coś, ponieważ, no, weźmy też pod uwagę jeszcze jedną zasadniczą rzecz, a mianowicie z diabłem trzeba było zawrzeć pakt, jeżeli, powiedzmy, chciało się mieć jakieś moce akurat. No, biorąc pod uwagę, no, tutaj mamy naszego wspaniałego Twardowskiego akurat, czyli głównego alchemika. Jest to jakiś alter ego, oczywiście, Michała Sędziwoja. Niemniej jednak ten interes się człowiekowi na dłuższą metę nie opłacał, ponieważ później trzeba było oczywiście, znaczy windykacja ze strony szatana była i diabła była dosyć szybka. Natomiast mam wrażenie, że nie starano się mu wchodzić w drogę, to raczej on pragnął towarzystwa. Czy na rozstajach dróg, czy w miejscach, gdzie straszyło, czy w miejscach, gdzie, powiedzmy, człowiekowi mogło zagrażać jakieś niebezpieczeństwo, tak. Tam potencjalnie można było oczekiwać rzeczywiście, że taka istota się pojawi. No i
6: tam
7: cóż.
6: Się mógł wcielić w te rozmaite postaci. Raz chłopa, raz jakiegoś żołnierza, raz ryby, raz sowy. No, zależy, jak chcieliśmy go postrzegać.
7: Dokładnie. No i teraz zastanówmy się na przykład, ponieważ mamy kolejny jeszcze ważny czynnik, a mianowicie literaturę. No i oczywiście nie możemy tutaj sobie odpuścić opowieści o Mickiewiczu i jego dziadach. No i teraz jest kolejne pytanie akurat, bo właśnie guślarz w obrzędzie dziadów przechodzi, albo może inaczej, prowadzi właśnie kogo? Nie diabły, tylko właśnie dusze generalnie, które przodków, które po prostu miały tutaj do nas przychodzić, podzielić się akurat. Ludzie powinni z nimi akurat obcować wtedy. To był ten odpowiedni moment. I teraz tak, tutaj tego typu obrzędów kategorie diabelskie nadawał Kościół. Dlaczego? No bo przede wszystkim akurat wszystkie te istoty, o których my teraz mówimy, to one zostały skategoryzowane jako diabły. Ponieważ no, nie mieściły się w sztywnej liturgii, nie mieściły się też jeszcze, można powiedzieć, w pojęciu dobra. Jako takiego akurat. Dobrym był Jezus, Matka Boska, akurat wszystko to, co jest związane z czymś jasnym, związane akurat z kultem boskim, z kultem katolickim, akurat wszystko inne niestety było odrzucane. Natomiast pozostało w folklorze. I o tym powinniśmy właśnie pamiętać akurat. Pamiętać właśnie o dniach zadusznych, Wigilia. Przecież to dopiero od niedawna powraca ta pamięć o tym nakryciu dla wędrowca, który jest zostawiany przy wigilijnej wieczerzy. Tu nie chodziło o... Znaczy, jak przedgość, to oczywiście powinien zostać przyjęty, ale tu nie chodziło o człowieka. Tu chodziło właśnie o tą duszę, o tą istotę, która krąży i zapraszamy ją do siebie.
6: Mało tego, zanim usiedliśmy, to jeszcze należało zdmuchnąć ewentualnie tę duszyczkę ze stołka.
7: Oczywiście.
6: Zanim usiedliśmy.
7: Jak się zjadło, no to jak się odeszło od stołu, nie sprzątało się. Ponieważ dusza musiała się, czy istota musiała się pożywić. Więc no cóż, w dawnych czasach wychodzono z założenia, w czasach archaicznych polskich, że żywi ze zmarłymi obcowali akurat. No cóż, a ten zmarły mógł być też dobry, też być zły. A czy w zależności, jaki był za życia. Dlatego ludzie też wychodzili z założenia, że

0: i chce właśnie obcować ludźmi żywymi. Staje się
1: i
0: właśnie
1: kolejny
0: strzygą
1: demon
0: w strzygonie.
1: Dochodzi nam.
0: Tak, dokładnie. Właśnie tutaj to już jest demon akurat. No i demon taki, no właśnie, do zależności jeszcze gdzie byśmy poszli, ponieważ w środkowej Polsce był, znaczy strzyga to była badała się nieumarła dusza, która potrafiła ludzi atakować. I no to też niestety była kobieta najczęściej. Rude włosy, kopyta, no i krew akurat, czyli łaknęła krwi, ale też i mleka. Bo to jest bardzo ciekawe akurat, że oprócz tego, że atakowano, miała atakować ludzi, atakowała te zwierzęta. I bardzo często częściej zwierzęta niż ludzi. Oprócz tego jeszcze bardziej na północ, w rejonie właśnie akurat już Kaszubów, tam z kolei mamy do czynienia ze strzygoniem zwierzczym akurat. Czyli ludzie w ogóle wychodzili z założenia, że jest taka możliwość, że człowiek na przykład rodzi się z dwiema duszami, jak na przykład umrze, to powiedzmy ta dusza, która była żywa, ona, że tak powiem, ona się chowa, natomiast człowieka przejmuje ta druga dusza, która powiedzmy staje się akurat tą duszą z tak zwaną złą i stara się powiedzmy właśnie tego człowieka z kolei wyciągnąć z tych otchłani, można powiedzieć akurat, zaświatów. No i wtedy ten człowiek zaczyna funkcjonować. Na przykład mamy bardzo ciekawą opowieść w ogóle o upiorach, ponieważ teraz mamy kolejną gradację, czyli mamy upiory. O upiorach, którzy na przykład oprócz tego, że są nieumarli, to na przykład normalnie funkcjonują jako gospodarze. A nawet mamy przekazy folklorystyczne, że z takim upiorem, z takim wieszczym można było nawet mieć dziecko. Mhm. Więc po prostu, że on mógł w domu pomóc, na przykład mógł wieczorem, powiedzmy, sieczki narznąć, między innymi, akurat dziecko spłodzić. Więc no, jak była wdowa, no to bym powiedział, akurat miała możliwość też troszeczkę pomocy. I jest to też takie dosyć ciekawe określenie w ogóle o tym, w jaki sposób w ogóle podchodzi się do zaświatów na terenach wiejskich. Bo jest też kolejna taka ciekawa anegdota. Nie wiem, czy pan redaktor sobie wie o tym, że jak sprowadzano prochy Mickiewicza do Krakowa, to wtedy doszło w Małopolsce do bardzo dużej powodzi. Najpierw były ulewy, a później była powódź. Co się okazało? Wtedy już Mickiewicza propagowano jako wieszcza. Mówiono o nim po prostu w kontekście, że tak powiem, akurat wieszcza, poety, powiedzmy, tego, który wie, tego, powiedzmy, który akurat jest w stanie słowem, raczej w narodzie stworzyć cuda. I co się okazało? Okazało się, że do gazet tamtejszych, krakowskich, zaczęły płynąć protesty ze strony chłopstwa. Ponieważ, wróćmy tutaj do określenia strzygi, strzygonia jako wieszczego akurat. Ludzie sobie wyobrażali, że jak mówiono o Mickiewiczu, że był wieszczem, to był wieszczy. Jako, że był wieszczy i umarł, no to oznacza, że był strzygą. I jako, że po prostu go ściągnęli, no to właśnie dlatego zaczęło padać deszcz i zalewa pola. Więc
1: Boże,
0: z powrotem go trzeba...
1: Można niesamowicie wytłumaczyć.
0: Dokładnie, oczywiście. Bardzo,
1: no,
0: więc trzeba
1: wszystko układa,
0: z powrotem go do tej Turcji wysłać akurat. Niech tam Turkom pada. A tutaj po co akurat na naszej Polsce. I proszę zobaczyć, jak bardzo mocno pewne wierzenia wchodzą, można powiedzieć, świadomość ludzką. Tu mówimy o XIX wieku. I tak, tych opowieści jest bez liku. One są bardzo barwne. I one się bardzo mocno kształtują. Ja polecam taką, jeżeli chodzi o upiory, jeżeli chodzi o strzygonie, o strzygi, o wieszczych, polecam naprawdę bardzo fajną pozycję, a mianowicie Upiora Łukasza Kozaka. Jest to świetna książka akurat, którą każdemu polecam. Tutaj autor, mediewista i naukowiec, ale też obdarzony bardzo dobrym piórem przede wszystkim, akurat doskonale opowiada w ogóle o całej mitologii związanej akurat właśnie z wieszczym i generalnie z upiorami, ze strzygami. Absolutnie polecam. Tego typu opowieści, ja uważam, panie redaktor, że one bardzo dużo mówią też i o nas. Mm. O naszych strachach przede wszystkim, o naszych obawach.
1: Których być może do końca nie potrafimy sobie poukładać.
0: Dokładnie. I taką obawą przed innym, mam wrażenie. I biorąc pod uwagę, że my mamy rok 2026 akurat, żyjemy w społeczeństwie bardzo mocno kreowanym przez, czyli opinia jest kreowana przez social media, zauważmy po prostu,

0: ile w tych social mediach jest też strachu, obawy, irracjonalnej bym powiedział akurat często. Jak bardzo łatwo człowieka jest przestraszyć. Jak bardzo łatwo jest mu wmówić, że istnieje zło, które na przykład złem nie jest, po to tylko, żeby akurat uzyskać konkretne, konkretne bym powiedział, korzyści.
1: Bazujemy na takich bardzo archaicznych emocjach, które nawet być może nie zdajemy sobie sprawy, że w nas pozostały. Może warto zdobywać trochę wiedzy, także etnograficznej, i pewne rzeczy w swojej naturze też umieć sobie wytłumaczyć. Ja myślę, że tutaj postawimy kropkę, panie doktorze. Bardzo dziękuję, bo się więcej nie zmieści, krótko mówiąc, ale liczę na kolejne opowieści, mam nadzieję. Doktor Tomasz Romanowicz z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: I Iza Berkowska, do usłyszenia.
2: Radio 1.

faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

picking this up? Great. I am very old.

Okay, so stop.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.